0: traktują język?
1: No to jest kolejna rzecz, za którą ja polski hip-hop, polski rap wielbię. W tej chwili wydaje mi się, że to jest jeden z niewielu gatunków, który broni polszczyzny, piękna tego języka, jego plastyczności. W ogóle wydaje mi się też, że polski rap rozciągnął plastyczność polszczyzny w sposób, który bez tego gatunku by się po prostu nie zdarzył. Ta ewolucja, która dzięki polskiemu rapowi się wydarzyła w latach 90., my dzisiaj jej nie doceniamy. Znaczy, bierzemy ją za coś oczywistego, ale to była rzeczywista i ciężka praca, której można posłuchać, wracając, to co ja zrobiłam przed naszym spotkaniem dzisiejszym i może odeślemy, nie wiem, czy znajdzie się tu miejsce na utwór Ein Kilohertz, ale można posłuchać też samodzielnie i czuje się, słyszy się, to jest wyraźny dowód na to, jak oporną materią był język polski w tym 95-94 roku, wtedy, kiedy rzeczywiście do Kolorszoku przechodzili ludzie, dzielni, pomysłowi, niesamowicie innowacyjni ludzie, którzy starali się nagrywać polskie numery hip-hopowe, mając przed sobą co najmniej dwa duże problemy. Jednym problemem był sprzęt i absolutnie jakby konieczność improwizowania czegoś, co w realiach amerykańskich czy w ogóle światowych było standardem, czyli wyposażenie studia, które nie tylko ma ten cały sprzęt elektroniczny, który umożliwia produkcję hip-hopową, ale także ma producenta, który ma ucho, który wie, jak nagrywać utwory, które mają się trzymać w tym gatunku, w tej stylistyce, które no, jakoś są już dziedzictwem pewnej estetyki wyznaczonej od lat 70. W Polsce nie tylko nie było tego sprzętu, nie mieli ci ludzie gdzie nagrywać i może i bardzo dobrze, bo to dało tej polskiej scenie dużo takiego własnego smaku, ale też jeśli już trafili do takiego studia nagraniowego, to byli tam ludzie, którzy nagrywali gitary. I teraz się ukazała w ubiegłym roku świetna książka pod genialnym tytułem Wszystko jak leci, o muzyce lat 90., o polskim popie.
0: Tak.
1: Bo to rzeczywiście był taki moment, że się po prostu wszystko, co tam się dawało nagrać, to później leciało w tej stacji radiowej, osiągało jakieś niesamowite wyniki sprzedaży. A ci ludzie, którzy w Polsce chcieli robić hip-hop, nie tylko nie mieli sprzętu, ale także nie mieli tego narzędzia, podstawowego narzędzia, którym jest język. Przecież nie bez powodu gwiazda polskiego hip-hopu, czyli Leroy, swoje pierwsze utwory nagrywał po angielsku, ponieważ w tamtym czasie się uważało, że po polsku nie da się. Po prostu się nie da, to się nie nadaje, to jest zbyt chropawe, nie jest tak plastyczny, nie da się też wyrazić różne rzeczy za pomocą polszczyzny i że jedynym językiem odpowiednim jest angielski, co było oczywistą bzdurą i na przykład scena warszawska, scena kielecka, czyli Wzgórze Japaczy i w ogóle osoby, które gdzieś tam na własną rękę w mniejszych ośrodkach próbowały z hip-hopem dojść do ładu, to była niesamowita praca wykonana właśnie na tym oporze języka polskiego.
0: Jak najbardziej ciekaw jestem twojego podejścia, bo z jednej strony właśnie rap przesuwał zawsze te granice i gdzieś uelastyczniał ten język, a z drugiej strony ciekawe jest dla mnie to, że zawsze wewnątrz środowiska pojawiały się głosy, że tak nie można. Że był na przykład Łona, który nagrał, jest do dzisiaj, ale mówię o przeszłych kawałkach, czyli jeden utwór o złym akcentowaniu polskich słów, a drugi o tym, żeby te skłoski wyrażać dokładnie, a z drugiej strony była cała ta taka ekipa ludzi, którzy na łamach cytatu chyba mogę przekląć, mówili jebać język polski, to jest język RRX-owski. Zresztą w zeszłym roku wyszła płyta Ćpaj Stylu, gdzie właśnie też padają różne niecenzuralne słowa na temat on. I jestem ciekaw, jak ty do tego podchodzisz.

0: Ja przede wszystkim jestem we frakcji wyzwolenia litery on. Mm. Bo mamy, proszę, jeśli chodzi o dyftongi, mamy on, en i an. Mm. Włączaj tę płytę. Mm. Czyli mamy on, en i an i one są źle zapisywane. To znaczy o powinno mieć ogonek.
1: Okay.
0: A z ogonkiem powinno być prawilnym an. Mm-hmm. Piękny dźwięk. My go mamy. Potrafimy go artykułować i gdzieś jakiś szacunek dla tego przemycanego w nieformalnej polszczyźnie dźwięku powinno się znaleźć. Ja jestem oczywiście w tej grupie, która uważa, że nie ma, nie wolno. Mm. To znaczy to z błędów, przekroczeń, wyolbrzymień, jakiś złego stosowania prawideł bierze się coś, co później może stać się wartością. Ja jestem z tej grupy, która nie pilnuje tego, jak ma być, bo to, jak nie było nigdy, to jest to, o czym były moje audycje i o co jest walka. Zróbmy rzeczy, których nigdy jeszcze nie robiliśmy. Zróbmy je tak, jak nikt tego wcześniej nie robił. Spróbujmy. Może wyjdzie, może nie wyjdzie. Ryzyk fizyk, ale warto znaleźć to coś, co nie jest kserowaniem.
1: Jak najbardziej. I w ogóle wydaje mi się, że sam proces, nawet już te jego wytwory są na drugim miejscu, że ten sam proces tworzenia i iścia do przodu. I zresztą jeden z moich gości, Jerzyk Krzyżyk, podał tutaj dosyć dobrą definicję rapu, bo powiedział, że to jest taka dyscyplina, gdzie ciągle się przetwarza to, co było przed chwilą na nowy sposób. I to jest...
0: To pięknie ujął też całe życie na ziemi w ogóle od zarania. No bo tym to rzeczywiście jest. Ja bym nie przesadzała też z tym nowatorstwem. To znaczy faktycznie obracamy się nie tylko w kręgu jakichś nam dostępnych narzędzi, nie tylko dostępnych wyobrażeń, ale też w kręgu pewnych ograniczeń, których nie jesteśmy w stanie przeskoczyć i te ograniczenia są no właśnie związane z czasami, w których żyjemy. Jest taka kategoria zeitgeistu, którą ja też bardzo cenię, bo ona potrafi dobrze wytłumaczyć, dlaczego niektóre rzeczy jednak nie mogłyby się zdarzyć 50 lat temu. Jest duch czasów, który powoduje, że jakichś tematów szukamy, w jakichś dziedzinach jesteśmy bardziej rozbrykani, a z innych się wycofujemy. I taka oryginalność na siłę, ona na siłę. Ja nie mówię o oryginalności Davida Bowie. Tak? Czyli nie mówię o oryginalności, no nie wiem, niech będzie z działki hip-hopowej, niech to będzie Public Enemy w momencie, w którym Flavor Flav wiesza sobie na szyi zegar wielki, tak? Ja mówię o takiej oryginalności, która ma właśnie, jest taka przekombinowana, taka przefajnowana. To też w hip-hopie natychmiast po prostu widać i to jest jak papierek lakmusowy, ten gatunek na rzeczy, które są jakieś takie za bardzo przekombinowane, chociaż też muszę powiedzieć, że hip-hop w tej chwili to jest ogromna, w ogromnej swojej części po prostu produkcja. Taka produkcja masowa z mainstreamu popkultury i nie będę usprawiedliwiała tej produkcji, ale ciągle jeszcze się broni na różne sposoby. Jakością produkcji, ciekawym przekraczaniem granic między gatunkami, czy też jakimś takim twardogłowym podejściem do ról, które wyznaczają sobie ludzie w różnych hierarchiach. I tu oczywiście, że pije do tego, że polski hip-hop jest totalnie jednak męski, zmaskulinizowany i ciągle jeszcze męskocentryczny. Nie wiem, czy on tak jest. No to jest macie taki hip-hop, jakie macie społeczeństwo. Mm. Być
1: jak
0: może.
1: Najbardziej. Do tego bym jeszcze chciał wrócić może w kolejnym wejściu, ale ta kategoria zeitgeistu jest dla mnie ciekawa, bo ona w jakiś sposób łatwiej było mówić o duchu czasu przed internetem.

0: bo to, że na przykład Stanley Kubrick i Tarkowski robili w tym samym czasie wielki, filozoficzny film science fiction, nie jestem pewien, trzeba by było sprawdzić, czy wiedząc o sobie nawzajem, czy nie wiedząc. To bardzo dobrze oddawało zeitgeist tego momentu, a dzisiaj w te tryby tego, czym jest duch czasu, piach sypie internet, bo wydaje mi się, że strasznie dużo rzeczy powstaje symultanicznie w dwóch miejscach na świecie, a żyjemy w takim momencie, w którym ludzie cały czas szukają, kto właśnie jest rzeczonym kserobojem. I że znajdują ty w tamtym momencie, 3 lata przed twoją piosenką, ktoś inny nagrał piosenkę o tym samym tytule, na pewno to skopiowałeś od niego. I wręcz wydaje mi się, czasami jak rozmawiam z młodymi ludźmi z szeroko pojętej kultury miejskiej, że oni wręcz mają trochę trudniej niż my mieliśmy, żeby zawalczyć o swoją oryginalność, bo z jednej strony jest to ten sprzętowy temat, o którym wspominałaś wcześniej i tego, że wtedy nawet jak bardzo by się chciało coś skopiować, to przy pomocy tych narzędzi, które się miało, trudno by było to zrobić. A dzisiaj, nawet jeśli się, to mi się zdarza czasami na przykład, że ktoś mówi, a w tej piosence to to i to. Nie wiem, nigdy nie słyszałem wcześniej tych piosenek. To ciekawe, no bo jednak ludzkość ma to do siebie, że na tyle miliardów ileś osób symultanicznie musi wpadać na to samo.
1: Tu kilka tematów wywołałeś. Nie wiem, czy
0: chcemy przerwać tę piosenkę,
1: tak,
0: i
1: może,
0: wrócić?
1: Może, tak, może posłuchajmy czegoś, co nas jeszcze dodatkowo nakręci.
0: To może ten 1 kHz.

Okej, co znowu rymy bucha pcham? Nic dziwnego, jeśli zakrywasz do powiedzenia. Mam nic dziwnego, jeśli ciągle po bitu gadanie. Jest w mojej naturze, jak jedzenie czy spanie. Jestem

0: Najpierw Ein Kilohertz i Abracadabra, a później utwór 30 lat co najmniej późniejszy, Kwiatek Hejs i Dzisiaj się nie wkurwię. Dodatkowy utwór z ostatniej solowej płyty Kwiatka, który gościł tutaj u mnie w audycji kilka miesięcy temu. I to dobry przykład tego, dlaczego przekleństwa w audycji rapowej powinny wybrzmiewać w całych tych pięknych zestawieniach polskich R i W i K.
1: Ale też jest duża dyskusja teraz na świecie o tym, do jakiego stopnia osoby publiczne mogą używać tego rodzaju wyrażeń. Powodem są tragiczne wydarzenia w Stanach Zjednoczonych i zastrzelenie René Good przez agenta służb imigracyjnych parę dni temu. I burmistrz Minneapolis w swoim takim bardzo emocjonalnym komentarzu użył wyrażenia wypierdalać.
0: Które to wyrażenie jest właściwie bardzo mocnym hasłem politycznym, pojawiającym się wszędzie.
1: I znamy je też z polskiej, polskiej
0: tak.
1: ulicy. Oczywiście od razu zrobił się wielki rumor, że jak można, że jak polityk, osoba odpowiedzialna za obywateli tak dużego miasta, jak może używać takiego języka i to w dodatku podczas

konferencji prasowej. Natomiast w tej chwili sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest na tyle zaogniona, że ta dyskusja przybiera ciekawy front i jest bardzo dużo osób, które uważają, że jakby skończyły się argumenty, że to jest jedyny sposób ekspresji,

0: jest ten język, który, no, który jednak to jest ostre, to jest agresywne. Natomiast wulgarność bez przyczyny, bez tego silnika, która powoduje, że to jest uzasadnione, faktycznie jest słabe, po prostu jest pozerskim, pozerskim jakimś takim zachowaniem, które jest albo jest po prostu męczącym brakiem elokwencji.
1: Jasne.
0: Natomiast w utworach hip-hopowych dobrze użyta taka fraza jest jak złoto. I jest też cała historia, czy też tradycja umieszczania tego w literaturze, takiej literaturze, która jest narracją miejską, właśnie opowiada te miejskie historie, takie mroczne historie, które też uładzone i pozbawione takiego gwałtowniejszego elementu, były po prostu, byłyby nieautentyczne, nieprawdziwe. No ale skoro już jesteśmy w tych Stanach Zjednoczonych, to trzeba powiedzieć, że to, co dzisiaj tam się dzieje, jest rzeczywiście no, bardzo trudne ze względu na to, że obecne wydarzenia w Stanach Zjednoczonych mogą sprofilować w bardzo niekorzystny sposób przyszłość właściwie całego świata. Więc uwaga skierowana w tamtą stronę jest wręcz niezbędna po to, żeby się orientować, co się dzieje. Ale też dla mnie ten kierunek patrzenia jest źródłem wielkiej satysfakcji i jakiegoś takiego, jakiejś takiej nadziei. I ta nadzieja nazywa się Zoran Kwame Mamdani. Jest to nowo wybrany burmistrz Nowego Jorku, który ma lat 34 i który zna historię hip-hopu na wyrywki. W kampanii nie tylko dowodził wielokrotnie, że zna utwory hip-hopowe poświęcone Nowemu Jorkowi na pamięć, ale także wybrał się na koncert Wu-Tang Clan, ale także był w klubach, gdzie widać, że potrafi się zsynchronizować z utworami muzycznymi. No i oczywiście wszyscy się także bardzo ekscytują tym, że w młodości także próbował być raperem.
1: A więc, tak, podejmował mikrofon. Tak,
0: podejmował mikrofon. A więc jest to taka postać, która ma kontakt z innym transferem wiedzy. To jest to coś, co mam dla nim jest super istotne, że on oczywiście jest socjaldemokratą, ma bardzo ambitny plan polepszenia warunków życia w Nowym Jorku, ale oprócz tego wie, że nie tylko wiedza akademicka czy taka, która pochodzi z mediów, ale także ta, która pochodzi z mediów nieformalnych, do których hip-hop należy, jest bardzo ważną częścią tworzenia obrazu, jakiegoś realnego obrazu świata, gdzie nie są wydumane problemy czy postawy, a mamy do czynienia z prawdziwymi ludźmi. No i on jest tym burmistrzem już tak na full od 1 stycznia i już pierwszego dnia po zaprzysiężeniu pierwszą swoją konferencję prasową urządził w miejscu, tak jakby w Warszawie. Nowy nasz prezydent miasta zaprosił wszystkich na konferencję do Skłotu na Wilczej, do Skłotu Syrena. I tam przedstawił swoją pełnomocniczkę do spraw ochrony praw lokatorskich i zapowiedział program Nowego Jorku detektowania, czyli znajdowania przestrzeni, które mogłyby być wykorzystane jako działki inwestycyjne pod budownictwo mieszkaniowe, takie właśnie komunalne z myślą o mieszkańcach. Dlaczego ja o tym mówię w ogóle? Dlatego, że nie tylko dlatego, że chyba trzeciego dnia swojego urzędowania Mamdani zrobił konferencję również dotyczącą kwestii lokatorskich i dostępności mieszkań, bo generalnie on zwyciężył pod hasłem polepszenia warunków w sensie obniżenia kosztów, które są związane z mieszkaniem w Nowym Jorku, że on zrobił tę kolejną konferencję dokładnie w tym domu, w którym odbyła się pierwsza impreza Cool Herka. I akcentował to, że to jest miejsce super ważne dla historii Nowego Jorku, ponieważ tam urodził się hip-hop. I to zostało powiedziane. I to zostało podjęte przez burmistrza tego miasta, więc to uzyskuje też jakąś taką rangę, legitymizację, że jest to częścią naszej historii, że to jest coś, co należy wspierać. Ale mówię też o tym z tego powodu, że Mamdani

0: potrafi budować ten program w taki bardzo czytelny i przyjazny dla najprostszych nawet ludzi sposób i przypomina o prawdziwej, prawdziwej historii hip-hopu, która jest mocno zakorzeniona w polepszaniu warunków bytowych, w tradycji Czarnych Panter, które nie tylko jakoś tak występowały zbrojnie czy militarnie, próbowały być taką reprezentacją siły czarnych Amerykanów, ale także dbały o stołówki, o edukację, o to właśnie, żeby ludzie mogli w jakiś godny sposób funkcjonować. I to jest ta historia, dzisiaj można by powiedzieć lewicowa, czy właśnie taka socjaldemokratyczna, czy nie wiem, radykalnie po prostu społeczna hip-hopu, której w Polsce niestety w ogóle nie ma swojej narracji. Ten gatunek stał się bardzo szybko taki mocno związany z samodzielnością ekonomiczną, ale związaną z samodzielnością ekonomiczną twórców hip-hopowych. I jest to rzeczywiście fascynujące, że na przykład Sokół zbudował imperium. I mówię to z wielkim naprawdę szacunkiem dla jego zdolności. Imperium, które jest bardzo złożone, zdywersyfikowane. On w tej chwili także jest wydawcą książek, a więc nie tylko płyt, nie tylko ubrania, nie tylko jakieś kanały mediowe, ale także literatura z jakimś tam profilem oczywiście. Pod koniec ubiegłego roku wydał swoją własną książkę Wesołych Świąt. Więc widać, że jest to bardzo sprawny przedsiębiorca, ale jednak nakierowany na budowanie przedsiębiorstwa w takim klasycznym rozumieniu. Natomiast Mamdani, odwołując się do, właściwie realizując swój program polityczny, poniekąd przypomniał mi o tych wszystkich wątkach, które gdzieś nam z tego pamiętania o korzeniach hip-hopu wyparowały. Tu w tej polskiej narracji to jest warte być może przywrócenia.
1: Ja bym bardzo chętnie z tobą w ogóle przegadał ten wątek, ale to byśmy musieli mieć dwie dodatkowe godziny, żeby zastanowić się nad tym, z czego wynika ta idea fix polskiego rapu, ale dla mnie mocne w kampanii Mamdaniego jest to, że w moim środowisku, w moim kręgu towarzyskim od lat porozumiewamy się rapem. Właściwie na każdą sytuację jest cytat rapowy, który idealnie pasuje. I wydaje mi się, że w Stanach jest podobnie. Zresztą ostatnio gdzieś Instagram względem muzycznego algorytmu mi wypluł profil Hip Hop Deda, który za każdym razem, jak jego dzieci coś od niego chcą, to on im puszcza rapową płytę, która idealnie pasuje do tego momentu. I po prostu to jest taka skarbnica prosto i chwytliwie wyłożonych często ważnych prawd i właśnie dokładnie tego, o czym wspominałeś, czyli dbania o lokalną społeczność, tego together znaczy razem i mógłbym tutaj dużo różnych jamajskich przypowiastek, powiedzeń wyłożyć, na przykład moje bardzo lubiane forward Eva, backward Neva, to jest też rzecz, która gdzieś wybrzmiewa i dla mnie też jest ciekawe to, że to jest pierwszy burmistrz Nowego Jorku, którego jakkolwiek środowisko hip-hopowe docenia i oczywiście zdarzają się ci radykalni kapitaliści, jak choćby 50 Cent, który jest oburzony tym, że został cytowany w którymś przemówieniu Mamdaniego, ale też jest szereg głosów, które mówią, że być może to jest pierwszy nasz człowiek i jeszcze musimy zaczekać, żeby zobaczyć owoce jego pracy. A wcześniej hip-hop o swoich burmistrzach głównie mówił takie rzeczy,

0: Zespół Screwball, zresztą z największego osiedla komunalnego w całych Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Nowym Jorku, czyli z Queensbridge. Matecznika wielu bardzo raperów, NASA, Mobb Deep i utwór o tym, jak zastrzelili burmistrza Nowego Jorku, Giulianiego. Jak miał Giuliani na imię?
1: Rudolf.
0: Rudolf, dokładnie. Rudolfa Giulianiego. No nielubianą postać w środowisku rapowym ze względu na jego kampanię zero tolerancji dla przestępczości.
1: Bezkompromisowy, no ale też trzeba powiedzieć, że Rudolf Giuliani to jest fantazja, że oni go zastrzelili.
0: Oczywiście.
1: To jest taka narracja wyobraźni. No tutaj jakby to podkreślenie jest istotne ze względu właśnie na kolejny zarzut wobec hip-hopu, że promuje przemoc, a nawet ani słowa jeszcze nie powiedzieliśmy o Zachodnim Wybrzeżu.
0: To prawda.
1: Co tam,
0: a myślisz, że to ten zarzut promowania przemocy jakkolwiek, kiedykolwiek był do wzięcia pod uwagę?
1: No ja, wydaje mi się, że w Polsce, ja nie jestem tutaj, nie czuję się najpewniej, ale wydaje mi się, że patostreamerzy, którzy jednocześnie promują i realizują przemoc, i tu nie ma w ogóle żadnego usprawiedliwienia, jest to złe, bardzo złe, totalnie złe, to oni lubią sobie też porapować.
0: To prawda.
1: Więc jest to ze sobą jakoś zespawane i mroczna strona hip-hopu, który jest właśnie, nie wiem, osadzony na jakichś takich bardzo złych zachowaniach, emocjach, bardzo szkodliwych, niedobrych, nie wiem, jest dużo słów, które są niecenzuralne, które należałoby teraz użyć.

0: zdarzyć. I tego hip-hopu też jest sporo.
1: Wręcz wydaje mi się, że jest więcej tego niż tej jasnej strony, ale jednocześnie wydaje mi się, że nie biorąc pod uwagę takich przypadków jak patostreamerzy, którzy, bo oczywiście możemy przypisać rapowi tą pewną zmianę, która w ogóle nastąpiła świadomościowo, a szczególnie popkulturowo, Fame MMA, ta taka przemocowa wulgarność, która pojawia się w internecie w bardzo wielu miejscach, to wydaje mi się, że trochę rap tutaj pomógł. Otworzył pewne drzwi i za tym poszedł długi szereg ludzi, ale jednocześnie ja mam takie przeświadczenie, bo ja bardzo często ludzi, którzy są jednostkami społecznymi nie do końca wydolnymi i pewnie należałoby szereg ich zachowań potępić, puszczam tutaj w tej audycji i uważam wręcz, że taki fenomen kulturowy, którym jest hip-hop, należy pokazywać z każdej strony i właśnie te wszystkie cienie jego zaznaczać. Ale miałem takie momenty na tej mojej dziennikarskiej drodze, gdzie dosyć dużo osób się do mnie zgłaszało, że promuje bardzo patologicznych raperów, jak chociażby Toncia, pierwszoosobowego heroinistę rapera w Polsce. I ja wtedy, jako że nie jestem ani terapeutą, ani streetworkerem, mam tylko moje anegdotyczne doświadczenie z życia wyniesione, zasięgnąłem języka u ludzi, którzy pracują po prostu z młodzieżą. I oczywiście jest tak, i to dobrze podsumował jednym zdaniem, żeby się nie rozwodzić Kosi, że rap z dobrych ludzi robi złych, a ze złych dobrych i wszyscy się trochę w tym uśredniają. Ale koniec końców też w różnych opracowaniach psychologicznych jest tak, że media w takim wpływie na zachowania społeczne są na 6. miejscu. I że wcześniej są te wszystkie rzeczy, które człowieka konstytuują. I dopiero jeśli te wszystkie 5, czyli dom rodzinny, edukacja, status ekonomiczny i tak dalej, się wysypią, to tą iskrę może podpalić właściwie wszystko. I to trochę jest tak na obronę tego
0: rapu. No tutaj oczywiście jakbyś miał jeden odcinek tylko i wyłącznie na ten temat, to moglibyśmy ciekawie to, mam nadzieję, rozwinąć. Bo tu też trzeba wspomnieć o tym, że hip-hop jest jednak gatunkiem emancypacyjnym, czyli takim, który wyciąga ludzi, wyciąga ich z jakiegoś, nie wiem, dołu, braku szacunku dla siebie, albo wyciąga ich z jakichś nizin, albo wyciąga ich z jakichś sytuacji, które są beznadziejne, albo pomaga im jakoś zbudować swoją wartość, nawet na tym, o czym mówisz, że jest złe. No i tu oczywiście powinien wjechać na pełnej gangsta rap i cała ta historia ona jednak wymaga opowiedzenia z tego powodu, że jest często tak właśnie romantyzowana. A tu chyba dużo więcej i bardziej złożonych zachowań czy też zjawisk można byłoby pokazać. Oczywiście dla tych, którzy się interesują jakąś tam, jakimś takim podglebiem tego, co później się zamienia w produkcję muzyczną. Bo niektórym wcale to nie musi być potrzebne. Wystarczy im słuchanie chwytliwych kawałków.
1: Wydaje mi się, że tutaj to też trochę zahaczamy o taki wątek, który w muzyce inaczej niż w innych gałęziach sztuki postrzegane są tematy graniczne, wydaje mi się. Że w kinie, w literaturze, w teatrze sztuki wizualne są troszkę innym językiem wypowiedzi, więc tam trudniej przyszpilić pewne rzeczy, ale muzyka i tutaj rap jest często tym kozłem ofiarnym, jest tym miejscem, w których ktoś mówi, że tak być nie powinno. Że nie ma problemu z tym, jeśli w filmie słowa wulgarne stanowią przeważającą część listy dialogowej. Nie ma

0: ma problemu z tym, że w literaturze są pokazywane wszelkie możliwe zachowania, nazwijmy to aspołeczne. A jeśli to jest utwór muzyczny, rapowy i to jeszcze w pierwszej osobie ktoś takie rzeczy wykłada, to się łamie ta bariera między rzeczywistością i fikcją. Zresztą mieliśmy kilka przykładów przywoływania czyichś tekstów na wokandzie w sądzie. I tutaj coś dziwnego się dzieje.
1: No tak, dlatego też, że hip-hop jest jako gatunek, ma taką bardzo silną cechę czy zobowiązanie, że nie kłamiesz. Jak rymujesz o czymś, znaczy, że przeżyłeś, przeżyłaś. To nie jest coś, co tam sobie wymyślasz na kanapie u rodziców, w willi i z ogródkiem, tylko że jak relacjonujesz jakieś zdarzenia, no to znaczy, że w pierwszej jakby osobie to przeżyłeś. Więc z tego powodu bierze się taka jakaś taka historia, że tworzenie narracji, które są fantazją, narracji, które są liryczne, narracji, które wychodzą poza ten paradygmat relacjonowania rzeczywiście tego, co się wydarzyło na jeden do jednego. Że to potrzebuje innej publiczności i zupełnie innego, jakby takiej innej atmosfery, jeżeli chodzi o przyjmowanie tych wszystkich opowieści. Wydaje mi się, że takim defaultową sytuacją dla hip-hopu jest jednak takie pełne zaufanie, że jak rymujesz, to znaczy, że to jest twoja historia. I pewnie to prowadzi do tych różnych komplikacji.
0: Tak zaklinają rzeczywistość, wydaje mi się.
1: Przechwalają się.
0: Ja przez lata wierzyłem w to, że tak jest, ale już jestem chyba za duży,
1: jesteś za
0: tak
1: duży,
0: wierzyć.
1: A hip-hop jest za stary. To jest taka...
0: Ale wydaje mi się, że to można gdzieś... W dużym stopniu to jest tarcie pomiędzy prawdą a wiarygodnością. I wydaje mi się, że często rap jest tak wiarygodny, że ludziom umyka to, że to nie jest prawda.
1: No dobra, ale ludziom też czasami umyka to, co było prawdą. I tu Filip, ty jesteś autorem absolutnie rewelacyjnej książki. Niechciani, nielubiani.
0: Dziękuję, to bardzo miłe.
1: Też cytat. Jesteś ogromnym znawcą tego gatunku i ta twoja książka przypomniała mi o początku lat 90. i o tym, jak naprawdę, co się działo na ulicach, jak naprawdę niebezpieczne to było środowisko, w którym się wszyscy poruszaliśmy. Niebezpieczne w takim najbardziej dosłownym sensie, że naprawdę było bardzo dużo przemocy na ulicy, że naprawdę przestępczość była ogromna. Jakieś brutalne starcia poszczególnych grup identyfikujących się właśnie wobec zamiłowania do jakichś gatunków muzycznych. No to przecież na dzisiejszą skalę niewyobrażalne zupełnie historie, ale prawdziwe, zdarzyły się. I właśnie dzięki literaturze, reportażom, dzięki piosenkom można uznać, że to są takie kapsuły czasu, że jak dzisiaj słuchasz przecież Molesta Evenement, pierwsza płyta, to nie wiem, ja mam od razu transmisję do tamtego, tak, do tamtego momentu. Jest to oczywiście dostępne nam, bo pamiętamy te utwory, kiedy one się ukazywały w takim rzeczywistym czasie. Nie wiem, jak na to reagują osoby bardzo młode, dla których jest to tylko artefakt, ale twórczość taka najwybitniejsza, ona ma w sobie też taką umiejętność opowiedzenia czegoś prawdziwego o czasach, w których powstała.
0: Wydaje mi się, że to jest też rzecz, która gdzieś tam ją trochę napoczęliśmy a propos tego, jak reagują na to młodzi ludzie. To dzisiaj to już nie jest niszowa rzecz, że spora liczba młodych osób słucha rapu polskiego z lat 90. I dzieci moich znajomych na przykład, jak się ich zapyta, czego oni słuchają, to oni wymieniają jednym tchem Kalibra, Paktofonikę, a czasami idą w to głębiej.

0: Miałem też taką sytuację, że przy jakimś spotkaniu literackim z moją książką przyszedł do mnie młody człowiek, który miał lat 19 i mówi, że 3 lata temu mniej więcej świadomie zaczął słuchać muzyki i że to była molesta, skandal, i od tamtej pory właściwie przez te 3 lata, co minęły, tylko słucha molesty, Zip Składu, Warszawskiego Deszczu. Mówię, no dosyć ciekawy wybór w 2023 czy tam 2024 roku. Ja mówię, jak jeszcze byłem młodszy, to miałem takie marzenie, że ja się za późno urodziłem. Ja bym chciał się urodzić wtedy. A później przeczytałem twoją książkę, no i nie chciałbym. I to było, doszedłem wtedy do wniosku, że dobrze zrobiłem swoją robotę, a jednocześnie to jest taka rzecz, która gdzieś w dzisiejszej audycji trochę wybrzmiała, że ten pierwszy polski rap był tak szczery i tak naiwny i tak robiony tylko dla siebie, że rzadko w historii muzyki rozrywkowej zdarzało się coś takiego, że nikt nie myślał o tym, że dwie dzielnice dalej ktoś go będzie słuchał, a w innym mieście to już w ogóle zupełnie, więc wiadomo, młodość to też jakaś tam kreacja, ale tak, bardzo wiele jeszcze wątków, bardzo chętnie bym z tobą przegadał.
1: Ale ja muszę jeden jeszcze, zanim zakończymy. Ale tym razem ja mam do ciebie pytanie, bo ty tak na bieżąco obserwujesz, co się dzieje na tej polskiej scenie i co z tą reprezentacją kobiet, dziewczyn? Co z tym głosem, który przejmuje jakby perspektywę, pokazuje świat zupełnie innej strony?
0: Bardzo trudne mi teraz dałaś zadanie, bo audycja się kończy za 5,5 minuty. Chciałem na końcu jeszcze puścić utwór. Wydaje mi się, że w dużym skrócie w tym momencie dorasta pokolenie dziewczyn, za chwilę kobiet, które staną się dużą siłą na rapowym rynku polskim, bo musielibyśmy porozmawiać o wielu kwestiach, o socjalizacji dziewcząt w Polsce lat 80. Musielibyśmy porozmawiać o wzorcach amerykańskich, które nawet nie mogę zacząć tego wszystkiego, o jamajskiej też kulturze seksualizacji, która w tamtym momencie była obopłciowa. A kiedy wyniosła się z Jamajki do Stanów, już została przejęta przez kapitalizm, patriarchat i zaczęła być w ogromnym stopniu męska. I nawet jeśli mieliśmy Lil Kim i raperki, to one też stanowiły pewien procent tej sceny. I jak jeszcze to przełożymy do Polski, nie mogę tego wszystkiego. Zapraszam cię na kolejne audycje. Bardzo chętnie zrobię z tobą cykl tematycznych. Będziemy sobie brali jeden temat i 2 godziny gadali. A dzisiaj musimy już kończyć. Dziękuję ci bardzo, że mnie odwiedziłeś.
1: Dziękuję. Bardzo dziękuję. To było ciekawe. Dla mnie też poznawczo ciekawe.
0: Cieszę się.
1: Świetne utwory, które przygotowałeś. A co będzie na koniec?
0: Na koniec właśnie, żeby kwiatki dać dziewczynom, nowy Nas z DJ-em Premierem. I nie jest to płyta bez wad, ale bardzo wiele wątków można przy jej pomocy omawiać. I to jest utwór Bouquet to the Ladies o historii żeńskich raperek, którym Nasir Jones w taki sposób dziękuję. I ja również dziękuję za dzisiejszą zbiórkę z podwórka. Moją gościnią była Bogna Świątkowska. Audycję realizowała Halina Leszczyńska. Ja się nazywam Filip Kalinowski. Pozdrowienia i powodzenia.

0: Autopromocja.
1: Prezydent Wołodymyr Zełenski traci poparcie Ukraińców. Największym zaufaniem cieszą się osoby związane z wojskiem. Czy pojawi się nowy polityczny blok w pagonach? Na ten temat rozmawiam w najnowszym odcinku magazynu Po prostu Wschód z Danielem Szeligowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Odcinek jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki.

0: Agnieszka Lichnerowicz. Zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Trójkowy budzik.
3: I już wtorkowy i powiedziałbym wietrzny, by nie powiedzieć jesienny, no a na pewno deszczowy. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Przed chwilą minęła piąta.

pod ten deszcz może, który teraz za oknami właśnie. Deszcz bardzo potrzebny, bardzo, bardzo potrzebny. Ultravox to na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, dzień dobry.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

I tego szczęścia będziemy życzyć wszystkim świętującym. Dziś do kartki z kalendarza zajrzymy, rzecz jasna, do prognoz pogody również, no i do tego, co po godzinie 6 w porannym zapraszamy. Mam nadzieję, że także Państwa sygnały, może troszkę deszczowe, ale pewnie nie smutne, o poranku dziś się pojawią, kiedy za oknami jeszcze ciemno. A na budziku 9 po 5.

Takie muzyczne poranne cappuccino, 12 minut po godzinie 5, bardzo wczesne, powiedziałbym, bardzo wczesne. Gdyby państwo mieli ochotę, to oczywiście nadal w wakacyjnym porządku. Budzik @polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo i telefonicznie 22733. Niespiesznie, wakacyjnie, 12 po 5.

Maryś Sejo poranku, także pięknie brzmi. 15,5 minuty po godzinie 5. Kartka z kalendarza obfituje nam dziś w imieniny Heleny, Ilony, Karoliny, Laury i Bronisława. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia. 230 dzień tego roku. Jeszcze 7 minut do wschodu słońca, które to zajdzie, przynajmniej zgodnie z kartką z kalendarza, 5 minut przed godziną 20. Tak się opieram ciągle na tej kartce z kalendarza, bo za chwilę prognoza pogody, za kwadrans będziemy zaglądać do najnowszych wieści pana synoptyka, który donosi, no właśnie, pochmurno, deszczowo z tym słońcem, to tak niekoniecznie. Ale odnotowujemy, że dzień co prawda już krótszy i odczuwalnie nie tylko wieczorem, tak jak wczoraj się zachmurzyło, ale także z samego rana, kiedy jeszcze ciemno, potrwa 14,5 godziny. Wtorek, 18 sierpnia. Mówimy państwu dzień dobry, wspominając w muzycznym kalendarzu m.in. Patricka Swayze.

1992 roku, właśnie 18 sierpnia, a zmarł we wrześniu 2009 roku. Matko, ile to już lat, jak ten czas pędzi. 20 minut po godzinie 5 sięgamy po kolejny muzyczny promyk nadziei w dzisiejszym dniu, tym pochmurnym, deszczowym, a to dzień urodzin Jarka Janiszewskiego. Doktor muzyk, także dziennikarz, wokalista, producent, kompozytor, no i rzecz jasna tekściarz śpiewający charakterystycznym, rozpoznawalnym głosem, ma dziś urodziny. Pamiętamy jego udział nie tylko w Czarno-Czarnych, ale być może przede wszystkim kojarzony jako lider zespołu Bielizna. No i tak nam się objawia właśnie z zespołem Jarek Janiszewski urodzinowo, z najlepszymi życzeniami w trójkowym budziku. Już teraz Bielizna i prywatne życie kasjerki PKP.

Bielizna urodzinowa w muzycznym kalendarzu. No to tak bardzo poradnie, rzecz jasna, w nawiązaniu do codziennego dylematu, w co się ubrać, w co się ubrać. No to chyba tutaj akurat nie ma z tym problemu. 24 minuty po godzinie 5. Urodziny, dziś także ma Mika.

Tak, spokojnie, spokojnie, relaks. Angielski piosenkarz, muzyk pochodzenia libańskiego. Mika obchodzi dziś urodziny. To też z najlepszymi życzeniami. Dobrego dnia. Tak, tak, chociaż w skrzynce SMS-owej znalazłem krótko i na temat... Dobry wieczór. No tak się składa, że za oknami teraz jeszcze ciemno w kartce z kalendarza. No niby ten wschód słońca, ale jeszcze trzeba będzie troszkę poczekać. W muzycznym kalendarzu. No może przegonimy te chmury. Tym bardziej, że dziś amerykański wokalista Everlast ma urodziny. Wszystkiego dobrego. I hear that train.

0: Tam w pogodzie.
1: Dynamicznie, i to jak, i to bardzo dynamicznie. Zachód i południe kraju pod wpływem słabego klina wyżowego, natomiast pozostały obszar Polski w zasięgu obniżonego ciśnienia. No i z północnego zachodu, to już odczuwamy od wczorajszego wieczora i nocą, napływać będzie i napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Tylko nad ranem krańce południowo-wschodnie jeszcze będą w cieplejszym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego. No a dziś w ciągu dnia pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia. Wieczorem możliwe rozpogodzenie, to jednak w większości regionów pochmurno, deszczowo, tak będzie przelotnie padać dziś przez cały dzień. Na północnym wschodzie niewykluczone także burze. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz oraz w górach w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie niskie, no i jeszcze spada, choć w ciągu dnia ma ruść. W południe w Warszawie wyniesie 991 hektopaskali. Temperatura wyrównana, odpoczywamy od upałów. Dziś od 16 stopni na Pogórzu i wschodzie, około 19 w centrum. Najwyższa temperatura na południu i na zachodzie do 21 stopni Celsjusza.

28 minut pozostało do godziny 6 w muzycznym trójkowym kalendarzu. Tak jak przed chwileczką w prognozie pogody, idealnie nam się wpasowuje ta muzyczna szarówka. Ale nie konkretnie o ten utwór chodzi, a o wokalistkę. Bowiem dziś Daria Zawiałow ma urodziny. Składamy najlepsze życzenia.

Za oknem ciemno, mokro i zimno, pisze pan Stefan z Mielca. O co chodzi? Nie mam pojęcia. Czyżby jesień? Nie, jeszcze spokojnie, jeszcze będzie ciepło. W muzycznym kalendarzu teraz na przekór Colorize.

Foreigner na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza, pamiętając, że perkusista formacji Dennis Elliott urodził się w 1950 roku, właśnie 18 sierpnia. 230 dzień tego roku przed nami, słońce obudziło się, no już tak delikatnie licząc kwadrans temu, chociaż to tak umowny wschód słońca dziś zajdzie przed 20 dzień, dłuższy od najkrótszego w roku, krótszy od najdłuższego w roku, no żeby się redaktorek tu nie pomylił we właściwą stronę, o 2 godziny. Tak się uzbierało po minutce, a tu proszę, Benz. Imieniny Heleny, Ilony, Karoliny, Laury i Bronisława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Państwo też podpowiadają, że gdy sierpień w upały zbywa, lato zwykle długie bywa. No jeszcze ciepło wróci.

0: Patrzę. Patrzę.
1: Cztery nowe single Nosowskiej na naszej antenie, rzecz jasna. I palce maczał w tym Andrzej Smolik, co bardzo nas cieszy. Ten fakt muzyczny i takie powitanie nowego dnia, rzecz jasna. Chociaż nie wszystkich może to cieszyć. Nie mówię o muzyce, o tej porannej rzeczywistości jeszcze ciemnej. Na 17 minut przed godziną 6 pan Zbyszek z Bielska-Białej informuje. No i wróciła codzienność. Nie plaża o tej porze i czekanie na wschód słońca. Nie urlop, nie wolne, ale człowiek nie. Tak, że zniewolony. Pora do pracy. Śniadanie. Hej już. Ta codzienna rzeczywistość. Tej przyjemnej rzeczywistości, mam nadzieję, towarzyszymy w trójkę i trójkowym budziku. Radio Free Alice już teraz na 14 minut przed 6.

0: Szybciusieńko zrobiło się 13 minut do godziny 6. O tej porze Robert Grzędowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To już?
1: A znasz to uczucie, kiedy przebudzi się człowiek w środku nocy przez przypadek i usłyszy te krople deszczu uderzające o parapet i pomyśli sobie, jak miło się śpi, kiedy pada, ale przez przypadek spojrzy jeszcze na zegarek, a okazuje się, że to już 4:30 i trzeba wstawać. To nie środek nocy, idziemy
0: do pracy. W moim przypadku 4:30 to już dawno człowiek już powinien
1: dawno
0: wstać.
1: Na nogach, tak, dawno na nogach. Tak dzisiaj było.
0: Przyjemnie się innym śpi.
1: Ale przyjemnie się śpi, gdy deszcz tłucze w okno i mam nadzieję, że taką przyjemność nasi słuchacze dzisiaj odczuwali.
0: A jaką przyjemność będą odczuwali po godzinie 6?
1: Nie wiem, czy to będą przyjemności, bo wiemy między innymi o nieprzyjemnościach, o tym, że zdaje się o 5000% wzrosło wyszukiwanie hasła "bolą mnie oczy" po zaćmieniu słońca, mimo że przekonywaliśmy na naszej antenie, że nie warto patrzeć na słońce bez specjalnych osłon, bez specjalnej ochrony, to jednak Polak swoje wie. Ja zresztą oglądałem to zaćmienie na takim wiadukcie drogowym na obrzeżach Warszawy i dobre 90% osób, które się tam zjawiły, a był to spory tłum, nie miało ze sobą nic. Nic, po prostu ewentualnie ciemne przeciwsłoneczne okulary. Także o tym powiemy. Będziemy też rozmawiać o szkolnictwie, o zbliżającym się roku szkolnym i o tym, jak bardzo wielu nauczycieli brakuje, bo to w tysiącach liczone.
0: Pełno wakatów, tak.
1: Pełno wakatów i jest problem. Do tego ZNP planuje strajk. O dziwo na 31 dzień sierpnia. Nie wiem, co taki strajk im przyniesie, ale o to zapytamy właśnie przedstawiciela.
0: Ostrzegawczy, to może być właśnie, pogrożenie paluszkiem.
1: Bardzo ostrzegawczy, tak. Ewentualnie. No i też pojawi się temat pożarów. Europa płonie, powodem susza. No i to nie jest już wyświechtane hasło wykorzystywane a nawet niektórzy mówią propagandzie klimatycznej. Nie, to jest fakt i dowody dzisiaj w porannej
0: audycji. Zresztą Polacy ewakuowani byli nie ostatnio, także tak. Nie tylko z Hiszpanii, także z Chorwacji właśnie.
1: A i co łączy lewicę i prawicę w polityce?
0: Chyba się domyślam.
1: To też. I to już po 6:00. Chwilę po 6:00.
0: Poranne zapraszamy do trójki. Robert Grzędowski, dziękuję za teraz.
1: Dzięki.
0: I dobranoc.
1: Do usłyszenia.
0: To jeszcze przez chwilę możesz sobie posłuchać tego uderzenia o parapet.
1: Przymknę oko.
0: 139 tam dobrze dawało w nocy i z samego rana. No to teraz nie pamięć, a propos urlopu właśnie, muzycznie.

Ależ błyskawicznie państwo reagują. Pan Marcin pozdrawia, przesyłając dokumentację fotograficzną i wspomnienie z zaćmienia słońca. No i na tym zdjęciu rzeczywiście widać wszyscy do słonka. No a dziś pan Marcin z Chorzowa melduje się z kawą w ręce, z radiem przy uchu, z pozdrowieniami. Sprzątanie po wczorajszym gradobiciu w Chorzowie między innymi. I o tym w serwisie o 6 już za 7 minut.

strony o słońcu i o promieniach, to już pod koniec tego tygodnia deszcz potrzebny. Jutro nieco chłodniej niż dziś, ale mam nadzieję, że także będzie bardzo optymistycznie. Za 4 minuty o 6 serwis informacyjny, po 6 poranne zapraszamy Robert Brzędowski, a my życzymy Państwu przyjemnego dnia. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Trzecia godzina.
2: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
3: Czy wiecie, co oznacza czaszka?
4: Ja jestem prosty chłopak, więc jak widzę czołg, widzę jakiś pojazd opancerzony, samolot, ja jestem zachwycony.
3: Zmęczenie wakacjami? Jest coś takiego?
5: O, nie mów takich
3: mam rzeczy. Poczucie...
4: Dziecko nie było zachwycone i ja, szczerze powiedziawszy, też nie.
3: A z drugiej strony mnie to jednak trochę martwi, bo mam poczucie, że to usypia jednak naszą czujność.
2: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Zapraszamy do reklamy.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie wybiła szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
9: 21 poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech wróciło wieczorem do kraju. Ponad 1000 strażackich interwencji po burzach, które przeszły nad Polską. Nie żyje Jan Frycz, wybitny aktor filmowy, teatralny i telewizyjny, miał 72 lata. Polacy poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech są już w kraju. Na pokład rządowego samolotu wsiadło 21 osób. Jedna zrezygnowała z lotu i wybrała powrót do domu z rodziną. Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny katastrofy.
10: Postępowanie, a w zasadzie dwa, bo i Polska.

0: i węgierskie dotyczą nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Wszystko jednak zmierza do tego, by jego gospodarzami byli polscy śledczy, tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
1: W prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia. Ale tak jak mówię, za wcześnie jest, by podejmować decyzję, by mówić o nich dzień po katastrofie. To się zapewne wydarzy.
0: Dziś węgierski sąd zdecyduje, czy kierowca, który przyczynił się do wypadku, trafi do aresztu. Anna Orzeł, Polskie Radio.
2: Specjalny rządowy samolot z Polakami na pokładzie wylądował wieczorem w Rzeszowie. 5 osób przewieziono do szpitala, 16 nie wymaga hospitalizacji. Stan zdrowia 18 osób nie pozwolił na ich powrót do kraju na pokładzie rządowego Boeinga. Mają oni zostać przewiezieni wojskowymi samolotami CASA oraz samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje na Górnej Łynie w województwie warmińsko-mazurskim. Pierwszego stopnia są w województwach łódzkim, dla Górnej Warty oraz mazowieckim, podlaskim i lubelskim. Wieczorem i w nocy przez Polskę przeszedł front burzowy. Rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec mówi, że w całym kraju było ponad 1000 interwencji, najwięcej w południowo-zachodnich regionach.
3: Najwięcej zdarzeń notowano w województwie dolnośląskim, śląskim, małopolskim oraz łódzkim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania wiatrołomów, pompowania wody z zalanych posesji i budynków, jak również zabezpieczeniu 32 uszkodzonych dachów.
2: Potężne oberwanie chmury sparaliżowało część Głuchołaz na Opolszczyźnie. Poważne szkody burza wyrządziła w Złotoryi na Dolnym Śląsku. W Małopolsce z powodu uszkodzeń sieci energetycznej bez prądu było wiele gospodarstw domowych. W niektórych miejscach naprawa potrwa do rana. Nie żyje Jan Frycz, wybitny aktor filmowy, teatralny i telewizyjny. Stworzył wiele docenianych przez krytykę i publiczność ról w przedstawieniach Krystiana Lupy, Jerzego Grzegorzewskiego czy Jerzego Jarockiego. W jednym z wywiadów dla Polskiego Radia mówił o tym, co jego zdaniem stanowi istotę zawodu aktora.
4: W teatrze to nie jest tylko sprawa roli czy tam grania. To jest pewnego rodzaju energia. To nie chodzi tylko o budowanie postaci. To są takie fluidy, które w zespole, w danym przedsięwzięciu dajemy sobie nawzajem.
2: Jan Frycz wystąpił też w wielu słuchowiskach Teatru Polskiego Radia oraz spektaklach Teatru Telewizji. Miał 72 lata. Wygasło dwumiesięczne memorandum, które miało doprowadzić do pokoju między USA a Iranem. Przyszłość trwającego niemal pół roku konfliktu pozostaje niejasna. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
5: Memorandum podpisano zdalnie 17 czerwca. Prezydent Trump zrobił to podczas wizyty w Paryżu. Dokument liczył 14 punktów i zakładał natychmiastowe zakończenie działań zbrojnych na wszystkich frontach. Waszyngton obiecał zniesienie blokady morskiej irańskich portów w ciągu 30 dni oraz pakiet odbudowy wart $300 miliardów. W zamian Teheran zgodził się rozminować cieśninę Ormus i przez 60 dni przepuszczać statki. Żaden z tych warunków nie został spełniony. Głównym punktem sporu pozostaje cieśnina Ormus. Zakłócenia żeglugi tym korytarzem powodują wysokie ceny ropy na rynkach światowych, a w konsekwencji drogie paliwa na stacjach benzynowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Wracamy do kraju. Wojewoda Śląski zdecydował o zakazie korzystania z wody kanału Gliwickiego. Powodem tej decyzji jest zakwit złotej algi, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
6: Pracownicy Wód Polskich w Gliwicach wspólnie z PZW odłowili łącznie około 614 kg śniętych ryb. Trwają badania. Te badania weterynaryjne będą wskazywały dalsze przyczyny występowania śnięcia ryby w wodach kanału Gliwickiego.
2: W ocenie naukowców złota alga była przyczyną katastrofy ekologicznej w Odrze w 2022 roku.
7: Klimat.
2: Bardzo zła jakość powietrza w Wodzisławiu Śląskim. W pozostałych miejscach kraju powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. 18% energii elektrycznej pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Od 16 do 21 i od 23 do północy zalecane będzie oszczędzanie energii. W całej Polsce w lasach zagrożenie pożarowe. Na przeważającym obszarze kraju jest ono małe, ale w niektórych miejscach średnie. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
10: Zimny prysznic zafundowała nam matka natura. Deszczowe popołudnie i wieczór i noc za nami. Ulewne to były deszcze w niektórych miejscach, no i ochłodziło się. Dziś też popada w różnych regionach, a na północnym wschodzie możliwe również burze. Będzie na ogół od 18 do 20 stopni Celsjusza, maksymalnie po południu, bo o poranku na Podhalu to nawet dycha chyba jeszcze nie wybiła.

0: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuściennych.
1: Oho! No właśnie, znajome dźwięki, dobrze znajomi z Guns N' Roses na początek porannej audycji. Witamy i zapraszamy. Zaczynamy wtorek.

0: I wszyscy obudzeni. Jest 6:12.
1: Zapraszamy do Trójki.
2: Zapraszamy, zapraszamy. Karolina Gonet, Stanisław Perzyna, Michał Jakubik i Robert Grzędowski to my. Czas spędzamy z Państwem do 9:00. A powrócimy dziś jeszcze do zaćmienia słońca z zeszłego tygodnia. Konkretnie do nieprzyjemnych konsekwencji braku rozwagi.
3: O skutkach patrzenia wprost na zaćmienie słońca, nawet przy zmrużeniu oczu, przez zadymioną szybę.
4: Zadymioną szybkę trzeba było mieć i można było patrzeć na to,
5: I pan patrzy?
4: No tak, tak.
3: Czy przez przyciemnione okulary?
6: Tak, miałem takie przeciwsłoneczne, to było widać.
3: Niektórzy dowiadują się dopiero w gabinecie okulisty.
2: A no właśnie, a ostrzegali w mediach różnych. Powiemy też o fatalnych skutkach suszy w Europie.
7: Z pożarami zmaga się też Grecja, Francja, Hiszpania, Serbia, ale i Chorwacja, gdzie została zatrzymana 33-letnia Polka.
2: Szczegóły tej sprawy już po 7:00. Także po 7:00 porozmawiamy z przedstawicielką ZNP o zbliżającym się roku szkolnym i wakatach, bo brakuje tysięcy nauczycieli. Znów też słyszymy o planowanym strajku. Co w cyklu News albo Fake News, panie Piotrze?
8: 3000 zł rocznie za działkę ROT. Taki przepis może brzmieć jak gotowy rachunek, ale rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona. Dziś sprawdzamy, skąd wzięła się ta kwota, kogo rzeczywiście może dotyczyć i gdzie kończą się fakty, a zaczyna dezinformacja.
2: Piotr Łodej zaprasza na okolice 6:50, ale zaczniemy dziś od polityki i pytania, co łączy lewicę i prawicę? No, w zasadzie kto? Szwedzki przykład już za kilka minut.

Smutne wieści przyniósł poniedziałek. Zmarł Jan Frycz, ceniony aktor filmowy, teatralny i telewizyjny. Rodzinie składamy najszczersze kondolencje i na pewno wspominamy. Ról było wiele, trudno wskazać jedną ulubioną, prawda? Ale proszę powrócić kiedyś do sensacji XX wieku albo do teatru telewizji kontrym. Kameralne to są dzieła, ale pan Jan wzbijał się w nich na wyżyny. Zmarł w sobotę, miał 72 lata.

0: Anna of the North w trójce, Sunday My Heart Hurts. Anna jest z Norwegii, mamy teraz do Szwecji, zajrzymy niedaleko. Za niespełna miesiąc Szwedzi wybiorą swój nowy parlament, a jak się okazuje, jednym z ważnych tematów kampanii wyborczej stała się tam kwestia bardzo wysokich cen usług weterynaryjnych. Więcej o tym Michał Strzałkowski.
1: Helena Wikström nie miała wyjścia. Jej ukochana ciężarna kotka zaczęła rodzić, ale okazało się, że nie da sobie rady sama. Potrzebne było cesarskie cięcie w klinice weterynaryjnej. Jak się jest mocno przywiązanym do swojego kota lub psa, to się chce go za wszelką cenę uratować. Tylko że potem się okazuje, że ta cena jest ogromna. Nie dość, że wszystkie procedury weterynaryjne bardzo ostatnio podrożały, to jeszcze miałam wrażenie, że klinika specjalnie podniosła koszt, wykonując masę niepotrzebnych badań. Zrobili mojej kotce i USG, i rentgen. Po co oba te badania? Miałam silne poczucie, że chodziło tylko o nabicie rachunku. Opowiadała Helena Wikström w reportażu szwedzkiej telewizji.

0: telewizji TV4. Podobnych historii jest w szwedzkich mediach sporo, a tamtejszy Urząd do Spraw Konkurencji opublikował nawet wiosną raport, który pokazał, że ceny usług weterynaryjnych wzrosły w Szwecji aż o 50% na przestrzeni ostatnich 5 lat, a już wcześniej należały do najwyższych w Europie. W kampanii wyborczej w sprawę włączyli się politycy i to zarówno z lewicy, jak i z prawicy. Ten wzrost cen jest szalony. Analizy pokazują, że drożej będzie z roku na rok. Musimy z tym koniecznie coś zrobić. Przygotujemy ustawę, która zmusi kliniki weterynaryjne do publikowania jawnych cenników. To wymusi konkurencję i obniżenie cen. Mówi Martin Kinnunen z opozycyjnych obecnie skrajnie prawicowych szwedzkich demokratów. W identycznym tonie wypowiada się również opozycyjna lewica. Ludzie chcą za wszelką cenę ratować swoje zwierzaki, dlatego łatwo ich wykorzystać, łatwo wykorzystać ich cierpienie. Państwo musi zainterweniować. Nasz rynek jest zły, bo większość klinik w kraju skupiły fundusze Venture Capital i połączyły je w sieci. Mówi Åsa Westlund z Partii Socjaldemokratycznej. Rządzący obecnie centroprawicowi chrześcijańscy demokraci, a konkretnie minister do spraw rozwoju wsi Peter Kullgren, obiecali jeszcze przed wyborami specjalną ustawę. Rząd chce, aby na rynku panowała uczciwa konkurencja, a nie zmowy cenowe. Pilnie zajmiemy się tą sprawą. Ale dotąd ustawy nie udało się przyjąć w parlamencie. Za to zarówno premier Ulf Kristersson, jak i liderzy socjaldemokratów Magdalena Andersson i szwedzkich demokratów Jimmy Åkesson na plakatach wyborczych pojawiają się ze swoimi psami i kotami.
1: Sprawa zwierząt domowych łączy lewicę z prawicą. No proszę, coś jednak łączy. A zdjęcia z pupilami chyba powoli stają się standardem w kampaniach wyborczych. Kupują to państwo? 2 2 7 3, jakby co.

Zuta i Jacob Rango, nie to nie. Jestem fanem. Dziś 18 sierpnia, słońce wzeszło 2 minuty temu, godzinę i 2 minuty temu, zajdzie o 19.55, a to dokładnie 230

20 dzień roku. Gdyby ktoś jednak chciał zapomnieć, jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień i jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna, to dziś dobra okazja, bo dziś

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego.

0: Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:31. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
5: Z grupy 21 poszkodowanych w wypadku na Węgrzech, którzy zostali przetransportowani do kraju, 5 osób trafiło do szpitali, 16 wróciło do domów, poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Wieczorem na lotnisku w Jasionce wylądował samolot z pierwszą grupą Polaków. W 4 węgierskich szpitalach pozostało 18 osób, 5 zostało wypisanych i zabranych przez rodziny do kraju. Prezydent Turcji wezwał prezydenta USA do kontynuowania rozmów z Iranem i zaoferował pomoc w wysiłkach na rzecz pokoju. Jak zauważa agencja Reutera, postępy w rozmowach pokojowych i dla przywrócenia ruchu statków w cieśninie Ormuz utknęły w martwym punkcie. Porozumienie podpisane w czerwcu przewidywało 60-dniowy rozejm przed ostatecznym porozumieniem, a Donald Trump stwierdził dziś, że uznanie cieśniny Ormuz za terytorium Stanów Zjednoczonych to świetny pomysł. Na koniec historia krótka, bociana krótka. Krótek wyruszył do ciepłych krajów, poinformował dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Witbrot. On zawsze pierwszy wraca na Warmię i jako pierwszy odlatuje do ciepłych krajów.
6: Po drodze czeka na niego też wiele niebezpieczeństw, jak linie energetyczne, prace, wysokościowe drapieżniki, czy też polowania, które odbywają się na terenie Bliskiego Wschodu. Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, Krótkowi uda się dotrzeć na te zimowiska. O jego dalszej wędrówce, o tym, co się będzie działo, będziemy informować na stronie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
5: W tym roku Krótek miał problemy z powrotem. W lutym wycieńczonego ptaka przy jednej z dróg znaleźli mieszkańcy Jedwabna i zawiadomili ośrodek rehabilitacji bocianów w Krutyni, gdzie bocian odzyskał siły. Kolejny serwis o 7:00.
4: Trzymamy kciuki za Krótka, oczywiście jego podróż do ciepłych krajów. A u nas chłodny poranek. Nawet okolice 10 stopni mamy. To na Podhalu w ciągu dnia zrobi się cieplej, ale tylko od 18 do 20 stopni Celsjusza. Na ogół wczesnym popołudniem. Padało wczoraj i padać będzie dziś, ale już nie tak ulewnie. Tylko przelotne opady możliwe w różnych regionach, a na północnym wschodzie możliwe burze. Mówiliśmy po 6:00 o kampanii wyborczej w Szwecji, gdzie ważnym tematem stała się kwestia cen usług weterynaryjnych, a najważniejsi politycy fotografują się z pupilami. Czy to można kupić? 2 2 7 3.
7: Gdyby to tyczyło się naszej kochanej ojczyzny, to absolutnie bym tego nie kupił, bo wszyscy wiemy, co jest właśnie po tych obietnicach. W Szwecji może tak. Mam cichą nadzieję, bo jestem miłośnikiem zwierząt i bardzo zwierzęta kocham.
4: Kocha zwierzęta pan Stanisław? Potwierdza to czasami nawet te zwierzęta udając, panie Stanisławie. Może jakaś próbka o poranku. To jest poranna audycja. Zapraszamy do 3:00 za 25 minut 7:00.

0: To Jesse Where We Ride za 21 minut 7. A dlaczego warto słuchać i czasami posłuchać radia? Bolą mnie oczy. Hiszpanie, Anglicy i Polacy po zaćmieniu słońca masowo szukali w internecie informacji o bólu oczu i to potwierdzają dane wyszukiwarki Google. W Hiszpanii, gdzie zaćmienie było najlepiej widoczne, w związku ze zjawiskiem pomocy medycznej udzielono ponad 300 osobom. Do polskich gabinetów okulistycznych do dziś zgłaszają się pacjenci skarżący się na pogorszenie wzroku po tym, jak zbyt długo patrzyli w kierunku zaćmienionego słońca.
1: Miliony Europejczyków przyglądało się zaćmieniu słońca, jakie przez kilkadziesiąt minut widniało na niebie.
2: Człowiek zmrużył oczy, to było troszkę widać, że tam brakuje mu tam ciutek.
1: Ale o skutkach patrzenia wprost na zaćmienie słońca, nawet przy zmrużeniu oczu, przez zadymioną szybę.
3: Zadymioną szybkę trzeba było mieć i można było patrzeć na to.
4: I pan patrzy?
3: No tak, tak.
1: Czy przez przyciemnione okulary.
2: Tak, miałem takie przeciwsłoneczne, to było widać.
1: Niektórzy dowiadują się dopiero w gabinecie okulisty.
5: Ja osobiście badałem jednego takiego pacjenta, natomiast drugi pacjent również zgłosił się do nas z objawami.
1: Lekarz okulista dr Wojciech Luboń.
5: Retinopatii słonecznej, czyli uszkodzenia tak naprawdę narządu wzroku, siatkówki, plamki żółtej oka, powodowanego oglądaniem zaćmienia słońca.
1: A uprzedzaliśmy nieraz na naszej antenie, żeby na słońce nie patrzeć bez specjalnych zabezpieczeń.
6: Bo pamiętajmy, że nasz wzrok może ulec uszkodzeniu podczas obserwacji zaćmienia, gdy o niego nie zadbamy.
1: Uprzedzał Karol Wójcicki, autor bloga Z głową w gwiazdach.
6: Dlatego jeszcze dzisiaj możemy kupić specjalne okulary do obserwacji zaćmienia.
1: Ale przesąd czasem wygrywa z nauką.
5: Ludzie przesądnie wierzą na przykład w okulary przeciwsłoneczne, płyty CD, dyski, dymione szkło, przez które mogą oglądać tego typu zjawiska jak zaćmienie słońca, myśląc, że to ich uchroni przed tym negatywnym wpływem promieniowania. A jest wręcz odwrotnie. To jeszcze bardziej może zaszkodzić wtedy.
1: Więc jeśli od czasu zaćmienia odczuwają państwo problemy ze wzrokiem, bolą państwo oczy lub widzą państwo plamkę w centrum pola

0: widzenia, należy jak najszybciej skontaktować się ze specjalistą.
1: Tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. Halo, halo, 2 2 7 3.
2: Chciałam tylko powiedzieć, że pięknie pan redaktor zapowiedział urodziny pana Edwarda Stachury z takim pięknym wprowadzeniem. Myślałam, że puści tą fantastyczną piosenkę, a to nagle rozczarowanie.
1: Możemy to jeszcze naprawić.

0: Dobre małżeństwo. W 89. rocznicę urodzin Edwarda Stachury. A pan Stanisław nie zawodzi i dowodzi miłości do zwierząt naśladownictwem.
1: Będzie się działo. Oczywiście zagadkę do rozwiązania pozostawiam słuchaczom. Serdecznie was pozdrawiam.
0: O, no to dwie dwójki i siedem trójek. A ja dodam, tegoroczne Mistrzostwa Polski w udawaniu ptaków odbędą się 11 września w Warszawie.

0: Rok szkolny startuje już za 2 tygodnie, a w szkołach dalej tysiące wolnych wakatów. Kto będzie uczył? To pytanie pewnie zadają sobie dyrektorzy. Po 7:00 porozmawiamy z Urszulą Woźniak z ZNP o sytuacji w przededniu roku szkolnego. Tymczasem mamy 10 minut do 7:00. To czas na cykl Piotra Łodeja.
1: News albo fake news.
2: 3000 zł rocznie za działkę ROT. Taki przepis może brzmieć jak gotowy rachunek, ale rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona. Dziś sprawdzamy, skąd wzięła się ta kwota, kogo rzeczywiście może dotyczyć i gdzie kończą się fakty, a zaczyna dezinformacja. A naszym gościem jest Bartłomiej Piech, radca prawny Polskiego Związku Działkowców. Dzień dobry, witam w Trójce.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Panie mecenasie, zacznijmy od tego, czy dziś można uczciwie powiedzieć, że działkowców czeka opłata w wysokości 3000 zł rocznie? To prawda czy fake?
3: Prawda jest bardziej skomplikowana, jest to możliwe. To należy w ten sposób określić. Mianowicie ogrody działkowe, 65% ogrodów działkowych znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Występuje luka w ustawie o gospodarce nieruchomościami, efektem czego do ogrodów działkowych ma zastosowanie najwyższa stawka opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości 3%.
2: Skąd w ogóle w medialnych relacjach wzięła się ta kwota 3000 zł? Co dokładnie na nią się składa?
3: To jest 3% wartości nieruchomości gruntu przy założeniu, że grunt zajmowany przez działkę jest wart około 100 tysięcy złotych. W realiach dużych miast, gdzie działki mają po 300-500 metrów plus tereny przyległe, aleje i tak dalej, są to jak najbardziej realne kwoty.
2: Tu mówimy o dosłownie pojedynczych przypadkach, no bo państwo jako Polski Związek Działkowców bije na alarm, bo to może być albo nie być ROT w Polsce.
3: Potencjalnie dotyczy to 65% ogrodów działkowych, czyli około 650 tysięcy działek w Polsce. W tej chwili realnie takie opłaty nałożono w stosunku do

0: około 1% ogrodów działkowych, ale obecnie obowiązujące przepisy dają możliwość w stosunku do ogrodów w użytkowaniu wieczystym nałożenia takich opłat.
1: Jak i gdzie konkretny działkowiec, być może teraz rano słuchający nas właśnie na działce, powinien zweryfikować informację, że opłata akurat za jego działkę wzrośnie o 3000 zł rocznie?
0: Najprościej to jest zasięgnąć informacji w zarządzie ogrodu działkowego, czy akurat w ich przypadku już ten problem zaistniał. Ale generalnie to tak jak powiedziałem, na chwilę obecną to zjawisko nie jest jeszcze jakieś masowe. Ono dopiero się pojawiło. My uważamy, że ta sytuacja potencjalnie może rozrastać się w skali kraju dużo szerzej i dlatego apelujemy o to, aby ustawodawca zajął się problemem, wprowadził ograniczenia w tym zakresie, usunął lukę w przepisach, które występują.
1: Przypomnę, naszym gościem jest radca prawny Bartłomiej Piech z Polskiego Związku Działkowców. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
0: Dziękuję bardzo.
1: A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake news.
3: Dziękujemy i polecamy setki odcinków newsa, fake newsa w serwisie podcastowym Polskiego Radia. Tam znajdą Państwo dłuższe, pogłębione rozmowy na różne tematy związane z dezinformacją. Teraz londyńska grupa Hardfy w Trójce, a za nieco ponad 7 minut serwis Trójki, sport i pogoda.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dzień dobry. Dziś w studiu Joanna Kulik.
4: Dzień dobry.
3: Podobno kręci pani Silesią.
4: No tak, kręcę.
3: A wie pani, że obchodzi jubileusz? Ma 80 lat.
4: A nie wygląda.
3: No to może coś filmowego z tej okazji?
5: Happy birthday to Silesia. Happy birthday to you.
6: Silesia Film. Od 80 lat kręcimy z kulturą. Ogólnopolskim patronem radiowym jubileuszu jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia.
7: Kaufland jest
8: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
13: Marian,
12: mega,
13: co ty robisz?
12: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
0: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 18 sierpnia, jest 7. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik.
16: 18 poszkodowanych w wypadku autokaru wciąż oczekuje na transport medyczny do kraju. Po burzach, które przeszły nad Polską, strażacy interweniowali ponad 1100 razy. W Ukrainie coraz więcej głosów krytycznych wobec Wołodymyra Zełenskiego. Grupa 18 rannych w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech wciąż oczekuje na transport medyczny do Polski. Stan ich zdrowia nie pozwolił na powrót rządowym Boeingiem, który wieczorem wylądował w podrzeszowskiej Jasionce. Poszkodowani mają zostać ewakuowani z Węgier za pomocą samolotu wojskowego KASA oraz samolotów lotniczego pogotowia ratunkowego. O szczegółach Michał Makowski.
17: Najciężej ranni pasażerowie autokaru przebywają m.in. w szpitalu w Miszkolcu, na oddziałach intensywnej terapii, traumatologii i neurochirurgii.
18: Trzy osoby w bardzo ciężkim stanie, dwie w stanie poważnym, których stan może się pogorszyć. Na ten moment jest stabilny, ale może ulec pogorszeniu.
17: Powiedział zastępca szefa zespołu pomocy humanitarno-medycznej dr Michał Hampel. Gdy stan pacjentów się poprawi, wtedy zostaną przewiezieni do Polski w pozycji leżącej, na przykład wojskową kasą lub samolotami LPR-u w asyście ratowników medycznych. Matka pani Angeliki będzie musiała jeszcze zostać w węgierskim szpitalu.
19: Ma pękniętą miednicę i z jednej strony

0: powinny prawie wszystkie żebra wyłamane. Będzie miała kremlowane je prawdopodobnie. Po tym, jak jej to zrobią, będzie mogła specjalistyczną karetką zostać przetransportowana do Polski w celu dalszej operacji na miednicy.
1: Decyzje o ewakuacji kolejnych pacjentów do Polski będą podejmowane na bieżąco po konsultacjach z węgierskimi lekarzami. Miszkolc, Michał Makowski, Polskie Radio.
2: W związku z burzami, które przeszły nad Polską, strażacy interweniowali wczoraj ponad 1100 razy. Najwięcej zgłoszeń było w województwach śląskim, dolnośląskim i małopolskim. Po oberwaniu chmury ponad 50 interwencji było w samej gminie Głuchołazy na Opolszczyźnie, mówi starszy kapitan Dariusz Pryga.
3: Pompowanie piwnic, zalane drogi, przepusty, rowy melioracyjne, też zdarzenia związane z powalonymi drzewami na jezdnie. Taki front burzowy przeszedł dosłownie przez 20 minut i w związku z tym jest tyle interwencji na terenie gminy Głuchołazy.
2: Dziś przed gwałtownym wzrostem poziomów rzek ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje na Górnej Łynie w województwie warmińsko-mazurskim. Pierwszego stopnia są w województwach łódzkim, dla Górnej Warty oraz mazowieckim, podlaskim i lubelskim. Na trwałe zapisał się w pamięci widzów dzięki wielkim kreacjom stworzonym w filmach i sztukach teatralnych, mówił na naszej antenie o Janie Fryczu Jerzy Radziwiłowicz. Jak podkreślił gość Trójki, odejście Jana Frycza jest dla niego jednak przede wszystkim osobistą stratą.
4: Patrzę na to pod tym kątem osobistym. Znam człowieka, który odchodzi, którego tracimy, którego ja tracę również, niż pod kątem zawodowym, dlatego że on w takich momentach staje się dla mnie raczej drugorzędny. Natomiast osobiście odczułem to jako bardzo dużą stratę i myślę, że będzie nam wszystkim Jonka bardzo brakowało. No, myślę też o nas jako o kolegach aktorach, ale o też o widzach. Zrobił tak wiele rzeczy w filmach, nie tylko w teatrze. Także widzowie pamiętają go doskonale i będą pamiętać.
2: Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat. Grał w licznych produkcjach filmowych, serialach telewizyjnych, a także słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. Nad Dnieprem coraz więcej głosów krytycznych wobec Wołodymyra Zełenskiego. Od miesiąca wznawiane są protesty przeciwko jego decyzjom kadrowym, zwłaszcza zwolnieniu popularnego ministra obrony. Sposób rządzenia ukraińskiego prezydenta coraz częściej jest surowo oceniany przez ekspertów i dziennikarzy.
5: Dziś ukraiński parlament prawdopodobnie ostatecznie zatwierdzi nowego ministra obrony, chociaż szanse na przywrócenie na posadę byłego już ministra Fedorowa, znanego z reform resortu obrony, są nikłe. To w centrum Kijowa w jego sprawie jeszcze w niedzielę demonstrowało tysiące osób. Polityka kadrowa wymaga wyjaśnienia przez prezydenta, zaznacza politolog Andrzej Horodnicki. Tymczasem komunikacja Zełenskiego ze społeczeństwem mocno kuleje. Nie mamy nic przeciwko temu, żeby usłyszeć odpowiedzi na ogromną liczbę pytań, bardzo trudnych dla Zełenskiego. Także opiniotwórczy portal Zerkoło Tyżnia wskazuje na kryzys władzy. Zełenski skupił całą władzę w swoich rękach i jednocześnie kończą mu się ludzie, którym ufa. Ukraiński prezydent ma także świadomość, że spada mu poparcie społeczne. W niedawnym sondażu znalazł się na czwartym miejscu, m.in. za byłym głównodowodzącym Wałeryjem Załużnym i byłym szefem MON Michałem Fedorowym. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Drugiego dnia od uruchomienia drugiej odsłony programu Ceny paliw niżej, koszty paliw na stacjach pozostały bez zmian. Kierowcy liczą, że ceny utrzymają się na tym poziomie lub jeszcze będą spadać.
6: 6,41, no to jest złotówka mniej, faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie, co będzie dalej. Na pewno jest znacząca różnica, nie? Złotówka jednak.
7: Z 8 na 7 się zmieniło i to wszystko, a cena i tak jest dosyć wysoka.
8: Coś się zmieniło, złotówkę, mniejsza kwota za paliwo.
9: To wszystko są ruchy pozorne.
10: Niestety tankuję służbowym i nie zwracam uwagi na cenę.
2: Dlaczego niestety? Program CPN potrwa do końca wakacji. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: A ten sygnał oczywiście oznacza serwis sportowy. Norbert Michalak, dzień dobry.
13: Dzień dobry. Iga Świątek wykonała swoje zadanie i awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Cincinnati. W meczu 1/16 wygrała z Greczynką Marią Sakkari 4-6, 6-1, 6-1. Trener tenisa Michał Gawłowski zwraca uwagę na szybkie przystosowanie się do nowych warunków Igi Świątek.
14: Zawsze trudno, żeby na nowo gdzieś tam się skoncentrować, bo to jednak jest zupełnie inny bagaż emocji, czyli ćwierćfinały, półfinały, finały turnieju i nagle trzeba dzień, dwa później wejść i grać na nowo od zera. A tym bardziej, że Iga bardzo czekała, bardzo chciała i dostała ten wygrany turniej w tym roku.
13: Następną rywalką Polki będzie francuska Diane Paris. Nie powiodło się za to Magdalenie Fręch i Mai Chwalińskiej. Fręch nie miała łatwego zadania, żeby pokonać wiceliderkę światowego rankingu Jelenę Rybakinę. Polka przegrała 4-6, 6-7. Z kolei Chwalińska nie poradziła sobie z Rosjanką Dianą Schneider, ulegając jej 2-6, 6-7. Polscy lekkoatleci są już w Polsce.

0: Biało-czerwoni z Mistrzostw Europy w Birmingham w lekkiej atletyce przywieźli 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. Wiceprezes PESLA Tomasz Majewski przekonuje, że wynik Polaków należy odbierać w kategorii sukcesów.
1: Jesteśmy zadowoleni. Rzeczywiście liczyliśmy na trochę mniej, liczyliśmy oczywiście na złoto. Trochę się tu nie udało, było bardzo blisko. Trochę nam szczęścia brakowało. Czasami w poprzednich latach mieliśmy tego szczęścia od groma, albo wchodziło nam wszystko. Tutaj czasami rywale mieli szczęście, tak to jest w sporcie. Ale trzeba się cieszyć z tego, co jest i patrzeć w przyszłość.
0: W klasyfikacji medalowej Polacy zajęli 18 miejsce. Najlepsi byli Włosi, którzy zdobyli 22 medale, w tym 10 złotych. Na koniec jeszcze badminton. W stolicy Indii trwają Mistrzostwa Świata. Grają Polacy. Na razie Kornelia Marczak i Paulina Cybulska awansowały do drugiej rundy debla. Niestety w grach singlowych, i to już w pierwszej rundzie, nie powiodło się Dominikowi Kwincie i Mikołajowi Szymanowskiemu. Byli to jedyni reprezentanci Polski w grze pojedynczej.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Strażacy interweniowali ponad 1000 razy po wczorajszym oberwaniu chmury, a ten front, który przeszedł przez kraj, ochłodził nam początek tygodnia. Dziś będzie maksymalnie od 18 do 20 stopni Celsjusza i też popada, ale już przelotnie. Burze możliwe wciąż na północnym wschodzie kraju.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Żegnamy reklamy.
3: Jest 7:09.
4: Zapraszamy do Trójki.
3: Taką zagadkę paszczowo-dźwiękową zostawił nam dziś pan Stanisław z Żerardowa.
7: Będzie się działo.
3: No to próbujemy.
8: Ponieważ Staszek z Żyrardowa zadał nam taką zagadeczkę, to ja tak. Wszyscy powiedzą, że gołąb i to będzie błąd. Ja powiem, że tak naprawdę to powinno się powiedzieć, że to synogarlica była.
9: Tak, byłem prezentowany przez pana Stanisława, to cukrówka lub pacierbica.
3: No, panie Staszku, to już pan musi rozstrzygnąć. Proszę dać znać. A my zapraszamy do Trójki w składzie Karolina Gonet, Stanisław Perzyna, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. Za chwilę porozmawiamy o wakatach nauczycielskich i to w przededniu roku szkolnego. Czy to poważny problem? O tym właśnie za kilka minut. Dzień dobry.

0: Rok szkolny startuje za 2 tygodnie, a w szkołach dalej tysiące wakatów. Na takie informacje mogą Państwo na pewno trafić w sieci, więc wyjaśnijmy i porozmawiajmy właśnie na ten temat. W Studiu Trójki witam Urszulę Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego ZNP. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tysiące wakatów, a o ilu tysiącach mówimy konkretnie? Jak duży to jest problem?
1: Na ten moment troszeczkę spadło, czyli mamy około 18 tysięcy wakatów w całej Polsce. Ja chciałam zwrócić uwagę, że co prawda globalnie ubyło, ale w ciągu pierwszych 10 dni sierpnia pojawiło się 5 tysięcy nowych ofert. To będzie przed 1 września rzeczywiście trochę spadało, aczkolwiek znowu będą się pojawiały nowe oferty.
0: No ta liczba robi wrażenie, 18 tysięcy wpływa na wyobraźnię.
1: 18 tysięcy, bo nie każdy nauczyciel ma 18 godzin pensum. Niektórzy mają 30, bo to w takich obszarach się poruszamy. Ale jeśli przyjmiemy sobie średnio 20 godzin, to te 18 tysięcy to będzie ponad 250 tysięcy godzin tygodniowo nieobsadzonych.
0: Podobno dyrektorzy muszą się w tej sytuacji uciekać do zatrudnienia studentów, osób, które jeszcze no, nie mają tych skończonych studiów czy odpowiednich kompetencji.
1: Prawo oświatowe pozwala na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem w szkole pod warunkiem, że nie można zatrudnić osoby, która posiada wszelkie wymagane kwalifikacje.
0: Co wydaje się jest właśnie w tej sytuacji konieczne.
1: Nawet nie wydaje się, a jak najbardziej. Ale oprócz tego, że można zatrudnić studenta, zdarzyło mi się, że renomowane liceum zatrudniło studentkę drugiego roku geografii, do nauczania geografii. No studentka, Bogu dzięki, zrezygnowała po tygodniu sama. Natomiast wyobraźmy sobie, co to byłaby za nauka. Ale zwróćmy też uwagę, że my w systemie w tej chwili mamy zatrudnionych 60 tysięcy nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę i wrócili do pracy w szkole, namówieni często przez dyrektorów. Czyli te 60 tysięcy plus te 18 tysięcy, no to już nam się robi taka dość pokaźna liczba, przy czym jeszcze wpływa bardzo dużo wniosków do kuratorów oświaty na wyrażenie zgody o zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem. Ta zgoda wyrażana jest na rok.
0: Ale Ministerstwo Edukacji tłumaczy tę dużą liczbę ogłoszeń naturalnymi ruchami kadrowymi przed rozpoczęciem roku szkolnego.
1: No to jest taka
0: mantra.
1: Może
0: my niepotrzebnie bijemy na alarm.
1: Tak, to jest taka mantra, którą ja słyszę od wielu, wielu lat. Każdy kolejny minister edukacji dokładnie to samo mówi. Choć akurat teraz minister Czarnek powiedziałby zapewne co innego, a ministra Nowacka i ministra Lubomira

0: Neuer jeszcze 4 lata temu reagowały na te liczby zupełnie inaczej.
1: 31 sierpnia w Warszawie odbędzie się ogólnopolska manifestacja nauczycieli i pracowników oświaty.
0: Tak.
1: Dlaczego nie 1 września, 2? To by na pewno miało dużo większy wydźwięk.
0: 1 września to jest dzień pracy, pierwszy dzień pracy nauczycieli, a nauki dla uczniów. I w momencie, kiedy nauczyciel nie przyszedłby do pracy, byłoby to ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.
1: Ja się spotkałem, pani Urszulo, z takimi hasłami, że gdyby nauczyciele zaprotestowali w sposób dużo wyraźniejszy, tak jak rolnicy, którzy potrafią zablokować pół miasta, ustawiając traktory na ważnych arteriach, albo górnicy, którzy potrafią spalić opony przed budynkiem ministerstwa, to może byliby wysłuchani.
0: Może byliby wysłuchani, tylko straciliby pracę, ponieważ żaden nauczyciel nie może być karany. Musi w pracy przedstawić świadectwo z rejestru karania, że jest niekarany. Więc to byłoby, żaden związek zawodowy nie może zaproponować ani swoim członkom, ani sympatykom naruszania prawa.
1: To jakie są wasze nadzieje związane z tą manifestacją 31 sierpnia?
0: To nie jest tak,
1: że... Czy ktoś w ogóle wyjdzie porozmawiać w takim razie?
0: No zobaczymy. Zobaczymy. Natomiast to nie jest, że my zaczynamy 31. Były wakacje dla uczniów, urlopy dla nauczycieli. My przez te, chociażby ostatnie, już nie mówię wcześniej, 2 miesiące organizowaliśmy zarówno akcje informacyjne, skierowane do społeczeństwa, ale też spotykaliśmy się z posłami w województwach, z tymi posłami, którzy są z tych konkretnych województw. To skutkowało pisaniem przez nich zapytań, interpelacji poselskich w sprawie inicjatywy obywatelskiej, bo w tym momencie chodzi nam o uregulowanie wynagrodzeń nauczycieli, czyli powiązanie ich z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, po to, żeby decyzja o wynagrodzeniach nauczycieli nie była decyzją polityczną. Wreszcie. Bo ona cały czas jest decyzją polityczną.
1: A jaka to byłaby podwyżka, biorąc pod uwagę obecne zarobki?
0: To byłaby podwyżka wynagrodzenia zasadniczego rzędu między 1000 a 2000. I tu chciałam zwrócić uwagę, że nasza inicjatywa obywatelska sobie w zamrażarce w Sejmie poprzedniej kadencji przeleżała 2,5 roku. W tym Sejmie 10 kadencji drugie 2,5 roku. Nie wiem, czy w tej samej zamrażarce, czy w innej.
1: Czy to jeszcze można rozmrozić?
0: A obietnice były zupełnie inne. I teraz ten mechanizm jest po prostu konieczny, ponieważ nauczyciele pewnie z racji tego, że nie tylko, bo proszę zwrócić uwagę, pan mówi, spaliliby opony. No tak. Zachowywalibyśmy się podobnie jak posłowie w Sejmie nieraz, natomiast uczniowie też patrzą. Ten nauczyciel ma być autorytetem. Tak, wiem, znam uczniów, to było widać w czasie strajków, którzy mówili, żeby wytrwać, że oni cenią tych, którzy walczą. Tylko jeśli w taki sposób, to natychmiast pojawiłby się wobec nauczycieli zarzut, jaki przykład dają uczniom. Bo nauczyciel to jest taki zawód, że w zasadzie wymaga się od niego wszystkiego i jeszcze najlepiej, żeby było to bezkosztowe.
1: I o tym przekonuje i przypomina Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pani Urszulo, bardzo dziękuję za to poranne
0: pięknie
1: spotkanie.
0: Dziękuję, miłego dnia.
1: I czekamy na 31 sierpnia. Zobaczymy, jakie będą efekty manifestacji. Teraz piosenka dnia w Trójce to Mirafiori Artura Rojka.

Na końcówkę wakacji pasuje idealnie. Uwielbiam lato, jakie piękne słowa. Mirafiori z włoskimi inspiracjami to nowość od Artura Rojka. Kolejna zapowiedź albumu Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Płyta ukaże się 18 września, a Mirafiori będzie dziś powracać w Trójce jako piosenka dnia. Tymczasem mamy dla Państwa wejściówki, zaproszenie na kino letnie w Ogrodzie Trójki w najbliższy piątek o godzinie 21:00, film Minari. Reżysera Lee Isaaca Changa, opowieść o koreańskiej rodzinie, która przyjeżdża do Stanów, by ułożyć życie na nowo. Bardzo ciepła, bardzo sensualna, powiedziałbym, opowieść filmowa. Na nią zapraszamy razem z Katarzyną Borowiecką, kuratorką naszego letniego cyklu. To przedostatnia taka okazja, by w te wakacje zobaczyć film w Ogrodzie Trójki. A te zaproszenia, o których wspomniałem, ma Staszek Perzyna, proszę do niego dzwonić. 2 2 7 3.

0: Zagadka pana Staszka brzmi tak.
1: Będzie się działo.
0: Państwo próbowali, mówiąc synogarlica, pasierbica, a pan Staszek wyjaśnia.
1: Oczywiście była to sierpówka, ale szanowni słuchacze zapomnieli też o kukułce i o dzikim małym gołębiu, grzywaczu, bo dorosły grzywacz ma bardziej bazową barwę.
0: To był miks głosów. O, za chwilę serwis w skrócie Ekonomia i Pogoda.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
10: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm.
11: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
12: Marian, co ty robisz?
11: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Żegnamy reklamy.
0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:30. Czas na skrót serwisu. Romuald Wójcik.
14: Rosyjska ambasada w Londynie ostrzegła Wielką Brytanię przed konsekwencjami pomocy wojskowej dla Ukrainy. Chodzi o wykorzystanie brytyjskich dronów do uderzeń na Rosję. Według ambasady Wielka Brytania świadomie wybiera eskalację konfliktu. Brytyjskie źródła wojskowe potwierdziły BBC informacje o wykorzystaniu przez Ukrainę bezzałogowców wyprodukowanych na wyspach. W kwietniu Londyn ogłosił, że w tym roku przekaże Kijowowi 120 tysięcy takich maszyn. Burmistrz miasta Como we Włoszech, którego potrącił elektryczny rowerzysta, zabronił wjazdu takich jednośladów do centrum. Mieszkańcy są podzieleni w tej sprawie. Zarzucano mi, że podjąłem decyzję, ponieważ zostałem potrącony przez elektryczny rower. Oczywiście, że tak. Ludzie zachowują się na podstawie własnych doświadczeń, a ja przekonałem się na własnej skórze, co to znaczy zostać potrąconym przez tę bestię, powiedział agencji ANSA Alessandro Rapinese. Lokalne stowarzyszenie cyklistów zapowiedziało protestacyjny przejazd przez miasto. Kraków elektryzują wybory na prezydenta. Zarejestrowano 24 komitety. Teraz startujący muszą zebrać wymaganą liczbę podpisów, czyli co najmniej 3 tysiące, mówi Barbara Golanko z delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
15: Zakończyliśmy ten pierwszy etap, zarejestrowaliśmy komitety. W następnym roku, czyli do dnia 24 sierpnia, komisarz wyborczy powoła nam miejską komisję wyborczą, która ta komisja będzie przyjmować już zgłoszenia od konkretnych kandydatów. I kandydatów takich będzie przyjmować łącznie do 3 września na godzinę 16.
14: Pierwsza tura wyborów odbędzie się 27 września, a kolejny serwis w Trójce odbędzie się o 8.
0: I jest tylko jeden kandydat do przeczytania tego serwisu o 8. Teraz Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, zapraszam. Maksymalne ceny paliw dziś takie same jak wczoraj. Litr benzyny 95 kosztuje 6 zł i 41 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 37 groszy. 17%

0: osób w wieku od 25 do 34 lat zadeklarowało stratę finansową w wyniku oszustwa, w którym przestępca podszył się pod instytucję publiczną. I był to najwyższy odsetek ze wszystkich grup wiekowych. Badanie serwisu chrońpesel.pl i Krajowego Rejestru Długów pokazało, że to młodzi częściej niż seniorzy przesłali pieniądze oszustom podszywającym się pod instytucję. Już za chwilę studenci zaczną szukać mieszkań na kolejny rok akademicki, a ceny w ogłoszeniach niestety rosną. Na szczęście w większości przypadków wzrosty są niewielkie. Średnia zmiana wynosi 3% w skali roku. Najmocniej wzrost czynszów odczują studenci z Łodzi i z Poznania. Spadek mamy tylko w jednym mieście, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
1: Ciekawostką jest Kraków, bo to jest właściwie jedyne miasto wśród 17 badanych przez nas miast, w którym koszty najmu są niższe niż przed rokiem, ale zmiana nie jest jakaś bardzo znacząca, bo jest to spadek o zaledwie 1,3%. We Wrocławiu stawki są niemal takie same jak przed rokiem, bo dokładnie rzecz biorąc mamy wzrost o 0,4%.
0: Warto spojrzeć jeszcze na Warszawę, która jest zdecydowanym liderem pod względem liczby studentów. Tu koszty najmu wzrosły minimalnie, bo o 0,8% w skali roku. Do 123 miliardów złotych wzrosła w pierwszym półroczu wartość eksportu polskiej żywności, podał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Największym odbiorcą naszych produktów rolno-spożywczych pozostają Niemcy. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 72 grosze, a euro 4,31.
2: Wtorek będzie chłodny, chyba mogę tak powiedzieć, o niecałych 20 stopniach w połowie sierpnia. Właśnie od 18 do 20 stopni ma być dziś maksymalnie w większości kraju. Deszczu też można się spodziewać w różnych regionach, a burze możliwe na północnym wschodzie. Wczoraj było deszczowo, w nocy było deszczowo, dziś też popada, ale susza hydrologiczna trwa. W większości regionów Polski obowiązują alerty hydrologiczne IMGW. Europa wcale nie wygląda lepiej, a to ma swoje bardzo ponure konsekwencje. Szczegóły za chwilę. Never know, but nothing less. Couldn't see.

0: Jest 7:37, tu Trójka i audycja poranna. Pożar za pożarem. Już mieszają nam się w głowach informacje o kolejnych pożarach w Europie. Muszą państwo przyznać, można się w tym zagubić. Niedawno mówiliśmy o gigantycznym ogniu w Hiszpanii i Francji. Teraz z żywiołem walczą inne kraje, od kilku dni także Belgia. A konkretnie ten pożar pojawił się w pobliżu granicy Belgii z Niemcami.
1: To smutne dla fans. To klejnot tego kraju. Filip, król Belgii, przyjechał na miejsce pożaru. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że przyroda się odrodzi. Mimo to jesteśmy pogrążeni w smutku. Kochamy fans. To nasz naturalny skarb. Pożar wybuchł w piątek i strawił już około 3000 hektarów lasów i torfowisk. Ogień rozprzestrzenił się pod ziemią i atakuje również korzenie drzew. Widzimy, jak padają jedno po drugim. To niezwykle niebezpieczne dla naszych strażaków, dlatego musimy stale się cofać. Inaczej drzewo może na nich spaść. Komentował porucznik Cedric Renard z belgijskiej straży pożarnej. Ze względu na silny wiatr, ogień oraz gęsty dym zaczęły gwałtownie przemieszczać się na wschód, bezpośrednio w stronę niemieckiej granicy. Sytuacja jest naprawdę poważna, mówi minister rolnictwa na Renii Północnej Westfalii Silke Gorysen. Przerażające jest to, jak dużo ziemi obecnie płonie. Ogień i kłęby dymu widać z daleka. Na miejscu są już setki ratowników, od policji i straży pożarnej po wojsko. Z pożarami zmaga się też Grecja, Francja, Hiszpania, Serbia, ale i Chorwacja, gdzie została zatrzymana 33-letnia Polka, która wraz z trzema Serbami miała podkładać tam ogień. Pali się też w Wielkiej Brytanii. Jednym słowem, Europa w ogniu, a powodem susza. Wystarczy cofnąć się 8 lat wstecz do pierwszych poważniejszych pożarów lasów. Przewodniczący Rady Narodowych Szefów Straży Pożarnej Phil Garrigan. W ciągu kolejnych lat te liczby rosły wykładniczo. W Szkocji miał miejsce pierwszy w historii ogromny pożar lasów, a w tym roku ponownie padł rekord. Zmienia się klimat. Mamy bardziej wilgotne zimy i cieplejsze lata. Nie ma wątpliwości. Straż pożarna i ratownictwo musi się szykować na więcej takich sytuacji. Lato się jeszcze nie skończyło, w Polsce to też intensywny czas. Spłonęła część skansenu w Sanoku, były też pożary składowisk odpadów. Na szczęście, jak dotąd, poza dwoma większymi pożarami na Mazowszu i Lubelszczyźnie, żywioł oszczędził nasze lasy.
0: O sytuacji pożarowej w Europie opowiadał Kuba Witkowski. Hasło Europa płonie chyba przestanie być nazywane klimatyczną propagandą. Kończą się śmieszki ze zmian klimatycznych? 2 dwójki i 7 trójek.

Już w najbliższy piątek o 21:00 przedostatni tego lata pokaz filmowy w Ogrodzie Trójki. Gdyby pogoda nie była łaskawa, to spokojnie. Jesteśmy przygotowani na przenosiny do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Ale pomysł oryginalny i plan to oczywiście leżaki, kino w ogrodzie. A pokażemy film Minari Lee Isaaca Changa. To klimat amerykańskiego Arkansas. Kto lubi takie krajobrazy i klimatyczne, rodzinne historie, musi potraktować tę propozycję jako propozycję nie do odrzucenia. Mamy wejściówki na to wydarzenie. Rozdaje Staszek Perzyna. 2 2 i 7 3.

0: Przepraszam wszystkich urażonych podjęciem dziś przez nas tematu wakatów nauczycielskich przed rokiem szkolnym.
1: Chcę powiedzieć, że na tym etapie wakacji w ogóle wzmianki jakiekolwiek o szkole powinny być zakazane, bo ta trauma pierwszowrześniowa dopiero za 2 tygodnie.
0: Ale dlaczego trauma? Ja znam takich, którzy nie mogą się doczekać. I to mówię całkiem poważnie. Czy Michał Jędrkowiak nie może się doczekać?
2: Spojrzałeś na mnie tak, jakbym ja nie mógł się doczekać szkoły. Nie, to jest trochę inny 1 września, jak się ma własne dziecko, w porównaniu z tym, kiedy się samemu szło do szkoły. Ale coś w tym jest. Od tygodnia w sklepie, do którego chodzę, jest gigantyczny dział szkolny 1 wrześniowy. I jak to zobaczyłem, to coś mnie zakłuło w sercu.
0: Zabolało. No jednak wspomnienia. No wakacje się powoli kończą, ale powoli. To ważne w kontekście rozmowy o 8.13.
2: Powoli, pogoda nieciekawa. Spójrz za okno, zobacz jak szaroburo. Przed chwilą słońce gdzieś się przebijało, ale tak nieśmiało. Chciałoby się gdzieś pojechać.
0: A jak
2: pojechać.
0: Było o 5, proszę pana?
2: Bo spałem.
0: Ciemno i zimno i deszczowo.
2: Październik. No właśnie. Tak, będziemy rozmawiali o wakacjach last minute, bo to może kusić o tej porze i przy takiej pogodzie. Na co uważać, jak nie dać się oszukać, jak nie dać się naciąć, w jaki sposób weryfikować te oferty, które nas atakują zewsząd.
0: O
2: 8.13 gościem będzie Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Trochę się zasapałem, przepraszam, bo biegłem tutaj.
0: Jednak, pogoda październikowa taka na jogging. A to wszystko oczywiście będzie można też zobaczyć na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia. Tymczasem 9 minut do 8, czas na Kubę Ambrożewskiego.
3: Piosenka do wyjaśnienia.
4: Vanessa Carlton, 1000 miles.

17-letnia dziewczyna opuszcza szkołę baletową, a muzyka staje się jej metodą na ucieczkę od skomplikowanej rzeczywistości. To historia Vanessy Carlton, autorki hitu A Thousand Miles, który w 2002 roku podbił listy przebojów na całym świecie. Zalążek utworu i być może jego najważniejszy fragment powstał jednak 4 lata wcześniej w rodzinnym domu Vanessy.

0: Hansy, dla której gra na pianinie była sposobem na ukojenie emocji. W pewnym momencie jej mama usłyszała motyw zagrany przez córkę. To będzie hit, pomyślała. Ale aby to przeczucie się spełniło, musiało minąć kilka kolejnych lat. Zwłaszcza, że Carlton nie od razu rozwinęła tę uroczą melodię w pełną piosenkę. Na jej płycie demo, przesłanej do wytwórni Interscope, utwór figurował jako miniaturka zatytułowana Interlude. Wokalistka była blisko utraty kontraktu, ale w ostatniej chwili jej demo trafiło do producenta Rona Fera. Temu ugięły się nogi, gdy usłyszał to niepozorne interludium. Pomyślał to samo, co mama Vanessy kilka lat wcześniej. To będzie hit. Fer wybłagał u szefa wytwórni, by pozwolił mu pracować z Vanessą. W studiu dodał do utworu nowoczesną aranżację, na przykład zamieniając trzy proste dźwięki klawiszy w efektowną orkiestrację. Na końcu najważniejsza była jednak ona. Słynne wideo do A Thousand Miles nakręcone na ulicach Los Angeles ukazało Vanessę Carlton jako dziewczynę z pianinem, która przemierza świat w pogoni za miłością. To zauroczenie było ponoć bardzo konkretne. Carlton napisała piosenkę z myślą o chłopaku ze szkoły muzycznej, w którym skrycie się podkochiwała. Jak mówiła w rozmowie z magazynem Vice, nie może jednak zdradzić jego nazwiska, ponieważ po latach stał się bardzo sławnym aktorem. Nadal nie wie jednak, że był natchnieniem jednego z największych popowych hitów przełomu wieków.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła już 8, dziś wtorek, 18 sierpnia. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
11: Wieczorem w Rzeszowie wylądował samolot, który wrócił z Węgier. Za chwilę relacja naszego reportera. Patostreamer Stu usłyszy jutro zarzuty dotyczące pedofilii. Liban chce przedłużenia misji ONZ. Dziś zajmie się tym Rada Bezpieczeństwa. W kraju jest już 21 pielgrzymów poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Wczoraj wieczorem w Rzeszowie wylądował specjalny rządowy samolot z Polakami na pokładzie. 5 osób przewieziono do szpitali, 16 osób mogło już wrócić do domu. Pawle, powiedz, w jakim stanie są osoby, które trafiły do szpitali?
12: Są przytomne. Trafiły na oddziały urazowe dwóch rzeszowskich szpitali. To szpital MSWiA oraz wojewódzki szpital kliniczny. Przechodzą tam konieczne badania i zabiegi. Ci, którzy nie trafili do szpitali, ale w objęcia rodzin, a następnie do domów, są jednak w szoku. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zapewnia o wsparciu psychologicznym dla poszkodowanych i rodzin ofiar.
13: I my mamy przygotowanych psychologów. Psychologowie są gotowi do przyjechać do tych rodzin, udzielić wsparcia, udzielić pomocy.
12: W szpitalach na Węgrzech nadal przebywa 18 poszkodowanych i rannych w wypadku autokaru. 2 osoby są w ciężkim stanie.
13: Jak tylko stan zdrowia będzie pozwalał na to, wszystkie osoby po kolei będą przewożone do Polski.
12: W sumie do Polski wczoraj wróciło 26 osób, 21 rządowym samolotem, 5 po wypisaniu z węgierskich szpitali wróciło do Polski z rodzinami na własną rękę.
11: W Rzeszowie jest Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Ponad 1100 strażackich interwencji w całym kraju po

0: W Łomnicach, które wczoraj w nocy przeszły nad Polską, ratownicy usuwali wiatrołomy, naprawiali uszkodzone przez wichurę dachy i pompowali wodę z zalanych posesji i piwnic. Więcej o tym w relacji Krzysztofa Kuczyńskiego.
1: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie śląskim, dolnośląskim, małopolskim oraz łódzkim. O działaniach strażaków mówił starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: W większości interwencje to dotyczy usuwania wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji oraz pomieszczeń. Dodatkowo odnotowaliśmy uszkodzone 43 dachy oraz 2 osoby zostały ranne wskutek przechodzących burz w województwie małopolskim.
1: Natomiast od północy do godziny 6 strażacy odnotowali 70 interwencji. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Patostreamer Stuart K., znany jako Stu, zostanie jutro przesłuchany i usłyszy zarzuty dotyczące pedofilii. W ubiegłym tygodniu 34-latek został sprowadzony do Polski z aresztu w Wielkiej Brytanii. Do popełnienia przestępstw wykorzystywał popularność w internecie. Ekspert od mediów społecznościowych Wojtek Kardyś z Fundacji Rzeczpospolita Cyfrowa mówi, że w tym przypadku zachodzi tak zwany efekt aureoli.
3: Skoro ktoś jest popularny, jest zabawny, jest piękny, jest charyzmatyczny, to podświadomie przypisujemy mu kompetencje takie jak uczciwość, mądrość w różnych obszarach życia, zaradność.
0: Zdaniem eksperta, mimo zainteresowania tradycyjnych mediów i polityków, afera Pandora Gate nie zmieniła podejścia do influencerów i patostreamerów.
3: Czy patowalki dalej się dzieją? Dzieją się. Czy patoinfluencerzy istnieją i mają się doskonale? Oczywiście, że tak, a nawet powiedziałbym, że mają swój renesans. Wręcz ich przybywa, mają coraz więcej współprac, bo są coraz bardziej popularni.
0: Patostreamerowi grozi 12 lat więzienia, śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. Liban chce przedłużenia misji ONZ. Dziś zajmie się tym Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Formalnie błękitne hełmy mają się wycofać z południowego Libanu pod koniec grudnia.
4: Petycję do Rady Bezpieczeństwa ONZ podpisało 86 parlamentarzystów, czyli ponad 2/3 libańskiego parlamentu. Wspiera ich prezydent i premier. Apelują oni, aby nie kończyć misji UNIFIL, a jedynie naprawić jej niedociągnięcia. Działająca od końca lat 70. misja pokojowa ONZ w południowym Libanie ma za zadanie pilnować porządku na tzw. błękitnej linii, czyli linii demarkacyjnej między Izraelem a Libanem. Libańczycy argumentują, że obecność błękitnych hełmów jest teraz niezbędna, zwłaszcza w obliczu ciągłych naruszeń ze strony izraelskiej. Według danych UNIFIL w ostatnich 2 tygodniach Izrael znacznie zwiększył aktywność w południowym Libanie. W ostatnich latach Stany Zjednoczone i Izrael dążyły do zakończenia mandatu UNIFIL. Stanie się to pod koniec tego roku. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: Wracamy do kraju. Po raz 18 w Nowej Soli rozpoczyna się największy w Polsce festiwal kina niezależnego. W tym roku na Solanin Film Festival twórcy powalczą o nagrody w 5 kategoriach, mówi dyrektor imprezy Karol Kolba.
5: Jeżeli mówimy o głównym konkursie, czyli tym konkursie, który jest wpisany w DNA Solanina bardzo mocno, czyli konkursie filmów krótkometrażowych, w tym roku do selekcji trafiło grubo ponad 600 filmów. Do konkursu trafiło 30, to animacje, filmy niezależne, czyli filmy tych osób do 21 roku życia, dokumenty oraz kino offowe, fabularne, tworzone już przez studentów.
0: Ogłoszenie laureatów w sobotę. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Jest 5:05, to czas na sport. Norbert Michalak.
8: W Cincinnati w prestiżowym turnieju grają najlepsze tenisistki. Tej nocy wystąpiły aż 3 Polki. Wygrała tylko Iga Świątek, pokonując Marię Sakkari 4-6, 6-1, 6-1.
9: Maria Sakkari w swoją grę w pierwszym secie włożyła mnóstwo siły. Potem tej siły wobec świetnie dysponowanej Świątek po prostu zabrakło. Cieszę się, że w drugiej partii wszystko zaczęło już funkcjonować tak jak powinno. Zaczęłam grać lepiej, a przeciwniczka zaczęła popełniać błędy. Wiedziałam, że to już jest taki moment, aby zdecydowanie pójść do przodu, mówiła po meczu Świątek, która w czwartej rundzie zmierzy się z francuską Diane Parry. Deszcz dwukrotnie przerywał spotkanie Magdy Frank z jedną z faworytek turnieju, Kazaszką Rybakiną. Postawę Polki trzeba ocenić wysoko, ale niestety nie wystarczyło to na utytułowaną przeciwniczkę. Cały czas w tych przerwach staram się być aktywna, dlatego po powrocie na kort szczęśliwa jestem, że domknęłam drugi set. Podsumowała pojedynek z Frank Rybakina. Deszcz przerywał również spotkanie Mai Chwalińskiej z Rosjanką Schneider. Przerwa źle wpłynęła na Polkę, gdy prowadziła w drugim secie 4-1, a wtedy deszcz zmusił zawodniczki do opuszczenia kortu. Po przerwie Chwalińska nie potrafiła skutecznie zakończyć tej partii i pożegnała się z turniejem. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
8: To jeszcze tenis i Cincinnati. Siostry Williams wróciły na kort.

0: Serena i Venus wystąpiły w deblu, jednak Amerykanki przegrały swój pierwszy wspólny mecz od 4 lat. Rywalkami były Marta Kostiuk z Ukrainy i Amerykanka Peyton Stearns. Co ciekawe, legendarny duet miał wystąpić już na tegorocznym Wimbledonie. Oprócz polskich lekkoatletów do kraju wrócili też pływacy. W Mistrzostwach Europy w Paryżu zdobyli 2 medale. Złoto na 50 metrów stylem wywalczyła zmiennym Katarzyna Wasik, a brąz na 400 metrów również stylem zmiennym zdobyła Justyna Kozan. Prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak nie ukrywa, że wynik Polaków mógł być lepszy.
1: Bo uważam, że kadry stacznej było na dużo więcej. Oczywiście w tym roku mieliśmy sporo przeszkód, bo zarówno Jakub Majerski po kontuzji wracający i pokazał nam, że potrafi ponownie wracać na wyższy poziom, no ale jeszcze daleki do tego, żeby pływać powiedzmy tam w strefie medalowej, żeby pływać te 50 sekund, ale już na dobrej drodze.
0: No właśnie, wkradł się mały błąd. Katarzyna Wasik pływa stylem dowolnym.
2: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: 16 stopni ma być dziś maksymalnie w Elblągu, 14 w Busku-Zdroju, 12 w Zakopanem. Niekoniecznie sierpniowa to temperatura. Od 18 do 20 stopni na ogół. Taki to będzie wtorek. Do tego będzie to wtorek deszczowy, chociaż opady mają nie być tak intensywne jak wczoraj.
2: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Jest 8:08.
4: Zapraszamy do Trójki.
3: Refleksja o zmianach klimatu. 2 dwójki i 7 trójek.
5: W Polsce, jeżeli byśmy chcieli ludziom naprawdę powiedzieć to, co się dzieje, to by trzeba było powiedzieć, że są zmiany klimatu, że czasami będzie za mocno padał deszcz, czasem będzie za długo gorąco, ale czasami będzie trochę krócej gorąco, czasami będzie padał śnieg, czasem będzie grad, a czasem tego gradu nie będzie, wody będzie za mało, ale w innych miejscach będzie za dużo. Przy czym obstawiam, że połowa ludzi na drugim zdaniu powie, że u niego jest wszystko w porządku.
3: A właśnie, 2 dwójki i 7 trójek, oczywiście do Państwa dyspozycji, a to audycja poranna, na którą zapraszamy w składzie Karolina Gonet, Michał Jakubik, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Za chwilę rozmowa w Trójce, na którą zaprosi Michał Jędrkowiak, a jego gościem będzie Bartosz Klimczuk z Łokiku. Porozmawiają o wakacjach last minute. A może Państwa kusiła właśnie taka opcja?

0: Jest 8:13, teraz Michał Jędrkowiak i jego gość.
1: Rozmowa w Trójce.
2: Dzień dobry. 2 tygodnie zostały do końca wakacji. Mówiliśmy o tym w porannym Zapraszamy do Trójki. To jest taki czas, że można jeszcze się gdzieś przejechać. Można znaleźć ofertę wyjazdu, hotelu, pensjonatu i pojechać i odpocząć sobie jeszcze przez kilka dni. Można to zrobić, korzystając z oferty Last Minute, które teoretycznie powinny być tańsze niż były dotychczas. Ale czy są? No właśnie, naszym gościem jest Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No właśnie, czy oferta Last Minute zawsze jest tańsza niż ta nie Last Minute?
3: Powiem w ten sposób. Najgorszym doradcą konsumenta jest pośpiech. Zawsze i wszędzie. Czy to w sklepie, czy to w sklepie internetowym, czy na platformie rezerwacyjnej. Kiedy szykuje nam się urlop i chcemy coś szybko, niestety, zorganizować i to w okazyjnej cenie, możemy się, mówiąc kolokwialnie, naciąć na jedną z pułapek, którzy nieuczciwi przedsiębiorcy na nas zastawiają.
2: Ale czy rozumiem, że one powinny być tańsze, skoro są last minute? Czy to nie jest nigdzie zapisane?
3: Powinny być tańsze, ale często zdarza się tak, że widzimy naprawdę ekstremalnie niską cenę odpowiednią czcionką, odpowiednim kolorem zaznaczoną, a potem, kiedy przechodzimy na dalsze etapy rezerwacji, to okazuje się, że tutaj nie była opłata eksploatacyjna dodana do tej kwoty, tu nie była opłata za sprzątanie, jeszcze oczywiście należy dopłacić opłatę za inne usługi, że jeszcze dodatkowe na przykład ubezpieczenie i potem się okazuje, że kiedy zsumujemy te wszystkie kwoty, te wszystkie dodatki, nazwijmy to w ten sposób, czasami obligatoryjne, to już ta cena nie jest taka korzystna, jak być powinna. Co nie zmienia faktu, że oczywiście w oferty last minute charakteryzują się tym, że powinny być w atrakcyjnej cenie, jednak tutaj musimy zwracać na to uwagę w trakcie rezerwacji, co się z tą kwotą dzieje.
2: A jeśli w tym ferworze, w tej ekscytacji zaakceptujemy te kolejne kroki, ale nie zwrócimy uwagi na to, że ta cena jest wyższa, no i klikniemy już zapłać, to możemy stwierdzić, że hola hola, ta cena, którą ta kwota, którą ja zapłaciłem, ona jest wyższa niż ta, która była na początku zadeklarowana i ja jednak rezygnuję. Możemy tak zrobić?
3: Właśnie dlatego najważniejsza jest tutaj prewencja, w tym sensie, żeby konsument był świadomy tego, jak przechodzi przez te kolejne etapy rezerwacji, co nie zmienia faktu, że nieuczciwi przedsiębiorcy czasami ukrywają te rzeczy. To jest albo mniejszą czcionką, to jest zaznaczone na szaro, stąd także wynikają tutaj nasze postępowania UOKiK-u, które dotyczą także tego, że te informacje nie są dla konsumenta jasne i czytelne. Także kiedy widzimy taką sytuację, to znaczy, że byliśmy mamieni przez praktycznie cały czas etap tej rezerwacji tą ceną, powiedzmy, za noc, za osobę, a na końcu dopiero okazuje się, że ta cena była gdzieś sumowana i tak niewyraźnie zaznaczona, wtedy składamy także reklamację u przedsiębiorcy i właśnie informujemy mu, najlepiej pokazując także screen, że te informacje, które były dla nas bardzo istotne, no a cena jest jedną z najważniejszych informacji, były właśnie ukryte i my chcemy jednak się z tego wycofać.
2: Ja wczoraj zrobiłem sobie taki przegląd stron z rezerwacjami hoteli, wakacji i tam są na przykład takie oznaczenia. Już tylko jeden w tej cenie. Oferta limitowana. 10 osób ogląda ten obiekt. To mi się najbardziej podoba. Masz szczęście.

0: szczęście, miejsca w tym hotelu szybko się wyprzedają. Tak wolno?
1: Wolno, o ile oczywiście jest to zgodne z prawdą. Przy czym te komunikaty...
0: Ale jak to zweryfikować?
1: No właśnie, konsument może mieć problem, żeby te rzeczy, te elementy tutaj zweryfikować, ale na co warto zwrócić uwagę? One nie wszystkie muszą być oczywiście kłamliwe, tylko są trudne do zweryfikowania i przede wszystkim te komunikaty są bardzo ogólne. To znaczy... Ile osób ogląda ten obiekt? Ale to znaczy, że co? Że ogląda ten pokój? Że ogląda na tę liczbę osób? Czy ten kierunek? No to jest naprawdę, to jest bardzo szerokie. Dlatego generalnie rzecz ujmując, warto jednak podejść do takich komunikatów z dużą rezerwą, mimo że one potrafią być wyjątkowo nachalne. To znaczy, że na różnych etapach rezerwacji ta liczba pokojów może się zmniejszać. To znaczy, byłem świadkiem jako konsument takiej sytuacji, gdzie no faktem jest, że porównywałem różne oferty i na jednej ze znanych platform, na jednym etapie rezerwacji tych pokojów było 5, na ostatnim etapie, gdzie trwało to około 10 minut, był już tylko jeden. Także to wszystko oczywiście ma na celu wywołać na nas presję, poczucie, że zaraz nam zniknie, że zaraz ten pokój, który sobie wymarzyliśmy na ten nasz wakacyjny urlop, on zniknie.
0: Co nie zmienia fakt... często działa, zwłaszcza jeżeli czasu jest mało. Miejsce wydaje się wspaniałe z jakiegoś powodu i cena jest przyzwoita.
1: Dokładnie tak. Też oczywiście należy do wszystkiego trzymać ten tak zwany i zachowywać ten tak zwany zdrowy rozsądek, bo z kolei też byłem uczestnikiem sytuacji, w której byłem przekonany, że te komunikaty są, mówiąc kolokwialnie, wyssane z palca, a po 20 minutach tego pokoju już w rzeczywistości nie było po prostu, więc nie dajmy sobą popędzać. Analizuję bardzo dokładnie oferty, to jest bardzo istotne, no ponieważ chwytów marketingowych jest całe mnóstwo, na które szukając wakacje last minute da się złapać. Tu wielokrotnie powtarzamy, że pokój od strony morza czy od strony oceanu to nie znaczy pokój z widokiem na ocean czy z widokiem na morze, a tych chwytów takich językowych jest całe mnóstwo, co bardzo istotne i wynika z naszej praktyki. Te chwyty są także stosowane na stronach anglojęzycznych. Także jak rezerwujemy gdzieś na stronach anglojęzycznych, też bardzo często zwracamy uwagę na różne słowa, które są tam użyte i co one mogą konkretnie oznaczać.
0: A w tym okresie wakacyjnym dużo państwo mają zgłoszeń dotyczących właśnie hoteli, firm organizujących wycieczki.
1: Jak patrzymy z roku na rok coraz więcej, jeszcze ten sezon się nie skończył, ale już teraz no, mamy kilkaset tych zgłoszeń więcej niż w zeszłym roku. Na chwilę obecną no, to jest około ich 3 tysiące tutaj sygnałów i zgłoszeń. To może wynikać z wielu czynników, z tego, że Polacy są bardziej świadomymi konsumentami, albo z tego, że częściej także wyjeżdżamy. Tutaj należałoby by to rozgraniczyć, ale w tym roku... Na co szczególnie zwracamy uwagę i na co szczególnie przed czym ostrzegamy, to przed informacjami, które mogą do nas trafić po rezerwacji. I mówię to z pełnym przekonaniem, bo nie tylko ja prawie dałem się złapać, ale także moi koleżanki i koledzy. Co mam na myśli? Rezerwujemy nocleg w topowym czasie, że się tak wyrażę, ze znanej tutaj platformy rezerwacyjnej. Po jakimś czasie, to mogą być godziny, a mogą być dni, dostaje się informację, którą ja także dostałem maila, z którego wynika, nic nie świadczy o tym, że to nie zostało wysłane z tej platformy. Identyfikacja wizualna się zgadza. Były podane moje godziny, mój termin rezerwacji, było zdjęcie, było moje imię i nazwisko, było podane wszystko. Wszystkie absolutnie dane z tej rezerwacji, gdzie tylko poprosili o przekierowanie, kliknięcie w link, przekierowanie na stronę i tam potwierdzenie jeszcze raz tej płatności. Tak jak powiedziałem, wszystko wyglądało bardzo, bardzo dobrze. Tam nie było żadnych dziwnych domen, nie było błędów ortograficznych.
0: Wszystko się zgadzało.
1: Nawet jak się kliknęło w ten link, przekierowało na stronę, która była no, identyczna wręcz do strony tej platformy rezerwacyjnej. I dopiero na końcu coś mnie tknęło. Mówię, pierwszy raz się z takim czymś spotkałem. Może zapytam platformę u źródła, czy rzeczywiście wprowadzili jakiś tutaj nowy system. Skontaktowałem się z centrum pomocy tej platformy, co niestety nie jest łatwe, ale zostałem momentalnie poinformowany, żeby natychmiast tego maila wyrzucić, żeby wyjść z tego linku, żeby broń Boże nie klikać i niczego nie potwierdzać. I w ten sposób zostali także złapani, albo te maile zostały wysłane także do kilku moich znajomych. To niestety pewnie wiąże się z wyciekiem pewnych danych. Ostatnio bardzo tutaj popularne niestety określenie.

0: gdzie oszuści najprawdopodobniej dostali te dane i się tym posługują.
1: To pewnie jest wtedy bardziej sprawa dla policji, jeżeli padniemy ofiarą takiego oszustwa albo zgłoszenia do banku, że padliśmy ofiarą oszustwa. Wtedy są procedury, które pozwalają te pieniądze odzyskać. Ale chciałbym jeszcze zapytać o te hotele. Jeżeli poczujemy, że ktoś nas w czasie takiego wakacyjnego wyjazdu oszukał, czy to jeżeli chodzi o wycieczkę, czy to jeżeli chodzi o hotel, zgłaszać się do was bezpośrednio? Jaka jest najlepsza ścieżka?
0: Najlepszą ścieżką jest reagowanie od razu. To znaczy, kiedy jesteśmy na tym wyjeździe i widzimy, że coś nie gra. To znaczy, że albo pokój nie odpowiada temu standardowi, na który się umawialiśmy, który był w ofercie, który był w umowie, albo wycieczka. Od razu reklamujemy te właśnie sytuacje, albo u rezydenta, który reprezentuje biuro podróży, jeżeli kupiliśmy wycieczkę w biurze podróży, albo powiedzmy w hotelu, czy organizatorowi tej danej wycieczki. To nie jest tak, że ktoś może nas być słowami, że na przykład dana wycieczka jest fakultatywna, bo przecież na przykład mogliśmy wybrać daną wycieczkę, właśnie dany wyjazd, właśnie dlatego, żeby odbyć tę wycieczkę. To znaczy, to może być safari, może być snorkling, może być nurkowanie. I to wiadomo, że jak nam na tym bardzo zależy i tego nie będzie, musimy to w takiej sytuacji reklamować. I zwykle większość takich sytuacji udaje się już rozwiązać na miejscu. To znaczy, że albo pewien negatywny aspekt tego pokoju jest naprawiany, jak na przykład niedziałająca klimatyzacja, albo po prostu najzwyczajniej mamy wymieniany pokój na nowy. W ostateczności, kiedy nie da się tej szkody w żaden sposób naprawić, wtedy przedsiębiorca zwraca nam pewien koszt tej wycieczki adekwatny do tej jakby straty, którą ponieśliśmy, ale ważne jest to, żeby reklamować tutaj od razu na miejscu, posiadać ewentualnie jakieś dowody, screeny z oferty czy zdjęcia umowy, także filmować i robić zdjęcia tym rzeczom, które nam nie odpowiadają. Oczywiście tu nie o to chodzi, żeby podczas wyjazdu bawić się w detektywa i robić zdjęcia absolutnie wszystkiemu, co nam nie odpowiada, ale jeżeli są jakieś aspekty, które rzeczywiście były dla nas ważne, od razu je reklamujemy. To
1: fajny pomysł na spędzanie wakacji, zabawa w detektywa. Ale nie, no taka sytuacja. Przykład mojego znajomego. Pojechał z rodziną na wakacje do ośrodka i było napisane w ofercie, że tam jest akwapark. Przyjechał i się okazało, że ten akwapark to jest kilka takich rur poukładanych na sobie i jedna wystająca z ziemi, bo ten akwapark to dopiero w budowie był. A on przyjechał z dziećmi.
0: To zdecydowanie jest jedne z częstszych skarg, jakie do nas wpływają, właśnie aquapark i spa.
1: Że go nie ma, czy że nie działa tak, jak powinien?
0: Albo, że go nie ma nawet, albo, że nie działa tak, jak powinien. Właśnie aquapark i spa. To jest, że konsumenci wybierają się do spa, w którym spa praktycznie nie ma, albo nie działa. Także zdecydowanie tutaj reklamujemy, wskazujemy, że w ofercie było tutaj napisane, że ten aquapark jest i on funkcjonuje. Jeszcze najlepiej, jakby to było wpisane do umowy, dlatego doradzamy konsumentom, że jeżeli nam na czymś bardzo zależy, żeby to wpisać także do umowy, żeby to widniało w tej umowie, że ten i ten typ pokój standardu, albo te i te atrakcje, no bo to mogą chodzić także o animacje dla dzieci, może chodzić o specjalne menu, na przykład wegetariańskie. Tutaj różnych tych rzeczy jest naprawdę całkiem sporo i reklamujmy je. Ja znam jedną taką sytuację, dosyć wyjątkową, gdzie nawet zachowanie pilota skończyło się skuteczną reklamacją. Mianowicie na jednym z wyjazdów tutaj do krajów tutaj południowej Europy był pilot, który oprowadzał wycieczkę. I jeżeli chodzi o jego merytoryczność, on był bez zarzutu z tego, co tutaj wiem. Aczkolwiek pozwalał sobie wielokrotnie na publiczne, niewybredne komentarze wobec uczestniczek tego wyjazdu. Bardzo się im to nie spodobało, paniom, ponieważ no chciały ten urlop spędzić w spokoju i nie być nachalnie zaczepiane, więc złożyły reklamację. Była oczywiście tutaj pani, która szczególnie wiodła prym, ale inne panie także się do tego dołączyły i biuro podróży posypało głowę popiołem i część tych pieniędzy zostało właśnie za to zachowanie tutaj pilota zwrócone.
1: Ale rozumiem, że jeżeli biuro podróży czy hotel nie chcą z nami współpracować, nie zgadzają zgadzają się z tą naszą reklamacją, nie przyjmują jej, to zgłaszać się do was, do miejskich rzeczników konsumenta, do kogo?
0: W pierwszej kolejności najlepiej zadzwonić na infolinię konsumencką, która udziela bezpłatnych porad prawnych. To jest numer telefonu 801-440-220. Jeżeli wolimy jednak kontakt tak zwany face to face, czyli twarzą w twarz, albo mamy po prostu jakieś dokumenty, które trudno przekazać przez telefon, korzystamy z pomocy miejskiej.

0: wojewódzkich lub powiatowych rzeczników konsumentów, albo także inspekcji handlowej, która no, stara się nam pomóc i polubownie tutaj dochodzić naszych roszczeń.
1: Tak się zastanawiam, jak pan tak codziennie właściwie ma kontakt z jakimiś, no nie chcę powiedzieć może, że oszustwami, ale manipulacjami, jakimś takim kombinowaniem. Jak to wpływa

0: momentalnie usuwam, bo wietrze w tym przestępstwo, ale naprawdę trzeba uważać i to, na co nie daje się złapać, to na pewno na wszystkie próby popędzania mnie. Różnorakie liczniki czasu, informacje, że ostatnie sztuki w magazynie, że super promocja tylko i wyłącznie teraz. Nie daje się na to złapać. Niektórzy przedsiębiorcy naprawdę, którzy chcą kogoś naciągnąć, nawet się za bardzo nie starają, bo kiedy jest cena, obowiązek pokazywania ceny, najniższej ceny sprzed 30 dni, to okazuje się, że ta najniższa cena praktycznie w ogóle się nie różni od tej, która jest po przecenie, także...
1: Krótko mówiąc, także... sprawdzamy, to trzeba na spokojnie, krótko mówiąc.
0: Dokładnie tak.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Rozmowa w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Farm.
12: Marian, co ty robisz?
13: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:31. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
16: Co najmniej 7 osób zostało rannych w pożarze lasów na północnym zachodzie Portugalii. Wśród poszkodowanych jest 5 strażaków. Jeden z nich trafił na oddział intensywnej terapii z oparzeniami 3. stopnia. Walkę z ponad 20 pożarami w Portugalii prowadzi 1500 strażaków. W wielu miejscowościach pomaga im ludność cywilna. Największe pożary są w dystryktach Porto, Viana do Castelo oraz Vila Real. W tym ostatnim przed północą nakazano przygotowanie mieszkańców kilku wsi do ewakuacji. Do końca wakacji jeszcze prawie 2 tygodnie. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się oferty last minute. No i oczywiście trzeba tu być bardzo ostrożnym, mówił w rozmowie w Trójce Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
0: Najgorszym doradcą konsumenta jest pośpiech. Zawsze i wszędzie. Kiedy szykuje nam się urlop i chcemy coś szybko, niestety, zorganizować i to w okazyjnej cenie, możemy się, mówiąc kolokwialnie, naciąć na jedną z pułapek, którzy nieuczciwi przedsiębiorcy na nas zastawiają.
16: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia. W wieku 80 lat w Orense w Hiszpanii zmarł Marcos Rodriguez Pantoja, nazywany wilczym dzieckiem z Sierra Morena. Porzucony w wieku 7 lat w górach, 12 lat spędził wśród dzikich zwierząt, m.in. wilków, które traktowały go jak członka stada. W 2010 roku powstał film Wśród wilków Gerarda Olivaresa. Marcos Rodriguez uczestniczył w pracach nad jego produkcją. Jak podkreślają hiszpańskie media, Marcos był zawiedziony ludźmi i mówił, że woli żyć w naturze. Homo homini, collegium humanum est. Kolejny

0: Serwis Trójca o 9.
1: Wtorek będzie chłodny, od 18 do 20 stopni ma być dziś maksymalnie w większości kraju, ale będą też miejsca chłodniejsze, na przykład Podhale. Deszczu też można się dziś spodziewać w różnych regionach, burze możliwe na północnym wschodzie. Dwie dwójki, siedem trójek. Państwo znają ten numer doskonale, on się teraz przyda do zapisów do mniejszej gry. Czekam na panie, czekam na panów. I zagramy za kilka minut. A kto zwycięży, wybierze piosenkę, której wspólnie posłuchamy, czyli tradycyjnie. Teraz Pulp i Got to Have Love w Trójce. Za 27 minut, 9.

What do you need? Speak up.

0: to Pulp i Got to Have Love w Trójce, ale w Trójce także pan Paweł z Bielska-Białej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: A ja rozpoznaję głos, to pan Paweł taksówkarz, prawda?
1: Tak, tak.
0: Oczywiście, czyli powraca...
1: We własnej osobie.
0: Powraca pan do mniejszej gry. Jaki bilans w mniejszej grze?
1: Mam to zapisane, momencik. Bo ja się tak staram grać co raz na miesiąc, za półtora, żeby dać się innym wykazać. Mm-hmm. 6 wygranych, 1 remis, 2 przegrane.
0: O. A, czyli może być utrzymana tam pozytywny bilans, jak to mówią. Pozytywny rekord, o tak mówią w w Stanach, w sporcie.
1: Tak, ale chodzi głównie o dobrą zabawę.
0: No oczywiście, że chodzi o zabawę, z tym się na pewno zgodzi pan Jacek Sprzowa z okolic Wodzisławia Śląskiego. Dzień dobry, panie Jacku.
2: Witam, dzień dobry.
0: Ja czytam, panie Jacku, że Pszów jest jednym z głównych ośrodków pielgrzymkowych na Górnym Śląsku. Pan potwierdza?
2: Tak, zgadza się. Matka Boska uśmiechnięta. Zapraszam wszystkich do Pszowa.
0: O, uśmiechnięta. Nie słyszałem nigdy o tym sanktuarium. Czy to jest obraz, czy figura?
2: Tak, jest to obraz. Jest to kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
0: Aha.
2: Ale po motywikacjach autora pojawił się uśmiech i została tak ochrzczona i teraz mam sanktuarium Matki Boskiej uśmiechniętej.
0: Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Rozumiem, że ten okres letni to sprawia, że dużo pielgrzymów się pojawia w Pszowie.
2: Mamy dwa takie główne wydarzenia w czerwcu i we wrześniu i to jest taki najgorętszy okres.
0: Rozumiem. No dobrze, pan Paweł i pan Jacek już za chwilę w mniejszej grze.

0: Nosowska, świętująca 30-lecie solowej kariery w Trójce. I już mogę zdradzić, no chyba mogę, że jutro kolejna propozycja Katarzyny Nosowskiej na to 30-lecie właśnie będzie piosenką dnia w Trójce. No ale teraz najważniejsza piosenka to ta, która wybrzmi po mniejszej grze, a wybierze ją zwycięzca.
1: Mniejsza gra.
0: Rywalizują pan Paweł, taksówkarz z Bielska-Białej. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: I pan Jacek z Pszowa, który zajmuje się branżą budowlaną na co dzień. Dzień dobry, panie Jacku.
3: Witam, dzień dobry was wszystkich i konkurenta Pawła. Witam.
2: Dziękuję, a konkurenta również.
0: Śląski pojedynek dzisiaj mamy w mniejszej grze. Zaczynamy od pana Pawła. Panie Pawle, czy Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej?
2: Tak.
0: Tak, od 1995 roku. A od niedawna także członkiem NATO. No ale o Unię pytaliśmy 1-0, teraz pan Jacek. Panie Jacku, w piosence Kolorowe Jarmarki Maryli Rodowicz, w refrenie konkretnie, co było pierzaste?
3: Pierzaste koguciki.
0: To się zgadza. Pierzastych kogucików można sobie życzyć o poranku. 1-1, wracamy do pana Pawła. Panie Pawle, kategoria skrótowce, no ale to będzie dzisiaj trudne. Oj, oj, oj, panie Pawle, jak rozwijamy skrótowiec PESEL?
2: O,
0: bo to jest skrótowiec.
2: Czy pan wie?
0: No tak, z ewidencją to się zgadza. Literkami po kolei, panie Pawle, spróbujmy.
2: Powszechny elektroniczny
0: system. To się zgadza.
2: System. Ewidencji ludności.
0: Tak, powszechny elektroniczny system ewidencji ludności. 2-1 dla pana Pawła, no to wracamy do pana Jacka. Panie Jacku, trzeba remisować, a pytanie brzmi tak. Jak zginął Michał Wołodyjowski, główny bohater ostatniej części trylogii Henryka Sienkiewicza?
3: Kurczę.
0: To było na końcu.
2: Ja podpowiem, że było bum.
0: O, było
3: tak
0: bum.
3: Tak jest w trakcie obrony Jasnej Góry. Tak.
0: Nie Jasnej Góry, ale dobrze, to jeszcze ma pan szansę. W jaki sposób konkretnie zginął? Już nieważne gdzie.
3: Od strzału z armaty.
0: No nie, niestety. Wysadził twierdzę w Kamieńcu Podolskim ze sobą w środku, by nie oddać tej twierdzy w ręce Turków. Tak, to było z Michałem Wołodyjowskim. No trochę w topa, bo trylogia, wie pan, no tak co święta w telewizji.
3: Tak, nie, literaturę bardzo lubię, ale trylogia nigdy mi nie szła. Ogniem mieczem doszedłem do 27 strony za czwartym razem.
0: No to teraz ma pan okazję, żeby powrócić i przypomnieć sobie, co działo się w trylogii po kolei. A zwycięża dzisiaj pan Paweł.
3: Gratulacje z mojej strony.
2: Dziękuję.
0: Dziękujemy panu Jackowi, pozdrawiamy serdecznie Pszów i przypominamy, Matka Boska uśmiechnięta. Tam taki obraz można zobaczyć i to jest miejsce pielgrzymkowe, a pan Paweł z Bielska-Białej zwyciężył, wybiera piosenkę, której posłuchamy.
2: To będzie Deserter z Pytań Milicjanta i specjalne podziękowania dla Muminka. Pozdrowienia i dla jego kolegów z pracy.
0: O, trochę to enigmatyczne,
2: bo oni mi zawsze kibicują.
0: Na pewno wiedzą, o kogo chodzi.
2: Tak,
0: dziękujemy, gratuluję panie
2: Miłego
0: Paweł.
2: Dnia, dziękuję, do widzenia.

0: Phoebe Bridgers i Last Boys w trójce na prawie zakończenie porannej audycji. Po dziewiątej listy na EMI Justyna Grabasz. Dzień dobry, Justyno.
1: Dzień dobry.
0: A taka piosenka Phoebe Bridgers dość spokojna. To pasowałaby do białych szumów czy za głośna?
1: Nie wiem, czy za głośno. Musiałabym się wsłuchać jeszcze raz poważnie, więc no, może tak. Może tak.
0: Być,
1: nie
0: może,
1: mówię,
0: być,
1: nie,
0: może, być może. Zapraszamy na białe szumy oczywiście w środę.
1: W środę o 23.
0: Tak. O, do spanka, jak
1: do
0: miło.
1: Spanka.
0: Ale dzisiaj listy na M po 9, 3 godziny z tobą i z wiadomościami od słuchaczy sprzed lat.
1: Tak jest. Dzisiaj nie będziemy spać, będziemy czuwać, bo do

0: dyskusji zapraszamy harcerzy i ludzi, którzy bywali na obozach i koloniach i chcą poopowiadać trochę o swoich doświadczeniach z tamtych lat i wszystkie harcerskie historie dzisiaj będziemy zbierać. A punktem wyjścia jest list słuchaczki Magdaleny, która napisała do Marii z obozu harcerskiego we wsi Żołna w gminie Przechlewo. Byłam w tym roku, w ogóle piękne krajobrazy, to w okolicach Borów Tucholskich. No i pisze, że jest fajnie, ale parę rzeczy jej przeszkadza, bo na przykład wodorosty są za duże w jeziorze, popachy właściwie. No i komary, wiadomo, ale tak poza tym to jest okej i super. To jest cytat akurat dokładnie, więc to tak, czekamy po prostu na przeróżne harcerskie historie. Byłeś harcerzem?
1: Nie byłem harcerzem, ale historie związane z komarami to na pewno nie współcześnie już, prawda? W tym roku komarów w ogóle. Jakby.
0: Trochę mniej, a poza tym można się dobrze zabezpieczyć przed komarami.
1: Ale już dwa razy w tym roku byłem ucięty przez osę.
0: O, to groźne. Nie jesteś uczulony?
1: Nie jestem uczulony. No ale swędziało przez słocho. O, jeszcze swędzi. Tak bywa, tak bywa. Historie o osach też z tych obozów harcerskich i nie tylko. Po dziewiątej w Trójce, mam nadzieję, z Państwa udziałem.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 9:00, Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
10: Kierowca autobusu stanie przed sądem na Węgrzech, za chwilę relacja naszej reporterki. 5 osób zginęło, a 15 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. Gang śmieciowy rozbiła śląska policja, zatrzymano 5 osób. Węgierski sąd zdecyduje o losie kierowcy autobusu, który z soboty na niedzielę miał wypadek na autostradzie M3 w tym kraju. Mężczyzna został przesłuchany i zatrzymany przez policję. Łączymy się z Anną Orzeł, która jest na Węgrzech. Aniu, co śledczy zarzucają kierowcy?
11: Dzień dobry. Kierowcy, który tu na Węgrzech może pozostać w dyspozycji policji 72 godziny, a w Polsce to 48 godzin, zarzuca się nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku której życie straciło wiele osób. Obecnie w tej sprawie toczą się dwa postępowania, polskie i węgierskie. Jaka kara? Oczywiście tylko i wyłącznie teoretycznie, kodeksowo grozi za taki czyn, tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
12: Kary są podobne, aczkolwiek różnica jest w dolnej granicy. W Polsce grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, natomiast na Węgrzech od 2 lat do 8 lat. Ale ja jeszcze raz powtarzam, nie można mówić o sprawcy.
11: A wczoraj 21 poszkodowanych wróciło do kraju rządowym samolotem. 18 osób wciąż pozostaje w węgierskich szpitalach.
10: Mówiła Anna Orzeł, dziękujemy za relację. 5 osób zginęło, a 13 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. Według komunikatu ukraińskich sił powietrznych Rosjanie użyli do ataków 150 dronów. Z kolei ukraińskie bezzałogowce zaatakowały kolejny magazyn firmy Wildberries w pobliżu Moskwy. Na skutek ataków wybuchł pożar. Ukraińcy używają coraz większej liczby brytyjskich dronów odrzutowych. Rosyjska ambasada w Londynie ostrzegła Wielką Brytanię przed konsekwencjami pomocy wojskowej dla Ukrainy.
13: 150 tysięcy brytyjskich bezzałogowców dla Ukrainy to maszyny różnych typów, również te atakujące cele w odległości kilkuset kilometrów. Już od około pół roku Ukraińcy wykorzystują do ataków na Rosję brytyjskie drony odrzutowe Nayan. Informuje o tym, powołując się na własne źródła Times. Rozpiętość skrzydeł Nayana to 3 metry, a masa to ponad 70 kg, z czego 20 kg przypada na głowicę bojową. Zasięg zastosowania wynosi ponad 250 km. Zwiększenie dostaw brytyjskich dronów odrzutowych jest ważne w kontekście coraz bardziej masowego

0: wykorzystywania podobnych dronów przez Rosjan do ataków na Ukrainę. Kijów zapowiada wdrożenie do użytku odpowiednich pocisków przechwytujących, również z napędem odrzutowym. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Gang śmieciowy rozbiła śląska policja. Zatrzymano 5 osób. Paweł Kasprzak z tamtejszej komendy mówi, że przeszukano ponad 30 miejsc.
2: Zabezpieczono przede wszystkim obszerną dokumentację finansowo-księgową, ale też komputery, telefony i inne nośniki danych. Funkcjonariusze, wspólnie z biegłymi z zakresu gospodarowania odpadami, przeprowadzili również oględziny terenów przemysłowych powiązanych z tym procederem.
1: Zarobki grupy to nie były śmieciówki. Śledczy zabezpieczyli samochody, gotówkę i złoto o wartości ponad 300 tysięcy złotych. Ustalili też, że majątek podejrzanych jest wart ponad 11 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane. Śledztwo prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Last minute to częste oferty na ostatnie dni wakacji. O tym, jak z nich rozsądnie korzystać i na co uważać, mówił w Trójce Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3: One nie wszystkie muszą być oczywiście kłamliwe, tylko są trudne do zweryfikowania i przede wszystkim te komunikaty są bardzo ogólne. Ile osób ogląda ten obiekt? Ale to znaczy, że co? Że ogląda ten pokój? Czy ten kierunek? To jest bardzo szerokie. Dlatego warto jednak podejść do takich komunikatów z dużą rezerwą, mimo że one potrafią być wyjątkowo nachalne. Na różnych etapach rezerwacji ta liczba pokojów może się zmniejszać.
1: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza last minute w Polsce jest dobra i bardzo dobra, tak wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 25% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 16 do 19 będzie zalecane oszczędzanie prądu, w tym czasie bowiem największa jego część będzie powstawać w elektrowniach na węgiel i gaz, a najmniej z OZE. W lasach w całym kraju wciąż zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: A teraz sport i Norbert Michalak.
7: Iga Świątek zgodnie z planem. Polka pokonała Greczynkę Marię Sakkari 4-6, 6-1, 6-1 i awansowała do 1/8 finału prestiżowego turnieju w Cincinnati. W walce o kolejną rundę Polka zagra z francuską Diane Parry. Już tak dobrze nie było w meczach Magdaleny Fręch i Mai Chwalińskiej. Fręch przegrała z wiceliderką światowego rankingu Jeleną Rybakiną. Polka 4-6, 6-7. Z kolei Chwalińska z Rosjanką Dianą Schneider 2-6, 6-7. Nie poradziła sobie również Katarzyna Piter, która była jedyną polską deblistką. Z 8 medalami do kraju wrócili z Mistrzostw Europy polscy lekkoatleci, m.in. srebro i brąz. Wywalczyła nasza sprinterka. Najpierw biegł na 100 metrów, a potem w sztafecie 4x100 Ewa Swoboda.
8: Lekkoatletyka jest kobietą. Jestem bardzo dumna z nas dziewczyn, że no dajemy sobie po prostu z tym wszystkim radę.
9: No wiadomo, kobiety są lepszą płcią.
8: Nie no, śmieję się. Może, nie wiem, to nie jest czas na chłopaków. Może przyjdzie taki sezon, że dziewczyny nie będą zdobywać medali, a chłopaki będą zdobywać te medale. No nie wiem, no może tak się wszystko po prostu ułożyło, ale no jak widać, lekkoatletyka kobietami stoi.
7: Ewa Swoboda w znakomitym humorze. W klasyfikacji medalowej biało-czerwoni na 18 miejscu. Najlepsi Włosi, którzy zdobyli 22 medale, w tym 10 złotych. Na koniec jeszcze piłka nożna i szachy. Były piłkarz Gerard Piqué został udziałowcem indyjskiego zespołu. To część szerszego trendu, bo w szachy inwestują też m.in. Erling Haaland i biegacz narciarski Johannes Klebo. Gwiazdy cenią grę za strategię i trening koncentracji, a dynamiczna Global Chess League przekształca tradycyjne szachy w globalne, komercyjne hit rozrywkowe.
5: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: No proszę, w szachy inwestują piłkarze. Podobno Cristiano Ronaldo zainwestował w padla za to. W padla.
7: Spodobał no też padla. Można, ale w szachy zobacz, może jakąś partyjkę rozegramy. A, czemu po audycji,
6: nie? Czemu nie? Po audycji spróbuję, chociaż mogę być trochę zmęczony, jakby co.
7: Ale to wymówka?
6: Cristiano Ronaldo zresztą zapowiedział zakończenie kariery po tym sezonie, zdaje się, piłkarskim tak, nadchodzącym.
7: Tak, ale to wiesz, nigdy nie można piłkarzom i sportowcom wierzyć.
6: A, never say never again.
7: Tak jest. Wojciech Szczęsny no zakończył karierę, a potem wznowił. I w końcu...
6: Ronaldo w Barcelonie, powiedział Norbert Michalak. 16 stopni ma być dziś w Elblągu, 14 w Busku-Zdroju, 12 w Zakopanem, czyli chłodno od 18 do 20 stopni na ogół. Do tego będzie to wtorek deszczowy, chociaż opady mają nie być tak intensywne jak wczoraj.
5: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydów.

0: cydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Karolina Gonet audycję poranną przygotowała. Stanisław Perzyna odbierał od Państwa telefony. Michał Jakubik realizował. Dziękujemy. Zapraszamy już na jutrzejszy poranek i zostawiamy Państwa z Justyną Grabasz.
3: I zapraszamy
2: i jej ekipą.
3: Tak jest, moja ekipa. Od razu wszystkich przedstawię. Michał Jakubik z nami zostaje. Ewa Lipowicz, Michał Żołądkowski. Ja się nazywam Justyna Grabasz, ale to powiedziałaś już, prawda? I powiem Wam, że też kiedyś byłam na zawodach szachowych w ogóle, chociaż nie umiałam zupełnie grać. Tak więc może partyjka.
2: Dobrze, to może to zmęczenie nie będzie takie istotne.
3: Może tak. Dzień dobry, dzień dobry.
4: Listy na M.

I na tę piosenkową okoliczność Michał Jakubik zapalił w studiu żółte światła, żeby Yellow brzmiało jak należy. Nie będę ukrywać, że bardzo lubię powracać do pierwszego albumu Coldplaya. Mam go nawet na kasecie, już tak wymęczonej, że właściwie no średnio da się z niej czegoś słuchać. Ale na szczęście są inne możliwości słuchania, więc korzystam. Na przykład można słuchać w radiu i też działa całkiem nieźle. My mamy ze sobą w ogóle dużo bardzo ładnej muzyki, więc przez te 3 godziny będziemy nią Państwa częstować, ale przede wszystkim będziemy cofać się do czasów, no podejrzewam, nastoletnich w większości, kiedy jeździło się na obozy i kolonie. Kto był harcerzem albo kto jeździł na takie wyjazdy palec pod budkę? Chętnie posłuchamy Państwa historii. No ja na przykład harcerką nie byłam, ale jeździłam na kolonie i wspominam je jako naprawdę taki złoty czas, nawet jeżeli warunki noclegowe nie były jakieś wybitne, ale przecież w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o przygodę i poznawanie ludzi. 2027 trójek, listy@polskieradio.pl. Można do nas dzwonić, pisać. Zapraszamy. A to nasza piosenka dnia.

Głos tak charakterystyczny, że no nie da się go pomylić z nikim innym. Artur Rojek i Mirja Fori. To jest kolejna zapowiedź płyty Chciałbym urodzić się, żeby latałem. I utwór, który z sierpniem się pięknie komponuje z wakacjami, z wolnością, z miłymi wspomnieniami z dzieciństwa. Każdy z nas ma w swojej głowie takie zapachy, obrazy, które przypominają wakacje. Na przykład właśnie zapach owoców, które spadły z drzewa, albo to ciasto świeżo upieczone przez babcię. A my dzisiaj w audycji Listy na M wspominamy obozy harcerskie i czekamy na Państwa opowieści. 22 i 7 trójek listy@polskieradio.pl.

0: Wcześniej Alabama Shakes, a teraz Chris Cornell, You Know My Name na antenie trójki.
1: Listy na M.
0: A Magdalena to jest imię naszej słuchaczki, która przed laty napisała list do kącika Marii z obozu harcerskiego z miejscowości Żołna koło jeziora Lipczyno Wielkie. Pisząc, że wszystko byłoby fajnie, gdyby nie wodorosty w jeziorze, popachy, zdechłe ryby na brzegu, spryskane jagody, niedojadła i przewalające się tabuny wczasowiczów. Co na obozach harcerskich jest super, a co jest super nieco mniej? 22.7 listy małpopolskieradio.pl. Czekamy na wiadomości. A teraz mała zmianka z muzycznego kalendarium. 18 sierpnia roku 62 na świat przyszedł Jarosław Janiszewski, czyli wokalista grupy Bielizna, tak więc śpiewamy 100 lat i gramy bagno.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
7: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
12: Marian, co ty robisz?
11: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
0: Żegnamy reklamy.
14: Na zegarze 29 minut do godziny 10.
0: Informator ekonomiczny.
14: I Sylwia Zadrożna.
15: A ze mną Adam Antoniak, ekonomista ING Banku Śląskiego. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Dzisiaj drugi dzień nowej wersji programu ceny paliwa niżej. W sumie te dwa tygodnie CPN będą nas kosztować niecałe pół miliarda złotych. Pierwszy program, ten, który trwał od końca marca do końca czerwca, kosztował 4 miliardy 700 milionów. Tymczasem stan tegorocznego budżetu chyba się całkiem nieźle prezentuje, bo jak podało Ministerstwo Finansów, deficyt po lipcu wyniósł trochę ponad 141 miliardów złotych, a to stanowiło niecałe 52% kwoty zaplanowanej na cały rok. Czy idziemy zgodnie z planem? Jak to wygląda? Znaczy, ekonomicznym okiem.
16: Musimy pamiętać, że budżet oczywiście jest wykonywany nieliniowo, więc największa część deficytu zwykle jest realizowana w ostatnim kwartale, w ostatnich miesiącach roku. Natomiast jak popatrzymy na sam ten lipiec, to on wygląda dosyć korzystnie. I to pomimo tego, że rzeczywiście wówczas był płacony podatek VAT za czerwiec, kiedy jeszcze mieliśmy niższe stawki od paliw, czyli 8% zamiast 23%. Pomimo to wzrost dochodów z VAT-u był dwucyfrowy. Musimy też pamiętać, że wsparciem na pewno była sytuacja gospodarcza, która w czerwcu dosyć korzystnie się kształtowała. Mieliśmy dynamiczny wzrost produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej. To wspierało tą część dochodową. No w efekcie deficyt był niższy niż 20 miliardów złotych.

0: samym lipcu, więc sam lipiec można ocenić pozytywnie.
1: Ale musimy pamiętać to, co pan w pierwszym zdaniu powiedział, że to najgorsze w cudzysłowie to przed nami, tak?
0: Zwykle tak, to znaczy po stronie wydatkowej następuje duże przyspieszenie pod koniec każdego roku, dlatego też, tak jak wspominałem, to wykonanie deficytu nie jest liniowe, więc trochę jest za wcześnie, żeby dokonywać tu jakichś zdecydowanych ocen. Na pewno musimy pamiętać o tym, że generalnie mamy wysoki deficyt, jeżeli chodzi o cały sektor finansów publicznych. Jesteśmy cały czas w okolicach 7% PKB. Prawdopodobnie jest to najwyższy deficyt w tym roku w całej Unii Europejskiej, więc tutaj no, musimy powoli zacząć się przymierzyć do tego, żeby tą sytuację zacząć naprawiać, jeżeli chodzi o finanse publiczne.
1: ZUS niezbyt dobre wiadomości podaje, bo z jego prognoz wynika, że w roku przyszłym przeciętna emerytura wyniesie 54% średniego wynagrodzenia, a w roku 2080 będzie to jedynie niecałe 25%. To pokazuje, że w przyszłości znaczna większość Polek, Polaków będzie dostawać takie minimalne emerytury. No i chyba to jest duży problem. Skąd się to bierze i czy można to jakoś spróbować przynajmniej naprawić?
0: Czy jest to pochodna de facto konstrukcji naszego systemu emerytalnego, który został w ten sposób po reformie zaprojektowany, czyli mamy system zdefiniowanej składki, gdzie nasza przyszła emerytura zależy od tych środków, które zgromadzimy w czasie pracy. Musimy też pamiętać, że takie porównywanie ostatniego wynagrodzenia do emerytury w tym systemie nie do końca jest uczciwe, bo pamiętajmy, że składka jest procentowa od wynagrodzenia, które w całym cyklu naszej pracy zawodowej zmienia się, czyli zwykle rośnie, więc ta składka de facto na koniec jest jakimś uśrednieniem naszych zarobków w całej karierze. Natomiast no nie możemy porównywać emerytury do tej ostatniej, najwyższej prawdopodobnie pensji, to po pierwsze. Po drugie mamy oczywiście waloryzację tego kapitału emerytalnego, który gromadzimy przez lata, natomiast ona jest zwykle niższa niż tempo wzrostu wynagrodzeń, więc znowu ta relacja tutaj wynagrodzeń do emerytury nam się pogarsza. No i po trzecie, na koniec musimy pamiętać, że żyjemy też coraz dłużej, a wiek emerytalny nie zmienia nam się, przynajmniej ten statutowy. Emerytura jest przeliczana w ten sposób, że zgromadzony kapitał jest dzielony na oczekiwaną dalszą długość życia w miesiącach, więc im dłużej żyjemy na emeryturze, tym dłużej korzystamy z tego kapitału. No i w efekcie ta emerytura jest po prostu niższa, więc kształt tego systemu emerytalnego rzeczywiście jest taki, że żeby cały system nam się bilansował w sytuacji, kiedy mamy presję demograficzną, czyli wzrost liczby emerytów przy spadającej liczbie osób pracujących, no odbywa się to niestety kosztem niższych emerytur.
1: Czyli nie tylko demografia, ale też mechanizm, a w takim razie zrozumiałe są te apele o to, żeby trochę dłużej chociaż pracować, prawda, po osiągnięciu tego powszechnego wieku emerytalnego.
0: Zdecydowanie tak i tutaj musimy pamiętać o tym, jak ten mechanizm działa, tak, to nawet rok czy dwa lata dłużej pracy to oczywiście niewiele już zmienia ten kapitał emerytalny, który zgromadzimy, ale pamiętajmy, że dzielimy po prostu ten zgromadzony kapitał na krótszy okres, kiedy tą emeryturę będziemy pobierali, więc to może rzeczywiście wydatnie zwiększyć nasze świadczenie.
1: Dziś w nocy padało, teraz też mamy przelotne opady w całym kraju, ale mimo to susza trwa i oczywiście ma swoje konsekwencje. Przede wszystkim dla rolnictwa. Żniwa, które teraz się kończą, już są zapowiedzi, że plony będą mniejsze. Mniej też ma być owoców i warzyw, bo nie dość, że teraz susza, to jeszcze wiosną były przymrozki, więc to też wpłynęło na zbiory. Czy to nam zapowiada podwyżki?
0: Znaczy generalnie może zacznijmy od tego, że chyba ze zmianami klimatycznymi w tej chwili już nikt nie dyskutuje i widzimy konsekwencje ekonomiczne w wielu obszarach. Mamy niski poziom wody w Renie, co zaburza transport śródlądowy. Mamy niski poziom wody w Dunaju, co też przekłada się na funkcjonowanie elektrowni atomowych na Węgrzech czy w Rumunii. No mamy też oczywiście wpływ na rolnictwo. Czy to będzie duży problem dla cen żywności? Tu sytuacja jest dosyć złożona, to znaczy wiemy już i wiedzieliśmy wcześniej, że zbiory zbóż w tym roku będą niższe w Polsce, chociaż są też doniesienia, że na przykład w Ukrainie ten rok jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o zbiory, a tu jest potężny producent zboża. Wiemy, że są pewne problemy, jeżeli chodzi o dostępność chociażby mleka na przykład we Włoszech do produkcji określonych produktów regionalnych.

0: natomiast generalnie w Europie nadal mamy nadpodaż tego mleka, zwłaszcza w Polsce, we Francji, w Niemczech, w Holandii, więc tu akurat ceny spadają. Jeżeli chodzi o warzywa, owoce, też mieliśmy, zdawałoby się, trudny początek roku ze względu na przymrozki, natomiast te owoce i warzywa dosyć szybko się pojawiły na rynku i w niskich cenach, więc to jest znowu jeden z elementów dezinflacyjnych, więc jak na razie mamy do czynienia de facto ze spadkiem cen żywności w ujęciu rocznym w Polsce.
1: To super wiadomość dla wszystkich konsumentów. A tutaj wspominał pan te Włochy i te sery. Rzeczywiście podobno parmezan jest zagrożony, no ale to też chyba specjalny ser, prawda?
0: Tak jak wspominałem, no to jest bardziej kwestia regionalna, bo to jest produkt regionalny, który wymaga mleka od krów określonej rasy, karmionych w odpowiednim sposób, w odpowiednich też miejscach. No i oczywiście też sam proces dojrzewania tego sera wiąże się z konsumpcją energii, więc z jednej strony ograniczenie podaży głównego surowca, z drugiej strony wyższe koszty produkcji. To jest coś, co rzeczywiście możemy zobaczyć w cenach tego produktu.
1: Adam Antoniak, ekonomista ING Banku Śląskiego, był dzisiaj gościem Trójki. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Informator ekonomiczny.
3: A ja jak zawsze skorzystam z okazji, że mam w studiu towarzystwo i dopytam, czy wyjeździliście na obozy harcerskie albo kolonie?
1: Panie Adamie.
0: Ja na obozy harcerskie nie, natomiast jeździłem na kolonie i pamiętam jeden taki wyjazd, to był ten okres przełomu lat 80. i 90., kiedy pojechaliśmy w Karkonosze. To był okres, kiedy totalnie nie było niczego, w sensie na półkach, w sklepach stał ocet. I pamiętam, że to były rzeczywiście ciężkie czasy, bo nawet kwestia wyżywienia czy posłudzenia herbaty to było wyzwanie wtedy.
3: Ale to w lesie się szuka w takim razie. Jagód i różnych innych przygód. Sylwia?
1: Ja na obozy harcerskie nie jeździłam. Raz pojechałam na taki krótki naprawdę wyjazd, ale zniechęciłam się, bo w nocy mnie obudzono. Kazano mi biegać po lesie, zdobywać jakieś sprawności, więc nie mogłam się wyspać i to skutecznie mnie odstraszyło. Na kolonie tak, na kolonie jeździłam. Pierwsze kolonie na Słowacji, pamiętam. No to nawet całkiem miłe wspomnienia.
3: A jakie są państwa wspomnienia? 2027 listy@polskieradio.pl. Czekamy na wszystkie wiadomości. Sylwia Zadrożna dzisiaj
1: mówiła
3: do państwa. Dzięki i do usłyszenia po 16:30.
1: Zgadza się.

0: Nie ma miejsca jak dom, tak śpiewał Mrozu. Czy ktoś, będąc na obozie harcerskim bądź na koloniach, miał takie przemyślenia, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej? No ja na przykład mimo noclegów na łóżkach polowych, bieganiu gdzieś przez piachy, kilometrowych spacerów do stołówki, miałam poczucie, że na takich wyjazdach no, nie ma miejsca jak kolonie albo obozy harcerskie, na których trzeba było wykonywać przeróżne skomplikowane zadania.
1: Pierwszy raz pojechałam na obóz, kiedy byłam w pierwszej klasie podstawówki. Wiadomo, że harcerze wszystko muszą zbudować własnoręcznie z tego, co znajdą gdzieś w środku lasu. I kolega, który wtedy był chyba w klasie ósmej, więc dużo starszy, budował wartownię. I budował ją bardzo pięknie, powiedziałabym, że z chirurgiczną precyzją, z jakichś tam konarów, gałęzi. A moim zadaniem było codziennie w czasie ciszy poobiedniej podawać mu gwoździe. No i tak w ten sposób budowaliśmy wartownię przez, myślę, że więcej niż 2 tygodnie. A następnie, kiedy ona była już gotowa, to na drugi dzień kolega zaczął ją demontować, ponieważ czas obozu się już skończył.
0: To się chyba nazywa syzyfowa praca? Ja nie wiem, ale podawanie gwoździ to też jest całkiem poważne zadanie. Czekamy na więcej takich wspomnień. 22 i 7 trójek.

0: Pojechałam na harcerską operację Bieszczady 40, gdzie zresztą później poznałam mojego męża. Myśmy uwielbiały się myć w potoku, gdzie były żmije. Proszę w Bieszczadach chodzić w kaloszach. Żadne buty i wysoka skarpetka to nie to, co chroni przed żmiją kalosz. Pozdrawiam.
1: Kalosz przede wszystkim. No, trzeba uważać na żmije i na komary i na osy, czyli tak, wysokie skarpetki, no jednak się przydadzą, kalosze, jakieś psikadło na komary i inne owady. Obozy harcerskie zdecydowanie uczą życia i tego, jak się do niego przygotować. Czego państwa nauczyły obozy harcerskie? Ja na przykład się nauczyłam brać prysznic w 3 minuty. Całkiem przydatna umiejętność, chociaż po latach już trochę zapomniałam. A może ktoś pamięta jakieś harcerskie piosenki i ktoś nam zaśpiewa? Czekamy na telefony.

A to grupa The Afghan Wings nam zaśpiewała i zagrała. Ja przypominam, że czekam, aż mi państwo zaśpiewają jakąś piosenkę harcerską przez telefon 2027 trójek. Ale zanim te wszystkie wykony, które mam nadzieję się wydarzą, jeszcze jedna mała wzmianka z muzycznego kalendarium, bo tak się składa, że 18 sierpnia na świat przyszła Romy Medley Croft z grupy The XX. I to właśnie jej głos wybrzmiewa na trójkowej antenie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo

0: Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Orły oszczędzania stać na więcej.
5: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 18 sierpnia, właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski.
13: Do Polski wróciło 21 osób poszkodowanych w wypadku autokaru. W szpitalach na Węgrzech wciąż jest 18 rannych. Zalany zespół szkół ponadpodstawowych w Zelowie Włódzkiem. W związku z ulewami strażacy w całym kraju mieli ponad 1000 interwencji. 600 ukraińskich dronów zaatakowało w nocy Moskwę. Mówi się o największym uderzeniu od 3 miesięcy. 21 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło wczoraj do Polski. 5 z obrażeniami ortopedycznymi i chirurgicznymi przewieziono do 2 rzeszowskich szpitali, pozostałych odebrały rodziny. W szpitalach na Węgrzech pozostaje 18 rannych, w tym 2 osoby w stanie ciężkim. O tym, kiedy wrócą do kraju kolejni ranni, zdecydują lekarze.
14: Taka informacja gdzieś w przestrzeni medialnej pojawiła się wczoraj, że być może ten transport kolejny będzie dziś, natomiast ja chciałbym zdementować tę informację, ponieważ na pewno pani wojewoda będzie poinformowana w pierwszej kolejności, że jest taka możliwość. My będziemy wówczas kontaktować się ze służbami konsularnymi, ministerialnymi. Zorganizujemy jak najlepszą formę tego transportu.
13: Zapowiadał rzecznik wojewody podkarpackiej Bartosz Gubernat. Na Węgrzech pracują polscy policjanci i prokurator. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Potwierdzono tożsamość 7 z 12 śmiertelnych ofiar. Zapinajmy pasy bezpieczeństwa w autokarach, apeluje tymczasem po wypadku autobusu na Węgrzech zastępca głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski. W Polskim Radiu przypominał, że przepisy drogowe zobowiązują pasażerów do zapinania pasów.
15: W samolocie karnie bezrefleksyjnie zapinamy pasy, gdy stewardesa, załoga pokładowa nakazuje, proszę zapiąć pasy. Natomiast w autobusie, jak masz zapięte pasy bezpieczeństwa, to te pasy bardzo często ratują życie i zdrowie.
13: Główny inspektorat transportu drogowego zapowiada ściślejsze kontrole autobusów przewożących turystów. Kontrola będzie przeprowadzona również w firmie transportowej, której autokar uległ wypadkowi na Węgrzech. Prawie 20 razy interweniowali strażacy z Bełchatowa w związku z gwałtownymi ulewami. Niemal wszystkie działania dotyczyły gminy Zelów w Łódzkiem. Woda wdarła się do zespołu szkół ponadpodstawowych w Zelowie.
16: Tam doszło do zalania warsztatów i niewielkiego zalania sali gimnastycznej. Doszło też do zalania budynków mieszkalnych, części tam podpiwniczonej oraz apteki, ale też tej wody nie było na tyle dużo, że mówiło się o wypompowywaniu.
13: Mówił Michał Wieczorek z Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. W związku z ulewami w części Zelowa nie było prądu. Strażacy dostarczyli agregat prądotwórczy pacjentowi stale korzystającemu z respiratora. W całym kraju w związku z burzami strażacy mieli ponad 1000 interwencji. Najwięcej na południowym zachodzie kraju. Moskwę zaatakowało 600 ukraińskich dronów. Rosyjskie media państwowe napisały, że był to jeden z największych ataków na miasto w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Pożary zarejestrowano w kilku miejscowościach moskiewskiej aglomeracji.

0: aglomeracji. Według lokalnych serwisów internetowych uszkodzone zostały magazyny logistyczne Wildberries, centrum handlowe i kilka domów. Władze Gazy ostrzegają przed katastrofą humanitarną. Alarmują, że Izrael blokuje wjazd odpowiednich namiotów i innych materiałów, które mają pomóc zabezpieczyć się mieszkańcom przed zimą.
1: Władze Gazy podają, że sytuacja jest krytyczna. Prawie 900 tysięcy ludzi, w tym pół miliona dzieci, mieszka w namiotach, które nie nadają się do przetrwania zimy. Władze Gazy, a także organizacje pomocowe apelują o wywarcie międzynarodowej presji na Izrael, by zgodził się na wwiezienie do Gazy odpowiedniej pomocy humanitarnej. Chodzi m.in. o odpowiednio izolowane namioty, a także dźwigi, by usunąć gruz. W gruzy zamienionych jest około 90% tutejszej infrastruktury. Koszty odbudowy dwumilionowej Gazy ONZ szacuje na około 70 miliardów dolarów. Tymczasem Jared Kushner, wysłannik amerykańskiego prezydenta, który przyjechał do Izraela negocjować plan pokojowy dla Gazy, ogłosił wczoraj, że żadnej odbudowy Gazy nie będzie, dopóki Hamas się nie rozbroi. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Dzisiaj pochmurno, ale z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a po południu na północnym wschodzie lokalne burze. Poza tym wiecznie. Na termometrach będzie od 17 stopni na Podlasiu do 19 w centrum i 21 na Dolnym Śląsku.
3: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Już 5 minut po godzinie 10.
6: Listy na M.
5: Dzień dobry, mówimy raz jeszcze w składzie Ewa Lipowicz, która audycję wydaje, Michał Jakubik, który ją realizuje, Michał Żołądkowski odbiera od Państwa telefony, ja się nazywam Justyna Grabasz, a to jest grupa Talking Heads.

at the bottom.

0: Nie chcę sobie nadawać sama tytułów, ale chyba się mogę nazwać największą fanką Talking Heads w trójkowej redakcji. Talking Heads i Davida Byrne, rzecz jasna, ale tego człowieka no po prostu nie da się nie kochać. Once in a Lifetime to jest nasze otwarcie numer 2 audycji Listy na M, w której wspominamy dzisiaj czasy, w których jeździło się na obozy harcerskie i kolonie, a punktem wyjścia jest list od słuchaczki Magdaleny, który trafił do trójki przed laty i został wysłany z obozu harcerskiego. Jak się okazuje, wspomnień harcerskich i obozowych mają państwo całkiem sporo.
1: Byliśmy w Dziwnówku. Była dyscyplina, tam były jeszcze takie, pamiętam, bunkry. Tak nas korciło, żeby wejść do tego bunkru i rzeczywiście one były jeszcze w dobrym stanie i tak penetrowaliśmy te bunkry, że potem jak nas przyłapano, wystąpiliśmy na wieczornym takim zebraniu i były kary i dosyć spore kary. Przez cały dzień nie mogliśmy ruszyć się z namiotu, tylko na posiłki. I takie moje wspomnienie.
0: No, ciekawość to pierwszy stopień do tego, żeby siedzieć potem długo w namiocie. U nas bunkrów nie ma, ale za to jest płyta tygodnia. Phoebe Bridgers, Lost Weekend.

Ale ładne zakończenie. O tym albumie już się mówi, że to jest jedna z płyt roku, a mamy dopiero sierpień. Lost Weekend, czyli nowa płyta Phoebe Bridgers. Czyli w zasadzie jedna z najważniejszych amerykańskich songwriterek swojego pokolenia. Phoebe Bridgers mogą Państwo kojarzyć na przykład jako członkini grupy Boy Genius, a album Lost Weekend jest akurat jej pierwszym solowym albumem od 6 lat. 16 utworów i ponad 50 minut muzyki, a tematy przeróżne, ważne, piękne i bardzo osobiste. Śmierć ojca, trudne wspomnienia rodzinne, rozpad relacji i nowa miłość. Polecamy. Będziemy do tej płyty powracać w audycji Listy na M jeszcze nie raz. A teraz muzycznie coś z zupełnie innej bajki.

0: Love i King. No, ten utwór też się grywało na obozach, jak się miało gitarę. Całkiem łatwy układ chwytów, a śpiewa się również znakomicie. No właśnie, śpiewanie. Ja Państwa zachęcałam chwilę przed godziną 10 do śpiewania piosenek harcerskich, no i znalazło się kilku chętnych.
1: Jak to dobrze być harcerzem.

0: Spodobała mi się jeden raz harcerka Marysieńka. Spodobała mi się jeden raz harcerka Marysieńka. Pozdrawiam.
1: Również pozdrawiamy. Pięknie. Brawo, brawo. Czy mamy jeszcze jakichś chętnych?
2: Orałam kąków, dzień rozkwita, jeszcze od rosy wszędzie mokre. We mgle duszkoce pierwsza bryka, słońce wyrusza na półkręgę. Drogą z listą, drogą polną, jak kolorowa panny krajba. Słońce się wznosi nad stodołą, będziemy tańczyć walca.
1: A Ewa Lipowicz też mi tutaj do ucha zaśpiewała. Mam nadzieję, że zaśpiewa również na antenie chwilę później. Czekamy na Państwa piosenki, czekamy na wszystkie harcerskie historie 22 i 7 trójek. No i oczywiście listy @polskieradio.pl. A to jest grupa Oxford Drama.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.

0: i przesadzać. Wrzosy Mix odmian już za 4,97 za sztukę. A do tego nawóz do trawnika 25 kg Florowit już za 167 zł. Wszystko do ogrodu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont.

0: oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credi Agricole Bank Polska S.A.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: 300 zł.
1: Żegnamy reklamy.
2: Na zegarze 29 minut po godzinie 10.
3: Biegam, bo lubię.
2: Dziś w nieco spokojniejszym tempie.
4: Dzień dobry trójkowi biegacze i chodziarze. Dziś wyjątkowo zwracamy się głównie do tych drugich, chociaż biegacze też mogą spokojnie skorzystać z zaproszenia Agnieszki Wróblewskiej.
5: Już 5 września Trek Tours i Kalambia organizują fantastyczny rajd pieszy. To będzie niezwykła wyprawa, która nie jest tylko zawodami, nie jest wyścigiem, jest przede wszystkim doświadczaniem z historii, otoczenia, środowiska, ludzi, emocji. Fantastyczna wyprawa po Twierdzy Modlin i okolicach Twierdzy Nowego Dworu Mazowieckiego, Doliny Narwi, Doliny Wisły. Można przyjść i zobaczyć bardzo ciekawe zakątki naszego regionu, które nie są najczęściej dostępne dla turystów.
4: Zapraszacie, rozumiem, całe rodziny, no bo jeżeli ma być to taka krajoznawcza podróż, też trochę historyczna, jako historyk z wykształcenia od razu nastawiłem ucha, bo to rzeczywiście bardzo ważne i ciekawe tereny na wyciągnięcie ręki z Warszawy. Ale tak jak pytam, całe rodziny są mile widziane?
5: Tak, absolutnie. Mile widziane są całe rodziny, grupy przyjaciół. Można także wziąć udział w tej wyprawie solo. Można zabrać swojego pieska. Dwie trasy są również dostępne dla wózków z dziećmi. Także naprawdę można z tej soboty zrobić wyjątkowe przeżycie, wyjątkową wyprawę. Ta wyprawa jest dostępna zarówno dla osób, które początkują w trekkingu, jak i osób, które już są doświadczonymi piechurami.
4: Jaki to będzie dystans?
5: Mamy do wyboru 4 dystanse, 5 km, 14 km, 25 i 37. Warto dodać, że dla każdego, kto weźmie udział w wyprawie powyżej 20 km, gratis od Kolambii będzie prezent w postaci czapki.
4: Dla tych doświadczonych piechurów wiadomo, że to są te dłuższe dystanse. Czy dla nich to będzie też jakieś wyzwanie? Czy wcale nie?
5: Dystans 37 km to już jest naprawdę interesująca i satysfakcjonująca trasa. Ona przechodzi zarówno przez Twierdzę Modlin, jak i przez Nowy Dwór Mazowiecki, przez Doliny Narwi i Wisły, gdzie będzie naprawdę dużo ciekawych atrakcji. Ta trasa zajmie tak naprawdę cały dzień i rozpocznie się już o 8, skończy o 20. Także jest to poważna wyprawa dla osób, które już wiedzą, z czym się je takie wydarzenia.
4: Zapytam o taką rzecz, jeżeli będą tacy, którzy będą szli przez kilka, nawet kilkanaście godzin, to czy oni się nie poczują, wiesz, głodni na trasie, mówiąc wprost?
5: Każda trasa, każdy dystans gwarantuje przerwę na odpoczynek, na napoje. Gwarantujemy posiłki zarówno przy trasie 5-kilometrowej, jak i 37-kilometrowej. Oczywiście przy dłuższych trasach tych pit stopów będzie więcej niż przy 5-kilometrowej. Także proszę się nie martwić, nasi uczestnicy będą zaopiekowani. To, co warto zabrać ze sobą, to butelkę na wodę, aby ją uzupełniać po drodze, oraz jakieś naczynie plastikowe, aby zjeść posiłek w tym naczyniu. Natomiast naczynie można też u nas na miejscu wypożyczyć.
4: No i na zakończenie, jak można się zapisywać na tę imprezę?
5: Aby wziąć udział w rajdzie pieszym Trek Tours, należy wejść na stronę trektours.pl i tam można się zarejestrować. Mamy tam również wszystkie szczegóły dotyczące tras, wymagań oraz pakietów startowych.
4: Mówiła Agnieszka Wróblewska z firmy Kalambia i to wydarzenie w Modlinie rzeczywiście zapowiada się ciekawie. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze.
2: A zapraszał oczywiście Krzysztof Łoniewski. No to teraz utwór, który chyba bardziej pasuje do chodzenia niż biegania, a jeszcze bardziej do takiego powolnego snucia się po mieście. A, i śpiewania z gitarą również. Under the Bridge.

No, ja sobie podśpiewywałam, szczególnie refren. Dzisiaj w audycji Listy na M państwo też śpiewają piosenki harcerskie i za moment do śpiewania powrócimy, ale zanim to zachęcam teraz do uważnego słuchania i pisania na adres listy@polskieradio.pl, jeśli chcą się państwo z nami spotkać w ten piątek, bo my zapraszamy o 21 na kino plenerowe i projekcję filmu Minari, czyli opowieści o pewnej koreańskiej rodzinie, o marzeniach, o poszukiwaniu własnego miejsca, taki ciepły, pełen humoru i wzruszeń film, a tytułowa Minari to jest roślina. Roślina, która potrafi przetrwać w trudnych warunkach i odrastać na nowo. No i staje się ona właściwie takim symbolem bohaterów filmu, którzy próbują zapuścić korzenie w nowym miejscu, nie tracąc przy tym więzi z tym, skąd pochodzą. Takie piękne rzeczy będzie można zobaczyć w naszym trójkowym ogródku w ten piątek o 21:00. Niech się państwo nie obawiają, jak będzie padać, to się przeniesiemy do studia imienia Agnieszki Osieckiej, a zaproszenia na film mamy podwójne, tak więc można kogoś ze sobą zabrać, na przykład na randkę. A żeby te zaproszenia zdobyć, trzeba napisać, przypominam raz jeszcze, na adres listy@polskieradio.pl. No to czekamy na państwa zgłoszenia.

0: składać jej życzenia. Wszystkiego, co dobre i piękne. Ciekawe, czy Daria też bywała na obozach harcerskich. Dzisiaj o nich dyskutujemy w audycji Listy na M. Jakie wspomnienia pozostały nam po koloniach i obozach, na których spędzaliśmy kiedyś wakacje? Wojtek Dorosz zapytał o to swoich przyjaciół.
1: Każdy pewnie historii ma dużo i mogłem wam opowiedzieć o tym, że odpaliliśmy gaśnice na schodach czy tak dalej, ale to nie byłoby zbyt oryginalne. Natomiast przypomniałem sobie taką, że w stegnie gdańskiej nad morzem byłem na kolonych. Ja miałem taką zabawę, że się puszczałem na falach i udawałem topielca, żeby wzbudzić właśnie przestrach w kadrze. Kładłem się na falach i pozwalałem, żeby morze mnie wyrzucało na plażę. I efekt był taki, że dostałem ksywę zwłoki. No i funkcjonowałem jako zwłoki, ale się odmieniało inaczej. Było idziemy do zwłokiego, ze zwłokim. To jest moja historia.
2: Ja pamiętam taki jeden wieczór na kolonii. To były takie kolonie chrześcijańskie i były takie roleplay. Odgrywaliśmy jakieś tam różne scenki, a ja byłam Jezusem. I tego samego wieczoru poszliśmy do lasu, gdzie były takie wykopane dziury do robienia siku. I tam była taka grupa dziewczyn, a taka inna grupa dziewczyn, w której byłam ja, my się tak zbliżałyśmy i udawaliśmy, że jesteśmy dzikami. I one się tak przestraszyły, że jedna wpadła do tej dziury.
3: Kto następny?
4: Ja mogę.
3: Chodźcie bliżej ogniska.
4: To moja historia jest o tym, jak pierwszy raz pojechałem na kolonie na początku podstawówki i z tego dwutygodniowego wyjazdu wróciłem z dokładnie tak samo zapakowaną torbą, z wyjątkiem bielizny. Przez dwa tygodnie jedyne, co zmieniałem jak mały chłopiec, to było gacie i skarpetki. Dokładnie moja ulubiona bluza, ulubione spodnie, ulubiona koszulka. Dwa tygodnie. W końcu wyjechałem z tej kolonii dzień wcześniej, bo się dałem przekonać koledze, że włożenie takiego oizolowanego druta do kontaktu to jest dobry pomysł i wywaliliśmy korki w całym ośrodku i nas wywalili dzień przed końcem.
5: Ja mam takie wspomnienie kulinarne. Myślę, że to są wczesne lata 90. i że jest taka marmelada w takich wiaderkach plastikowych. I my to jemy z margaryną, żółtym serem i na to ta marmelada. I to było takie pyszne i tylko na tych koloniach mi smakowało. Potem wróciłam do domu i odmówiłam jedzenia masła i powiedziałam, że bardzo chcę, żeby rodzice kupili margarynę. I oni to kupili, ale nic już tak nie smakowało jak to jedzenie kolonijne.
6: Byłam na takich koloniach kiedyś z Caritasem. Wysłano mnie i to było straszne, bo tam nie miałam zupełnie towarzystwa, bo wszystkie dziewczyny tylko malowały paznokcie cały czas.
7: Obóz harcerski, mój pierwszy, chyba byłam w siódmej klasie podstawówki. To była fantastyczna przygoda, bo zaczęliśmy od pionierki i budowaliśmy sobie prycze i byliśmy straszliwie głodni, budując te prycze. Pamiętam, że zjadłam wszystkie cztery puszki sardynek, które dostałam od rodziców wtedy.
8: Jako siedmioletnia dziewczynka byliśmy w grupie gdzieś na jakiejś tam sali większej w szkole. Siedzieliśmy i mi się siku zachciało, ale wstydziłam się poprosić, żeby pójść siku, więc się posikałam. I taka kałuża wielka powstała, ale nikt tego nie widział. I potem jakoś tam wszystkie dzieci zauważyły. No i ja też zauważyłam i tak się z nimi dziwiłam. Kto to mógł nasikać? Tak samo się dziwiłam jak one.
0: Co to w ogóle za historie? No uśmiałam się i naprawdę trochę łezka się wokół kręci, jak się wspomina te wszystkie rzeczy. Temat obozów harcerskich wybadał Wojtek Dorosz, a my czekamy na państwa historię. 22 i 7 trójek, a to grupa Blur.

0: Coffee and TV to za nami, a państwo wspominają, jak to bywało kiedyś na obozach harcerskich i koloniach, a nie zawsze było łatwo.
1: W Zawoi, w górach, w czasie tych 24 dni, przez 21 dni padał deszcz. Obóz był położony nad rzeczką, rzeczka wylała i zalała nam cały teren obozu. Więc w nocy musieliśmy te namioty przenosić. Obóz się zamienił w takie jedno, można powiedzieć, brzęzawisko. Na szczęście w tym jednym z tych trzech pogodnych dni udało się nam odbyć wycieczkę na szczyt Babiej Góry, która była to moja pierwsza wizyta na tym szczycie, więc było to przynajmniej ten jeden dzień nagrody za cały ten pobyt w tych trudnych warunkach.
0: Deszcze. Ja też pamiętam, jak na obozie kiedyś zalało nam namiot, a ja zachwycona tym zdarzeniem zadzwoniłam do mamy z budki telefonicznej, że było super, zarwało mi się łóżko, podtopiło namiot. No, mama na to zareagowała płaczem, niestety, ale to była prawdziwa przygoda.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz...
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować

0: Travisto.
1: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo z Media Expert taniej masz.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 18 sierpnia i właśnie minęła 11. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
8: W ciągu kilku godzin będzie decyzja co do ewentualnego aresztu dla polskiego kierowcy autokaru. Na początek najnowsze informacje od naszego reportera na Węgrzech. Głuchołazy w Opolskiem zalane podczas nawałnicy. W ciągu kilkudziesięciu minut spadło tam tyle deszczu, ile zwykle pada w sierpniu. Amerykanie starają się o kanadyjskie obywatelstwo. We wnioskach wskazują na pochodzenie przodków. Za kilka godzin sąd w węgierskim Miszkolcu podejmie decyzję w sprawie aresztu dla kierowcy polskiego autokaru. W katastrofie na autostradzie M3 w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów, a 10 zostało poważnie rannych. Według ustaleń policji 62-letni kierowca miał zasnąć w trakcie jazdy. Łączymy się z Michałem Makowskim. Witaj, Michale.
9: Dzień dobry.
8: Co nowego wiadomo o śledztwie dotyczącym wypadku?
9: Węgierski portal Blik przekazał, że polski kierowca odmówił składania zeznań podczas policyjnego przesłuchania. Sam nie ucierpiał w wypadku, ale pozostaje w ciężkim szoku po tym, jak dowiedział się o rozmiarach katastrofy i liczbie ofiar śmiertelnych. Adwokat Bila Beresazi twierdzi, że jest za wcześnie, aby jednoznacznie stwierdzić, czy jego klient zasnął za kierownicą. Prokuratura będzie analizować dane z tachografów, chociażby długość przerw na odpoczynek w trakcie wyjazdu. Na miejscu wypadku nie widać śladów hamowania autokaru, który powoli, stopniowo zjeżdżał do rowu na autostradzie M3. Przewoźnik z powiatu jasielskiego zapewnił, że nie zostawi swojego pracownika bez pomocy, a jeszcze nie wiadomo, czy sprawa dotycząca nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym stanie przed polskim czy węgierskim sądem. Za to przestępstwo grozi do 8 lat więzienia.
8: A to był z Węgier nasz reporter Michał Makowski. Głuchołazy w województwie opolskim sprzątają po nawałnicy. Służby interweniowały ponad 40 razy, głównie w związku z podtopieniami po zalaniu kanalizacji.
10: Były głównie podtopienia. Jeśli chodzi o zalane mieszkania, to dwa takie przypadki.
8: Mówił burmistrz Paweł Szymkowicz. Podczas ulewy wylał również potok.
10: Wylał potok bodzanowski, który był robiony przez Wody Polskie po powodzi. I teraz no, trudno powiedzieć, czy to, że woda nie wdarła się do mieszkań, to dzięki temu, że potok był zrobiony, pogłębiony i umocnione brzegi, czy też może było tam coś źle zrobione, dlatego woda wylała. Ale proszę pamiętać, że to był deszcz, gdzie pół godziny spadło tyle deszczu, ile w sierpniu spada przez cały miesiąc.
8: W związku z burzami, które przeszły nad Polską, strażacy interweniowali wczoraj ponad 1100 razy. Najwięcej zgłoszeń Straż Pożarna przyjęła w województwach śląskim, dolnośląskim i małopolskim. 600 ukraińskich dronów zaatakowało Moskwę. Rosyjskie media państwowe donoszą, że był to jeden z największych ataków na miasto w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Pożary zarejestrowano w kilku miejscowościach moskiewskiej aglomeracji. Według lokalnych serwisów internetowych uszkodzone zostały magazyny Wildberries, centrum handlowe i kilka domów.
11: Atak rozpoczął się wczoraj wieczorem i trwał do świtu. Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował o zestrzeleniu około 200 ukraińskich bezzałogowców. Najpoważniejsze skutki ataku odnotowano w rejonie Pawłowsko-Posadzkim. Ponad 5 tysięcy gospodarstw domowych i około 46 obiektów socjalnych nie ma prądu. W Nagińsku dron uderzył w magazyn Wildberries, powodując pożar. Natomiast w Kołomnie zapalił się jeden z pawilonów centrum handlowego Globus. W kilku innych rejonach moskiewskiej aglomeracji uszkodzona została infrastruktura energetyczna. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
8: Rośnie liczba osób zainteresowanych przyjęciem kanadyjskiego obywatelstwa po przodkach. Donosi o tym kanadyjska telewizja CBC. Jak podano, połowa dokumentów jest nadsyłana ze Stanów Zjednoczonych. Kolejka tzw. utraconych Kanadyjczyków tak urosła, że

0: rozpatrzenie wniosku trzeba czekać 2 lata. Tylko od początku kwietnia do końca maja urzędy wydały ponad 2000 zaświadczeń pozwalających ubiegać się o obywatelstwo. Kanadyjski parlament przyjął w ubiegłym roku ustawę, która stwarza możliwość uzyskania kanadyjskiego obywatelstwa po przodkach, nawet jeśli wyjechali oni z Kanady kilka pokoleń wcześniej. Wymogiem jest udowodnienie pochodzenia. Ustawa jest wynikiem orzeczeń sądów, które uznawały, że nie można ograniczać ludziom prawa do obywatelstwa. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dzisiaj pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie niewielkie przejaśnienia. Na północnym wschodzie lokalne burze, poza tym wiecznie. W Białymstoku 17 stopni, w Warszawie i Ustce 19, w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie 20, a we Wrocławiu 21.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Już 5 minut po 11.
4: Listy na M.
3: Dzień dobry, po raz trzeci. Mówimy w składzie Ewa Lipowicz, dwóch Michałów, Michał Żołądkowski i Michał Jakubik i ja, Justyna Grabasz. I w takim składzie będziemy tutaj do 12.

0: In Excess i Suicide Blonde na trójkowej antenie. Tak rozpoczynamy trzecią godzinę audycji Listy na M, w której dzisiaj cofamy się do wspomnień z obozów harcerskich i kolonii. A dlaczego właściwie te obozy? A dlatego, że znaleźliśmy list wysłany do trójki pod koniec lat 80. z obozu harcerskiego, na którym było okej i super. To cytat. Poza wielkimi wodorostami w jeziorze czy jagodami, których nie można jeść, bo są pryskane. Słuchaczka Magdalena, która wysłała list, ozdobiła go słowami The Beatles are kings, więc dzisiaj porozmawiamy o Beatlesach również w cyklu Kawałek Muzyki po 11.30, ale czekamy przede wszystkim na te harcerskie historie, a wiemy, że czasami na obozach bywało ciężko.
1: Pływało się w garku, bo trzeba było wyszorować w jeziorze. Najpierw trzeba było wypróbować i popływać po jeziorze. Oczywiście minimalnie przy brzegu, ale w garku metalowym z wiosłem, czyli chochlą, którą kucharka mieszała jedzenie.
0: Czyli potem jadło się zupę na bazie z wody z jeziora, może i smaczne. 22,7 trójek. Jeśli mają Państwo więcej takich opowieści, to proszę się z nami podzielić.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: A to oczywiście Robert Gawliński, projekt Madame in Poland, nawiązujący między innymi do zespołu Madame sprzed lat. A my nadal wspominamy obozy harcerskie i kolonie. 22,7 trójek.
1: Pierwszy raz pojechałam na obóz, jak miałam lat 6, z moją mamą, która jeździła jako harcerska piguła. Obozy to najlepsze przyjaźnie, które przetrwały do dzisiaj. Miłości pierwsze i największa przygoda życia. Prześpiewane noce, a zaśpiewać również mogę. Ustawimy mały obóz, bramę zbudujemy serc, a z tych dusz, co tak gorące, zbudujemy sobie piec.

0: To, co chcesz, to, co chcesz. Oj, ale mi się dobrze zrobiło z wami. Dziękuję bardzo.
1: Nam też jest bardzo miło, że państwo dzwonią i piszą, no i pięknie śpiewają. Za chwilę będzie śpiewać Ewa Lipowicz, taką mam nadzieję. Ale zanim to jeszcze Plastic i Lazy Days.

0: Jest i ona, Ewa Lipowicz, wydostała się ze swojego pokoju wydawcy, jest z nami. Mam nadzieję, że zaśpiewa jakąś piosenkę harcerską.
1: Nie, bo ja nie byłam harcerką.
0: Okej, okay. Ale jeździłaś na kolonie jakieś,
1: oczywiście,
0: tak?
1: Że tak. Mało tego, byłam raz w życiu na koloniach muzycznych, podczas których zorganizowano nam występ w Operze Leśnej i ja tam na scenie występowałam.
0: Wielkie sceny.
1: Tak, wielkie sceny. Tak.
0: Ile miałaś lat wtedy, pamiętasz?
1: Tak, 7, bo to było po pierwszej klasie podstawówki, a ja w ogóle mam urodziny w październiku, więc no tak, malutka byłam i to był ten okres w moim życiu, w którym wszystkie ubrania były na mnie za duże.
0: A co śpiewałaś wtedy?
1: Nie, no nic nie pamiętam. To były takie jakieś utwory przygotowane przez nas specjalnie na te występy. My zresztą mieliśmy jakiś taki tour w Gdyni, występowaliśmy gdzieś na
0: Jesteś gwiazdą po prostu.
1: Byłam. Wszyscy mówili, że taka malutka. To śmieszne były historie. I pamiętam, że po jednym z występów wyściskał mnie występujący przed nami żołnierz. On był strasznie spocony. To było okropne wspomnienie.
0: Zostaje na zawsze.
1: Tak.
0: No ale dobrze, wspominasz te wszystkie wyjazdy harcerskie, nie harcerskie, przepraszam, kolonijne, muzyczne.
1: Tak, to fajne, no tam się różne rzeczy działy. Co dziwne, na przykład ja byłam bardzo odważnym dzieckiem, małą dziewuszką, ale pamiętam, jak na takich koloniach ja wchodziłam pierwsza do pokoju i zapalałam światło, ponieważ ja się też bałam, tak jak te wszystkie inne dzieci za mną, ta cała wielka grupa, ale jakby potrzeba zrozumienia, co się dzieje, była we mnie większa niż ten strach. Więc ja po prostu wchodziłam, zapalałam, ogarniałam, mówię, aha, okej, dobra, nic nie ma. I wszyscy wchodzili i luz, Maria. Ale najmilsze moje wspomnienia w sumie są z obozów już późniejszych, z obozów w Siodle. Wspaniałe. A tam się działy takie rzeczy, że ja bardzo dziękuję wszystkim czynnikom nadprzyrodzonym, że moje dziecko było bardzo rozsądne i mocno zachowawcze i na żaden obóz w Siodle nie chciało jechać, bo ja tam przeżywałam takie rzeczy, że potem jak zupełnie niedawno pani doktor kazała mi zrobić w związku z tym, że znowu mnie bolały plecki, prześwietlenie kręgosłupa, a ja się bardzo przez całe życie chwaliłam, że nic sobie nie złamałam nigdy. No i zrobiłam sobie to prześwietlenie i tak patrzę, no krzywy, no tego się spodziewałam i spokojnie, w ogóle na mnie to nie zrobiło żadnego wrażenia, ale przeczytałam opis, a tam było ślady po dawnym złamaniu kręgosłupa i ja doskonale wiem, kiedy z tego konia na ten kręgosłup spadłam.
0: Ale złamanie kręgosłupa brzmi dość poważnie.
1: No patrz, ale przechodziłam. Mało tego, ja następnego dnia oczywiście nie wsiadłam na konia, bo to była bardzo piękna historia, jak mnie poniósł bardzo fajny konik. Długo by mówić, ale zróbmy z tego krótką opowieść. Więc następnego dnia się nie dało, ale już następnego, to był ostatni dzień obozu, to wsiadłam. Tak.
0: Dzielna.
1: I jechałam. I tak przy anglezowaniu, jak opadałam na siodło, to tak mi łezki kapały, ale jechałam. Twardo jechałam.
0: Dzielna Ewa, ze złamanym kręgosłupem no, ale w Siodle
1: i teraz
0: mimo wszystko.
1: Mogę zaśpiewać ostatecznie. Przypomniałam sobie piosenkę, chociaż chciałam zaśpiewać Krajkę, bo ona jest ładna i taka lalala, ale już pani śpiewała Krajkę. I przypomniała mi się jakaś maksymalnie niemądra piosenka. Chociaż na przykład śpiewaliśmy też Czarny chleb i czarna kawa. Nie wiadomo dlaczego na kolonie.
0: A to jest jakiś taki harcerski chyba utwór.
1: Więzienny z tego co wiem.
0: No właśnie, ale często się pojawia.
1: Ale
0: tak.
1: Ja mam taki repertuar, że tego na pewno nikt nie śpiewał.
0: No to czekamy.
1: Uwaga. Raz mały motylek, co latał beztrosko, unosząc nad łąką się PGR-owską, ochoczo zapylał rosnące tam kwiatki państwowe, fijołki państwowe, bławatki, aha, aha, la la la la la la la la la la la la la la. Dalej było trochę mniej ładnie, więc już, no zresztą szczegółów nie pamiętam.
0: Wpada w ucho Ewa Lipowicz, dziękuję ci za te piękne, kolonijne historie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega,
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
0: Żegnamy reklamy.
9: 28 minut zostało nam do południa.
10: Kawałek muzyki.
9: A jako, że dziś w roli głównej w audycji Listy na M, list, na którego kopercie znajduje się napis The Beatles are Kings, no to dziś Maciej Jankowski wziął na tapet Beatlesów.
11: The Beatles. Zespół, na temat którego właściwie nie da się już nic dodać. Podejdźmy zatem do tego tematu z innej strony. Dlaczego właściwie do dziś niemal każdy artysta, świadomie lub nieświadomie, musi się do Beatlesów jakoś odnieść?

Być może dlatego, że nie byli jednym muzycznym światem, a kilkoma światami naraz. Już sam skład zespołu był czymś wyjątkowym. W większości grup piosenki pisała jedna osoba, czasem duet. U Beatlesów mieliśmy właściwie czterech autorów. Oczywiście trzon repertuaru stworzyli John Lennon i Paul McCartney, ale z czasem coraz mocniej zaznaczał swoją obecność George Harrison, a nawet Ringo Starr zostawił po sobie autorskie kompozycje. Dzięki temu w obrębie jednego zespołu spotykały się zupełnie różne muzyczne osobowości. There are places I remember. To właśnie dlatego Beatlesi stali się inspiracją dla tak wielu wykonawców. Oasis przejęli od nich melodyjność i sposób budowania piosenek. Electric Light Orchestra rozwijała ich zamiłowanie do rozbudowanych aranżacji. Radiohead wielokrotnie wskazywali na Tomorrow Never Knows jako utwór wyprzedzający swoje czasy. Tame Impala czerpie z ich psychodelii, a artyści indie popowi do dziś wracają do harmonii wokalnych i prostoty melodii, które Lennon i McCartney potrafili zmienić w coś ponadczasowego. Nieprzypadkowo Beatlesi są też uznawani za najczęściej coverowany zespół w historii muzyki popularnej. Ich piosenki nagrywali m.in. Joe Cocker, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Elton John, Fiona Apple, Susie and the Banshees czy Johnny Cash. I co ciekawe, te same utwory potrafiły odnaleźć się w soulu, jazzie, country, muzyce alternatywnej czy nawet metalowej. To rzadkość. Dobra piosenka zwykle dobrze brzmi w jednym

gatunku. Beatlesowskie kompozycje okazują się jednak zaskakująco uniwersalne. Może więc określenie The Beatles are Kings nie jest najważniejsze. Beatlesi stali się czymś znacznie ciekawszym. Wspólnym językiem muzyki. Językiem, którym przez kolejne dekady zaczęli mówić artyści reprezentujący zupełnie różne style i pokolenia. A niewiele zespołów może powiedzieć o sobie coś podobnego.

0: If it had said television is more popular than Jesus, I might have got away with it.
1: Inspirowali i inspirują do dzisiaj. Znakomici Beatlesi. A o tych inspiracjach opowiadał Maciej Jankowski. No i skoro tak, no to chyba trzeba im zrobić miejsce na antenie. Strawberry Fields Forever.

0: Somebody That I Used To Know, Gotye i Kimbra na trójkowej antenie. Mniej więcej 20 minut temu Ewa Lipowicz opowiadała nam, jak śpiewała jako siedmiolatka na koloniach, a państwo też śpiewać nam lubią i wspominać, jak to bywało na obozach harcerskich i koloniach.
1: Pamiętam, że brałem udział w konkursie piosenki. Tam śpiewałem piosenkę zespołu No To Co, która mniej więcej zaczynała się tak. Gdy byłem chłopcem, chciałem być żołnierzem. Miałem szablę i z gazety hełm i kilka ołowianych żołnierzyków, co przelewali w moich bitwach krew. I kilka ołowianych żołnierzyków, co przelewali w moich bitwach krew. Nigdy nie byłem harcerzem, ale wtedy dostałem sprawność słowika. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
0: No głos jak dzwon, albo faktycznie jak słowik. Więcej piosenek harcerskich prosimy.
2: Dalej wesoło, niech nie gromki śpiew. Najfajniejsze wspomnienia moje to są z wizyt sanepidu. I kiedyś przyszły takie panie na szpileczkach i zwróciły nam uwagę, że w obozowisku są mrówki i że to może być niebezpieczne dla dzieci. A druga rzecz to, że w miasteczku obok jest taki meblowy. Jakbyśmy sobie kupiły półki, to te plecaki mogłyby tak wygodnie leżeć na półkach estetycznie. Na razie.
0: No tak, musi być estetycznie, to jest najważniejsze, no i to się nazywa dobra rada. Chwilę temu napisała do nas także pani Ania, która mówi, że nienawidziła kolonii, ale uwielbiała obozy harcerskie. Bardzo to ciekawe. Jedynaczka, płacząca na

koloniach za mamą, która musiała mnie z nich zabierać. Tak płakałam, że w sali telewizyjnej przeszkadzałam dzieciakom oglądać bajki. Jednocześnie potrafiłam być 3 tygodnie poza domem, na obozie na przykład w przerwankach, gdzie nasz surowy druh nieustannie nas musztrował. Pilotki łóżek, gdy nie były równo posłane, karniaki z menażkami po wodę, schodami nad jezioro w górę i w dół, koguciki, by wykupić list do domu. To jest bardzo ciekawe, czyli kolonie nie, a obozy harcerskie. Tak, kto jeszcze ma takie wspomnienia, można się z nami dzielić. Listy @polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Jeszcze jest przestrzeń na ostatnie telefony od Państwa. Teraz Katarzyna Nosowska nam zaśpiewa. Milczę, patrzę.

0: Patrzę. Patrzę.
1: Nosowska, Milczę, Patrzę, to za nami. A ja mam dla Państwa niespodziankę, zaproszenie na przedpremierowy odsłuch płyty Sojka Stańko, takiego kolejnego diamentu z archiwum Polskiego Radia. Płyty, która jest efektem nagrania, które po blisko 40 latach zostało odnalezione gdzieś w archiwach Polskiego Radia. Premiera albumu 21 sierpnia, ale my w Trójce nie tylko posłuchamy płyty przedpremierowo, ale także spotkamy się z Marcinem Sojką, czyli synem Stanisława, znakomitym fotografem Andrzejem Tyszko, który stworzył historyczne zdjęcia i materiały wizualne do unikalnego, archiwizowanego albumu muzycznego Sojka Stańko, oraz z dziennikarzem Trójki Michałem Margańskim. Zapraszamy 20 sierpnia, czyli w czwartek, o godzinie 19 do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Wieczór poprowadzi Piotr Metz, a na miejscu

czekają jeszcze inne, bardzo fajne niespodzianki. Jeśli chcą Państwo na wydarzenie zajrzeć, no to trzeba do nas zadzwonić na numer 22 i 7 trójek. Czekamy na wszystkie telefony, a teraz jeszcze Arcade Fire, We Used to Wait.

0: czwartek o 19, 22:07 trójek. Jeszcze można do nas dzwonić. Podwójne zaproszenia czekają. A my tymczasem dziękujemy za to spotkanie harcerskie, obozowe, kolonijne. Na koniec jeszcze jeden telefon.
1: Ano, jako mała dziewczynka, byłam chyba w czwartej klasie szkoły podstawowej, pojechałam na obóz harcerski ze starszą młodzieżą. Młodzież bawiła się w podchody. Podchody nie wypaliły, bo oblazły mnie mrówki i tak wrzeszczałam, że musieli mnie ratować.
0: No ja się nie dziwię, że pani wrzeszczała. Pewnie bym zrobiła to samo. Mimo, że byli państwo z nami, audycję wydawała Ewa Lipowicz, realizował Michał Jakubik, telefon odbierał Michał Żołądkowski. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a to były listy na M. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni.

0: w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela włóci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 sierpnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie wiadomo, kiedy pozostali poszkodowani w wypadku autokaru wrócą do Polski. Na Węgrzech wciąż leczonych jest 18 rannych. Meta nie stoi ponad prawem, także szef resortu cyfryzacji odpowiada na pojawiające się na Facebooku fałszywe reklamy z wizerunkiem znanych ludzi. Coraz bliżej wypłaty 14 emerytury, pieniądze dostaną najubożsi emeryci. Na razie nie wiadomo, kiedy reszta poszkodowanych w wypadku na Węgrzech zostanie przetransportowana do Polski. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zapewniła, że transport będzie realizowany, kiedy pozwolą na to lekarze. 21 poszkodowanych wróciło wczoraj do kraju. 16 osób mogło wrócić do domów, a reszta została przewieziona do szpitali. Transport dla poszkodowanych jest w gotowości.
7: Mamy do dyspozycji lotnicze pogotowie ratunkowe, helikopter medyczny od ministra obrony narodowej. Mamy do dyspozycji samolot CASA. Te środki transportu mogą wystartować w każdej chwili. Wszystkie osoby, które będą mogły być hospitalizowane w szpitalach na terenie województwa podkarpackiego, będą przywożone.
6: Przyczyny wypadku, do którego doszło w niedzielę, wyjaśnia węgierska i polska prokuratura. Zginęło w nim 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Węgierscy śledczy jednemu z kierowców chcą postawić zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Jak donosi nasz reporter, który jest na Węgrzech, w ciągu kilku godzin ma zapaść decyzja o jego ewentualnym aresztowaniu. Korporacja Meta musi zrozumieć, że nie stoi ponad prawem. W ten sposób wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odniósł się do wykorzystywania przez tę firmę cudzego wizerunku do oszustwa, zarabiania na tym, a następnie zrzucania odpowiedzialności na anonimowego reklamodawcę. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku prezesa InPost Rafała Brzoski, który to zgłosił, a później jego profil został zablokowany. Wicepremier Gawkowski nazwał to cenzurą w najczarniejszym wydaniu.
8: Korporacja Meta, czyli właściciel Facebooka i Instagrama, wciąż zarabia na reklamach, których celem jest okradanie ludzi, czyli na skamach. Ludzie tracą przez to swoje pieniądze, a Meta udaje, że nie ma problemu. Dodatkowo, kiedy użytkownicy mówią o tym głośno, Meta blokuje ich profile. I tak się stało w sytuacji Rafała Brzoski. Żądam od Mety realnych działań, a nie kolejnych deklaracji. Meta musi uporać się z przestępczymi reklamami i tu nie ma miejsca na żadną drogę pośrednią.
6: Szef resortu cyfryzacji przypomina, że przygotowano prawo, które pozwalało karać platformy cyfrowe za takie działania, ale zawetował je prezydent. Obecnie kończą się prace nad pakietem nowych rozwiązań. Wicepremier ma nadzieję, że tym razem prezydent nie stanie po stronie wielkich korporacji. ZUS przygotowuje się do wypłaty 14 emerytury. Pieniądze dostaną najubożsi emeryci. W tym roku 14 emerytura wyniesie niespełna 2000 zł. Aneta Łuczkowska wie, kiedy można spodziewać się wypłaty.
9: Pierwsi emeryci i renciści 14 dostaną 1 września. Na konta trafi powiększone świadczenie. 14 wyniesie maksymalnie prawie 2000 zł, mówi Karol Jagielski z zachodniopomorskiego oddziału ZUS.
10: I tę kwotę otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie, emerytura lub renta, nie jest wyższa niż 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach działa zasada złotówka za złotówkę.
9: To oznacza, że nie każdy 14 dostanie. Pieniądze trafią do tych z najniższymi emeryturami.
10: W praktyce oznacza to, że 14 nie otrzymają osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828 zł brutto.
9: 14 ZUS wypłaca automatycznie, nie trzeba składać żadnych wniosków jako ostatni, bo na początku października pieniądze dostaną pobierające świadczenia przedemerytalne. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
6: Klimat. Powietrze w większości Polski jest dobrej i bardzo dobrej jakości. Prawie połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 15 do 18 należy oszczędzać prąd, ponieważ będzie produkowany głównie w elektrowniach na gaz i węgiel. To był serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Wtorkowe popołudnie pochmurne i deszczowe. Na Podlasiu i Mazurach miejscami burze, wszędzie dość silny wiatr. Od 17 stopni na Podlasiu do 19 w centrum i 21 na Dolnym Śląsku.
2: Autopromocja.
0: Trzecia godzina.
3: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
4: Czy wiecie, co oznacza czaszka?
5: Ja jestem prosty chłopak, więc jak widzę czołg, widzę jakiś pojazd opancerzony, samolot, ja jestem zachwycony.
4: Zmęczenie wakacjami? Jest coś takiego?
6: O, nie mów takich
4: rzeczy.
6: Mam
4: poczucie...
5: Dziecko nie było zachwycone i ja, szczerze powiedziawszy, też nie.
4: Ja z drugiej strony mnie to jednak trochę martwi, bo mam poczucie, że to usypia jednak naszą czujność.
3: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka. Zapraszam.
2: Autopromocja.
0: Zapraszamy do reklamy.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
13: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow!
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Orły oszczędzania stać na więcej!
20: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
21: 9 minut po południu.
0: Muzyczna poczta UKF.
21: Piotrka Masierak, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu.

Myslowic, trzy sny o tym samym. To piosenka, którą zaproponowała pani Martyna i ten utwór otwiera nasze spotkanie w muzycznej poczcie UKF. Przypomnę państwu, to był także początek kolejnego ważnego rozdziału w historii zespołu Myslowic. Piosenka miała premierę 3 grudnia 2012 roku i to był pierwszy singiel zespołu Myslowic nagrany z nowym wokalistą Michałem Kowalonkiem, który wtedy zastąpił przy mikrofonie Artura Rojka. 2013 rok to był także czas płyty 1577. Tak zaczynamy nasze spotkanie i namawiam państwa jak zawsze do współtworzenia tej audycji. Muzyczna Poczta UKF na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku, od 12 do 14. UKF@polskieradio.pl. Sięgamy po kolejną propozycję. Tym razem to list od pana Mateusza, który pisze: dawno nie słyszałem w radiu Golden Brown zespołu The Stranglers.

Stranglersi i Golden Brown to jedna z Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. Do 14 nie tylko te nasze ulubione piosenki, ale oczywiście również spotkanie z Ryszardem Jaźwińskim w cyklu Fajny Film. Po 13 nasza piosenka dnia, Artur Rojek, Mira Fiori. Po 13.30 kolejna wizyta w archiwum, powtórki z rozrywki, ale także zaproszenia na przedpremierowy odsłuch płyty Sojka Stańko. Więcej na ten temat już za chwilę. A teraz kolejny list od pana Jacka z Lublina. Tym razem prośba o dawno niesłyszany w audycji zespół The Cult w utworze She Shells Sanctuary.

She Stands Sanctuary, zespół The Cult. Faktycznie, mam wrażenie, że dawno ich nie było na antenie Trójki. A ja mam teraz dla Państwa zaproszenie do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej na czwartkowy wieczór na godzinę 19. W piątek bowiem, 21 sierpnia, ukazuje się album Szczególny. To jest kolejna płyta odnaleziona przez Adama Domagałę w naszym archiwum Polskiego Radia. Płyta Sojka Stańko. Jest to zapis dwóch sesji w studiu S4 Polskiego Radia, spotkań Stanisława Sojki i Tomasza Stańko. Tak jak powiedziałem, ta płyta oficjalnie w piątek, ale Państwo mogą tu w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej posłuchać tej muzyki w czwartek, 20 sierpnia o 19:00 i także wziąć udział w spotkaniu z Marcinem Sojką, synem Stanisława Sojki, znakomitym fotografem Andrzejem Tyszko, który stworzył wspaniałe zdjęcia. Przez całe dziesięciolecia fotografował Stanisława Sojkę i Tomasza Stańko. Także Michał Margański wśród gości, mój znakomity kolega, i drugi znakomity kolega Piotr Metz, który poprowadzi to spotkanie. Sojka Stańko przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 20 sierpnia o godzinie 19:00. Jeśli Państwo chcą być z nami przy Myśliwieckiej 357, proszę pisać ukf@polskieradio.pl. 1988 rok. To są te dwie sesje, o których Państwu wspominałem. Prawie w całości improwizowane. Ale czy Państwu czegoś nie przypomina ten oto fragment Suity Zadusznej, część szósta?

Suita zaduszna, część szósta, a ten temat, te dźwięki wróciły kilka lat później jako Play It Again na płycie akustik Stanisława Sojki. Muzyka z albumu Sojka Stańko przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 20 sierpnia o godzinie 19. To spotkanie z Marcinem Sojką, Andrzejem Tyszko, Michałem Margańskim poprowadzi Piotr Metz. Jeśli państwo chcą być z nami i posłuchać muzyki z tego szczególnego wydawnictwa Agencji Muzycznej Polskiego Radia, zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Najbliższy czwartek, 20 sierpnia, godzina 19, ukf@polskieradio.pl. Państwa listy także oczywiście w sprawie naszych ulubionych piosenek w muzycznej poczcie UKF. Pani Karolina pisze z prośbą o Greta Van Fleet i piosenkę Play Your Games z dedykacją dla Marty z okazji jej powrotu do biura i wyczekiwanego spotkania przy biurkach.

0: Play Your Games, Greta Van Fleet w muzycznej poczcie UKF w Trójce, a to już na zegarze. Co do sekundy, 12:32.
1: Fajny film.
0: Twórczość Krzysztofa Kieślowskiego wciąż jest żywą inspiracją dla artystów z całego świata. Dziś Ryszard Jaźwiński zaprasza słuchaczy do kin, gdzie będą mogli zapoznać się z inspirowanym szóstą częścią dekalogu, filmem tworzącego we Francji reżysera irańskiego pochodzenia Asghara Farhadiego.
2: Już za niewiele ponad tydzień, 27 sierpnia, w Sokołowsku rozpocznie się jubileuszowa, bo 15. edycja festiwalu Omasza Kieślowski, w całości poświęconego twórczości tego wybitnego reżysera i spuściźnie po nim. A tymczasem od kilku dni w kinach mamy wyraźny dowód na to, że twórczość Krzysztofa Kieślowskiego wciąż żyje, inspiruje innych twórców i podlega kolejnym, nowym reinterpretacjom. Sięgnął po nią tym razem laureat Oscara, tworzący od lat we Francji słynny już irański reżyser Asghar Farhadi. Jego historie równoległe są luźno inspirowane szóstą częścią dekalogu i krótkim filmem o miłości właśnie Kieślowskiego. Zresztą polskich wątków jest tutaj znacznie więcej. Znowu usłyszymy w kinie muzykę Zbigniewa Preisnera, a jednym z koproducentów filmu był Krzysztof Piesiewicz, stały przez lata i najbliższy chyba współpracownik polskiego reżysera. Współscenarzysta wielu jego filmów nie doczekał galowej prezentacji, zmarł w maju tego roku tuż przed światową premierą Historii Równoległych na festiwalu w Cannes. Drugim koproducentem był z kolei aktor Maciej Musiał, który jeszcze w czasie studiów w Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych napisał pracę poświęconą właśnie twórczości Kieślowskiego, więc i ten nowy film był dla niego bez wątpienia bardzo ważny.
3: Ten film wypełnił 7 lat ostatnich mojego życia. Jest bardzo ważny dla mnie, osobisty. I to była jedna z najtrudniejszych, ale też najpiękniejszych dróg, którą przeszedłem. Głównie dlatego, że szedłem nią obok pana Krzysztofa Piesiewicza, z którym wspólnie pracowaliśmy na tym filmie. Asghar Farhadi, który tu w Europie ma wspaniałą renomę, był w stanie po prostu zabukować tak wspaniałych aktorów. Moje zadanie polegało na tym, żeby rozpocząć pewien proces na samym początku, jeżeli chodzi o prawa i znalezienie właściwych partnerów i zaproszenie pewnych ludzi do współpracy, a później no, tacy twórcy jak właśnie pan Farhadi, z tyloma nagrodami tak uznani, no to już ufają przede wszystkim sobie. Myślę, że ten film mogą zobaczyć fani filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Myślę, że pani kina francuskiego, ale też takich spokojnych historii z jakąś głębią, poetyką też będą zadowoleni. Jest w tym odrobina thrillera, to jest też historia miłości. Więc myślę, że zadowoli wiele osób.
2: Wszystko się zgadza, wątków jest naprawdę wiele, a historie zgodnie z tytułem opowiadane są

0: równolegle. Te realne z prawdziwego życia i te, które są tylko wytworem wyobraźni pisarki i głównej bohaterki filmu. A aktorzy z najwyższej półki. W głównej roli, jak zawsze, znakomita Isabelle Huppert, w świetnych podwójnych kreacjach Vincent Cassel, Virginie Efira i Pierre Ninet, a obok nich intrygujący Adam Bessa i nawet przez kilka minut na ekranie w wyrazistym epizodzie ikona francuskiego kina Catherine Deneuve. Myślę, że warto więc rozsmakować się w tej wariacji na temat twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, w której niejedno może nas zaskoczyć. Historie równoległe Asghara Farhadiego już w naszych kinach.
1: Na ten film, wyjątkowy film, zaprasza Państwa Ryszard Jaźwiński. A ja przypomnę wszystkie spotkania z Ryszardem na naszej trójkowej stronie pod hasłem Fajny Film, trójka polskieradio.pl. Za 24 minuty godzina 13 i Państwa propozycje do muzycznej poczty UKF do 14 w Trójce staramy się realizować. 22,7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Pani Magda prosi dziś o The Who i Baba O'Reilly.

0: Zespół The Who w muzycznej poczcie UKF. A ja przypomnę Państwu, że pod adresem ukf@polskieradio.pl czekamy na kolejne zgłoszenia w sprawie piosenek, tych ważnych piosenek w tej audycji, ale również właśnie tu ukf@polskieradio.pl można sobie zarezerwować miejsce podczas przedpremierowego spotkania i odsłuchu płyty Sojka Stańko w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ta płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia ukazuje się 21 sierpnia w piątek najbliższy, ale już w czwartek o 19 zapraszamy na przedpremierowe spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. ukf@polskieradio.pl. A w muzycznej poczcie UKF teraz czas na Państwa prośbę telefoniczną. 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry. Czy ja mogę poprosić piosenkę dla mojej córki i zięcia, którzy mają dzisiaj 19. rocznicę ślubu? Englishman in New York. Ewa z Będzina.

Nothing Like the Sun, 1987 rok, Englishman in New York, Sting, a na saksofonie Branford Marsalis. Państwa propozycje do muzycznej poczty UKF, kolejny list od pana Łukasza, który prosi o przypomnienie utworu Night Air Jamiego Woona. Pan Łukasz pisze, że piosenkę ową poznał dzięki audycji w Trójce, audycji mało obiektywnie. Chyba coś mi mówi ten tytuł audycji. Słuchamy.

Jamie Woon na dwóch koncertach w Polsce, 7 września w klubie Kwadrat w Krakowie i 8 września w Palladium w Warszawie. A to Nighter w muzycznej poczcie UKF. Przed 13 jeszcze jedna propozycja. W niedzielę zakończyły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham, mieście, z którego pochodził Ozzy Osbourne. W niedzielnym wydaniu audycji Trzecia Strona Medalu nawiązano do tego wydarzenia i przypomniano utwór zespołu Black Sabbath Iron Man. Ja z kolei, zafascynowany twórczością tego zespołu, proszę o inne, troszkę zapomniane nagranie Looking for Today, 1973 rok. Napisał do nas pan Piotr.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na ten... mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 sierpnia, minęła 13.

0: Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Służby ostrzegają przed oszustami dzwoniącymi do rodziny ofiar wypadku autokarów na Węgrzech. Podają się za ubezpieczycieli albo przedstawicieli zakładów pogrzebowych. Lex Rolnik trafia na biurko premiera. Dzisiaj rząd zajmie się zmianami ważnymi dla rolników i mieszkańców wsi. Co najmniej kilkanaście osób cywilnych zginęło w nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Przed oszustami dzwoniącymi do rodzin, których bliscy zostali poszkodowani w wypadku na Węgrzech, ostrzega wojewoda podkarpacka. Teresa Kubas-Hul powiedziała, że z rodzinami kontaktują się osoby podające się za przedstawicieli służb, zakładów pogrzebowych albo ubezpieczyciela.
1: Apeluję do wszystkich rodzin, uważajcie, jeżeli takie zdarzenie ma miejsce. Zgłaszajcie do nas i my będziemy wam pomagać. Nie podpisujcie żadnych dokumentów, żadnych oświadczeń, bo może się okazać, że to są osoby nieuczciwi, oszuści, którzy próbują na tej wielkiej, wielkiej tragedii coś osiągnąć.
0: Przyczyny wypadku, do którego doszło w niedzielę, wyjaśniają węgierska i polska prokuratura. Zginęło w nim 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Węgierscy śledczy jednemu z kierowców chcą postawić zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. W ciągu kilku godzin ma zapaść decyzja o jego ewentualnym aresztowaniu. Wczoraj wieczorem do kraju przetransportowano 21 osób poszkodowanych w wypadku. Kilkanaście nadal jest leczonych na Węgrzech. Rząd zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu m.in. projektem ustawy Lex Rolnik. Nowe rozwiązanie ma zakończyć problemy rolników z nowymi mieszkańcami wsi skarżącymi się na uciążliwe hałasy i zapachy związane z produkcją rolną. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów jest nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Witaj.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, co jeszcze jest w tej ustawie i jakie inne tematy są na agendzie.
2: Zgodnie z projektem obowiązkowe będzie złożenie u notariusza oświadczenia przy zakupie działki lub domu, w którym kupujący potwierdzi, że jest świadomy możliwych uciążliwości, łącznie z hałasem wynikającym z pracy w godzinach nocnych. Drugi projekt, którym zajmie się rząd, to ustawa dotycząca przyspieszenia realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Chodzi m.in., jak powiedział premier Donald Tusk, rozpoczynając posiedzenie Rady Ministrów, o gospodarkę morską.
3: Budowa portu zewnętrznego w porcie morskim w Gdyni oraz budowa i rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portu morskiego w Gdyni. Tam są potrzebne działania na morzu, tak aby ten dostęp był łatwiejszy. Także budowa infrastruktury stacyjno-przeładunkowej na Wyspie Portowej wraz z przeprawą kolejowo-drogową przez Martwą Wisłę.
2: Ustawa ta obejmuje również inwestycje przeciwpowodziowe w Stroniach Śląskich i rozbudowę lotniska Chopina.
0: A relacjonowała Klaudia Wróblewska. Co najmniej kilkanaście osób cywilnych zginęło w rosyjskich atakach na Ukrainę. Najwięcej ofiar przyniosło uderzenie rakietowe w obwodzie charkowskim.
4: Rosyjskie rakiety spadły na kilkutysięczne peczenichy w obwodzie charkowskim. Rosjanie celowali w jedno z centralnych skrzyżowań osiedla, na którym znajduje się m.in. poczta, sklepy i budynki mieszkalne. Efekt to 10 cywilów zabitych i co najmniej 17 rannych. Także w sąsiadującym z charkowskim obwodzie sumskim ostatniej doby 3 osoby zginęły, a 3 zostały ranne w wyniku eksplozji rosyjskich dronów. 2 cywilów zabitych to z kolei bilans ostatnich godzin w obwodzie zaporowskim. W ostatnim czasie wzrosły straty wśród cywilów spowodowane rosyjską agresją. W lipcu zginęło co najmniej 437 cywilów, a 2610 zostało rannych. To najwyższy bilans od początku wojny. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Włoskie służby szukają wilka, a być może mieszańca wilka z psem, który w okolicach Bari miał zaatakować 3 dzieci. Zwierzę zaobserwowano także w sąsiednich miejscowościach.
5: Po kolejnym ataku, do którego doszło 15 sierpnia, w prefekturze Bari powołano specjalną grupę zadaniową. Do poszukiwań zostaną wykorzystane drony z kamerami termowizyjnymi, a weterynarze dostaną specjalne pułapki do schwytania zwierzęcia. W najbliższych dniach należy unikać aktywności na świeżym powietrzu oraz wyprowadzania psów i kotów oraz innych zwierząt domowych, szczególnie na obrzeżach miast i na terenach wiejskich, przekazał burmistrz Noicattaro Raimondo Innamorato. Władze Noicattaro wprowadziły też zakaz wstępu wieczorami do miejskich parków i terenów w pobliżu pól oraz wąwozów. We Włoszech wilk jest objęty ochroną od 55 lat. W tym przypadku władze zdecydowały o schwytaniu zwierzęcia. Po odłowieniu ma zostać poddane badaniom genetycznym, które pozwolą ustalić, czy jest to wilk, czy mieszaniec wilka z psem. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sporo chmur i przelotnych opadów deszczu na północnym wschodzie.

0: Lokalne burze, wiecznie, miejscami będzie się jednak przejaśniać. Teraz na termometrach w Zakopanem 13 stopni, w Suwałkach 14, w Kołobrzegu i Warszawie 17, a w Malborku 18.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: I to miejscami będzie się jednak przejaśniać, to jest ewidentnie teraz przy Myśliwieckiej 3, 5, 7, 6 minut po 13.
3: Muzyczna Poczta UKF.
2: To jest pora na naszą piosenkę dnia.

Mirafiori to nowa piosenka Artura Rojka w roli najważniejszego dziś utworu w trójce naszej piosenki dnia. Muzyczna poczta UKF-u do 14. Jesteśmy z Państwem tutaj w składzie Piotrka Masierak, Michał Jakubik i Mariusz Owczarek. Czekamy na zgłoszenia, czekamy na prośby listowne ukf@polskieradio.pl, a także można do nas dzwonić oczywiście 22 i 7 trójek. Kolejny list jest szczególny, bo taka okazja zdarza się tylko raz. Pisze do nas pani Kamila: mój mąż Adam skończył 17 sierpnia 52 lata. Bardzo prosimy z tej okazji o piosenkę zespołu Marillion, Lavender. Bardzo cię kochamy. Kamila, Magda, Mati i Miki.

0: Fish, Marillion i Lavender. Tak gra dziś dla Państwa muzyczna poczta UKF. Tak gra, jak Państwo do nas napiszą, ukf@polskieradio.pl albo zadzwonią 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry. Chciałbym zadedykować utwór zespołu Madness, I Try to Remember One Better Day, mojemu serdecznemu przyjacielowi Grzesiowi z Pobazaniem, słuchacz z Łodzi.

Sunshine, sunshine, ale widzę na horyzoncie taką stalową wręcz chmurkę, więc chyba znów trochę popada. Ale to właśnie tak powinno być. Trochę słońca, trochę deszczu. Bardzo potrzebujemy deszczu, proszę państwa. Kolejne listy od słuchaczek i słuchaczy do muzycznej poczty UKF. Pani Elżbieta pozdrawia i zadaje nam pytanie. Czy znajdziecie państwo piosenkę Nbarik Fall? Kajinin. To piękna, taneczna melodia. Piosenka jest w Suahili, a opowiada o pewnym Senegalczyku z przełomu XIX i XX wieku. Będę wdzięczna, a i słuchacze pewnie tupną nóżką.

Barik Fall, Kadżanin. Taka odnaleziona po latach piosenka w muzycznej poczcie UKF, ale to właśnie od tego jest ta audycja. Od poniedziałku do czwartku w Trójce od 12 do 14. Pan Radek z Radomia prosi o przypomnienie piosenki zespołu Manam, Digrence. Tak, tam gościnnie na trąbce Tomasz Stańko.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
2: Ma pani rację. Nie widzę.
1: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
3: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500

0: na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Żegnamy reklamy.
2: Minęła 3.

Pośnie wszystkich fanów, wszystkie fanie, kłaniam się państwu po europejsku, czapą do ziemi. Nie pytaj, co ktoś zrobił dla ciebie, ale odwrotnie zapytaj, co ciebie zrobił dla ktoś. Jażem na przykład wyrzeźbił własnoręcznie w ziarnku maku monument Adama Małysza z nafosforyzowaną ciupagą w kształcie narty z pozytywką. Proszę bardzo, kiedy się nakręci, to cacuszko zagra Adasiowi kozacką melodię Wisła Pany. Wisła Pany, tralala, tralala. A tużem zrobił, proszę bardzo, list żelazny w aerozolu dla naszego Endry z elektronicznym podpisem prezydenta in blanco. A tu na przykład jest utkany przeze mnie 4-hektarowy dywan z mięciuchnego jak aksamit muślinu, który rozścielę rodakom pod stopy przed wejściem do Europy. O właśnie, a to jest pies Munik, zwykły canis cantans, pies śpiewający, którego prowadzę od szczeniaka do dyplomu. Munik to nasza wunderwaffe. To on, jak pies pasterski, wprowadzi nasz ogłupiały kierdel na popas do Europy w takt beethovenowskiej frazy. Ileż jednakowoż trzeba włożyć pracy, by rozkochać psa w muzyce, żeby zaskowyczał w końcu piękną kantyleną. No i sam przód podjąłem działania, które pozwalały oswoić psa z muzycznym anturażem. Dlatego fortepian, żem wysmarował wonnym pasztetem, by instrument przyjazny był dla zwierzęcia i nie kojarzył mu się z czarnym dziwadłem, do tego na trzech nogach. W dalszej części muzykalniania psa klawisz C wyciochrałem w aromatycznych cynaderkach. Muniek natychmiast wyzbył się dźwięków wstrętu. Teraz proszę, uderzam w klawisz C. Piesek nie ucieka. A dlaczego? A bo mu C ładnie pachnie. A teraz Muniek, skup się. Uważaj. Popatrz, powąchaj i posłuchaj. To są, zobacz, to cynadry. A to jest klawisz, który natrę tym pysznym podrobem. Uderzam teraz w napachniony cynadrami klawisz. Muniek posłuchał, powąchał. Krótka analiza zjawiska, połączył zapach z wysokością dźwięku, wrzucił te dwa bodźce do swojej memory między uszami i zasejfował na amenus. Teraz, gdy mu pokażę cynadry, piesek zaszczeka smakowity dźwięk C, który sympatycznie mu się kojarzy. Munio! Munio, popatrz, cynadry. Brawo, piesku, brawo. Teraz każdemu dźwiękowi na klawiaturze przyporządkuję odpowiedni zapach, nacierając klawisze w kolejności C, cynadrami D, dziczyzną E, eskolapkami F, to będą flaki, G, głowizna, A, antrykot i H, habaniną. W ten sposób zwierzę kojarzy związki przyczynowe. Zapachowisko zamienia na słuchowisko i w krótkim czasie poznaje całą gamę dorycką. Co mu teraz za rzępole, pokazując podroby, psisko zaśpiewa, jak to się mówi, habanina określa świadomość muzyczną. Dla wprawki zaprezentujemy, zaprezentujemy teraz prostą partyturkę przepięknej pieśni o kotku. To będzie tak, Munio. Mi, mi, G, E, F, D, D, C, E, G, czyli Munio, patrz, patrz, co pan pokazuje. Głowizna, eskalopki, eskalopki, flaki, dziczyzna, dziczyzna, cynadry, eskalopki, głowizna i z myszki zostali się kiszki czy coś tam jeszcze. Brawo, Muniek. Chociaż powiem ci, że lekko żeś tam przyfałszował przy tym F, ale być może flaki są ciut nie świeże i fałszywie capią. Z całej gamy podrobów wyrugował, żem szynkę, gdyż Muniek chciał śpiewać tylko na jednej nucie, choć wiadomo, że nuta esz w muzyce nie występuje. Od pewnego czasu Munio przestał machać ogonem. On już nie macha, on nie merda. On ogonem zaczął taktować w zadanym metrum. No, raz, dwa, trzy, cztery. Pięknie, piesku. Jak wylądujesz na szpicu listy z przebojami, żeby ci się we łbie nie pokiełbasiło, ty mój wiśniewski. Masz cynaderka. Równolegle przygotowuję do dyplomu dwie takie szczupłe dżdżownice liliputki, które w digitalnych stringach zatańczą jezioro, a będzie to na przywitanie pana Verheugena, któremu Muniek zaśpiewa fragment 9 symfonii, co ją pan Beethoven wykombinował. Uwaga, Muniek. Silence, Muniek, silence. Teraz skup się, uważaj, przećwiczymy partyturkę. To będzie tak. E, E, F, G, G, F, E, D, C, C, D, I, T, D i tak dalej. I patrz teraz uważnie, co będę pieskowi pokazywał.
Eskalopek, eskalopek.

0: Flaki, głowizna, głowizna, flaki, eskalopek, dziecięzna, synadr, synadr, dziecięzna. I ja dostanę worek euro, a ty świeże kości. Tra la la la, tra la la la la, masz tutaj, no, masz flaczka.
1: Marek Motas, jego cykl Życie od A do D. To spotkanie przygotował, jak zawsze, Dariusz Pieruk. Spotkanie z naszą powtórką z rozrywki. Do 14:00 muzyczna poczta UKF w Trójce i Państwa prośby 22 i 7 trójek.
2: Dzień dobry. Chciałabym poprosić o piosenkę w nawiązaniu do porannej audycji, ponieważ bardzo dobrze mi zrobiło usłyszeć rano Stare Dobre Małżeństwo. Jeśli można by było prosić o jakikolwiek utwór Starego Dobrego Małżeństwa, to będę wdzięczna. Pozdrawiam, Magda z Tarnowa.

Nie rozdziobią nas kruki. Tak się kończy płyta Dolina w długich cieniach. 1995 rok. Piosenki z tekstami Edwarda Stachury. Muzykę do wszystkich utworów napisał Krzysztof Myszkowski, a obok Krzysztofa także wtedy Stare Dobre Małżeństwo tworzyli Stefan Błaszczyński, Wojciech Czemplik, Roman Ziobro i Ryszard Żarowski. Takie wspomnienia. Na takie państwa dzisiaj naszło w muzycznej poczcie UKF. Listy, ukf@polskieradio.pl. Pani Agnieszka pisze do nas i pozdrawia z trasy w piękne polskie Tatry i prosi o piosenkę dla męża, który jedzie na zasłużony urlop. A ponieważ mąż dzisiaj ma na sobie koszulkę zespołu Pink Floyd z okładką płyty Division Bell, to pani Agnieszka prosi o coś z tego albumu.

0: Pink Floyd, płyta The Division Bell, 1994 rok. Za 14, 14. I proszę posłuchać tego kolejnego telefonu. 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, poproszę Metallicę dla mojej babci, siostry.

0: 35 lat temu, 1991 rok i Metallica, Nothing Else Matters. To od nas prawie wszystko. Piotrka Masierak, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Po 14 w tonacji trójki Piotr Metz. I jeszcze jedna piosenka od Państwa w muzycznej poczcie UKF.
1: Dzień dobry, Mariusz Zambierzyc, stały słuchacz trójki. Dzisiaj 76. urodziny obchodzi Dennis Elliott, były perkusista zespołu Foreigner. Proszę o piękny utwór I Want to Know What Love Is.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Orły oszczędzania stać na więcej.
10: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 sierpnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Według śledczych nie ma podstaw do uwzględnienia wniosku Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Stanowisko wysłano do sądu. Zatrzymano kobietę i mężczyznę mogących mieć związek z atakiem na ukraińskie dzieci. Teraz są przesłuchiwani przez policjantów. Rosjanie grożą Brytyjczykom. Chodzi o dostawy dronów dla Ukrainy. Prokuratura Krajowa ocenia, że nie ma podstaw do uwzględniania wniosku Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Takie stanowisko prokuratury znalazło się w piśmie skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie. Prokurator zwrócił się też do właściwych organów Rumunii i Mołdawii o ustalenie, czy Romanowski przebywa w tych państwach. Premier Donald Tusk poinformował przed posiedzeniem rządu, że miejsce pobytu Romanowskiego zostało prawdopodobnie ustalone.

0: służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99% w Naddniestrzu, w Tyraspolu. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
1: W ubiegłym tygodniu do warszawskiego sądu trafił wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości w sprawie przyznania mu listu żelaznego. Marcin Romanowski poszukiwany jest w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Bydgoscy policjanci zatrzymali 46-letnią kobietę i 34-letniego mężczyznę, którzy mogą mieć związek z piątkowym atakiem na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy. Konsulat Generalny Ukrainy poinformował, że 14 sierpnia w parku niedaleko dworca kolejowego Bydgoszcz Główna rodzeństwo, 14-letnia dziewczyna i 12-letni chłopak, zostali zaatakowani za to, że rozmawiali po ukraińsku. Jak przekazali dyplomaci, mężczyzna i kobieta z małym psem wyzywali nieletnich i grozili im. Agresorzy wykręcili dziecku rękę, połamali zabawkę i rzucili nią w chłopca, powodując zadrapania. Według relacji matki dzieci przekazanej policji, dorośli zaczepili dzieci, zwracając im uwagę, że bawią się dronem.
2: Policjanci zatrzymali dwie osoby, kobietę i mężczyznę, którzy mogą mieć związek z tym zdarzeniem. 46-letnia kobieta oraz 34-letni mężczyzna przebywają obecnie w jednym z bydgoskich komisariatów, gdzie trwają czynności procesowe z ich udziałem. Po ich zakończeniu będziemy mogli doprecyzować, jakie zarzuty i komu zostaną w tej sprawie przedstawione.
1: Mówiła Monika Chlebicz z policji. Jak dodała, sprawa może być prowadzona pod kątem znieważenia na tle narodowościowym i zniszczenia własności. Rosjanie grożą Brytyjczykom konsekwencjami w odpowiedzi na brytyjskie transporty dronów dla Ukrainy. Głos w sprawie zabrała ambasada Rosji w Londynie. Wielka Brytania w tym roku wspomóc ma Kijów 150 tysiącami dronów, w tym odrzutowych bezzałogowców. Według doniesień brytyjskich drony o napędzie odrzutowym już są wykorzystywane przez Ukraińców do ataków w głąb rosyjskiego terytorium. Więcej o tym wie Paweł Buszko.
3: W komunikacie rosyjskiej ambasady napisano, że działania Londynu nieuchronnie przyniosą konsekwencje, za które będzie on musiał odpowiedzieć. Jak napisano, im głębsze będzie zaangażowanie Wielkiej Brytanii w konflikt, tym wyższa będzie cena. Do komunikatu odniosły się służby prasowe brytyjskiego MON. Przekazały, że Wielka Brytania stoi ramię w ramię z Ukrainą i będzie dostarczała jej sprzęt, którego Ukraińcy potrzebują. Według brytyjskich mediów ukraińskie ataki w głąb rosyjskiego terytorium dokonywane są m.in. za pomocą brytyjskich odrzutowych dronów Najan. Uderzenia te wycelowane są w infrastrukturę wojskową i wspierającą wojnę. Ukraińcom udało się w ostatnim czasie zniszczyć m.in. ponad 40% magazynów rosyjskiej firmy Wildberries, największego internetowego dostawcy towarów w Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: W andaluzyjskiej Granadzie i okolicy 6 razy zatrzęsła się ziemia. Najsilniejszy wstrząs miał magnitudę 4,8. Prewencyjnie ewakuowano i zamknięto Alhambrę, odwiedzaną dziennie przez kilka tysięcy turystów, perły architektury mauretańskiej w Hiszpanii. Pierwszy wstrząs zanotowano przed 11. Epicentrum znajdowało się w zabytkowej miejscowości Gohar. Ranne zostały 3 osoby, w tym jedna ciężko. Na budynkach w Granadzie, jak relacjonują media, widoczne są uszkodzenia fasad, a na ulicach są zniszczone samochody. Lokalna policja zaapelowała do mieszkańców o zachowanie spokoju, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa oraz nieprzebywanie w pobliżu budynków. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Do końca dnia pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Na Podlasiu i Mazurach zagrzmi i wszędzie wiecznie. W Ełku 17 stopni, w Łodzi 19, w Gorzowie i Zamościu 20, a w Opolu 21.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Dokładnie 57 lat temu zakończył się festiwal w Woodstock. To był rok 1969. W 1994 próbowano odtworzyć ducha tamtego festiwalu, co nie do końca się udało, a ostatnia próba w roku 1999 to już była tragedia. Dziś powspominamy wykonawców, którzy występowali na wszystkich trzech festiwalach. Miałem zaszczyt i przyjemność być na tym drugim w 1994 roku i dla mnie najważniejszym momentem chyba tej imprezy było pojawienie się Red Hot Chili Peppers na scenie w słynnych kostiumach przebranych za żarówki. A na tym festiwalu, podobnie jak 25 lat wcześniej, najważniejszym bohaterem, niesławnym bohaterem był deszcz. I dlatego ten utwór grupy Blind Melon zabrzmiał nieco prześmiewczo. Witamy w Tonacji Trójki. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz.

0: Estradowe stroje były bardzo ważnym elementem Woodstocku 94. Shannon Hoon, wokalista grupy Blind Melon, wystąpił w sukience swojej narzeczonej, a panowie z Red Hot Chili Peppers w którymś momencie jako hołd dla Jimiego Hendrixa przebrali się w stroje dokładnie kopiujące to, w czym on grał i występował w roku 1969, a na tym pierwszym Woodstocku prawdopodobnie najbardziej pamiętnym momentem było pojawienie się na scenie Joe Cockera, który wtedy debiutował na świecie. Był znany wcześniej tylko w Wielkiej Brytanii i który dokonał rzeczy niezwykłej. Uczynił swoją słynną piosenkę Beatlesów.
1: We're gonna leave you with the usual thing. The only thing I can say, as I've said to many people, and this title just about puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it.

0: the greatest band and myself. Thank you very much indeed. See you again. Beautiful.
1: Kilkanaście lat temu podczas pobytu w Warszawie Joe Cocker rozmawiał ze mną przez kilkanaście minut. Potwierdził wtedy, że to był jego najważniejszy występ w karierze, zdecydowanie. Zabrakło mi trochę odwagi cywilnej, żeby zapytać go, czy był to też najgorszy chórek męski towarzyszący mu w tejże karierze. Cocker był potem bohaterem kolejnego Woodstocku i kolejnego. Pod tym względem jest w zasadzie, można powiedzieć, rekordzistą. A Joni Mitchell nie dojechała na Woodstock, czego strasznie, strasznie żałowała. Tak bardzo, że aż napisała o tym piosenkę.
2: Well, everybody has heard about Woodstock, and maybe a lot of you were there. This is a song called Woodstock, and has a chorus that goes...

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
7: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w

0: o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko.

0: Ekspert.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu Tonacja Trójki. Za chwilę minie 14:32.
3: Przysłowie.
4: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pan Jerzy pyta o wyrażenie do imentu. Pamiętam, że tak mówiła moja babcia, mój ojciec, a teraz mówię tak ja. Chciałbym wiedzieć, skąd pochodzi do imentu, pisze słuchacz. Do imentu oznacza oczywiście całkowicie w maksymalnym stopniu, ale już mniej oczywiste jest jego pochodzenie. Początkowo uważano, że jest to zapożyczenie z języka węgierskiego, w którym imient to wkrótce dopiero co. W polszczyźnie węgierskie słowo miało zmienić znaczenie i na stałe połączyć się z przyimkiem do, a to dlatego, że poza wyrażeniem do imentu słowo iment nie występuje. Ta teoria przez wielu badaczy języka została zakwestionowana, a jeden z nich, Andrzej Bańkowski, proponuje inne wyjaśnienie. Uważa, że do imentu to przekształcenie gwarowego wyrażenia dojmę tu w znaczeniu groźby, już ja ci dam, ja ci pokażę. Gwarowe akcentowanie na pierwszą sylabę dojmę tu przekształciło się w do imentu. Żeby jednak całkowicie rozwikłać zagadkę imentu, musimy poczekać na kolejne ustalenia etymologów. Na szczęście łatwiejsze do wyjaśnienia jest pochodzenie synonimicznego wyrażenia do cna, o które pyta pan Andrzej. Prawdopodobnie dzisiejsze do cna pochodzi od dawniejszego wyrażenia do kna, w którym kien lub kień to obcięty pień lub kłoda. Być może jednak przodkiem formy do cna była postać do czcza, od słowa czczy w znaczeniu pusty, na przykład czcze gadanie czy na czczo. Wtedy ten proces wyglądałby tak. Najpierw do czcza, następnie do czna, a w końcu do cna. Sam wyraz czczy pochodzi od dawniejszej postaci trzczy, a ten z kolei wziął się jeszcze z praindoeuropejskiego pierwiastka teus w znaczeniu opróżniać. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
5: This is the thing called I'm going home by helicopter.

love that way you walk. Yeah. Oh, do the stomp.

To jeszcze jeden artysta, który uważa występ na Woodstock za najważniejszy w życiu. Alvin Lee, nieżyjący już niestety, gitarzysta grupy Ten Years After. Wielkim nieobecnym na Woodstock 69 był Bob Dylan, który wracał wtedy po wypadku motocyklowym na scenę. Festiwal odbywał się praktycznie u niego w domu, bo przecież miał dom właśnie w Woodstock. Tymczasem z powodów, które chyba do dziś nawet nie są do końca zrozumiałe, nie wziął udziału w festiwalu, ale za to wyjechał praktycznie w tym samym czasie na inny festiwal Isle of Wight w Europie. Może kiedyś będzie jeszcze okazja go zapytać dlaczego, ale jak znamy Boba, to nie będzie chciał odpowiedzieć. A dla mnie 25 lat później, w roku 1994, wielkim przeżyciem było zobaczenie po raz pierwszy na żywo jednego z moich muzycznych bohaterów, Perego Farrella, z zespołem Porno for a Pyros. Szczególnie, że zaśpiewał ten utwór.

właśnie w momencie występu Porno for Pyros dopadła mnie klasyczna festiwalowa trauma. Perry Farrell występował na scenie północnej. Pamiętam, że była to niedziela, czyli 14 dzień sierpnia, a na południowej w tym samym czasie człowiek, którego tak bardzo chciałem zobaczyć na żywo, Gil Scott Heron. Na szczęście pewne opóźnienia w kolejności występów spowodowały, że udało mi się zobaczyć i jedno, i drugie, a przebrnięcie przez błoto łatwe nie było.

Pieśń, którą Gil Scott Heron wykonał na Woodstocku 94, pochodzi sprzed ćwierć wieku, mniej więcej z okresu pierwszego festiwalu. Trudno uwierzyć, że takie nagranie datowane jest na rok 1973-71, bo z całą pewnością słychać tam proto hip-hop. Nie udało mi się dotrzeć na jedną z bocznych scen, gdzie występował wtedy jeden z moich ulubionych zespołów, Orbital. Na szczęście widziałem ich mniej więcej w tym samym czasie w Glastonbury i świadkowie, którzy byli i tu twierdzą, że wybrałem dobrze.

Woodstock 94 przezywano nieładnie Madstock, bo rzeczywiście było nieprawdopodobne. 5 lat później postanowiono zrobić festiwal na w pewnym sensie betonowym podłożu lotniska, co i tak skończyło się bardzo źle i pogrzebano wtedy oficjalnie już chyba woodstockowego ducha na zawsze. A oprócz czasu

0: Autopromocja.
1: Trzecia godzina.
2: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
3: Czy wiecie, co oznacza czaszka?
4: Ja jestem prosty chłopak, więc jak widzę czołg, widzę jakiś pojazd opancerzony, samolot, ja jestem zachwycony.
3: Zmęczenie wakacjami? Jest coś takiego?
5: O, nie mów takich
3: rzeczy. Mam poczucie...
4: Dziecko nie było zachwycone i ja, szczerze powiedziawszy, też nie.
3: A z drugiej strony mnie to jednak trochę martwi, bo mam poczucie, że to usypia jednak naszą czujność.
2: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo

0: Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
14: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 sierpnia, minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Prokuratura mówi nie wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Nasz reporter był na konferencji i ma więcej szczegółów. Śląsk liczy straty po burzach, zerwane są dachy i linie energetyczne. Rosja ogranicza wyjazdy mężczyzn w wieku poborowym, w tle werbunek do armii. Prokuratura Krajowa nie ma potwierdzenia, że Marcin Romanowski przekroczył granicę mołdawską, rumuńską lub ukraińską, przekazał rzecznik instytucji prokurator Przemysław Nowak. Śledczy skierowali do sądu stanowisko, w którym sprzeciwiają się wydaniu poszukiwanemu politykowi listu żelaznego. Przed prokuraturą krajową jest nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, czym prokuratorzy uzasadniają swoją decyzję?
16: Dzień dobry. Śledczy podkreślają, że samo oświadczenie polityka o pobycie w Naddniestrzu nie wystarczy, a oficjalne rejestry nie odnotowały jego obecności na granicach, mówi prokurator Przemysław Nowak.
17: Uzyskaliśmy informację, na razie wstępną, iż nie przekraczał on granicy Mołdawii, nie przekraczał on granicy Rumunii ani Ukrainy.
16: Prokuratura wskazuje też na brak wiarygodności podejrzanego.
17: Brak jest rękojmi, iż w przypadku wydania tego listu żelaznego podejrzany rzeczywiście będzie się stawiał na wezwanie sądu lub prokuratora.
16: Prokurator argumentuje to też tym, że Marcin Romanowski uciekł z Polski, następnie przebywał na Węgrzech, a po zmianach

0: politycznych na Węgrzech stamtąd uciekł. Polscy śledczy skierowali już wnioski o międzynarodową pomoc prawną do Mołdawii i Rumunii. Ostateczną decyzję w sprawie listu żelaznego podejmie sąd okręgowy w Warszawie.
1: A o tym wszystkim Piotr Durys. Dziękuję za relację. Są najnowsze informacje na temat stanu zdrowia poszkodowanych i rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pierwsza z pięciu osób, które wczoraj trafiły do szpitali w Rzeszowie, wróciła do domu. Wieczorem rządowym samolotem na lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce przyleciało 21 osób. 16 z nich odebrały rodziny. 5 trafiło do placówek medycznych.
2: Osoby, które prosto z płyty lotniska karetkami zostały przetransportowane do szpitali, mają złamania, ale też urazy związane z potężnym uderzeniem. 3 osoby leczone są w wojewódzkim szpitalu klinicznym, jedna w szpitalu MSWiA. Teraz podkarpackie służby przygotowują się do transportu rannych, którzy pozostają na Węgrzech. To 18 osób, tłumaczy wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Mamy do dyspozycji lotnicze pogotowie ratunkowe. Mamy do dyspozycji samolot KASA.
2: Dziś zakończy się proces identyfikacji ciał ofiar wypadku. Jak na razie potwierdzono tożsamość 7 z 12 osób, dodaje wojewoda podkarpacka.
3: Członek ostatniej rodziny naszym samochodem służbowym z psychologiem jedzie na Węgry po to, żeby zidentyfikować ciało.
2: Na stronach Urzędu Wojewódzkiego pojawiło się ostrzeżenie przed próbami oszustwa w związku z wypadkiem. Oszuści dzwonią do bliskich ofiar i poszkodowanych, próbując wyłudzić pieniądze, oferując fikcyjną pomoc. Rzeszów, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Węgierski sąd zdecydował o 30-dniowym areszcie dla kierowcy autokaru. Więcej o tym powiemy w kolejnym serwisie. Na Śląsku trwa usuwanie skutków wczorajszych nawałnic, między innymi w gminie Rudziniec w powiecie gliwickim. Wichura i grat uszkodziły tam 11 dachów na domach, powalonych jest wiele drzew, zerwane są linie energetyczne. Takiej wichury jeszcze w Rudzińcu nie było, mówią mieszkańcy.
4: Jakaś trąba powietrzna przeszła. Wszędzie jakieś płyty leżą, drzewa powalone. Całkiem dalej i nawet asfalt wyrwało.
5: To był moment, minuta, dwie i po wszystkim. Ściana deszczu przeszła, wiatr. Koniec.
6: Trąba, grat, wiatr.
7: No to 5 minut biało się zrobiło naraz. Dachówki pozrywało tutaj te linie prądu, to wszystko tam.
6: My w nocy dostali
7: całą
6: światło,
7: noc,
6: a oni jeszcze nie mają.
7: Na dachu chyba, dach ze szkoły też tam coś, bo widziałam, tam też straże były całą noc, na niebiesko się świeciło.
8: Zdążyłem stamtąd, widzi pan z tych połamanych drzew, od córki samochodem wjechać na podwórko i się zrobiło biało. 10 sekund, aby był pod tym drzewami.
1: W związku z burzami strażacy interweniowali ponad 1000 razy, najwięcej na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Rosjanie w wieku poborowym nie wyjadą za granicę. Ograniczenia w sposób niejawny wprowadzono już w kilku dużych miastach. To przygotowania do większej operacji, która ma zwiększyć liczbę żołnierzy kontraktowych w rosyjskiej armii, tłumaczą rosyjscy niezależni eksperci wojskowi.
9: Według działaczy, a też na lotniskach w Moskwie, Petersburgu i Jekaterynburgu prowadzona jest filtracja. Mężczyźni w wieku poborowym są zatrzymywani na dodatkowe kontrole i przetrzymywani tak długo, żeby nie zdążyli na swoje rejsy. Dotyczy to również mężczyzn, którzy oficjalnie nie mają żadnych ograniczeń do podróżowania za granicę. Działacze a też napisali w telegramie, że służby graniczne dostały polecenia, aby prowadzić filtrację ostrożniej w sposób niejawny, żeby nie doszło do protestów na tym tle. Wcześniej eksperci wojskowi zwracali uwagę, że rosyjska armia ma poważne kłopoty z kadrami. Władimir Putin chciałby ogłosić mobilizację, ale jego współpracownicy, obawiając się protestów, odradzają podejmowanie takiej decyzji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
10: Klimat.
1: Powietrze w większości Polski jest dobrej i bardzo dobrej jakości. Złym powietrzem oddychają tylko mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie i północy przelotne opady deszczu, a do wieczora na północnym wschodzie lokalne burze. Na termometrach teraz od 17 do 21 stopni.
12: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Pamiętasz tę piosenkę?
15: Jesteś legiem.
14: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu.

0: Więcej o nas znajdziesz na www.pfmwaw.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Elżbieta Malinowska realizuje drugą godzinę dzisiejszej tonacji trójki. Przed mikrofonem Piotr Metz wraz z Markiem Pawlukiewiczem. Dziś wspominamy festiwale Woodstock w 69, 94 i 99 roku, jako że 57 lat temu miał miejsce ostatni dzień pierwszego z tych wielkich festiwali. Na festiwalu w 99 roku tym bardzo, bardzo nieudanym, mówiąc delikatnie, wystąpił Jamiroquai jako nowa wielka wschodząca gwiazda, a ja 5 lat wcześniej, w 94, mogłem zobaczyć na żywo ten zespół, z czego się do dziś bardzo cieszę.

Dobrze, że wypatrzyłem Delight na jednej z bocznych, nie tych najważniejszych scen festiwalu. W roku 1994 pojawiła się na Woodstock też Sheryl Crow. Po raz pierwszy, ale nie ostatni, bo miała szczęście czy nieszczęście wystąpić też 5 lat później.

Organizatorem albo współorganizatorem wszystkich trzech edycji Woodstocku był Michael Lang, z którym miałem okazję porozmawiać w 40. rocznicę pierwszego festiwalu. Najładniejsze wspomnienie, o którym opowiedział, to było takie, kiedy po

zakończeniu trzeciego dnia o świcie po występie Hendrixa musiał polecieć na Wall Street, żeby wytłumaczyć się inwestorom z tego, że bilety niesprzedane i generalnie klapa finansowa. Bardzo bał się tej wizyty, ale w którymś momencie, kiedy helikopter uniósł się nad teren festiwalu, zobaczył kilometrowej wielkości, jak twierdzi, pacyfkę ułożoną ze śmieci i stwierdził, będzie dobrze. I było, bo zanim doleciał na Wall Street, dostał informację od pewnej wytwórni, że oferuje miliony dolarów za prawa do realizacji filmu, który nakręcono na festiwalu. No i tak to było, a potem Michael Lang odwiedził Jurka Owsiaka na polskim Woodstocku i jak do tej pory narzeka Jerzy, ani razu go nie pochwalił, a jak wrócił do siebie, do domu, to nawet odebrał prawa do słowa Woodstock. Na festiwalu w roku 1969 rozbłysła z dnia na dzień wielka światowa gwiazda Carlosa Santany.

Z Carlosem Santoną udało mi się trochę przypadkiem porozmawiać przez chwilę na Woodstocku 94, a w 69 najpiękniejszym wspomnieniem woodstockowym, jakie słyszałem, to jest opowieść Pita Townsenda z zespołu The Who, który po pierwsze twierdził, że na backstage'u festiwalu nie można się było napić wody, ponieważ każda woda, która tam była, miała domieszkę zakazanych używek, co powodowało, że nie nadawała się do tych celów, do których była stworzona. Ale jeszcze piękniejszą opowieścią jest historia o tym, jak na skrzyżowaniu dróg, kiedy po wylądowaniu helikopterem na Woodstock jechał już na scenę, zobaczył na skrzyżowaniu dróg policjanta kierującego ruchem. Policjant był na gusinki, ale miał przypiętą do gołej skóry gwiazdę szeryfa. Taki był Woodstock 69. No matter how hard you try, you can't stop us now.

Czy ktoś może potwierdzić plotkę o tym, że grupa Rage Against the Machine planuje na ten albo przyszły rok powrót na trasę koncertową? Bardzo proszę, bo to ważne w kontekście pewnego festiwalu. W 1999 roku byli najjaśniejszym punktem tego nieudanego Woodstocku. Niestety incydent ze spaleniem flagi amerykańskiej podczas śpiewania Killing in the Name, co zrobili z przyczyn ideologicznych, został podciągnięty pod generalnie przemocowość tej imprezy i trochę napiętnowany. W roku 1994 jednym z najjaśniejszych punktów imprezy był absolutnie fantastyczny występ zespołu Cypress Hill. Byłem nie pod samą sceną, ale widziałem i słyszałem prawie wszystko. I oczywiście nie mogło wtedy zabraknąć tego utworu.

0: Byli wtedy w szczytowej formie. To była sobota, 13 dzień sierpnia i ważniejsza na festiwalu Woodstock 94 scena północna. Line-up tego dnia, kiedy patrzy się na niego dziś, wydaje się być absolutnym marzeniem. Oprócz Cypress Hill wystąpili wtedy kolejno Henry Rollins, Crosby, Stills, Nash & Young z gościem Johnem Sebastianem, Nine Inch Nails, którzy dali, niektórzy tak twierdzą, a ja się chyba z tym zgadzam, najlepszy występ w karierze i najlepszy występ na Woodstock 94, a potem jeszcze Metallica i Aerosmith, i z tym związana jest pewna historia. Panowie z Aerosmith byli wspólnie już wtedy, i Steven Tyler i jego kolega, na festiwalu Woodstock 69. Tutaj mieli kończyć najważniejszy sobotni dzień festiwalu. Tymczasem przed nimi po występie Metalliki zafundowano ognie sztuczne trwające, nie pamiętam, chyba około pół godziny, które kompletnie rozbiły atmosferę tego festiwalu. Aerosmith grali o 3:00 z groszami nad ranem i nie wspominają dobrze tego występu. A ten dzień na północnej scenie festiwalu Woodstock 94 rozpoczynał przywitany po 25 latach bardzo, bardzo gorąco Joe Cocker.
1: Engagement live on stage, the one, the other.

0: That's number one. Number two, everybody here that's got a Peace Patrol t-shirt on, they're here to help you. If you stub your toe, if you put something down your throat that doesn't belong there, if you're feeling dizzy, if something weird's happening, find one of them. They'll help you. We've got a lot of responsibility. Let's make sure that all of these assholes in the press that think you guys don't deserve your own Woodstock are wrong. Also remember that about half of the music is going to be going on down in the South Stage, over past the Eco Village. So you might want to make plans.
1: Dobrze pamiętam tego zapowiadacza z Woodstock 94, który miał bardzo ważną rolę, jak słyszeliśmy, bardzo wiele do przekazania, jako że warunki sanitarne na festiwalu w tym ogromnym błocie były dość trudnym wyzwaniem, mówiąc bardzo delikatnie. Mam dla Państwa zadanie domowe na uzupełnienie tego, o czym dzisiaj opowiadamy. Program Dicka Cavetta, znakomity program telewizyjny, w którym często gościł muzyków takich jak Janis Joplin czy Jimi Hendrix, i dzień po festiwalu w Woodstock przyjechała tam bardzo mocna ekipa z 69 roku, śpiewając m.in. wspólnie porywającą wersję Somebody to Love grupy Jefferson Airplane. Mieli buty w studio telewizyjnym jeszcze ubłocone legendarnym błotem z Woodstock. A w 94 roku finałem wszystkiego, też na północnej, tej ważniejszej scenie, był zestaw, kolejny zestaw marzeń. Moje ulubione Porno for Paris, a potem Bob Dylan przywitany zapowiedzią, że spóźnił się na festiwal o 25 lat, Red Hot Chili Peppers i na koniec Peter Gabriel, który zagrał koncert na Woodstock w ramach swojej słynnej trasy Secret World Live. Nagranie z festiwalu jest troszkę gorszej jakości, dlatego postanowiłem z tej samej trasy zagrać ikoniczne wykonanie utworu, który wszystko kończył. I to była nasza Woodstockowa tonacja trójki. Bardzo dziękujemy. Michał Jakubik, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Mec. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest Borys Szec. Czy to prawda, że ma Pan nowy romans?
3: To żadna tajemnica. Od 20 lat kręcę z Silesią.

0: To raczej stary romans.
1: A coś z tego się urodziło?
0: O nie jedno. Skrzat, zimna wojna, czy miało cię nie być?
1: A nie przeszkadza panu, że kręci nie tylko z panem, a z całą kulturą?
0: A czy to źle? Powiedzmy, że dla dobra kultury nie jestem zazdrosny.
2: Silesia Film. Od 80 lat kręcimy z kulturą. Ogólnopolskim patronem radiowym jubileuszu jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Uwaga!

0: 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na Brelok z preszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-18 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
10: Kierowca polskiego autokaru trafi do aresztu. Jest decyzja węgierskiego sądu. Nie wybuchy w Krakowie i Warszawie. Konieczne były ewakuacje, są utrudnienia w ruchu. Rusza kampania promująca Polskę. Jej twarze to m.in. Robert Lewandowski, Lech Wałęsa i Ania Rubik. Sąd w Miszkolcu na Węgrzech nakazał aresztowanie kierowcy polskiego autokaru, który spowodował wypadek na autostradzie M3. W katastrofie w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów. 10 osób zostało poważnie rannych. Łączymy się z Michałem Makowskim. Michale, jakie jest uzasadnienie decyzji sądu?
11: Sąd wskazuje na uzasadnione podejrzenie, że z powodu zmęczenia kierowca zasnął w trakcie jazdy i to sprawiło, że autokar wypadł z jezdni, a następnie przewrócił się na poboczu autostrady. Za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia. Rzeczniczka sądu Tunde Majoros poinformowała, że w ocenie sądu z powodu obcego obywatelstwa i miejsca zamieszkania kierowcy, polskiego kierowcy, istnieje ryzyko ucieczki lub ukrywania się przed węgierskim wymiarem sprawiedliwości. Sąd obawia się, że podejrzany będzie mógł wpływać na drugiego kierowcę i pasażerów autokaru, których zna od dawna i w ten sposób narazi dowody na szwank. Jogellenesen Robert M. wraz ze swoim obrońcą złożyli apelację od decyzji sądu. Sąd nakazał miesięczne aresztowanie kierowcy. Adwokat Daniel German powiedział, że jego klient nie chce komentować ostatnich wydarzeń.
10: Z Miszkolca Michał Makowski. Dziękuję za relację. W Krakowie trwa zabezpieczanie niewybuchu. Pocisk lotniczy o długości 70 cm i średnicy 35 został znaleziony w okolicy Ronda Barei na prądniku czerwonym tuż obok budynku Straży Miejskiej. Policja i Straż

0: pożarna czekają na przyjazd saperów, mówi Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
1: Z uwagi na bliską odległość ujawnienia niewybuchu od budynku Straży Miejskiej podjęto decyzję o ewakuacji. Łącznie było to 20 osób.
0: Nie wybuch także na warszawskiej Woli. Saperzy pracują u zbiegu Grzybowskiej i Żelaznej. To niemal w tym samym miejscu, co w ubiegłym tygodniu. Nie wybuch wykryto przy przebudowie ulicy, mówi Marta Sulowska ze stołecznej policji.
2: Droga aktualnie w tym miejscu jest nieprzejezdna. Policjanci zabezpieczają ten teren. Na miejscu również pracuje patrol saperski.
0: Policja ewakuowała dwa pobliskie budynki. Całkowicie wyłączony jest przejazd ulicą Żelazną. Na objazdach są autobusy linii 106 i 157. Jeśli potwierdzi się, że to Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu, to prokuratura przejdzie z działań poszukiwawczych do próby zatrzymania. Przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk, powołując się na zagraniczne służby, powiedział, że polityk PiSu na 99% znajduje się w zbuntowanej mołdawskiej prowincji. Kolejnym etapem nie jest czerwona nota Interpolu, lecz wniosek o ekstradycję, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
3: Czerwona nota Interpolu to nie byłby ten etap, to by należało by wysłać po prostu wniosek do Mołdawii o zatrzymanie i ekstradycję. To jest krok, który rozważany był również teraz. Prokurator zdecydował się na razie ustalić, czy przebywa, czy przekraczał granicę. W przypadku ustalenia lub uprawdopodobnienia kolejnym krokiem, no bo już nie byłyby czynności poszukiwawcze, tylko należało po prostu zwrócić się do państwa ustalonego o zatrzymanie i przekazanie, czyli o ekstradycję.
0: Sąd Okręgowy w Warszawie przekazał prokuraturze krajowej kopię wniosku o wydanie listu żelaznego. Podejrzany Marcin Romanowski napisał w nim, że obecnie przebywa w Tiraspolu na terytorium Naddniestrza. Wskazał nawet konkretny adres. Martwy rosyjski opozycjonista Siergiej Własienko został znaleziony w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Prokuratura na miejscu działała od pierwszej w nocy. Jak przekazał rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba, nic nie wskazuje na udział osób trzecich.
4: Wstępne ustalenia nie wskazują, by do śmierci tego mężczyzny doszło w wyniku działania bądź zaniechania innych osób. Jeszcze dziś zostanie wszczęte śledztwo w kierunku artykułu 155, to jest nieumyślne spowodowanie śmierci.
0: Siergiej Własienko po wybuchu wojny w Ukrainie wyjechał z Rosji do Polski, początkowo na wizie turystycznej, później uzyskał azyl polityczny. Piłkarz Robert Lewandowski, hollywoodzki aktor Jesse Eisenberg, modelka Ania Rubik i były prezydent Lech Wałęsa wystąpili w spotach kampanii, która ma promować Polskę za granicą. Jej hasło to Polska więcej niż się spodziewałeś.
5: Hello, my name is Frédéric Chopin. Welcome to Warsaw. Where my heart is.
6: Nikodem Rozbicki. W spotach Poland More Than You Expected wcielam się w trzy postaci. Frederyka Chopina, Mikołaja Kopernika, a także polskiego króla.
7: Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Kampania emitowana będzie w social mediach na pięciu rynkach, czterech europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Chcemy pokazywać Polskę jako kraj właśnie taki nowoczesny, nie zapominając o naszej historii, o kulturze. Mamy badania, wyszło nam ewidentnie, że wyłącznie pan Robert Lewandowski ma taką rozpoznawalność organiczną na poziomie we wszystkich krajach badanych.
8: Bardzo się cieszę, że mogę być częścią kampanii. Chciałbym, żeby ta kampania była zaproszeniem do odkrywania Polski na nowo.
0: Spoty będą promować Polskę w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: 6 minut po 16, teraz w trójce wcielający się w rolę serwisanta sportowego Krzysztof Łoniewski.
11: Chciałbym powiedzieć, że Polskę świetnie reklamuje za oceanem, między innymi Iga Świątek, a kibice tenisa śledzą, jak idzie jej w tysięczniku WTA w Cincinnati. To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszlemowym US Open. Nie gra tu lider światowego rankingu Jannik Sinner. Myślimy oczywiście o imprezie ATP. Nie grał też we wcześniejszym turnieju w Montrealu. Dokucza mu prawe kolano. Trwa walka z czasem. Włoch przechodzi wzmożone zabiegi fizjoterapeutyczne w klinice w Turynie i wydawał się, że stanie na nogi za 5.12. Tymczasem La Gazzetta dello Sport informuje, że podróż Sinnera za ocean stoi pod dużym znakiem zapytania. Teraz piłka i ofensywne problemy Lecha Poznań. Pojutrze Kolejorz gra w decydującej rundzie eliminacji Ligi Europy. Rywalem mistrz Szwajcarii FC Thun i trzeba będzie sobie radzić bez Michaela Isaka. Najlepszy napastnik Lecha naciągnął mięsień dwugłowy i ma grę o stawkę na jakieś 3 tygodnie z głowy. To oczywiście oznacza, że w rewanżu też nie wystąpi. Jakby tego było mało, kolejny z napastników Kolejorza, Janik Anieroma, problemy wizowe. Klub za późno zaczął się starać się o takie

0: dokument dla Iworyjczyka i formalności mogą sprawić, że nie będzie mógł wylecieć do Szwajcarii na spotkanie rewanżowe. Kibice piłki krajowej, ale raczej ci wytrawni, mogą kojarzyć Arnała Ortiza. Hiszpan grał w Śląsku Wrocław w sezonie przed spadkiem z PKO Ekstraklasy. Potem jeszcze nieco krócej na zapleczu Ekstraklasy. Widać było, że ma talent, ale nie przekuwał tego na bramki. Wtedy przeniósł się do rezerw Atletico Madryt i tam pod skrzydłami samego Fernando Torresa, mówiąc w cudzysłowie, odpalił. Został królem strzelców trzecioligowych rozgrywek. W zamian Diego Simeone włączył go do pierwszej drużyny. Tu gra i strzela w przedsezonowych sparingach i pewnie nie dostanie szansę na grę w topowym klubie La Liga.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Czeka nas temperatura od 10 do 15 stopni Celsjusza, ale spokojnie, to w nocy, w najchłodniejszym jej momencie. Jutro w ciągu dnia ma być od 19 do 25, najcieplej na południu, ale miejscami można spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a na północy i w centrum kraju możliwe będą jutro również burze.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 9 minut po godzinie 16. Dzień dobry. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska, a przy telefonach czuwa Jacek Frenzel.
4: Zapraszamy do Trójki.
2: Dziś w audycji popołudniowej zajmiemy się wielkim starciem najbogatszych. Polski miliarder walczy z koncernem Meta, amerykańskiego z kolei miliardera. To, co mu na razie wychodzi, to głównie nagłaśnianie nieprawidłowości.
5: Nawet to nagłaśnianie sprawy spłynie po Mecie jak woda po kaczce.
2: Ale są i inne możliwości w odwodzie. O nich między innymi dziś po 17 w Trójce. Za kilka chwil powiemy o tym, czy na wsi można zakazać tego, żeby wieś brzmiała i pachniała nie do końca jak wieś.
6: Nie rolnik ma się przenosić z całym swoim gospodarstwem, tylko ludzie, którzy przyjeżdżają na ten teren wiejski, muszą się dostosować, że tak wygląda życie po prostu na wsi.
2: To ma być wpisane w polski system prawny. A skoro już o wsi mówimy, to może państwo wiedzą, co to za dźwięk jest? Proszę wyostrzyć uszy i zwrócić uwagę i dzwonić pod 2273 z odpowiedzią, co to jest za dźwięk? Dźwięk wiejski, bym powiedział. Wiejski raczej. 2273, może państwo odgadną, co to by

0: Już 13 minut po godzinie 16. Za nami Interpol, to jest program Trzeci Polskiego Radia. I za moment, razem z dwoma słuchaczami, którzy się do nas dodzwonili, będziemy spróbowali odgadnąć, to znaczy ja wiem, oni spróbują odgadnąć, co to jest za dźwięk. To może najpierw tego dźwięku jeszcze posłuchamy. Proszę jeszcze nie odgadywać, jest z nami pan Piotr, dzień dobry. Jest z nami też pan Ireneusz, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Piotr i Ireneusz, proszę może najpierw powiedzieć, może od pana Piotra zaczniemy, dlaczego się pan czuje mocny w odgadywaniu tego, co to jest za dźwięk?
2: Pochodzę ze wsi, co prawda teraz mieszkam w mieście, ale wydaje mi się, że często ten dźwięk słyszałem.
0: O, zaraz się przekonamy. Panie Ireneuszu, czy pan się czuje tutaj na siłach w odgadywaniu, co to jest za dźwięk, jeżeli to jest wiejski dźwięk?
1: Tak, dokładnie. Podobnie jak mój kolega, mieszkałem kilkanaście lat na wsi. No i tak samo słyszałem ten dźwięk nieraz.
0: Zobaczymy, czy miasto nie przytępiło zmysłów pana Piotra i pana Ireneusza. To może najpierw zrobimy tak. Propozycja od pana Piotra.
2: To są prosiaki.
0: To może jeszcze raz posłuchamy tego dźwięku. Teraz proszę o propozycję od pana Ireneusza. Nie mówię, czy to była poprawna, czy niepoprawna odpowiedź. Panie Ireneuszu?
1: Ja uważam, że to są dźwięki gęsi.
0: To posłuchajmy raz jeszcze. Na całe szczęście dla mnie, panie Piotrze, panie Ireneuszu, to nie są ani prosiaki, ani gęsi. 2 2 7 3 to jest numer do państwa, żeby odgadywać, co to jest za dźwięk. Super jest.

0: To Artur Rojek i jego Mira Fiori. Już prawie 18 minut po godzinie 16, tu program trzeci. Miesiąc aresztu dla kierowcy polskiego autokaru po tragicznym wypadku na autostradzie M3 na Węgrzech. Taką decyzję podjął sąd rejonowy w Miszkolcu. W katastrofie autokaru w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów, a 10 osób zostało poważnie rannych. My łączymy się z Michałem Makowskim, który jest na Węgrzech. Dzień dobry.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: Co nowego wiemy w tej sprawie?
1: No, posiedzenie sądu było niejawne, ale decyzja wskazuje na to, że prokurator miał mocne dowody świadczące na niekorzyść kierowcy. Sąd przyznał wprost, istnieje uzasadnione podejrzenie, że z powodu zmęczenia kierowca zasnął w trakcie jazdy i właśnie to sprawiło, że autokar wypadł z jezdni i przewrócił się na poboczu autostrady. Adwokat polskiego kierowcy Daniel German powiedział, że jego klient nie chce komentować ostatnich wydarzeń, ale sam odniósł się do przebiegu posiedzenia aresztowego.
2: Nie ma nas innych okazji,
1: oczywiście jesteśmy jeszcze na wstępnym etapie sprawy. Sąd miał trudności z podjęciem decyzji, ponieważ pojawiły się argumenty za i przeciw. Ostatecznie sąd postanowił aresztować mojego klienta na 30 dni i ponownie rozważyć zasadność aresztowania po 30 dniach. Za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia. Rzeczniczka sądu w Miszkolcu, Tunde Majoros, poinformowała, że w ocenie sądu z powodu obcego obywatelstwa, no i też zamieszkania w Polsce kierowcy, istnieje ryzyko ucieczki lub ukrywania się przed węgierskim wymiarem sprawiedliwości. Sąd obawia się również, że podejrzany będzie mógł wpływać na drugiego kierowcę i pasażerów autokaru, których zna od dawna i w ten sposób narazi dowody na szwank. Sześćdziesięciodwuletni Robert M. wraz ze swoim pełnomocnikiem złożył zażalenie na postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu. W sądzie nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy, chwilami zasłaniał twarz. Wcześniej jego adwokat powiedział, że kierowca był w szoku, gdy dowiedział się, ile osób zginęło w katastrofie, a my wciąż nie wiemy, czy sprawa będzie ostatecznie prowadzona przed polskim, czy przed węgierskim wymiarem sprawiedliwości. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że polska prokuratura będzie chciała ją przejąć i wtedy właśnie kierowca polskiego autokaru będzie odpowiadał już w Polsce przed sądem.
0: A o tym wszystkim opowiadał państwu Michał Makowski, który jest na Węgrzech. Dziękujemy za tę relację.
1: Dziękuję.
0: Na zegarach 20 minut po 16. Houdini i Dua Lipa.

23 minuty po 16. Nie zgadł pan Piotr, chociaż wychował się na wsi, potem przeprowadził do miasta. Nie zgadł pan Ireneusz, chociaż jego życiorys można by opisać podobnie, a obaj próbowali odgadnąć, co to jest za nieco wiejski dźwięk. Może tą wsią ich jednak nieco zwiodłem. Dwie dwójki, 7 trójek to numer do państwa dyspozycji. Czekamy na telefony, na odgadywanie, co to było za, no dobrze, zdradzę, stworzenie. 22, 7 trójek. Czekam i zostawiam państwa z kawałkiem Secrets.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Trzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17:00, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian, co ty
8: mega
9: robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Żegnamy reklamy.
11: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati.
12: Sąd w Miszkolcu na Węgrzech nakazał aresztowanie na miesiąc kierowcy polskiego autokaru, który spowodował wypadek na autostradzie M3. Według dotychczasowych ustaleń węgierskiej policji 62-letni Robert M. miał zasnąć za kierownicą. W katastrofie autokaru zginęło 12 osób, 10 zostało ciężko rannych. Autokarem na Podkarpacie wracali uczestnicy pielgrzymki do Medjugorje. Polskie władze przygotowują się do transportu kolejnych poszkodowanych. W węgierskich szpitalach nadal jest 17 osób. Gdyńska policja sprawdza, czy ktoś stworzył bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek lub jej najbliższych, dowiedziało się Radio Gdańsk. W weekend w trakcie podróży odpadło w jej samochodzie jedno z kół. Śruby kolejnego koła były poluzowane. Gdy doszło do zdarzenia, autem podróżował mąż Aleksandry Kosiorek z trójką dzieci. Prezydent Gdyni złożyła w tej sprawie zawiadomienie na policję. Przyznała też, że dostawała pogróżki.
13: Docierały do mnie różnego rodzaju pogróżki, już nie mówię o całym hejcie, który ma miejsce w internecie, natomiast takie pogróżki, które docierały do mnie bezpośrednio, też oczywiście miały miejsce.
12: Policja zaproponowała Aleksandrze Kosiorek ochronę. Żadne rozmowy z Iranem nie są obecnie prowadzone, ani nie ma żadnych negocjacji w planach, informuje prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump zapewnił, że blokada morska nadal w pełni obowiązuje. Cieśnina Ormus jest otwarta i działa. Wszystkie miny morskie zostały usunięte lub zdetonowane, napisał w swoim serwisie. Pełny serwis Trójki o 17:00.
11: Sylwia Zadrożna i ekonomia w Trójce już teraz.
14: Zapraszam. Jutro paliwa będą droższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł i 46 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 47 groszy. Już ponad 500 000 firm z Polski Wschodniej skorzystało z unijnych pożyczek na rozwój turystyki.

turystyki, ale w puli pozostaje jeszcze ponad 250 milionów złotych. Pieniądze te mogą być przeznaczone na inwestycje związane z rozwojem działalności, modernizacją infrastruktury oraz wprowadzaniem nowych produktów i usług. Maksymalna kwota finansowania wynosi 1 000 000 zł, a oprocentowanie pożyczki to zaledwie 2% w skali roku, z możliwością obniżenia o połowę. Blisko połowa Polaków uważa, że najczęściej ofiarą cyberoszustów padają osoby starsze, ale dane

0: że w ciągu ostatnich 12 miesięcy dostało podejrzaną wiadomość lub odebrało telefon będący próbą podszycia się pod instytucję publiczną. To ponad 2,5 raza więcej niż w grupie seniorów powyżej 65 roku życia. Cyberoszuści wakacji nie mają, dlatego pamiętajmy o zasadzie ograniczonego zaufania, przypomina Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu chroń.pesel.pl.
1: Nie należy klikać linki z SMS-ów, e-maili, pobierać załączników, ani podawać danych logowania. Bezpieczne jest samodzielnie wejść na oficjalną stronę instytucji i zadzwonić na podany tam numer infolinii. Szczególną czujność powinny budzić komunikaty, które ponaglają, grożą konsekwencjami albo obiecują szybki zwrot pieniędzy.
0: Największym eksporterem odzieży na świecie były w ubiegłym roku Chiny, z udziałem w rynku przekraczającym 25%. Polska zajęła 6. miejsce z udziałem na poziomie około 3%. Jak poinformował PKO Bank Polski, jednocześnie byliśmy 8. pod względem wielkości importerem odzieży. Największym są Stany Zjednoczone. Miedź drożeje, a to przekłada się na wzrost cen elektroniki, mówi Paweł Majtkowski, polski analityk eToro.
2: Miedź w poniedziałek osiągnęła rekordową cenę na światowym rynku, a w ciągu ostatniego roku podrożała aż o 48%. Pierwsze oznaki wpływu tych wzrostów na ceny w sklepach widać już w danych GUS za lipiec. Komputery i laptopy były w lipcu o 3,5% droższe niż rok wcześniej.
0: Tylko w ciągu ostatniego miesiąca podrożały o ponad 4%. Obok rekordowo drogiej miedzi na ceny urządzeń wpływa rosnący popyt na systemy AI. Dolar dziś po południu kosztuje 3,72 zł, a euro 4,32.
3: Co my tu mamy? W nocy od 10 do 15 stopni to temperatura minimalna, najchłodniej w Dolinach Bieszczadzkich, tam nawet jeszcze chłodniej, bo około 6 stopni, a jutro w ciągu dnia od 19 do 25 najcieplej będzie na południu. 25 minut do godziny 17. My dzisiaj próbujemy zgadnąć, przypomnę, państwo próbują, co to jest za dźwięk. Zadzwonił pan Michał z pomysłem.
4: Wydaje mi się, że to jest trąbka strawy.
3: Panie Michale, trąbka strawy to brzmi tak. To znaczy, posłuchamy jak brzmi, bo ja znalazłem 5 źdźbeł w naszym trójkowym ogrodzie. Obok mnie Jacek Frencel już się rozsiadł.
5: Dzień dobry.
3: Kiedy ostatnio trąbiłeś na źdźble trawy?
5: Bardzo, bardzo dawno. To jeszcze byłem wtedy dzieckiem. Bawiliśmy się, zrywaliśmy trawę i kto głośniej zatrąbił, to miało... To wielki fan, ale to musiały być specjalne, takie szersze źdźbła trawy. Ty tutaj pozrywałeś takie wąskie.
3: Ale zobacz, tutaj mam też takie szersze. Możesz na tym szerszym spróbować. No spróbuj, zobaczymy, jak ci pójdzie.
5: Tyle lat niedzwonienia.
3: To ja spróbuję na tym cieńszym. No nie wychodzi. Ale panie Michale... Jacek, już, spokojnie. Rzeczywiście podobne, ale to nie to. Może przypomnijmy, jakiego dźwięku my w ogóle szukamy? Odpowiedzi na jakie pytanie? Co to jest za dźwięk? Jacek, mógłbyś imitować ten dźwięk na źdźble trawy, ale to nie było źdźbło trawy, panie Michale. Pomysłów jest więcej.
6: Co do tego dźwięku, trochę mi diabła tasmańskiego przypomina.
7: Według mnie jest to dźwięk małego niedźwiedzia. To jest moja córka, jak się złości.
8: Być może są to zardzewiałe zawiasy drzwi od stodoły.
3: Wszystkie odpowiedzi niepoprawne, ale żeby państwo widzieli, jaki Jacek jest teraz dumny, bo imitował ten dźwięk. A państwo ciągle mogą zgadywać. 2 2 7 3. Od Jacka za chwilę usłyszymy nieco więcej o trochę innych dźwiękach wsi.

0: 20 minut do 17. Co to jest za dźwięk?
1: No takie 99, nie jestem na 100% pewna, ale wydaje mi się, że to są młode owieczki.
2: Pochodzę ze wsi i całe życie praktycznie mieszkałem w małej wiosce i wydaje mi się, że jest to odgłos młodej krówki nazywanej jałówką, która pasie się gdzieś na łące.
0: Tak sobie myślę, że chyba państwa nieco zmyliłem tą wsią, bo jak tutaj mnie już upomniał kolega, te stworzenia żyją też czasem w miastach. Tych mniejszych raczej i może gdzieś na obrzeżach, albo raczej gdzieś wysoko. 2, 2, 7, 3 mogą państwo ciągle zgadywać. A wieś będzie mogła brzmieć i pachnieć, tak jak do tej pory. Na to wszystko wskazuje, bo rolnicy nie trafią już przed sąd za hałasy i odór, bo rząd przyjął ustawę tak zwane Lex Rolnik, która ma zakończyć spory między starymi mieszkańcami wsi, a nowymi, którzy skarżą się na uciążliwości związane z produkcją rolną. O tym Jacek Frenzel właśnie.
3: To wieś i jej charakter powinien być czymś, co oni akceptują, sprowadzając się na tę wsię, a nie zmieniając ją jakby w miasto.
4: Podkreśla Jarosław Rzepa z PSL.
3: Wieś zawsze była miejscem produkcji, miejscem pewnych uciążliwości hałasowych, odorowych, w mniejszym lub większym stopniu. I taką wieś ma pozostać wsią.
4: Ustawa Lex Rolnik stała się konieczna po licznych procesach sądowych między rolnikami a nowymi mieszkańcami terenów wiejskich, mówi Sebastian Łukaszewicz z Prawa i Sprawiedliwości.
5: To nie rolnik ma się przenosić z całym swoim gospodarstwem, tylko ludzie, którzy przyjeżdżają na ten teren wiejski, muszą się dostosować po prostu, że tak wygląda życie po prostu na wsi.
4: Mieszkańcy wsi przypominają, że jeśli ktoś kupił działkę i wybuduje dom na wsi, powinien wiedzieć, gdzie zamieszkał.
6: Gminy wydają pozwolenia na budowę domów przy samych kurnikach. Ludziom to w ogóle nie przeszkadza podczas uzyskiwania tych zgód i budowania się, a następnie jak już tam mieszkają, to zaczynają się niepotrzebne konflikty.
4: Mówi Łukasz Urbaś, właściciel fermy drobiarskiej w Lubelskiem.
6: Mamy bardzo duże problemy z sąsiadami nowonapływowymi.
7: Ci, którzy kupują, nie mogą narzekać na to, że ich sąsiad, który ma pole, jedzie na to pole o godzinie takiej, w której jest to konieczne.
4: Mówi Stanisław Jastrzębski, wójt gminy Długosiadło, członek zarządu Związku Gmin Wiejskich. I dodaje.
7: Zbiera z tego plony, uprawia to pole, więc musi i obornik wywieźć. I zaczyna się wtedy problem. A to hałas przeszkadza, a to smród przeszkadza.
4: Dodatkowy problem stanowią deweloperzy.
7: Oni kupują całe połacie, budują na tych terenach i oferują je jako działki bardzo przyjazne. I ludzie, którzy to kupują, przyjeżdżają, mówią, zamieszkałem, a mi tutaj sąsiad jedzie o godzinie na przykład 5 czy 6 rano, bo on jedzie orać pole.
4: Przepisy nowej ustawy mają m.in. zagwarantować rolnikom brak karalności za hałas i prace nocne w polu, zakładają również obowiązkowe oświadczenia przy zakupie działki lub domu na obszarach wiejskich,

0: których kupujący potwierdzi, że ma świadomość, że mieszkanie na wsi może wiązać się z hałasem, zapachem czy pracą maszyn, podkreśla minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.
1: Prawo przede wszystkim pierwszeństwa. Jeśli ktoś buduje, rozbudowuje swoje gospodarstwo od lat, to funkcjonuje. A ktoś kupuje działkę w bezpośrednim sąsiedztwie tylko dlatego, że jest dużo tańsza niż w centrum miasta, no to też musi się pogodzić z tym, że jest to miejsce produkcji.
0: Teraz projekt ustawy Lex Rolnik trafi do Sejmu.
2: A jestem ciekaw, co Państwo myślą o tym, jak brzmi wieś, jak brzmieć powinna. Czy mamy prawo, osiedlając się na wsi, chcieć, żeby była nieco cichsza? 22,7 trójek, to poza odgadywaniem dźwięku kolejne dla Państwa zadanie.

0: 2 2 7 3. Dodzwoniła się do nas pani Monika. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: To proszę jeszcze raz posłuchać. Co to jest za dźwięk? Jakiś pomysł?
1: Mi się wydaje, że to dźwięk lisa.
0: Dźwięk lisa? Nie jest to niestety dźwięk lisa, ale proszę zgadywać dalej. Oj, ale jest to, mogę podpowiedzieć, z ptactwa raczej stworzenie. Może jakiś pomysł?
1: Może jakaś kuropatwa?
0: Nie jest to i kuropatwa. 2 2 7 3. Czekamy na państwa.

0: 14 do 17, tu program trzeci. Myśleli kiedyś państwo, co dzieje się z ubraniami, które wyrzucamy, albo tymi, których nie udało się sprzedać? W Chile, na pustyni Atacama, się nie zastanawiają, bo wiedzą i widzą. Mało ludzi tam mieszka wprawdzie, ale widać z daleka. Gigantyczne składowisko tekstyliów, tak rozległe, że dostrzegalne jest z orbity. Szacuje się, że w rejonie Alto Hospicio wylądowało 60 tysięcy ton odzieży, a same odpady tekstylne zajmują ponad 300 hektarów pustyni. Karolina Gonet.
1: Centrum świata.
2: Atacama. Jedno z najsuchszych miejsc na Ziemi. Oprócz piasku i skał są tu też ogromne hałdy ubrań, które ciągną się po pustyni.
3: Pierwsze, co cię uderza, czego nie widać na zdjęciach, to zapach. Po prostu strasznie tu śmierdzi. Wszędzie są muchy, wszędzie szczury, dżinsy, spodnie dresowe, t-shirty, staniki i buty.
2: Codziennie przyjeżdżają kolejne transporty. Do chilijskiego portu w Iquique trafiają dziesiątki tysięcy ton odzieży, a część tego, czego nie udało się sprzedać, kończy właśnie tutaj. Wśród tych gór śmieci ubrań szukają lokalni zbieracze. Wyławiają rzeczy, które wciąż można sprzedać. Tyle, że problem nie kończy się na pustyni. Tysiące kilometrów dalej, w Ganie,

0: Niechciane ubrania trafiają na plaże, do kanałów i na mokradła. Do kraju ma przyjeżdżać co tydzień około 15 milionów sztuk odzieży. Około 100 ton dziennie staje się odpadem. Atakamie ubrania zasypują pustynie, w Ganie wodę i wybrzeże. Dwa miejsca, jeden problem. Nadprodukcja ubrań i góry odzieży, z którymi świat nie wie co zrobić. Gościem Centrum Świata jest dziś Katarzyna Zajączkowska, edukatorka, autorka książki i podcastu Odpowiedzialna Moda. Dzień dobry Pani Katarzyno.
1: Dzień dobry, witam.
0: Zacznę od danych. W Unii Europejskiej kupujemy rocznie 19 kg odzieży na osobę. Generujemy 7 milionów ton odpadów tylko w Unii. I ten nasz nadmiar trafia na chociażby tak zwane globalne południe, do Gany, gdzie 15 milionów ubrań tygodniowo niszczy lokalną gospodarkę czy też przyrodę. Ale te ubrania trafiają także na chilijską pustynię Atakamę. Więc na ile powszechna na Zachodzie chęć oddawania ubrań potrzebującym stała się taką wygodną wymówką dla przeniesienia kosztów ekologicznych, chociażby na to globalne południe?
1: Nie byłoby tych wysypisk, nie byłoby takiej skali problemu z odpadami, gdybyśmy nie popełniali błędu już na początku. To znaczy rzeczy są produkowane w absurdalnie dużych ilościach. To jest dzisiaj ponad 150 miliardów sztuk odzieży każdego roku. No i co więcej, to jest odzież coraz słabszej jakości, która przez to, że jest syntetyczna, na przykład nie znajduje zupełnie sensu i nowych nabywców w krajach, w których jest coraz goręcej. Możemy mówić o tym, że w zasadzie pozbywamy się problemu i nie pomagamy w ten sposób, tylko raczej przerzucamy koszt naszego nieumiarkowania na te kraje, które nie mają infrastruktury, żeby sobie radzić w ogóle z takim zalewem tych ubrań i dodatków z Europy.
0: Atakama stała się takim cmentarzyskiem ubrań. To już taka realna bomba ekologiczna.
1: No właśnie samo Chile według tutaj danych w 2022 roku zaimportowało 124 tysiące ton używanych tekstyliów. Trudno nam sobie to w ogóle wyobrazić. Dla mnie takim mocnym przykładem jest to, że my co sekundę na świecie wyrzucamy lub spalamy ciężarówkę ubrań. W Europie radzimy sobie w ten sposób, że po prostu je spalamy albo przetwarzamy je na jakiś kompozyt, ale nie ma tutaj mowy o czymś, co chcielibyśmy nazwać recyklingiem, bo prawdziwy recykling w branży odzieżowej wynosi około 1%, czyli tylko 1% produkowanych ubrań realnie zamieniamy w nowe ubrania.
0: A czy rynek ubrań używanych dalej jest ekologiczną alternatywą? On się załamuje właśnie pod naporem tej fatalnej jakości ubrań i odzieży.
1: Do drugiego obiegu trafia takie morze tych jednorazowych, zaprojektowanych zupełnie kuriozalnie, najtańszych, syntetycznych właśnie większości ubrań, no to taka Gana, jej wysypisko Cantamanto, potem po prostu jest takim no, cmentarzyskiem ubrań. Ponad 1000 ton odzieży tygodniowo. Do takich danych dotarłam, no to się nam myślę nie mieści w głowie i tu już nie ma wtedy mowy o tym, że drugi obieg działa. No i teraz toniemy w ubraniach, bo finalnie te skutki i tak nas dopadną. To, że ten problem na razie eksportujemy do krajów globalnego południa, nie oznacza, że on pozostaje bez wpływu na nas.
0: Moim gościem była Katarzyna Zajączkowska, edukatorka, autorka książki i podcastu Odpowiedzialna Moda. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
2: Centrum Świata.
3: Ten międzynarodowy cykl wróci w Trójce. Jutro kwadrans przed 17, a Państwo odgadują ten nasz niby wiejski dźwięk.
4: Wydaje mi się, że to jest koczykowanie kozy.
5: Według mnie to jest niedźwiedź.
6: To może jest łabędź.
7: Według mnie to jest odgłos kuny.
3: Coś czuję, że wszystko wyjaśni się jeszcze przed 17, bo jeśli Państwo nie zgadną, to ja odpowiem na to pytanie. Dwie dwójki, 7 trójek. Pamiętają Państwo jeszcze ten dźwięk? Myślę, że pamiętają. Jacek go znakomicie imitował na źdźble trawy. To też może być podpowiedź. A to The Cardigans.

0: The Cardigans za nami, 6, no właściwie 5 już tylko minut do godziny 17. To chyba musimy odpowiedzieć na pytanie, co to jest za dźwięk. A są ze mną na łączach pan Beniamin. Dzień dobry.
1: Dobry, witam.
0: Jest z nami też pani Magda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ja już mogę zdradzić, że państwo mają tę samą poprawną odpowiedź. To zrobimy tak. Ja powiem 3-4, a państwo powiedzą odpowiedź. 3-4.
2: Bocian!
0: Tak jest, to były młode bociany, a oto dowód na to, że to młode bociany były.
3: Ja tak jestem bociania mama, taka dbająca o zdrowie, wyżywienie. Nie jest wcale tak łatwo nakarmić i napoić takiego ptaka. Trzeba mieć taki odpowiedni chwyt, żeby unieruchomić, żeby nic sobie ten ptak nie zrobił ani nikomu w ten sposób.
0: Trochę rozpaczliwe te młode bociany. Skąd państwo wiedzieli? Może najpierw pani Magda powie, skąd pani wiedziała, że to może być bocian?
2: Jadąc do domu z pracy, słuchałam audycji i pomyślałam sobie, kurczę, chyba bociany już odlatują. I przyszło mi do głowy, że mogą to być jednak młode bociany.
0: Pan, panie Beniaminie, kiedyś słyszał takiego młodego bociana?
1: Wydaje mi się, że słyszałem, ale gdzieś tutaj mnie tknęły ostatnie też relacje o krótku, który już odleciał i wydawało mi się, że to może być jednak nawiązanie do tego bociana.
0: Więcej takich bocianich dźwięków usłyszą państwo w reportażu po 18.30. Proszę zostać z nami. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziękuję za te poprawne odpowiedzi.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17-18 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Kowalik, Brancati.
10: Będzie kolejny transport poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Kierowca autokaru najbliższy miesiąc spędzi w areszcie. Zarzuty po ataku na ukraińskie rodzeństwo w Bydgoszczy. Dwie osoby zatrzymano. Donald Trump traci poparcie Amerykanów. Notowania ma fatalne, najniższe w tej kadencji. Polskie władze przygotowują się do transportu kolejnych osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do tej pory 21 osób przyleciało do kraju. W węgierskich szpitalach nadal jest 17 poszkodowanych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
11: Prawdopodobnie 12 osób będzie gotowych do wypisania w dniu jutrzejszym. W tej chwili trwają przygotowania do zapewnienia im bezpiecznego, zgodnego z zasadami sztuki lekarskiej transportu do Polski. Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzący. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego. Na ten temat rozmawiają Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej.
10: Wiceszef MSZ-u potwierdził również, że zidentyfikowano ciała 10 z 12 ofiar. Identyfikacja pozostałych zakończy się prawdopodobnie wieczorem. A dwie godziny temu sąd w Miszkolcu zdecydował o zastosowaniu miesięcznego aresztu wobec kierowcy autokaru Roberta M. Według dotychczasowych ustaleń mężczyzna miał zasnąć za kierownicą. Feralnym autokarem wracali do Polski uczestnicy pielgrzymki do Medjugorje. 12 osób zginęło. W ciągu ostatnich 25 lat w drodze do i z Medjugorje śmierć poniosło w sumie 45 pielgrzymów. Eksperci tłumaczą to pośpiechem, niskim budżetem i nieostrożnością pasażerów. Specjalista do spraw bezpieczeństwa w ruchu drogowym Maciej Bednik zwraca uwagę, że podczas takich wyjazdów często pasażerowie nie zapinają pasów lub robią to nieprawidłowo.
12: Mamy tak zwane kolce biodrowe, czyli pod brzuchem, na biodrach, takie wystające kości. To jest miejsce idealne do tego, żeby założyć pasy. One powinny biec również przez nasz bark i powinny być dociągnięte. O tym wielu, nie tylko kierowców, ale i pasażerów zapomina.
10: Maciej Bednik podkreśla, że kierowcy autokarów na dalekich trasach powinni być wypoczęci i regularnie się zmieniać, czemu nie sprzyja napięty grafik pielgrzymek. Według danych Sekretariatu Medjugorskiego w Polsce co roku do sanktuarium przyjeżdża od 2 do 3 milionów pielgrzymów. Wśród nich jest 500 000 Polaków. To najliczniejsza grupa. Znieważenie na tle narodowościowym i naruszenie nietykalności

0: Lesnej. Takie zarzuty usłyszała 46-letnia kobieta, która w Bydgoszczy miała zaatakować nastolatków z Ukrainy. Kobietę zatrzymano dziś wraz z 34-letnim mężczyzną.
1: Jeszcze dzisiaj 46-latka zostanie doprowadzona do prokuratury rejonowej. Natomiast zatrzymany razem z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
0: Powiedziała Monika Chlebicz z policji w Bydgoszczy. 14-letnia dziewczyna i 12-letni chłopiec bawili się dronem w pobliżu dworca w Bydgoszczy. Jak informował konsulat generalny Ukrainy, zostali zaatakowani za rozmowę po ukraińsku. Mężczyzna i kobieta mieli ich wyzywać i grozić im. Wykręcili też dziecku rękę. Rząd przyjął ustawę chroniącą rolnicze funkcje produkcyjne wsi. Nowe przepisy mają utrudnić skargi na hałas i zapachy z gospodarstw. Ministrowie przyjęli także ustawę dotyczącą przyspieszenia realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
2: Na pierwszą z tych ustaw oczekiwała część rolników. Ma ona zakończyć ich problemy z nowymi mieszkańcami wsi, skarżącymi się na uciążliwe hałasy i zapachy związane z produkcją. Natomiast przepisy dotyczące przyspieszenia przygotowania projektów infrastrukturalnych, jak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka, są fundamentalne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
3: To jest projekt, który obejmuje zamkniętą listę kluczowych inwestycji drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich, a także przeciwpowodziowych. Zwracam też uwagę na to, że to jest projekt ustawy, który obejmuje także inwestycje przeciwpowodziowe, na przykład zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Dolinie Potoku Wątok w gminie miasto Tarnów, a także budowę zbiornika Międzyrzecze w gminie Jasienica oraz odbudowę suchego zbiornika retencyjnego w stronie śląskiej.
2: Wśród wymienionych w ustawie inwestycji znalazły się projekty dotyczące portu w Gdyni, a także gdański agroterminal.
0: Materiał przygotowała Klaudia Wróblewska. Poparcie dla Donalda Trumpa szoruje po dnie. Spadło do 33%. To najniższy wynik amerykańskiego prezydenta w sondażach agencji Reutera i Instytutu Ipsos od początku drugiej kadencji. Powodem niskich notowań są m.in. gospodarka i wojna z Iranem.
4: Pracę prezydenta Stanów Zjednoczonych źle ocenia 64% Amerykanów. W ciągu dwóch tygodni poparcie dla niego spadło o kolejne 2 punkty procentowe. 33% aprobaty to najgorszy wynik w całej prezydenturze Trumpa. Gdy w styczniu ubiegłego roku obejmował urząd, popierało go prawie 50% Amerykanów. Poparcie dla Trumpa spada od początku jego drugiej kadencji, m.in. z powodu niezadowolenia Amerykanów z rosnących kosztów życia. Na to zjawisko nałożyły się konsekwencje wojny z Iranem. Benzyna kosztuje w tej chwili ponad $4 za galon, czyli o 1/3 więcej niż przed wojną. Trump przekonuje, że warto zapłacić więcej za paliwo, żeby Iran nie zdobył broni jądrowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Prawie 6 po 5, sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski.
7: Przed godziną mówiliśmy, że występ Janika Sinera w US Open jest zagrożony. Podobnie sprawy mają się z Carlosem Alcarazem. Od miesięcy pauzuje ze względu na kontuzję nadgarstka. Miał wrócić na trwający turniej w Cincinnati, nie zdążył. I z imprezą na Flushing Meadows może być podobnie. Gdyby nie wystąpił w Nowym Jorku, należy się już go spodziewać niemal na pewno na Laver Cup pod koniec września. Takie informacje płyną z jego obozu. Carlitosa w akcji brakuje wielu kibicom tenisa, w tym mówiącego te słowa. Kibicom Lecha Poznań będzie brakować Michaela Isaka. Kapitan i najlepszy napastnik zespołu ma naciągnięty mięsień dwugłowy uda i będzie pauzował najpewniej jakieś 3 tygodnie. Ominą go zatem obydwa spotkania z FC Thun w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy. Bolesna absencja. Katarzyny Wasik nie ominęło tymczasem euforyczne powitanie w Warszawie po powrocie z pływackich mistrzostw Europy w Paryżu. Nasza kraulistka zdobyła w wyścigu na dystansie 50 metrów po raz pierwszy w swojej długiej karierze złoty medal. Sama podkreślała, że była najstarszą uczestniczką imprezy i że po tym jak dopłynęła do mety nie była w stanie uwierzyć, że zwyciężyła.
8: Tak, faktycznie. Byłam naprawdę skupiona na moim dystansie i tak naprawdę chciałam jak najlepiej popłynąć, pokazać prawdziwą Kasię. Przed startem powiedziałam, Panie Boże, daj mi to, na co jestem przygotowana. I no jak zobaczyłam tablicę, to nie mogłam w to uwierzyć, naprawdę. To było coś pięknego.
7: Mówiła fantastyczna, prawdziwa i prawie zawsze pogodna Katarzyna Wasik. W dużo gorszym humorze jest nasza ciągle nastoletnia mistrzyni świata juniorek w biegu na 400 metrów Anastazja Kuś. Bardzo liczyła, że wystąpi w mityngu Diamentowej Ligi, czyli Memoriale Kamili Skolimowskiej w ten weekend w Chorzowie. Nie otrzymała zaproszenia i nie chce wierzyć w zapewnienia organizatora i jednocześnie jej menedżera Marcina Rosengartena, że ten był pod ścianą i musiał w pierwszej kolejności wpisać na listę wyżej notowane zawodniczki ze światowego topu. Zrobiła się umowna chryja. Sport wróci w ZD3 jeszcze za godzinę. We'll be right back.

0: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: W nocy, głównie na zachodzie i północy kraju, przelotne opady deszczu, a temperatura przeważnie od 10 do 15 stopni. Jutro sporo chmur, miejscami przelotny deszcz, a na północy i w centrum kraju także możliwe burze. A temperatura maksymalna jutro od 19 do 25 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 8:30 po 17:00 ze mną Michał Jędrkowiak, Elżbieta Malinowska, Jacek Frenzel. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19:00.
3: Zapraszamy do Trójki.
1: To jest audycja popołudniowa, w której za kilka chwil porozmawiamy o tym, co przyziemne, czyli o rosnących cenach wywozu śmieci i o systemie kaucyjnym. Ale będzie i u nas to, co nieprzyziemne, kosmiczne nawet, bo o orbitalnej wymianie ognia Państwo usłyszą. Hipotetycznej na razie. Na razie, prawda? Dobrze, że je zdarujemy.

0: 12 minut po godzinie 17. Tu program trzeci. Wielu samorządowców tłumaczy się z planów podniesienia opłat za odbiór śmieci tym, że po wprowadzeniu systemu kaucyjnego nie za bardzo jest na czym zarabiać. Plastikowe butelki, które wcześniej lądowały w śmieciach, to cenny surowiec, który gminy sprzedają. No i teraz mają go wyraźnie mniej. Kuba Witkowski.
1: Wywóz i utylizacja odpadów kosztuje, wiadomo. Ale w Polsce wyjątkowo dużo. Jest drogo. Wiele gmin podbiło stawki. Ale może być jeszcze drożej.
2: Średnia opłat to jest około 40 zł odbiór.

0: mieszkańca na miesiąc.
1: Wylicza Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.
0: Mówi się o tym, że te kwoty mogą przekroczyć według szacunków bodajże Związku Miast Polskich około 60 zł za mieszkańca.
1: Dlaczego miałoby być jeszcze drożej? Ano dlatego, że ruszył system kaucyjny. A ten zabrał z naszych śmietników cenny plastik z butelek PET, który można sprzedać.
0: Te pieniądze w jakimś tam sensie stabilizowały ceny na odbiór zagospodarowania odpadów.
1: Nie ma co płakać, kontruje Filip Piotrowski z Waste Free Oceans i kwituje.
2: My system kaucyjny w Polsce mamy dlatego, że to samorządy sobie nie radziły z selektywną zbiórką. Dyrektywa Single Use Plastics nakłada na Polskę od zeszłego roku zresztą już obowiązek zbiórki selektywnej 77% butelek PET wprowadzonych na rynek. Natomiast samorządy zbierały między 40 a 45% i nie były w stanie zebrać więcej.
1: I między innymi dlatego my mamy obowiązek systemu kaucyjnego, a inne kraje już nie. Tym bardziej, że za 3 lata aż 90% butelek PET musi trafić do recyklingu.
3: Prawo wymaga, by w tym roku do recyklingu trafiło 77% sprzedanych plastikowych butelek. A to Jungle i Sunshine, 14 po 17 w Trójce.

0: 17 po 17. Teraz w trójce kosmiczne bitwy. Stany Zjednoczone oficjalnie podkręcają tempo prac nad bronią do walki na orbicie. Powiedział o tym generał Stephen Whiting, dowódca US Space Command. Militarne programy zwykle objęte są tajemnicą, ale mamy swojego astroreportera, astroszpiega niemal, Michała Kowarskiego.
1: Znakomita większość z nas widziała GoldenEye. James Bond usiłuje zapobiec użycia sowieckiego lasera kosmicznego o niszczycielskiej mocy. Czy tak może wyglądać walka kosmiczna?
2: Takie możliwości rzeczywiście wykorzystania tej broni względem Ziemi no na pewno istnieją, ale na razie są raczej w fazie bardzo eksperymentalnej.

0: Rafał Grabiański, portal Urania Postępy Astronomii.
1: Nie wydaje mi się, że obiekty wysyłane w przestrzeń kosmiczną, czy to rzeczywiście ma w tej chwili ekonomiczny sens, żeby taką broń wykorzystywać tu na Ziemi. Wojsko używa oczywiście satelitów nawigacyjnych, używa rozpoznania za pomocą satelitów obserwacji, komunikacji między sztabami, taka kryzysowa komunikacja, kiedy na przykład nie jest możliwa drogą naziemną, to jest oczywiście wykonywana drogą orbitalną.
0: Satelity mają wzajemnie się zwalczać i to jest główny cel programów militarno-kosmicznych, a ich geneza sięga Reagana i lat 80.
2: Wzywam naukowców z naszego kraju. Ci, którzy dali nam broń jądrową, niech wykorzystają swoje talenty na rzecz walki o ludzkość i pokój.
0: Amerykański zimnowojenny program Gwiezdnych Wojen zakładał wiele futurystycznych pomysłów. Garaże z rakietami na orbicie czy strzelanie nuklearnymi laserami w międzykontynentalne pociski balistyczne. Program okazał się klapą, utopiono miliardy dolarów, lecz położył podwaliny pod to, czego używa się teraz.
1: Typowa kinetyczna broń antysatelitarna, testy takiej broni i konsekwencje tych testów do dzisiaj są widoczne na niskiej orbicie okołoziemskiej. Taką broń testowali kiedyś Amerykanie, testowali Chińczycy, wykorzystywały rakiety do tego, żeby strącić jakiegoś swojego testowego satelitę, co oczywiście tworzyło potem ogromną chmurę odłamków, które czasem nawet na dosyć wysokich orbitach do tej pory stanowią zagrożenie na przykład dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej czy dla Chińskiej Stacji Kosmicznej. Mamy ramy prawne, które teoretycznie temu zabraniają. No, pamiętajmy, że mamy Kartę Narodów Zjednoczonych, która zakazuje jakiegokolwiek użycia siły w kosmosie.
0: Dlatego wszelkie działania wojskowe w kosmosie odbywają się raczej subtelnie.
1: Przede wszystkim Rosjanie często wysyłają tego typu satelity, które na przykład zbliżają się do amerykańskich satelitów wojskowych tylko po to, żeby właśnie przetestować te możliwości manewrowania. To jest taka zabawa w kotka i myszkę. Wtedy amerykański satelita również wykonuje manewrowania, żeby jak najmniej tych informacji udało się na przykład Rosjanom zdobyć. Sprawdzanie, co leci na tą orbitę, gdzie się znajduje i jakie ma możliwości. To są rzeczy, które będą cały czas rozwijane przez te państwa, a ten potencjał antysatelitarny będzie rozwijany tylko po to, żeby właśnie odstraszać tego przeciwnika.
0: Zatem nie GoldenEye, nie Star Wars, a Tom i Jerry. Lepiej dla nas, Ziemian, że tak wyglądają Gwiezdne Wojny.
3: To co, wracamy z orbity na Ziemię? 2 2 7 3, to numer do Państwa dyspozycji w każdej sprawie.
4: Właśnie usłyszałem o tej segregacji w butelkach PET. Właśnie jadę z nimi oddać je. Segregujmy, recykling niech trwa i żebyśmy wszyscy byli zdrowi i świat był piękniejszy. Wszystkiego dobrego.
3: I do tego jeszcze, żeby organek w radiu grał Mississippi w ogniu na przykład. Tak, żeby to było 20 po 17.

Już 24 minuty po 17, czyli za 6 minut Puls Trójki Rocha Kowalskiego, w którym państwo sprawdzą, czy miłość Koalicji Obywatelskiej do Prawa i Sprawiedliwości płonie jak Mississippi w ogniu. Bo gośćmi Rocha będą Katarzyna Królak i Sebastian Łukaszewicz. Czyli Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. Tak, tak. To Krzysztof Zalewski akurat.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
0: Żegnamy reklamy.
11: Jest 17.30, w studiu Roch Kowalski i goście.
12: Puls Trójki. Wtorkowe dzień dobry, mówię Państwu i mówię także naszym gościom w studiu. Katarzyna Królak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, Pani Posłanko.
13: Dzień dobry, Panie Redaktorze, i witam Państwa.
12: I Sebastian Łukaszewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, Panie Pośle.
14: Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy.
12: Zaczniemy od dzisiejszej informacji, którą przed posiedzeniem rządu przekazał premier Donald Tusk. Jak mówił, służby zaprzyjaźnionych, sojuszniczych z nami krajów potwierdzają, że na 99,9% Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, znajduje się w Naddniestrzu, w Tiraspolu, skąd zresztą chyba w ubiegłym tygodniu przyszła informacja, że nadał list do prokuratury. Mamy także decyzję sądu dzisiaj w Warszawie o tym, że nie ma przesłanek do tego, by żeby zastosować, dziękuję pani posłanko, zastosować list, że wobec Marcina Romanowskiego. Panie pośle, kieruję pytanie do Sebastiana Łukaszewicza z PiSu. Co z Marcinem Romanowskim?
14: Panie redaktorze, ja to traktuję jako kolejną wrzutkę medialną po to, żeby przykryć chociażby skandaliczną nominację Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Polityczną nominację, tego miała unikać Koalicja Obywatelska, rzekomo idąc do wyborów w 2023 roku. Wiemy, że Marcin Romanowski miał być w Serbii, miał być w Chorwacji, miał być w kilku innych państwach. Według mediów, a sam Donald Tusk nie jest w stanie potwierdzić na 100%, że jest w Naddniestrzu. Ja to traktuję jako wrzutkę medialną, ale też może jako grę operacyjną służb specjalnych po to, żeby tutaj zaognić sytuację na scenie politycznej w Polsce. Nie ma żadnej potwierdzonej informacji, że Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu.
12: Poniekąd jest od Marcina Romanowskiego, który nadał stamtąd list, a autentyczność tego listu potwierdził mecenas Lewandowski, przedstawiciel pana...
14: Nie traktuję wpisu mecenas Lewandowski jako potwierdzenie autentyczności. Nie czytam to jako potwierdzenie autentyczności nadania tego listu. Tak jak powiedziałem, ja to traktuję jako wrzutkę medialną, jako grę operacyjną służb specjalnych, nie twierdzę, że polskich.
12: Katarzyna Królak, tak, Koalicja Obywatelska.
13: W kilku obszarach. Tak szybciutko postaram się odnieść. Pierwszy obszar i kto to mówi? 10, taki kiedyś był film, albo Piekło zamarzło. PiS mówi o nominantach politycznych do Trybunału Konstytucyjnego. Nic śmieszniejszego państwo dzisiaj już nie usłyszycie. Jeżeli chce się stawiać zarzuty, że polityka wrzuca się, tak brzydko powiedziane, czy nominuje się do Trybunału Konstytucyjnego, to trzeba samemu nie być bez grzechu. Ja nie będę mówiła tutaj o Krystynie Pawłowicz i panu Piotrowiczu.
12: To zaraz o Macieju Berku będziemy rozmawiać. Marcin Romanowski.
13: O Marcinie Berku chętnie
12: Macieju.

Macieju Berku chętnie porozmawiam. I drugi obszar to ten, że to służby specjalne, że to nie jest potwierdzona informacja. Premier polskiego rządu mówi o tym, że ma informacje od zaprzyjaźnionych i od sojuszników, że to jest prawda, że pan Romanowski znajduje się w

0: Panie, sytuacja jest taka. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, rządzonym przez pana Morawieckiego, znajduje się w kontrolowanym przez KGB regionie, bo boi się o swoje własne cztery litery, bo boi się odpowiadać za nieprawidłowe rozliczanie publicznych środków pana, moich, pana, panie pośle z PiS-u i wszystkich innych Polek i Polaków. Chodzi o to, żeby stanąć w prawdzie, stawić się na wezwanie prokuratury i odpowiadać, bo może udowodnić swoją niewinność.
1: Jeśli chodzi o rozliczenie i korzystanie ze środków publicznych, pani poseł jest wyjątkowo, mogłaby być bardziej ostrożna ze względu na wydatki swojego biura poselskiego, wynajmowanie chociażby samochodu od członka rodziny, czy
0: proszę
1: kupowanie
0: pana,
1: dwóch ekspresów do kawy, z tego co pamiętam.
0: Więc ekspresu do kawy, więc, zmywarki, nie można kupić,
1: zmywarki.
0: Korekta
1: więc dwóch
0: zrobiona.
1: Zmywarek do biura poselskiego, tutaj byłbym powściągliwy.
0: Do dwóch biur poselskich, także ja mam sobie nie mam nic do zarzucenia, wszystko jest kontrolowane i
2: dobrze,
0: sprawdzane.
2: Ja,
0: i nie
2: ja
0: uciekam w jakieś regiony dziwne, zarządzane przez KGB, tylko staję w prawdzie, staję
1: to...
0: w prawdzie. Powinno wam dobrze
1: pani,
0: służyć.
1: Pani poseł, nie jest to moralne, żeby kupywać te ekspresy do dwóch biur poselskich albo, przepraszam,
0: zmywarki.
2: Sekundę, proszę państwa.
0: Do biur poselskich.
1: Albo wynajmować samochód od członka swojej rodziny,
2: proszę,
1: jak poseł Gomoła.
0: Od spółki.
2: Proszę.
0: Korekta zrobiona, byłam nowym posłem, korekta zrobiona, zrobiłam szacowanie
2: dobrze
0: rynku, a teraz płaciłam 2000, płacę 3000 od
2: proszę
0: podmiotu
2: państwa
0: zewnętrznego.
2: Wymieniliście te kuksańce, tak?
0: Nie, to
2: możemy
0: się
2: wrócić
0: zaczyna
2: do tematu?
0: Tak.
1: Bo
2: wracam do swojego pytania teraz do pana posła Łukaszewicza. Łukaszewicza się zwracam. Dlaczego Marcin Romanowski no nadal jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości? To znaczy niezależnie od tego, czy on jest w Naddniestrzu, czy jest w Turcji, czy w Serbii, czy gdziekolwiek indziej, no to trudno nie mieć wrażenia, że ucieka przed wymiarem sprawiedliwości. Jest wielu waszych polityków Prawa i Sprawiedliwości, a właściwie większość, 99,9% z nich, poza Ziobrą i Romanowskim, stają przed wymiarem sprawiedliwości. Prezes Jarosław Kaczyński przychodzi do prokuratury, zeznaje w sprawie na przykład dwóch wież, a nie ucieka do Naddniestrza.
1: Panie redaktorze, nie jest tajemnicą, że na pierwszych posiedzeniach Sejmu Donald Tusk, wychodząc na mównicę w Sejmie, mówił wprost jeszcze przed tym, zanimkolwiek jakie zarzuty zostały sformułowane przez prokuraturę, czy zanimkolwiek jakiekolwiek, przepraszam, zapadły wyroki w sądach, wskazując palcem do Dariusza Mateckiego, ty będziesz siedział.
2: I
1: ty będziesz
2: skazany.
1: Ty będziesz skazany.
2: Ale
1: więc
2: Dariusz
1: to pokazuje,
2: Mateczki
1: że nie ma dzisiaj szans na uczciwy proces.
2: Nie, no,
1: na uczciwy
2: ale,
1: proces.
2: Pan właśnie udowadnia,
1: w kraju
2: że
0: sprawiedliwości
1: przez Dariusz
0: Mateczki działa.
2: Udowadnia, że jest.
1: Nie ma szans, panie redaktorze, na uczciwy proces dzisiaj w Polsce Donalda Tuska.
2: Jest ofiarą
1: oczywiście,
2: nagonki wymiaru
1: oczywiście,
2: sprawiedliwości.
1: Oczywiście, że jest ofiarą nagonki wymiaru sprawiedliwości, chociażby z tego względu, że panie redaktorze...
2: Czy jest pozbawiony wolności, czy
1: jest,
2: są wobec niego jakiekolwiek środki?
1: Był pozbawiony, no, panie redaktorze, jeśli dla pana nie jest, czy dla pani poseł hucpą polityczną zatrzymywanie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w centrum Warszawy posła, który codziennie stawia się do prokuratury, codziennie mówi, że chce zeznawać, natomiast zatrzymuje się go rano w samochodzie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jakby Agencja Bezpieczeństwa
2: pan,
1: Wewnętrznego nie miała
2: nie
1: nic innego do roboty. Niech Agencja Bezpieczeństwa zajmuje się, Wydział Cyberbezpieczeństwa niech zajmuje się na przykład wyciekiem danych
2: dobrze
1: ogromnych, które miały miejsce za tej koalicji.
2: Jednak Dariusz Matecki nie ucieka do Naddniestrza.
1: Ale panie redaktorze, jeszcze raz panu powiem. Donald Tusk...
2: To niech pan nie powtarza. To ja zapytam wprost. Dlaczego wobec osoby, która ewidentnie ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, nie ma konsekwencji w Partii Prawo i Sprawiedliwość?
1: Ale nie ma mowy o jakichkolwiek konsekwencjach, no bo nie ma żadnego wyroku. Nie jest, nie ma szans na uczciwy
0: dobrze,
1: proces.
0: Bo nie można postawić
1: nie ma
0: zarzutów, bo zwiał
1: proces,
0: do Ruska, za plecy Putina, nie, za porteczki
1: ale
0: Putina.
1: Pani doskonale zdaje sobie sprawę, jakie oskarżenia pani rzuca, no bo nie ma. Nawet Donald Tusk nie potwierdza dzisiaj na 100%, że jest w Naddniestrzu Marcin Romanowski, bo doskonale wie, że to jest gra operacyjna, gra medialna, gra operacyjna służb specjalnych, tylko po to, żeby przykryć wasze afery. Czy to, jeśli chodzi o Karkonoską Agencję Rozwoju, gdzie kradliście pieniądze po prostu, okradaliście powodzian.
0: Okradaliście
1: powodzian.
0: O czym pan mówi?
1: Okradaliście powodzian.
0: Ja bym chciała teraz powiedzieć, jak pan poseł pozwoli, że uważam, że jest istotna różnica. Bo jeżeli są nieprawidłowości w wydawaniu publicznego,
2: Katarzyna Królak, Koalicja Obywatelska,
0: publicznego grosza, to ja uważam i widzę istotną różnicę. Jeżeli zdarzy się, że jakiś człowiek, który jest członkiem koalicji lub powiązany jest z Koalicją Obywatelską, dopuści się nieprawidłowości, to jest natychmiast rozliczony, pozbawiony stanowiska. I ja, ale mogę, ja panu, jak grzecznie słuchałam.
2: Panie pośle, proszę. dać
0: dokończyć. Chociaż nie zgadzałam się z tym, co jest istotna różnica. Mówimy o panu Romanowskim, który jest oskarżany o to, że nieprawidłowo były wydawane środki z Funduszu Sprawiedliwości.

0: Jeżeli pan Romanowski mówi, że były dobrze wydawane, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przyszedł i udowodnił swoją niewinność. Podobnie jest w stosunku do każdego jednego przedstawiciela czy obecnej, czy byłej władzy publicznej. Jeżeli pan Matecki mówi, że pracował w Lasach Państwowych, chociaż świadkowie mówią, że tak nie było, że nie defraudował pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na swoje podstawione organizacje, i to ma prawo udowodnić przed sądem. W PiS-ie jest taka dziwna zasada, że jak wyrok jest okej, okay, to był dobry sąd, a jak był nie okej, okay, to na pewno będzie, albo jest zagrożenie, że będzie nie okej, okay, to na pewno był to sąd ustawiony. No naprawdę. Szanujmy wymiar sprawiedliwości, młyny sprawiedliwości.
1: Pani poseł pomyliła, no, doktryna Neumanna działa w Koalicji Obywatelskiej.
0: Ale o czym nie? O
1: dopóki jesteś w Platformie, będziemy cię chronić.
0: Ja nie widzę doktryny Neumanna u nas w Koalicji Obywatelskiej, bo jeśli chodzi o nieprawidłowości w kwestiach powodziowych, to widzi pan, kropka. Rada odwołana, pani prezes odwołana i myślę, że prokuratura ma zielone światło do tego, żeby
1: proces... Mówi, te pieniądze nam
2: dobrze,
1: się należały.
2: Ale my, dobrze, to tutaj
0: o
2: stawiamy
0: tych pieniądzach,
2: kropkę.
0: Które się należały,
2: bardzo
0: to mówiła
2: dziękuję.
0: Beata Szydło.
2: A teraz zmieniamy temat i porozmawiamy o zgłoszeniu Macieja Berka jako kandydata do Trybunału Konstytucyjnego. Pani posłanko, zwracam się do Katarzyny Królak z Koalicji Obywatelskiej. Pani podpisała ten wniosek?
0: Tak, ja podpisywałam ten wniosek, dlatego, że nie znam merytorycznie bardziej przygotowanej osoby niż Maciej Berek do...
2: W 2024 roku głosowała pani za nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która przewidywała, że
0: prezydent zawetował tę ustawę.
2: Głosowała pani za tą ustawą?
0: Tak, głosowałam za tą ustawę. Nie kłóci się to mi z dwóch powodów. Po pierwsze, mówimy o Trybunale Konstytucyjnym zainfekowanym za czasów Solidarnej Polski i Prawa i Sprawiedliwości rządu Mateusza Morawieckiego. Dwa, mówimy o człowieku, który nie był członkiem partii. Był państwowcem całe swoje życie. Dopilnowywał legislacji, na poziomie legislacji aktów prawnych. Jest fachowcem w tym, co robi.
2: Panie pośle, czy telefon pana bardziej zajmuje? Przepraszam też, ale od 10 minut, jak ktokolwiek inny się wypowiada niż pan, to siedzi pan w telefonie. To jest nieco niekulturalne, proszę wy. Ale to wie pan, no to ja też mógłbym tutaj przeglądać Facebooka czy inne portale
1: społecznościowe. Doskonale jestem w stanie śledzić
2: dobrze,
1: rozmowę.
2: Mimo wszystko jest to niekulturalne. Wracam do Macieja Berka i jako kandydata. Państwo mówią, że politycy nie powinni iść do Trybunału Konstytucyjnego, ale państwo też polityków do Trybunału Konstytucyjnego wsadzali.
1: Panie redaktorze i szanowna pani poseł, przede wszystkim my nie mieliśmy na sztandarach w 2023 roku, ani wcześniej haseł, że do Trybunału Konstytucyjnego nie będą szli politycy, że wymiar sprawiedliwości jest dzisiaj upolityczniony. To formacja pani poseł Królak miała te hasła i szła z nimi do wyborów w 2023 roku, mówiąc, że należy odpolitycznić wymiar sprawiedliwości. Tymczasem z czym mamy do czynienia? Maciej Berek, który sam o sobie mówił, że on już wszedł w zasadzie do polityki, że on już jest politykiem. Donald Tusk mówi o nim, że jest jego najbliższym współpracownikiem, czyli jest współpracownikiem premiera rządu polskiego. Jest politykiem i idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Ja się stawiam, po co? Być może po to, żeby dokonać przewrotu w tym Trybunale Konstytucyjnym, żeby na przykład, tak jak twierdzą niektórzy dziennikarze, zastosować artykuł 131 Konstytucji, gdzie można, marszałek Sejmu może stwierdzić niemożność wykonywania urzędu przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że obowiązki przyjmuje marszałek Sejmu. Być może takie macie plany, należy o tym głośno mówić, no bo jeśli wysyłacie funkcjonariusza politycznego, jakim jest Maciej Berek, do Trybunału Konstytucyjnego, to coś się musi za tym kryć.
0: Wysyłamy fachowca, specjalistę do spraw legislacji, człowieka, który nigdy nie był członkiem partii, a premier, mówiąc o tym, że jest że był prawą ręką jego Maciej Berek, przypominam, jest premierem urzędu administracji i bez Macieja Berka trudno byłoby mu funkcjonować na poziomie legislacyjnym. Wysyłamy i proszę sobie sprawdzić, ile ustaw wyszło z gabinetu rządowego.
2: Wszystkimi ustawami Maciej Berek w Trybunale Konstytucyjnym nie będzie mógł pracować.
0: No, ale
2: nie
0: to
2: będzie mógł
0: wiele
2: ich rozsądzać. Jaki
0: no nie,
2: jest
0: nie
2: sens
0: będzie mógł ich
2: wszystkie
0: rozsądzać,
2: ustawy,
0: ale
2: które
0: mamy,
2: zostały przyjęte po 2023 roku, zostały przyjęte przy udziale najprawdopodobniej albo na 99,9% przy udziale
0: tak,
2: ministra
0: Berka. Tak, i Maciej Berek będzie
2: więc
0: musiał, ale,
2: te
0: ust, ale my nie kończymy procesu legislacyjnego na odejściu pana Macieja Berka z rządu. Przecież Maciej Berek odchodzi z rządu, a ustawy dalej są proponowane i w Sejmie będziemy od września ciężko nad nimi
2: pracować. To po co Maciej Berek idzie do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Przecież idzie do, na przyszłość, ale po co, a nie
2: ale po,
0: wstecz.
2: Ale po co tam idzie? Po
0: bo
2: co
0: jest, on jest fachowcem, ale bo jest specjalistą.
2: Przecież jest,
0: bo jest
2: tylu adwokatów, tylu prawników.
0: Ma wiedzę, doświadczenie i jest jakby rekomendowane z ramienia Koalicji Obywatelskiej na to, żeby iść do Trybunału Konstytucyjnego. Ja bym się chciała odnieść do tego zagrożenia.

0: Bo ja najbardziej, jeszcze, pani posłanko,
1: bo najbardziej pan poseł się martwi tego...
0: Ja tu jestem gospodarzem rozmowy.
1: Dobrze, już grzecznie.
0: Więc dopytam panią, no bo nie wierzę, że na rynku nie było innych kandydatów, którzy nie byli prawą ręką Donalda Tuska, a mogliby mieć te same bądź podobne cechy, co Maciej Berek.
1: I ja mam na to pytanie odpowiedzieć, ale widocznie Maciej Berek okazał się najlepszym...
0: Czyli taka jest wola polityczna.
1: Proszę pana, każda nominacja kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, nawet jak się zgłasza tę kandydaturę, musi być politycznie, że tak powiem, czy ze strony Prawa i Sprawiedliwości wcześniej rekomendowane, czy ze strony Lewicy, czy ze strony
0: już
1: Polski 2050.
0: Głos, no,
1: musi być jakby rekomendacja ugrupowania politycznego
0: to
1: do tego, żeby dane...
0: Co takiego się wydarzyło, że po 3 latach musicie połknąć własny język i własne zasady co do niedelegowania ministrów do Trybunału Konstytucyjnego. Jakie okoliczności zaszły przez te 3 lata? Bo to, że Trybunał jest w takim stanie, w jakim jest, no to wiemy od 10, prawie 11 lat.
1: No, doprowadzone jest w stanie agonalnym. Jest zawetowana ustawa przez prezydenta, która blokowała wejście polityków. I widocznie Maciej Berend ma zadanie dotyczące tego, żeby uporządkować, ale też jest specjalistą i fachowcem. Potrzebujemy specjalistów i fachowców, a Trybunał Konstytucyjny musi działać. Musi być instytucją, która jest jest najważniejszą moim zdaniem instytucją.
0: I oddajemy głos panu posłowi pół minuty.
2: Maciej Berek towarzyszy w politycznej drodze Donalda Tuska od wielu, wielu lat. Sam Donald Tusk mówił o nich w samych superlatywach, więc nie wyprzecie się tego, że Maciej Berek, nawet jeśli nie jest członkiem partii politycznej, jest po prostu politykiem, bo wszedł w tą politykę, zostając członkiem Rady Ministrów, ministrem, jak to się nazywało chyba, do spraw koordynacji
0: wdrażania
2: polityki rządu. Więc polityką rządu Donalda Tuska jest przede wszystkim doprowadzić Polskę do ruiny, ale to jest sama w sobie nazwa tej funkcji.
1: Hasło z tego stanu, Polska w ruinie
2: sama w sobie nazwa do spraw wdrażania polityki rządu Donalda Tuska świadczy o tym, że będzie Maciej Berek politycznym siepaczem Donalda Tuska w Trybunale Konstytucyjnym.
1: No, daleko mu będzie to siepacze, bo jest fachowcem i szanuje i przestrzega prawa, a nie omija prawo i nie łamie
0: Katarzyna
1: prawa.
0: Katarzyna Królak, Koalicja
1: dziękuję
0: Obywatelska.
1: Panu dziękuję. Dziękuję
0: Sebastian,
1: panie redaktorze.
0: Łukaszewicz, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Cieszę się, że
0: dziękuję.
1: Debiut taki fajny.
0: Pierwszy raz w Trójce, pani posłanka, więc witamy serdecznie. Wiem, że pan poseł nie, ale też wiem, że przez naszych reporterów.
2: Pierwszy raz u pana redaktora.
0: Tak, ale wiem, że też dzisiaj był pan łapany przez naszych sejmowych reporterów trójkowych.
2: Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
3: Puls Trójki.
4: A to The Rolling Stones, Anybody Seen My Baby, a już wkrótce będę mieć dla państwa zaproszenie do naszego ogrodu na seans w kinie w piątek.

0: 9 minut do 18. Cofnijmy się do momentu, gdy odgadywali państwo dzisiaj dźwięk bociana. Zadzwonił pan Michał z pomysłem.
1: Wydaje mi się, że to jest trąbka strawy.
0: Panie Michale, trąbka strawy to brzmi tak. To znaczy, posłuchamy jak brzmi, bo ja znalazłem 5 źdźbeł. Obok mnie Jacek Frenzel. No nie wychodzi. Ale panie Michale... Gdyby chcieli państwo przetestować te źdźbła trawy z naszego ogrodu Trójki, to w piątek będzie znakomita okazja. Będzie można obejrzeć też film Minari w naszym trójkowym kinie o 21:00, ale wcześniej znaleźć źdźbło i na nim podzwonić. 2 2 7 3 mamy dla państwa zaproszenie na seans filmu Minari. Filmu o rodzinie, która mimo różnic, rozczarowań i trudnych chwil wciąż próbuje znaleźć drogę do siebie. Kino podobno wzruszające.

Bruno Mars, On My Soul, już kończy w programie trzecim. Zostało do 18, jakieś 6 minut. Punktualnie 18 serwis w programie trzecim, ale najpierw jeszcze ciepły wiatr od Natalii Przybysz.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Żegnamy reklamy.
9: Jest 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, 18 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
10: Jest areszt dla kierowcy autokaru po katastrofie na Węgrzech. Robert M. składa zażalenie. Kaucja za butelki i wyższe rachunki za śmieci. Samorządy zabierają głos i ostrzegają. Prawdziwa puma czy fałszywy alarm w serwisie Historie z Dolnego Śląska i Ostrołęki. Miesiąc aresztu dla kierowcy polskiego autokaru po tragicznym wypadku na autostradzie M3. Decyzję podjął sąd w Miszkolcu. W katastrofie autokaru w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów. 10 osób zostało ciężko rannych. 62-letni Robert M. złożył zażalenie na decyzję sądu. O szczegółach nasz specjalny wysłannik Michał Makowski.
11: W ocenie sądu istnieje uzasadnione podejrzenie, że z powodu zmęczenia kierowca zasnął w trakcie jazdy i to sprawiło, że autokar wypadł z drogi. Adwokat polskiego kierowcy Daniel German powiedział, że jego klient nie chce komentować ostatnich wydarzeń.
12: Nie ma nas innych okazji, że
11: oczywiście jesteśmy jeszcze na wstępnym etapie sprawy. Sąd miał trudności z podjęciem decyzji, ponieważ były argumenty za i przeciw. Sąd postanowił aresztować mojego klienta na 30 dni i ponownie rozważyć zasadność aresztowania po 30 dniach. Rzeczniczka sądu Tunde Majorosz poinformowała, że według sądu z powodu obcego obywatelstwa i miejsca zamieszkania polskiego kierowcy istnieje ryzyko ucieczki lub ukrywania się przed węgierskim wymiarem sprawiedliwości. Sąd obawia się, że podejrzany będzie mógł mataczyć, wpływać na drugiego kierowcę i pasażerów autokaru, których zna od dawna i w ten sposób narazić do wody na szwank. Za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia. Miszkolc, Michał Makowski, Polskie Radio.
10: Inspektorzy transportu drogowego sprawdzają stan techniczny pojazdów i uprawnienia kierowców. Tylko w Wielkopolsce od początku wakacji wzięli pod lupę ponad 110 autobusów. Co dziesiąta kontrola zakończyła się postępowaniem administracyjnym, ale w niewielu przypadkach były to poważne usterki pojazdów, mówi Kamil Gromek z ITD w Poznaniu. Dodaje, że sprawdzany jest także czas pracy kierowców.
13: Kontrolujemy też dane z zapisy z tachografu, czyli widzimy, jak pojazd się poruszał, jak i dane z zapisów z kart kierowcy czy z wykresówek. Sporadycznie, ale się zdarzy, że kierowcy korzystają z innych, cudzych kart kierowców i próbują wydłużyć ten swój czas pracy.
10: Inspektorzy przypominają także o obowiązku zapinania pasów w autokarach. Czy system kaucyjny wymusi podwyżki opłat za śmieci? Samorządy i podległe im spółki komunalne ostrzegają przed takim scenariuszem i apelują o przyspieszenie prac nad przepisami, które pozwolą obniżyć stawki za wywóz odpadów.
14: Jest drogo, ale może być jeszcze drożej, ostrzegają samorządy. Ostrzega też Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.
15: Mówi się o tym, że te kwoty mogą przekroczyć według szacunków bodajże Związku Miast Polskich około 60 zł za mieszkańca.
14: Dlaczego miałoby być jeszcze drożej? Ano dlatego, że ruszył system kaucyjny. A ten zabrał z naszych...

0: śmietników cenny plastik z butelek PET, który można sprzedać.
1: Te pieniądze w jakimś tam sensie stabilizowały ceny na odbiór, zagospodarowanie odpadów.
0: Nie ma co płakać, kontruje Filip Piotrowski z Waste Free Oceans i kwituje.
2: My system kaucyjny w Polsce mamy dlatego, że to samorządy sobie nie radziły z selektywną zbiórką.
0: Gminy i miasta osiągały poziom raptem 45%, a Unia nakłada na nas już poziom 77%. A od roku 2029 zacznie wymagać 90%.
3: A tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Puma pojawiła się w lasach w okolicach Zagórza Śląskiego i Michałkowej na Dolnym Śląsku. Zwierzę uchwyciła fotopułapka, a zdjęcie ma datę 9 sierpnia. Leśnicy nie wiedzą, gdzie puma jest teraz, mówi Mariusz Wojciechowski z Nadleśnictwa Świdnica.
4: Prawdopodobnie był na terenie Nadleśnictwa Świdnica, ale gdzie obecnie przebywa, gdzie się może znajdować, tego nie wiadomo. Zdjęcie, które zostało pokazane jednemu z pracowników Nadleśnictwa, było z datą 9 sierpnia, więc no naprawdę nie wiadomo, gdzie to zwierzę się obecnie znajduje.
3: Kilka dni wcześniej duży kot miał być widziany także w rejonie Szczytnej i Polanicy Zdroju. Nie wiadomo, czy chodzi o to samo zwierzę. Z kolei policja w Ostrołęce rozpoczęła postępowanie w sprawie fałszywego alarmu dotyczącego pojawienia się pumy. Okazało się, że zgłoszenie w sprawie drapieżnika na terenie gminy Goworowo było żartem jednego z mieszkańców.
5: Celem jest przede wszystkim dokładne zweryfikowanie wszystkich informacji oraz ustalenie, czy w związku z tą sytuacją mogło dojść do popełnienia przestępstwa polegającego na wywołaniu fałszywego alarmu przez mieszkańca powiatu ostrołęckiego.
3: Powiedział rzecznik ostrołęckiej policji Tomasz Żerański. Za fałszywy alarm może grozić nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
6: Klimat.
3: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: 5 po 18. Krzysztof Łoniewski i Sport w Trójce.
9: To będzie poważne osłabienie Lecha Poznań. Piłkarze Mistrza Polski w czwartek grają u siebie pierwszy mecz decydującej rundy eliminacji Ligi Europy z mistrzem z Szwajcarii FC Thun. Zarówno pojutrze, jak i w rewanżu nie wystąpi kapitan i najlepszy napastnik kolejorza Mikael Isak. Szwed naciągnął mięsień dwugłowy uda w prawej nodze i będzie pauzował około 3 tygodni. Nie wiadomo, kiedy skończy się pauza Carlosa Alcaraza. Zjawiskowy tenisista z Murcji od kilku miesięcy leczył uraz nadgarstka. Już miał grać w trwającym turnieju w Cincinnati. Zrezygnował. Z US Open miało być kolejnym celem. Znów nie wiadomo. Pewniejszy wydaje się udział Hiszpana w Laver Cup pod koniec września. Z czasem walczy też jego największy rywal, Jannik Sinner. Też nie ma go teraz w Ohio i też pod znakiem zapytania stoi jego występ na Flushing Meadows. On z kolei zmaga się z urazem prawego kolana. Zdrów jest Fabian Drzyzga i po 2 latach spędzonych w Fenerbahce Stambuł wraca do Plus Ligi. Dwukrotny mistrz świata w siatkówce będzie rozgrywającym Kuprum Stilonu Gorzów. To dość sensacyjny transfer ekipy z miasta, w którym tramwaje na ulicę miasta wyjechały po raz pierwszy pod koniec XIX wieku, 9 lat wcześniej niż w Warszawie.
10: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
8: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami pojawi się przelotny deszcz. Na północy i w centrum Polski możliwe są burze, to znaczy jutro będą możliwe. A temperatura maksymalna ma wynieść od 19 do 25 stopni Celsjusza. Najcieplej ma być na południu naszego kraju.
10: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 7,5 minuty po 18:00. Ze mną Elżbieta Malinowska, Michał Jędrkowiak i Jacek Frenzel. W tym składzie z Państwem jesteśmy jeszcze przez godzinę.
12: Zapraszamy do Trójki.
8: A rozmawiamy dzisiaj między innymi o systemie kaucyjnym.
13: Przed chwilą pan był na antenie i mówił, że właśnie idzie do recyklingu oddać buteleczki. A ja powiem tak, system jest niedograny. Są awarie. To jadę z butelkami, jest automat nieczynny.
14: Cieszę się, że doczekałem takiej chwili i mam jeszcze jedno marzenie, żeby komuś się opłacało pudła kartonowe. Ja pracowałem w motoryzacji i taki zderzak do samochodu, to on przychodzi w takiej szafie kartonowej i to jest, no, przynajmniej jak na razie,

0: same.
1: To może by nam po prostu za wszystkie śmieci normalnie płacili zamiast tych automatów. Co państwo na to? 2 2 7 3 mogą państwo dzwonić także w sprawie tematu reportażu, który dziś w audycji popołudniowej zapraszamy do trójki po 18.30.
2: One kołują tutaj nad schroniskiem, tak jakby żegnały się z nami też i odlatują i nie wracają.
1: Czy to już pora żegnać bociany? A może w państwa miejscowościach jeszcze są w gniazdach? Czy może jednak gniazda już puste? 2 2 7 3. A to Empire of the Sun i Walking on a Dream. Tu trójka.

12 minut po godzinie 18. Za kilka chwil w programie trzecim porozmawiamy o czymś, co w nieco w uproszczeniu można by nazwać pojedynkiem Rafała Brzoski z Markiem Zuckerbergiem, czyli pojedynkiem miliarderów wokół tego, co publikowane jest w serwisach koncernu Meta, czyli właściciela Facebooka i Instagrama. Ale najpierw Lambda, czyli Madame in Poland i Robert Gawliński.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: 16 po 18 dzwonią Państwo pod 2 2 7 3.
1: Dwa słowa na temat systemu kaucyjnego. W moim odczuciu wszyscy tak psioczą, a według mnie prawda jest taka, że butelki zniknęły z naszego krajobrazu. Idzie się ulicami, chodnikami, butelek plastikowych nie ma.
0: Też mają Państwo takie wrażenie, że wcześniej były i teraz znikły? 2 2 7 3. Rafał Brzoska kontra Meta. Polski miliarder i przedsiębiorca starł się z koncernem właścicielem Facebooka i Instagrama. Poszło o wykorzystywanie jego wizerunku, wizerunku Rafała Brzoski i jego żony także, w oszukańczych reklamach publikowanych na platformach Mety. O tym, czy spór może doprowadzić do konkretnych zmian i czy oszuści przestaną na Facebooku tak często prowadzić swoje niecne działania, Józef Niewiarowski.
2: Mamy aferę. Mimo że sąd stwierdził, że firma Meta ponosi odpowiedzialność za oszukańcze reklamy ze skradzionym wizerunkiem Rafała Brzoski, te wciąż pojawiają się na Facebooku. Rozmawiam z Sylwią Czubkowską, dziennikarką technologiczną, współautorką podcastu Techstorie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz mi, dlaczego nawet wyrok sądu nie zmienił sytuacji na tej platformie?
3: Jak to kiedyś ładnie powiedział profesor Scott Galloway, Big Techy robią tak dużo, jak się je zmusi i tak mało, jak są w stanie zrobić. I to jest klasyczny przykład właśnie tego, że Meta no, będzie wykonywała tylko te decyzje sądowe czy regulacyjne, do których zostanie po prostu zmuszona.
2: Od maja, kiedy ogłoszono wyrok, minęło już trochę czasu, więc Rafał Brzoska postanowił przypomnieć koncernowi o jego obowiązkach w dość gniewnym wpisie, w którym wskazał polskie przedstawicielstwo Mety i powiedział, że biorą oni udział w przestępstwie. Do całej sprawy odniósł się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który zażądał od Mety realnych działań. Czy myślisz, że ten spór coś realnie zmieni?
3: Świetnie, że ta sprawa jest nagłaśniona, ale z drugiej strony nie oszukujmy się, że nawet bogaty miliarder, to jedyny na świecie, który taką batalię podejmował,

0: jest w stanie tutaj coś więcej zdziałać, oprócz nagłośnienia sprawy. Co więcej, nawet to nagłośnienie sprawy spłynie po mecie jak woda po kaczce. Tylko bardzo zdecydowane, bardzo przemyślane, wielowątkowe zmiany w prawie powiązane też ze zwiększeniem kompetencji regulatorów, być może UKE w związku z Digital Services Act, który chociażby nakłada na platformy obowiązek publikowania informacji w bibliotekach, w takich repozytoriach o tym, kto wykupuje te reklamy, ale także wzmocnienie chociażby KNF-u.
1: I przypomnijmy, że ustawa wdrażająca DSA, czyli Akt o usługach cyfrowych, została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Ale do Sejmu trafiła już kolejna ustawa wdrażająca DSA, przygotowana przez rząd, która pozwala urzędnikom blokować nielegalne treści na platformach, na przykład właśnie takie oszukańcze reklamy. I sądzisz, że na kanwie tej dyskusji prezydent podpisze tę ustawę?
0: No, ja jestem też bardzo ciekawa postawy tutaj samego Rafała Brzoski, który był w grupie doradczej, która zajmowała się deregulacją, a DSA jest regulacją. No, słuchajcie, zdejmowanie reklam to też będzie cenzura. Więc przy takiej atmosferze antyregulacyjnej ciężko jest podejmować decyzje związane z tym, że będziemy nakładać nowe, dodatkowe obowiązki na prywatne podmioty i będą je realizować urzędy w imieniu państwa. Więc trochę się trzeba zdecydować, co jest ważniejsze.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem była dziennikarka technologiczna Sylwia Czubkowska.
2: Rozmawiał z nią Józef Niewiarowski. A to Free Little Sims w programie trzecim w audycji popołudniowej już prawie 20 minut po godzinie 18:00.

W Ogrodzie Trójki mają państwo szansę przenieść się do Arkansas, gdzie koreańska rodzina Lee próbuje spełnić swój amerykański sen. Kino w Ogrodzie to nasz letni cykl piątkowych projekcji. Tym razem film Minari, kino wzruszające. Do zobaczenia oczywiście w piątek, 21 sierpnia o godzinie 21. Jeśli pogoda nam nie pozwoli spotkać się w Ogrodzie, to seans przenosimy do studia imienia Agnieszki Osieckiej, więc nie ma co obawiać się deszczu. W sprawie zaproszeń czeka Jacek Frenzel. Numer do niego to 2 2 7 3. A to już przedcudowne Clementine. Janis and Deo w programie Trzecim Polskiego Radia.

0: Próbowali dzisiaj państwo odgadnąć, co to jest za dźwięk. I chociaż są to małe karmione bociany, to była propozycja jednego ze słuchaczy, że to jest trąbienie na źdźble trawy. Tak Jacek na źdźble trąbił. Pozazdrościł mu Michał Jędrkowiak obok mnie w studiu.
1: To nie może być takie trudne. Czekaj. Jak to jest język?
0: Inaczej. Bociany w reportażu w Radiowej Trójce po 18:30.
2: Zapraszamy.

0: do reklamy.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Orły oszczędzania stać na więcej.
6: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piorników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Żegnamy reklamy.
9: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
10: Polskie władze przygotowują się do transportu kolejnych osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Trwają ostatnie konsultacje lekarskie, przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
11: 12 do 13 pacjentów przygotowywanych jest do transportu. W najbliższych dniach zapadną decyzje co do terminu transportu tych osób, ale to już jest nieodległa przyszłość.
10: Znana jest także tożsamość wszystkich 12 ofiar śmiertelnych. Według ustaleń policji 62-letni kierowca miał zasnąć w trakcie jazdy. Dziś został tymczasowo aresztowany. Chorwacja zwróciła się do Interpolu o sprawdzenie, czy zatrzymana w związku z pożarami kobieta jest Polką. Do takich nieoficjalnych informacji dotarło Polskie Radio. Według naszego źródła 33-letnia kobieta nie ma przy sobie żadnych dokumentów. Miała powiedzieć funkcjonariuszom, że jest Polką. Wraz z nią policja w Zadarze zatrzymała 3 mężczyzn, przy których znaleziono broń. Pod koniec ubiegłego tygodnia mieli dopuścić się podłożenia ognia w 10 lokalizacjach w Županii Zadarskiej. Śledztwo prowadzone jest m.in. pod kątem terroryzmu. Policja postawiła zarzuty kobiecie, która przywiązała psa do haka samochodu i ciągnęła go za pojazdem przez prawie 400 metrów. Do zdarzenia doszło w weekend w gminie Nowy Targ. Zwierzę odniosło poważne obrażenia. Na jezdni pozostały ślady krwi i naskórka. Podejrzana miała blisko 3 promile alkoholu we krwi, mówi Sylwia Pyzowska z nowotarskiej policji.
12: Z kobietą w dniu dzisiejszym zostały przeprowadzone czynności procesowe. Zostały ogłoszone zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz znęcania się nad zwierzętami.
10: Pijaną kobietę zatrzymali świadkowie, którzy wezwali policję. Pełny serwis Trójki o 19.
9: Jutro miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze, m.in. w centrum i na północy, a temperatura maksymalna ma wynieść od 19 do 25 stopni Celsjusza. Za 5,5 minuty reportaż Bociani, ale najpierw grupa Queen w programie trzecim. A do Państwa jeszcze pytanie i na odpowiedzi czekamy pod numerem 2273. Jak stan gniazd Bocianich w Państwa okolicy? Czy już pożegnały się z nimi Bociany, czy jeszcze gdzieniegdzie gniazdują? 22 i 7 trójek. Jacek Frenzel czeka na połączenie od Państwa.

0: 22 minuty do godziny 19. To już.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Sierpień to czas pożegnań. Zbierają się do drogi bociany. Ich gniazda powoli pustoszeją, a na niebie można wypatrzeć ptaki, które przygotowują się do podróży. Dla Małgorzaty i Juliana bociany wyznaczają jednak znacznie więcej niż naturalny rytm pór roku. Kilka lat temu do ich ogrodu trafił bocian, który wypadł z gniazda. Dostał imię po zmarłym przyjacielu i wtedy zaczęła się historia, której naprawdę nikt się nie spodziewał. Zaczęły do pani Małgorzaty i pana Juliana trafiać kolejne potrzebujące pomocy ptaki. Z czasem stały się częścią domu, rodziny, ale też i codzienności, aż okazało się, że kiedy bocianów nie ma, ich własne rodzinne gniazdo wydaje się jakieś puste. To będzie reportaż o przywiązaniu i miłości. Pełne gniazdo. Agnieszki Czyżewskiej-Jacquemet z Radia Lublin.
3: Poszukuję przytułku dla bocianów. Za domem, tak?
4: Możemy tam przyjść, nie ma problemu.
3: A to pan jest właściwie?

0: właścicielem tego przytułku?
1: No my jesteśmy z żoną jakby razem.
0: A to jak się nazywa to miejsce?
1: Schronisko Bocianie, a Melin to jest po babci Amelii, rodowa ziemia. Jak bociany szykują się do odlotu, to one kołują tutaj nad schroniskiem kilka razy, czyli tak jakby żegnały się, nie? Z nami też, prawda, nie? I odlatują już i nie wracają, nie? Do schroniska. Jak ja bym chciał polecieć. I nocą, w snach, śniło mi się to, że mam zdolności, że mogę lecieć, nie? Razem z nimi, że tak powiem, tylko nie dałem rady już tak wysoko polecieć jak one.

0: Pięknie tu macie. Taki zakątek rajski.
1: Prawdziwy azyl.
0: Prawdziwy azyl dla bocianów.
1: Tak.
2: W otoczeniu sosen te gniazda, stare ule. Mężowi bardzo podobał się skansen. I on chciał tak na typowy skansen zrobić swoje otoczenie, swoje podwórko. Więc ściągnęliśmy ten zabytkowy spichlerz, który został przeznaczony na kurnik, a teraz na bociannik, można powiedzieć. To chyba się zaczęło od Fertka. Jak sięgnę pamięcią. Fertek to był taki stary bocian kulawy, który nie fruwał. On może tam podfrunął. To było 20 parę lat temu. Fertek to był taki bocian, który jakby towarzyszył nam tutaj. Chodził z kurami tam w kurniku sobie spał. Był taki przyjacielski i później ktoś przyniósł jakieś też młode bociany i one się wychowały. I tak, i Fertek, mając złamane skrzydło, uczył te młode fruwać. Pamiętam jeszcze tam taki pień drzewa leżał za wodą, za oczkiem i wchodził na ten pień i im pokazywał, jak skakać, jak fruwać. On ich uczył fruwać, mimo że sam nie fruwał. Tak się zaopiekował tymi dwoma młodymi. Że jednak więzy między ptakami, tak jak i więzy rodzinne, są.
0: Trochę jak u ludzi.
2: Dokładnie.

0: Jak byłem chłopcem, to oglądałem buciany, które sobie chodzą po pastwiskach, niektóre fruwają i marzyłem o tym, żeby mieć bociany na własnej posesji. I pobudowałem dom z wyjściem sypialni na górze, na wprost gniazda, na tym rodowym dębie. I byłem świadkiem pięknych rzeczy. Jak bociany przelatywały, one najpierw walczą o gniazdo, nie? Po walce o gniazdo. Kopulacja bocianów na gnieździe, patrząc w sypialni, to wygląda tak, że bocian siada na bocianichę i tak się odbywa ta kopulacja.
1: Na taniec na gnieździe to wygląda, taki z rozłożonymi skrzydłami.
0: I wykładają te dzioby tutaj na plecy i on klekocze, nie? Klek, klek, klek, klek, chyba tak. Klek, klek, klek, klek, klek.

0: Bociany podobno się zakochują raz na całe życie.
1: A, no tak, no tak, no. Ja sobie wybrałem młodszą żonę. Ja sobie wybrałem. Tak ma być.
2: I latał jak ten bocian naokoło.
0: To gdzie on panią wypatrzył?
2: W pracy.
0: A jaką bocianicą jest pana żona?
3: Żona w porządku może być, tylko przestaje się mnie słuchać.
2: I to jest właśnie...
3: Przestaje się mnie słuchać. Kobieta, tak jak babcia, Amelia, to była cicho w domu, a nie podnosiła głos.
2: A dlaczego u ciebie nie ma, tak?
3: Te młode teraz, te młode nasze dzieci. Biznes.

0: słomę?
1: A mąż jest bocianem szefem. Zbliżony tak białą głową do bocianu.
0: Jeśli by tak można wzór wziąć z tego bociana szefa, to zgadzam się. Stanowczy jestem.
1: Ja tak jestem bociania mama, taka dbająca o zdrowie, wyżywienie, o to, żeby wszystko grało, żeby każdy był dożywiony, wyleczony i opatrzony. No bo kochamy te ptaszyska, że tak powiem, nasze.
2: Trolka, wstaniesz? Nie chce ci się chodzić? O tak.
3: Trolka, bo?
1: Bo znalazła ją pani pod Trolką. Na placyku zabaw dla dzieci, więc...
2: Trolka, jak tam? Dobrze jest?
1: Dobrze.
2: Może ci pić jeszcze dać?
1: Bo to wbrew pozorom nie jest wcale tak łatwo nakarmić i napoić takiego ptaka. Trzeba mieć taki odpowiedni chwyt, żeby unieruchomić, żeby nic sobie ten ptak nie zrobił ani nikomu w ten sposób. Nie, ona jak się niesie jedzenie do nich, to właśnie takie odgłosy wydają. Takie dinozaurowe, bym powiedziała. Początkowo żaby dawaliśmy, ale niestety nie jadły.
0: Żab nie je, nie. Je tylko małe rybki.
1: Myszy no, i krety.
0: Krety. I drób. Mamy pewien ból na to, że nie mają kont gminy na kupowanie tego mięsa jakikolwiek. Nie pomagają w żaden sposób. Ja ich rozumiem. Znaczy nie mogą. Podstawy prawne nie mają. Mają na koty i psy. A na bociany nie mają, nie? I tu jedyna szansa to jest ta przez fundację. To 1,5%, nie? Przez fundację i nieraz ktoś tam coś zostawi, tam parę złotych. No ale generalnie to sami.
1: Z emerytury, bo my jesteśmy oboje już na emeryturze. Pół kilograma jak nie więcej dziennie drobiowego mięsa i jeden. A jak mamy dużo,
3: to jednak trochę kosztuje.
1: Kosztuje. Tak, no ale jak kochamy, to musimy wyżywić.

0: kąpię się w takiej bali dosyć dużej, wszedł do niej i pewnie tam jest mu chłodno, wodę popija i jest mu dobrze zapewne.
1: Obserwuję je od kilkunastu lat. To każdy ma inny charakter, każdy jest inny. No może zaczniemy od Dudusia, który jest słynny z tego powodu, że jak zaczął uczyć się fruwać, trafił do miasta pod supermarket. Tam też oczywiście dostawał smaczne kąski, pasowało mu między samochodami chodzić, no ale ktoś zawiadomił nas, wiedział, że to nasz podopieczny. Pojechaliśmy, udało nam się złapać, no bo przecież to jest dziki ptak, którego się nie da zawołać i on przyjdzie. Więc udało nam się złapać, no i żeśmy ustalili, że najlepiej będzie dla Dudusia, jak go stąd wywieziemy. Bo on niestety raz, że na zimę nie poleciał, a teraz codziennie latał sobie do miasta.
2: Na zakupy.
1: Na zakupy, oczywiście. No i odwieźliśmy do Kamila, tam rozmawiałam z nim parę razy jak Duduś, więc zdziczał już i jest nadzieja, że w tym roku poleci.
2: Nie ma w pobliżu supermarketu.
1: Tak,

0: kiedy nasze dzieci wylatywały z gniazda. Nasze dzieci to już wyleciały zaraz po maturze, czyli w wieku 18 lat, czyli ponad 10 lat z okładem, jak już wyleciały tak z gniazda. Najpierw jeszcze przyjeżdżały częściej, teraz przyjeżdżają już może nie tak często, ale przyjeżdżają.
1: I zrobiło się państwu

0: puste gniazdo w tym dużym i pięknym domu, w wielkim ogrodzie.
1: Tak, może to było właśnie ten syndrom pustego gniazda, że sami zostaliśmy, więc może trzeba jeszcze kimś się zaopiekować. Julian napisał do gminy, że może wziąć, że może się zaopiekować, bo mamy warunki i tak to wszystko się potoczyło.

0: I z daleka tak siedzimy sobie i obserwujemy te, co one robią.
1: A co to Państwu daje?
0: Radość, że komuś można pomóc.
2: Można podejść, pokarmić te ptaki. Jest to przyjemne. No.
0: Takie poczucie, że się coś dobrego robi.
1: I są Państwo komuś znowu potrzebni.
0: Tak, tak. Mamy dzieci w wieku ponad 30 lat, więc to jest takie wypełnienie tej luki takiej rodzinnej, że tak zbliża nas też do siebie, bo jeden wspólny cel, więc to zbliża do siebie i razem się opiekujemy.
1: A czy gdzieś tutaj w okolicach planują założenie gniazda?
0: Syn na pewno nie. Syn już takie znalazł swoje miejsce w Warszawie. Natomiast córka, mamy nadzieję, że może tutaj się zadomowi.
1: Tak jak ten bocian gdzieś w okolicach paru kilometrów.
0: Tak, tak. To jeszcze jest jakby w planach. Trudno powiedzieć, czy tak na pewno będzie, ale mamy nadzieję.
2: No to, że tak powiem, to przysłowie, że bociany przynoszą dzieci, to trzeba w sposób umiejętny wykorzystać.
0: No, czekamy na wnuki. Mamy nadzieję, że przyniosą.
1: Jak tylko te wnuki się pojawią, gniazdo znowu będzie pełne. Taki cykl życia.
0: I ta ciągłość jest, tak.
2: A, to pogadaliśmy trochę o miłości. Może kiedy jest piękny dar, nie wiem, czemu taki krótki.

0: To był reportaż Pełne Gniazdo Agnieszki Czyżewskiej-Jacquemet z Radia Lublin.
1: Reportaże w audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki w każdy wtorek, środę i czwartek około godziny 18.40, a w Radiowej Trójce reportaże także w Klubie Trójki audiodokumencie w poniedziałek o 21.00. Jeśli chodzi o dzisiejszą audycję popołudniową, to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Michał Jędrkowiak ją przygotował, realizuje Elżbieta Malinowska, Jacek Frenzel odbiera od Państwa telefony. Ja nazywam się Michał Matus i pięknie Państwu dziękuję i zostawiam Państwa z kawałkiem Give Me All You Got, Telescreens.
2: Ja chciałem nawiązać do tego pytania odnośnie bociani gniazd. Czy już bociany opuściły gniazda? Ja chciałem powiedzieć, że mam takiego kumpla, który ma bocian. I on cały czas mieszka z rodzicami, to wnioskuję, że chyba gniazda nie opuścił.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej.

0: Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 sierpnia, minęła właśnie 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kolejni ranni wrócą z Węgier do Polski. Służby szykują ewakuację 12 osób. Odkręcone śruby i odpadające koło w czasie jazdy. Policja bada sprawę auta prezydent Gdyni. Niebezpieczny incydent na lotnisku w Monachium. Boeing wietnamskich linii przestał przyspieszać na pasie. Po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech służby przygotowują się do ewakuacji medycznej kolejnych 12 pacjentów węgierskich szpitali. Pierwsza grupa lekko rannych pasażerów już wróciła do kraju. Kierowca autokaru prawdopodobnie zasnął. Dziś węgierski sąd nakazał aresztowanie mężczyzny na 30 dni. Łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem na Węgry, Michałem Makowskim. Michale, co wiemy o kolejnej planowanej ewakuacji?
6: Dobry wieczór. Najprawdopodobniej pacjenci zostaną wypisani ze szpitali w Egerze, Miszkolcu i Debreczynie już jutro. Obecnie trwają przygotowania, aby zapewnić im bezpieczny powrót, na przykład na pokładzie wojskowej kasy albo dwóch samolotów lotniczego pogotowia ratunkowego, które pomieszczą po trzech pacjentów.
7: Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Niektóre wymagają transportu specjalistycznego. Na ten temat rozmawiają Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej.
6: Powiedział wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Wszystkie śmiertelne ofiary katastrofy zostały już zidentyfikowane, a polskie władze wystąpiły do Węgier o odstąpienie od pewnych procedur, na przykład obowiązkowej sekcji zwłok, tak aby ciała zmarłych mogły jak najszybciej trafić do kraju. Jeszcze trwają rozmowy ze stroną węgierską dotyczące transportu ciał osób, które zginęły w wypadku. Podkarpacki Urząd Wojewódzki wysłał na Węgry samochód z psychologami, którzy mają służyć wsparciem ofiarom wypadku i ich rodzinom.
5: Michał Makowski, dziękuję za relację. Prokuratura Krajowa ocenia, że nie ma podstaw do wydania Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. W zeszłym tygodniu wniosek o to trafił do warszawskiego sądu. Został wysłany z Naddniestrza i miał być podpisany własnoręcznie przez Romanowskiego. Dotychczasowe zachowanie byłego wiceministra sprawiedliwości nie świadczy o tym, że stawiałby się na przesłuchaniach, mówi Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
8: Wielokrotnie oświadczał, iż nie stawi się w Polsce z uwagi na to postępowanie. Wielokrotnie dyskredytował legalność organów prowadzących to postępowanie, a wcześniej wielokrotnie z kolei mówił coś przeciwnego, iż nie będzie postępowania utrudniał, nie będzie mdlał, będzie się stawiał na wyzwanie sądu i prokuratora.
5: Jeśli potwierdzi się, że Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu, prokuratura przejdzie z działań poszukiwawczych do próby zatrzymania. Gdyńska policja sprawdza, czy ktoś stworzył bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek bądź jej najbliższych. W weekend w trakcie jazdy odpadło jedno z kół w samochodzie, śruby kolejnego były poluzowane. Gdy doszło do zdarzenia, autem podróżował mąż Aleksandry Kosiorek z trójką dzieci. Prezydent Gdyni złożyła w tej sprawie zawiadomienie na policję.
9: W tym momencie biegły policyjny sprawdza, czy mogło dojść do samoistnego poluzowania się tych śrub, natomiast raczej uważają, że nie. No, policja kwalifikuje na ten moment tą sprawę jako bezpośrednie narażenie na możliwość utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
5: Prezydent Gdyni przyznała także, że dostawała pogróżki. Policja zaproponowała Aleksandrze Kosiorek ochronę. Kolejne śnięte ryby wyłowiono z kanału Gliwickiego. Tym razem to ponad 200 kg różnych gatunków. O szczegółach Joanna Opas.
10: Od 15 sierpnia, kiedy to stwierdzono śnięte ryby w kanale Gliwickim, wyłowiono ich już ponad 800 kg. Przyczyną odłowu zwierząt jest zakwit toksycznej złotej algi. Wojewoda śląski Marek Wójcik wydał wczoraj rozporządzenie o zakazie korzystania z wód sekcji 6 kanału Gliwickiego. Nie można spożywać wody, wchodzić do wody, zakazane są też kąpiele, uprawianie sportów wodnych i turystyki. Zabronione jest także połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich.

0: i domowych oraz używanie wody do celów gospodarczych.
1: Eksperci przypominają, że to właśnie zakwit złotej algi był przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. Problemy techniczne były przyczyną niebezpiecznego startu samolotu Vietnam Airlines w Monachium. W sobotę podczas jazdy po pasie startowym Boeing przestał nabierać prędkości.
2: Przez 2 sekundy samolot nie przyspieszał, potem nabrał prędkości, lecz znów zaczął ją tracić. Piloci uznali, że nie ma już miejsca, by bezpiecznie wyhamować i zdecydowali o starcie. Jak wynika z ustaleń Wietnamskiego Urzędu Lotniczego, w ostatniej chwili maksymalnie podnieśli dziób maszyny. Tył samolotu zahaczył o ziemię, a koła uderzyły o elementy oświetlenia. Boeing wzniósł się bezpiecznie w powietrze, ale system pokładowy wykazał uszkodzenia podwozia. Po 2 przelotach nad lotniskiem, podczas których technicy na ziemi potwierdzili uszkodzenia kół oraz po zrzuceniu paliwa, samolot wylądował awaryjnie z powrotem w Monachium. Zniszczone opony sprawiły, że lądowanie było twardsze niż zazwyczaj i pojawił się dym na zewnątrz maszyny. Nikt jednak nie odniósł obrażeń. Ustalenia wietnamskich służb oparte na odczytach pokładowych i zeznaniach pilotów zostaną wzięte pod uwagę przez niemieckich śledczych wyjaśniających okoliczności sobotniego zdarzenia. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie i północy przelotne opady deszczu. Nad ranem od 9 stopni nad Zatoką Gdańską do 12 w centrum i 14 na Opolszczyźnie.
4: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Ostrowieckie Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni realizuje działania społeczne na rzecz osób doświadczających kryzysu bezdomności oraz samotności z terenu powiatu ostrowieckiego. W ramach inicjatywy Pozytywna Przystań tworzone jest miejsce integracji, wsparcia i budowania relacji, które pomaga uczestnikom w codziennym funkcjonowaniu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
14: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
13: Litorsal Senior?
14: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
15: Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: Zwrotki i refreny.

To już nie popołudnie, a wieczór w Trójce, a więc dobry wieczór oficjalnie. Kuba Ambrożewski, zapraszam na zwrotki i refreny. Trzy to magiczna liczba. De La Soul z płyty Free Feet High and Rising, Free is the Magic Number. To za nami, bo dziś do 21 będziemy grać trójkami. De La Soul wprawdzie tylko w roli intro do naszego spotkania, ale przed nami już teraz bohaterowie pierwszej trójki i w tym celu musimy przenieść się do Londynu w roku 1978.

White Man in Hammersmith Palais. Przeczytałem kiedyś takie zdanie, że ten utwór najlepiej oddaje atmosferę stolicy Anglii w roku 78. Właśnie wtedy się on ukazał. A jego autorzy i nasi bohaterowie to oczywiście The Clash, czyli jedna z najważniejszych grup nie tylko w dziejach punk rocka, ale po prostu rocka, tak mi się wydaje. The Clash to wiele doskonałych singli, ale też albumy, na czele z tym, który przed nami.

19 utworów jest na tym legendarnym podwójnym albumie i prawdę mówiąc moglibyśmy sięgnąć po prawie każdy. Szybko przeskanowałem listę utworów London Calling i dziś padło na ten ukryty gdzieś pod koniec, może odrobinę niedoceniany, I'm Not Down. Jeśli ktoś nieznający za dobrze The Clash sądzi, że to ich najobszerniejsze dzieło, to myli się ogromnie, bo rok później, w 1980 roku, wyszedł album zawierający nie 19, a 36 utworów. I działy się na nim prawdziwe cuda. They say the immigrants steal the hubcaps of respected gentlemen. They say it would be wine and roses.

Jeśli White Man in Hammersmith Palais to utwór oddający atmosferę Londynu pod koniec lat 70., to ten utwór to niemalże historia Wielkiej Brytanii w XX wieku w pigułce. Poruszający tekst i wykonanie Joe Stramera, Something About England z albumu Sandinista, tego szalonego dzieła, na którym 30 kilka utworów zawarł zespół The Clash i utwór, który zamyka pierwszą trójkę dzisiejszych zwrotek i refrenów na antenie trójki. Zapewniam jednak, że druga i trzecia też będą super.

Ta trójka będzie super nie tylko subiektywnie, ale też dosłownie, bo za nami pierwsze z trzech nagrań grupy Supergrass, niekiedy trochę lekceważonej, a tworzącej potężne albumy za czasów swojej świetności. Ten moim zdaniem jest najpotężniejszy. 1997 rok, płyta In It For The Money i nagranie tytułowe, które wiele obiecuje, ale wiele już daje, otwierając ten właśnie krążek. Ale pewnie znalazłaby się też spora frakcja wśród fanów Supergrass, która oddałaby swój głos na płytę dwa lata starszą, która była jednocześnie ich debiutem.

95. I Shoot Coco. Debiutancki album, od którego przejdziemy płynnie do płyty ostatniej, przynajmniej jak na razie w dorobku tej grupy. To był rok 2008. No i trzecim utworem w tym zestawie będzie właśnie pochodzący z tego albumu utwór Whiskey and Green Tea.

nie tylko bogato zaaranżowane ballady ze smyczkami, ale także całkiem ciężkie i konkretne rockowe riffy. To wszystko zespół Supergrass miał w małym palcu. Whiskey and Green Tea za nami. Zwrotki @polskieradio.pl to jest droga kontaktu ze mną podczas audycji, ale również przed nią i po niej. I to nadal zwrotki i refreny. Przed nami trzecia trójka i ona także będzie super.

Z Anglii zawędrowaliśmy do Walii, gdzie tworzył zespół Super Fairy Animals, nie Super Grass, a więc do 20 będziemy grali dość psychodelicznie, ale jednocześnie bardzo melodyjnie i inteligentnie z całą pewnością, to jest to słowo. Cloudberries, utwór niedoceniony, myślę, z

również niedocenionej płyty Lovecraft, wydanej w roku 2005. To już niemal jesienne brzmienie, ale ja mam w zanadrzu jeszcze coś wakacyjnego.

Album Guerrilla to taka kompletnie nieprzewidywalna, szalona płyta, na której każdy utwór niesie coś zupełnie nowego. I tak mamy między innymi brzmienia brazylijskie chyba, tak sądzę, w Northern Lights, które za nami. To rok 1999, a triadę tych utworów Super Fairy Animals zamknie nagranie z albumu Radiator zatytułowane Demons. To z kolei wydarzyło się 2 lata wcześniej. A z kolejną trójką usłyszymy się już po 20 po serwisie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Enea Ironman 70.3 Poznań. Wyzwanie dla najodważniejszych. 30 sierpnia spotkajmy się na Enea Stadionie, by dopingować ludzi z żelaza. W programie także bieg na 5 km oraz Phoenix Iron Kids Poznań. Szczegóły i zapisy na ironmanpoznan.com.pl. Poleca Radiowa Trójka.
0: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18.

0: 12 sierpnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. MSZ rozmawia w sprawie sprowadzenia do kraju ciała ofiar wypadku na Węgrzech. Zarzuty i dozór dla kobiety, która zaatakowała ukraińskich nastolatków w Bydgoszczy. Coraz więcej długich nieobecności w pracy przez problemy ze zdrowiem psychicznym.
1: To roku wzrasta i to staje się realnym problemem w skali kraju.
0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia do kraju ciał ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W katastrofie zginęło 12 osób. Identyfikacja ma się zakończyć prawdopodobnie dziś wieczorem. Jak informuje wiceminister Wojciech Zajączkowski, polscy dyplomaci zwrócili się do strony węgierskiej o poprowadzenie śledztwa tak, żeby ciała ofiar możliwie jak najszybciej wróciły do kraju.
2: Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Wsparciem dla rodzin na Podkarpaciu zajmuje się Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Stamtąd też, jak wiem, został wysłany dzisiaj samochód z jedną osobą, która miała dokonać identyfikacji zwłok.
0: Sąd w Mieszkolcu zdecydował o 30-dniowym areszcie tymczasowym wobec kierowcy autokaru. Według dotychczasowych ustaleń węgierskiej policji Robert M. miał zasnąć za kierownicą. Są zarzuty dla 46-letniej kobiety za napaść w Bydgoszczy na ukraińskie dzieci. Podejrzana została zatrzymana razem z 34-letnim mężczyzną. Został on przesłuchany w charakterze świadka. Do incydentu doszło w piątek w pobliżu dworca Bydgoszcz Główna.
3: Sprawę na policję zgłosiła matka 14-letniej dziewczyny i 12-letniego chłopaka. Rodzeństwo bawiło się zabawkowym dronem na ulicy Unii Lubelskiej nieopodal dworca kolejowego. Konsulat Generalny Ukrainy informował, że zostali zaatakowani przez polską parę za to, że rozmawiali po ukraińsku. Mężczyzna i kobieta wyzywali nieletnich i grozili im. Agresorzy wykręcili dziecku rękę, połamali zabawkę i rzucili ją w chłopca, powodując zadrapania. O zarzutach mówi rzeczniczka prasowa komendanta wojewódzkiego policji, młodszy inspektor Monika Chlebicz.
4: Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego oraz uszkodzenia mienia. Natomiast zatrzymany razem z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
3: Atak potępił premier Donald Tusk. Zdajemy sobie sprawę, że po obydwu stronach nie wszystko jest okej, ale atakowanie dzieci jest po prostu antypolskie. Zawsze byliśmy bardzo dumni z tego, jak traktujemy dzieci. Nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny, powiedział premier. Bydgoszcz, Damian Klich.
0: Izrael po raz pierwszy zaatakował Syrię z powietrza. Celem było lotnisko wojskowe na północnym zachodzie kraju, które pełni funkcję szkoleniową. Państwa Bliskiego Wschodu i Stany Zjednoczone potępiły ataki, przestrzegły przed dalszą destabilizacją regionu. Izraelskie władze nie odniosły się na razie do ataku.
5: Celem ataku izraelskich myśliwców była baza w Abu ad-Duhur w prowincji Idlib. Zbombardowane zostały obiekty magazynowe oraz pas startowy. Nie ma ofiar w ludziach. Dotychczas izraelskie ataki na Syrię ograniczały się do południa i centrum kraju. Ostatni raz w marcu. Abu ad-Duhur oddalony jest od granicy o ponad 300 km. Kraje regionu potępiają atak, podkreślając, że jest to poważne i niczym niesprowokowane naruszenie suwerenności Syrii. Zaniepokojenie wyraził także amerykański ambasador w Turcji i pełnomocnik amerykańskiego prezydenta na Bliskim Wschodzie. Turcja, która jest głównym sojusznikiem obecnych władz syryjskich, wezwała społeczność międzynarodową do zajęcia stanowiska wobec, jak się wyraziła, narastającej agresji Izraela. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: Problemy ze zdrowiem psychicznym są drugą najczęstszą przyczyną długich nieobecności w pracy. W pierwszym półroczu Polacy spędzili z tego powodu na zwolnieniach 18 200 000 dni. To więcej niż z powodu urazów czy przy porodzie i ciąży.
6: Często jest tak, że to jest efekt oddziaływania wielu negatywnych czynników. Przeciążenia informacyjnego, przeciążenia cyfrowego, nieumiejętności regeneracji po pracy. To jest też ważne. Mamy urlopy, a wiele osób nie potrafi odciąć się od swojego miejsca pracy w taki sposób, żeby nie sprawdzać maila.
0: Mówi Agnieszka Szczygielska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. ZUS i Instytut podpisały porozumienie, by wspólnie pomagać pracownikom m.in. w radzeniu sobie ze stresem, przeciążeniem i wypaleniem zawodowym. Mówi prezes zakładu Liwiusz Laska.
1: My też jako zakład widzimy, ile ludzi korzysta ze zwolnień związanych ze zdrowiem psychicznym i to co roku wzrasta. I to staje się realnym problemem. W skali kraju widzimy, że to jest rosnący problem. No to rozpoczynamy tą akcję.
0: Na początek pomoc ma trafić do pracowników ZUS-u. Od przyszłego tygodnia będą mogli korzystać z webinarów na temat zdrowia psychicznego, przeciążenia cyfrowego czy kontaktów z trudnym klientem. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelot.

0: No, opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą od 19 do 23 stopni.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Mój koniec świata był 863 dni temu.
3: Pierwsza myśl...
4: Dlaczego ja?
5: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
4: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
3: Jeszcze chciałabym pożyć.
6: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Ogłoszenie społeczne.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Zwrotki i refreny.

Tu zwrotki i refreny. Przy mikrofonie Kuba Ambrożewski. Witam się w drugiej godzinie audycji na antenie Trójki. Zapraszam na ponad 3 kwadranse muzyki ułożonej w myśl zasady, że 3 to magiczna liczba. Tak jak zarapował nam w pierwszej godzinie zespół De La Soul, gramy trójkami i 3 kolejnych wykonawców przed nami. Jeden już się przed chwilą przedstawił, to grupa Stereolab i kompozycja Brackage z albumu Docent Loops, to rok 1997. Może nie najbardziej zwrotkowo-refrenowa kompozycja w dzisiejszym zestawie, a może nawet najmniej, ale jednocześnie moja ulubiona z tego bardzo wyjątkowego albumu. I w tym przypadku będziemy się cofać i szukać także bardziej piosenkowych form w dorobku Stereolab, których nie brakuje.

Transient Random Noise Bears with Announcements. To niełatwy tytuł tego albumu, na którym znalazł się chyba pierwszy kanoniczny utwór zespołu Stereolab. Ten właśnie, Pack Your Romantic Mind. Jeszcze utwór o brzmieniu alternatywno albo noise rockowym. Od tego rocka zespół będzie stopniowo odchodził na kolejnych swoich płytach, włączając kolejne niecodzienne inspiracje i będzie tworzył zupełnie wyjątkową muzykę, choć nierzadko jak najbardziej popową, tak jak choćby w tym kolejnym utworze.

nośne brzmienie klawiszy i jednocześnie wywrotowy polityczny tekst to grupa Stereolab. W pigułce pierwsza trójka w tej godzinie zwrotek i refrenów za nami. Ping Pong to był tytuł tego utworu, a przed nami lot w lata 80. w okolice Liverpoolu.

Na kolejnym bohaterem dzisiejszych zwrotek i refrenów jest formacja o długiej i skomplikowanej nazwie Orchestral Maneuvers in the Dark. Wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej znana pod tym skrótem OMD. Souvenir to za nami. Sięgnęliśmy po płytę Architecture and Morality i zawsze myślę o tym pierwszym słowie i o tym, ile ta muzyka ma w sobie z architektury właśnie. OMD, autorzy wielu wspaniałych singli, ich składanki słucha się jak bezbłędnej kolekcji przebojów. Kolejny przed nami teraz.

Na tej mojej ulubionej kompilacji hitów OMD ten jest gdzieś pod koniec, bo to już druga połowa lat 80. w ich twórczości. OMD i Secret wtedy też tworzyli, tworzą zresztą do dziś, zresztą jeszcze w sierpniu zagrają po raz kolejny w Warszawie, więc jest okazja usłyszeć te wszystkie przeboje na żywo. My jednak eksplorujemy ich twórczość z lat 80. Przed nami rok 1983.

Dazzle Ships. Ta płyta to ponoć jeden z największych autosabotaży w historii muzyki pop, ale jakże pięknych. Po znakomicie przyjętej przez fanów płycie Architecture in Morality, takiej płycie, na której było dużo przebojów, zespół wydał album, na którym hitów właściwie nie było i poniósł spektakularną klęskę komercyjną, ale ponoć tą filozofią inspirował się później m.in. zespół Radiohead i Thom Yorke na etapie wydawania płyty Kid A, której myślę, że przyświecała dość podobna myśl. The Romance of the Telescope to ostatnie nagranie w trójce, której bohaterem był zespół OMD. A w ostatnią trójkową podróż dziś wybieramy się do Nowego Jorku.

To nadal zwrotki i refreny na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Za nami The Diamond Sea i grupa Sonic Youth. Oni są bohaterami tej ostatniej trójki w dzisiejszej audycji. Tu lirycznie, melancholijnie, myślę, że można powiedzieć, że w stylu Neila Younga trochę. W wersji albumowej na płycie Washing Machine ten utwór ma około 20 minut. Za nami taka króciutka, 5-minutowa singlowa wersja, ale jakże urocza. Jeśli Sonic Youth, to nie mogą być to same ballady, nie może zabraknąć hałasu.

To taki zespół, który zawsze dwoił się i troił, żeby nawet najbardziej swoje chwytliwe pomysły trochę zepsuć, trochę zabrudzić gitarami i różnymi efektami, których mieli prawdziwe multum. Youth Against Fascism to z płyty Dirty. Grupa Sonic Youth, rok 1992. I to już prawie wszystko dzisiaj w zwrotkach i refrenach. Przed nami jeszcze trzecie nagranie Sonic Youth, Schizophrenia. To będzie nasze pożegnanie. Ja dziękuję za te 2 godziny. Podzielone trójkami, bo 3 to magiczna liczba. Kuba Ambrożewski, dobrego wieczoru.

0: trzecia wakacyjna lektura w Trójce. Autor
1: Marek Węcowski.
0: Tytuł
1: Homer na nasze czasy.
0: Czyta
1: Przemysław Bluszcz.
0: Piotr Moos i Maciej Rychły. Muzyka.
1: Fragment 10. Ironia Odysei i zachodzące słońce poezji. Jednym z najwspanialszych poetyckich porównań w Odysei jest opis reakcji nierozpoznanego jeszcze przez Feaków Herosa na pieśń Aoida Demodokosa o nocy, kiedy upadła Troja. Tak śpiewał śpiewak przesławny, zaś Odysz topniał we łzach spływających spod powiek na policzki. To misternie zbudowany epizod. Odys namawia wcześniej Aoida do wyśpiewania pieśni o jego własnym, największym czynie wojny trojańskiej. To Odyseusz wprowadził przecież do Troi drewnianego konia, zapewniając ostateczne zwycięstwo Achajom. Teraz, kiedy opowieść dobiegła końca, zamiast dumy i radości triumfu, wpada w niepohamowany smutek i roni łzy żałosne. Jest to niezwykłe świadectwo psychologicznej przenikliwości poety. Ale jeszcze bardziej poruszający jest związek reakcji Odysa z samą opowieścią, a raczej z tym, czego nie dośpiewał Demodokos. Śmierć, gwałty, pożoga i zniszczenie miasta. Owo najobszerniejsze w Odysei nawiązanie do wojny trojańskiej wychodzi dokładnie od samej końcówki Iliady, w której zaraz po lamentach żony Andromachy, matki Hekabe, wreszcie Heleny, przyczyny konfliktu, cały epos zamknie scena wzniesienia i zapalenia stosu pogrzebowego Herosa. Jego ogień zapowiada nie tylko pożar Troi, ale i śmierć i pogrzeb Achillesa. Te dwa kluczowe elementy opowieści trojańskiej, których nie znajdziemy w Iliadzie, a usłyszymy o nich w dopowiadającej ją Odysei. Trudno o lepszy dowód na głębokość, gęstość nawet, związku pomiędzy oboma eposami. Odyseja składa tu artystyczny hołd swojej poprzedniczce. Nie zawsze jednak relacja obu poematów będzie tak wzniosła i tak poważna. Literacki żart znajduje zresztą swoją kontynuację, kiedy Atena, przebrana za młodziutkiego, pięknego jak królewicz pasterza, jako pierwsza wita nieświadomego jeszcze Odysa na Itace i chce wypróbować jego czujność. Surowa przyroda Itaki jest znana na całym świecie. Daleko, bo aż do Troi, wyznaczającej tu odległe granice świata ludzi, z dala od siedzib Achajów, dotarła nie sława jej wspaniałości czy bogactwa, ale jej błogosławionej normalności, umiarkowanego klimatu, dostatku zboża, wina i bydła. Co najważniejsze, rzekomy pasterz,

Najwyraźniej nie słyszał o wojnie trojańskiej, ani o najważniejszym z powodów, dla którego pozostali przy życiu Trojanie, nigdy nie zapomną nazwy tej wyspy, o czynach wojennych jej króla Odyseusza, który wymyślił na ich zgubę drewnianego konia. Przebrana Atena sugeruje tutaj całkowitą nieznajomość na itace wojny trojańskiej. Przebiegły Heros szybko jednak przejrzy podstęp, równie jak on przewrotnej bogini. W tym miejscu, jak w poprzednim wypadku, mamy pewność, że poeta Odysei bawi się świetnie materią poematu trojańskiego. Bez wątpienia ku uciesze swojej publiczności. Odyseja jako całość zależna jest od opowieści Iliady, ale też od innych eposów o wojnie trojańskiej. Do 10-letnich tułaczek Odysa konieczne są jego czyny podczas 10 lat pod Troją. Z Iliadą łączy się jednak Odyseja w sposób nieoczywisty, wręcz paradoksalny. Znajdujemy w niej nawiązania do epizodów i konkretnych momentów wojny trojańskiej, ale absolutnie żaden z nich nie pokrywa się z akcją Iliady. Odyseja pokazuje nam spod Troi tylko takie obrazy, które dla publiczności Iliady będą nowością. Większość aluzji do wojny trojańskiej w Odysei to nieprzypadkowo wzmianki o kłótniach pomiędzy wielkimi herosami Achajów. Odysa z Achillesem, Odysa z Ajasem, wreszcie Agamemnona z bratem Menelaosem. W ostatniej części Odysei, już na itace, całą akcję utworu dźwigają działania Odyseusza przebranego za żebraka. Poeta bawi się tym motywem, przedstawiając scenę jego potajemnej wizyty w Troi u Heleny w podobnym przebraniu. Nigdy jednak nie powtórzy żadnego z epizodów Iliady, ani nie zdradzi się ze znajomością jej akcji. Dla słuchaczy Odysei, zapewne znających już wcześniejszy epos, musiało to być zaskakujące. Oczywiście wszystkie te literackie zabiegi i artystyczny dystans, jaki próbuje zbudować Odyseja w stosunku do Iliady, przy jednoczesnym hołdzie dla tego eposu, mogą być dziełem tego samego umysłu. Tego samego poety, tworzącego te utwory na różnych etapach swojego artystycznego i duchowego rozwoju. Powiedzmy, pełen wigoru Homer za młodu oraz ironicznie patrzący w przeszłość, refleksyjny Homer dojrzały. Przez wieki wielu czytelników poety tak właśnie rozumiało wzajemny stosunek Iliady i Odysei, zwykle uskarżając się na późną niemoc zachodzącego słońca, które zatrzymuje swą wielkość, ale bez siły. Tego starego Homera, który dawną dramatyczną pasję Iliady zastąpić miał gadatliwością swego schyłkowego eposu. Inni jednak podkreślali różnice zbyt głębokie, dotyczące spraw fundamentalnych, wskazujące ich zdaniem na dwóch odrębnych autorów tych eposów. Nie unikniemy trudnego wyboru pomiędzy tymi alternatywami.

0: Przemysław Bluszcz czyta nową książkę w Trójce.
1: Marek Węcowski. Homer na nasze czasy. Fragmenty.
0: Barbara Marcinik, polecam.
1: Książkę opublikowało wydawnictwo Znak, Litera Nowa.
0: Piotr Moss i Maciej Rychły, muzyka.

Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 sierpnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro przesłuchanie głównego podejrzanego w Pandora Gate. Pożar w rejonie Włosienicy w Tatrach ugaszony dzięki dronowi. Gwałtowne burze z ulewami po fali upałów we Włoszech. Prokuratura przesłucha jutro głównego podejrzanego w sprawie zwanej Pandora Gate. YouTuber, stewardka ma usłyszeć zarzuty za doprowadzanie nastolatek do czynności o charakterze seksualnym i rozpijanie małoletnich. W ubiegłym tygodniu

0: W dniu 34-latek został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski.
1: Stew zdobył popularność nagrywając materiały z gry Minecraft. Stworzył także projekt Team X, czyli reality show dla osób znanych z internetu. Później inny polski youtuber, Sylwester Wardenga, opublikował dowody na niestosowne relacje Stewartaka ze swoimi fankami. Ekspert od mediów społecznościowych Wojtek Kardyś z Fundacji Rzeczpospolita Cyfrowa zwraca uwagę, że młodzi ludzie są podatni na wpływ idoli z sieci.
2: Bo dla wielu odbiorców tych influencerów to są takie relacje paraspołeczne, czyli odbiorcy. Odbiorca, followers czuje podświadomie, że zna tego influencera.
1: Warszawska prokuratura zamierza postawić Stew zarzuty za czyn o charakterze pedofilskim z 2015 roku, a także za namawianie nastolatek do spożywania alkoholu w 2018 roku. Może grozić mu nawet 12 lat więzienia. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Marcin Romanowski niemal na pewno przebywa w Naddniestrzu, podkreśla premier. Donald Tusk ujawnił, że informacje o miejscu pobytu poszukiwanego byłego ministra sprawiedliwości przekazały kraje sojusznicze.
3: Mogę powiedzieć, że służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tiraspolu. Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
0: W ubiegłym tygodniu do warszawskiego sądu trafił wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości w sprawie przyznania mu listu żelaznego. Marcin Romanowski własnoręcznie podpisany dokument miał wysłać z Tiraspola, stolicy zbuntowanego prorosyjskiego regionu Mołdawii. Strażacy ugasili pożar w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem. Po raz pierwszy w Tatrzańskim Parku Narodowym użyto do tego celu drona. A w trudno dostępny teren dotarli helikopterem Topru.
4: Wykorzystaniem drona ze służb Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dostarczaliśmy na miejsce ratownikom wodę do celów gaśniczych i niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji. Jak do tej pory Straż Pożarna w rejonie działania Tatrzańskiego Parku Narodowego pierwszy raz mieliśmy taką akcję. Nie zdarzyło nam się do tej pory jeszcze wykorzystać drona podczas naszych działań.
0: Jak dodaje brygadier Krzysztof Leja ze Straży Pożarnej w Zakopanem, pożar w tym rejonie jest nietypowym zjawiskiem ze względu na wilgotność terenu. Ogień wybuchł najprawdopodobniej przez uderzenie pioruna. Informacje o unoszącym się dymie przekazali turyści. Rząd przyjął tzw. Lex Rolnik. Projekt ustawy ma chronić przed sąsiedzkimi roszczeniami. Rolnicy nie będą musieli obawiać się konfliktów z powodu uciążliwego hałasu lub zapachów z ich gospodarstw, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski.
5: To rolnik ma produkować żywność, ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe. Jeśli ktoś chce mieszkać na obszarach wiejskich, serdecznie zapraszamy, ale musi wiedzieć, że wieś to miejsce produkcji. Mogą być zapachy, mogą być dźwięki, które czasem trzeba przez chwilę wytrzymać.
0: Projekt zakłada, że osoby kupujące domy lub działki w pobliżu gospodarstw rolnych będą musiały podpisywać u notariusza oświadczenie. Znajdzie się tam zapis o akceptacji typowych dla wsi uciążliwości, takich jak zapachy czy praca maszyn. Po fali upałów we Włoszech nadchodzi wyraźna zmiana pogody. W ostatnich dniach pojawiły się gwałtowne burze. W samej Toskanii w ciągu 6 godzin odnotowano ponad 21 tysięcy wyładowań.
6: Burze przechodziły między innymi nad wybrzeżem w rejonie Livorno oraz wyspami Gorgona i Elba. Od czwartku sytuacja ma się pogorszyć. Zmiany spowodowane nadejściem frontu obejmą północne Włochy i część wybrzeża Morza Tyreńskiego. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami, silnymi burzami i gradem. Zgromadzone po wielu tygodniach upały ciepło i wilgoć sprzyjają gwałtownym zjawiskom. Temperatury spadną, szczególnie na północy, ale upał jeszcze nie odpuści całkowicie. W większości miast temperatura wciąż będzie się utrzymywać powyżej 30 stopni. W środę pomarańczowy alert będzie obowiązywać w Rzymie i Anconie, a w czwartek także w Bari, Bolonii i Campobasso. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, tylko 14% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Marika Górecka.
9: Dobry wieczór. Zaczynamy od piłki nożnej i wielkiego transferu FC Barcelony. Klub za pośrednictwem mediów społecznościowych oficjalnie ogłosił porozumienie z Manchesterem City w sprawie transferu Rodriego. 30-letni mistrz świata i zdobywca złotej piłki z 2024 roku podpisał kontrakt obowiązujący 4 najbliższe sezony. Kwota transferu opiewa na niespełna 70 milionów euro. Pomocnik ma dołączyć

0: do Dumy Katalonii tuż przed pierwszym meczem ligowym. Barça inauguracyjne spotkanie rozegra 23 sierpnia na wyjeździe z Elche. A teraz siatkówka. Po dwóch latach spędzonych w tureckim Fenerbahçe do Polski wraca Fabian Drzyzga. Transferowy hit rozgrywającego ogłosił dziś Kuprum Stilon Gorzów. Drzyzga dwukrotnie sięgał z reprezentacją Polski po Mistrzostwo Świata w 2014 i w 2018 roku. W biało-czerwonych barwach zdobywał także medale Mistrzostw Europy, Ligi Narodów i Pucharu Świata. Siatkarze rozpoczną ligowe zmagania 17 października. Polscy koszykarze zremisowali z Bułgarią 93-93 w meczu kontrolnym przed drugą rundą kwalifikacji do Mistrzostw Świata w Katarze. Naszym najskuteczniejszym zawodnikiem okazał się Mateusz Ponitka. Kapitan reprezentacji uzbierał 21 punktów. W składzie naszych reprezentantów zabrakło trzech zawodników. Jordan Lloyd, Andrzej Pluta i Łukasz Kolenda mają dołączyć do drużyny jeszcze w tym tygodniu. Był to pierwszy z trzech zaplanowanych na sierpień sparingów. Kolejne mecze Polacy rozegrają w Sarajewie z Bośnią i Hercegowiną oraz z Grecją w Atenach. Na koniec tenis ziemny. Organizatorzy US Open ogłosili nazwiska zawodników, którym przyznano dzikie karty. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Amerykanki Venus Williams i Sloane Stephens, Francuz Gael Monfils i Australijczyk Aleksiej Popyrin. Pewne miejsce w głównej drabince turnieju ma sześcioro reprezentantów Polski. Turniej w Nowym Jorku rozpocznie się 30 sierpnia, a na kolejny serwis sportowy zapraszamy o 23.
1: Jutro pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą od 19 do 23 stopni.
2: Autopromocja.
3: Trzecia godzina.
4: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
5: Czy wiecie, co oznacza czaszka?
6: Ja jestem prosty chłopak, więc jak widzę czołg, widzę jakiś pojazd opancerzony, samolot, ja jestem zachwycony.
5: Zmęczenie wakacjami? Jest coś takiego?
7: O, nie mów takich
5: mam poczucie...
7: rzeczy.
6: Dziecko nie było zachwycone i ja, szczerze powiedziawszy, też nie.
7: A z drugiej strony mnie to jednak trochę martwi, bo mam poczucie, że to usypia jednak naszą czujność.
4: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
2: Autopromocja.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
8: Ogłoszenie społeczne.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: I prawie 9 minut po godzinie 21.
8: Klub Trójki.
10: Agnieszka Lichnerowicz, dziś ja zapraszam Państwa do klubu Trójki i dziś bez zbędnych wprowadzeń od razu do rzeczy, dlatego że dziś w klubie usłyszycie Państwo Andrzeja Poczobuta. To wielka radość móc go spotkać i rozmawiać. Relacjonowałam kiedyś, wiele już lat temu, jego pierwszy proces i wyrok, to był zresztą mój ostatni pobyt w Białorusi, a potem Andrzeja Poczobuta, tak jak tysiące innych, zaresztowali i skazali, przesiedział 5 lat, ale więcej Państwo zaraz od niego samego usłyszycie. Drugą gościnią klubu będzie dziś Weronika Łapucka, która została skazana z kolei w trybie zaocznym na 10 lat. Jest badaczką i współautorką między innymi książki Belarus, What Everybody Needs to Know, czyli Białoruś, co każdy powinien wiedzieć, więc porozmawiamy z nią też i o przyszłości, i scenariuszach przyszłości Białorusi, ale też o tym, dlaczego Polacy tak naprawdę tak mało o Białorusi wiedzą, więc bardzo serdecznie zapraszam Państwa na dzisiejszy klub, który wydaje Piotr Kamasierak, a realizuje Elżbieta Malinowska.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Ze mną w studiu, to pewnie każdy zaczyna tę rozmowę od tego wyznania, że to ważna i poruszająca rozmowa, dlatego że ze mną w studiu jest Andrzej Poczobut. Dzień dobry, Andrzeju.
11: Dzień dobry.
10: Bardzo

0: Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj w studiu przy Myśliwieckiej. Nie wiem po co, ale przypomnę, że Andrzej Poczobut jest działaczem Związku Polaków na Białorusi, dziennikarzem jest i byłym więźniem politycznym reżimu Łukaszenki i też między innymi kawalerem Orderu Orła Białego. Spędził w białoruskim więzieniu 1859 dni, czyli ponad 5 lat. I od tego czasu, to już minęło kilka miesięcy, bardzo intensywnie jest w twoim życiu, bo każdy chce się spotkać, tak jak ja, i każdy chce porozmawiać. Ale też wiem, że to pytanie ci zadawano, ale z tych wszystkich tygodni, które no, są takie intensywne, co z tobą na pewno zostanie? Jakie wspomnienie, jakie przeżycie?
1: Znaczy, Polska jest bardzo pięknym krajem i jest morze. Byłem nad morzem, no bardzo ciepło wspominam.
0: Zimny, mimo iż majowe, zimny, jak dobrze pamiętam.
1: Zimny Bałtyk. Ma góry, no na góry też. Byłem w górach. Jeziora. No wszystko Polska ma. Bardzo dużo ludzi życzliwych spotkałem w ostatnich miesiącach. Jestem niezmiernie wszystkim bardzo wdzięczny.
0: Ale takie jedno, może jakieś wspomnienie, spotkanie, rozmowa.
1: Słuchaj, no dla mnie najważniejsze było, że ja rodzinę zobaczyłem po tylu latach. To było najbardziej wzruszające i z jednej strony, a z drugiej bardzo ciężkie, dlatego że mówię, no jak zobaczyłem syna, który jest wyższy ode mnie, a kiedy mnie zabierali, no 11 lat chłopaczek. I ta świadomość, że tych lat nikt nie zwróci. I znaczy, no w więzieniu żyjesz zawsze jednym dniem. I ten jeden dzień się powtarza w nieskończoności. To jest uciążliwe z jednej strony, a z drugiej strony nie masz uczucia tego czasu, że tyle tego minęło. A później, kiedy zobaczyłem syna, no oczywiście, że natychmiast zdałem sobie sprawę, ile czasu minęło.
0: Na początek chciałabym porozmawiać o tym, o czym bardzo się chciałam powstrzymać przed tymi pytaniami, ale jednak nie umiem, czyli o twoim planowanym powrocie do Białorusi. 13 września będzie spotkanie, zjazd Związku Polaków i zamierzasz w nim wziąć udział. Twój powrót, o czym pewnie chwilę porozmawiamy, ma charakter taki etyczny, czy głęboko rozumiany polityczny, nie tak wulgarnie politycznie, czyli solidarność, wsparcie i tak dalej, ale też na pewno taki emocjonalny. Widziałam taki twój wpis podczas wizyty twojej w Litwie, taki sentymentalny za Niemnem. Ale właśnie za czym tak szczególnie tęsknisz? Bo życie w Białorusi, nie będę ukrywać, wydaje się dzisiaj ciężkie i szare i takie stresujące dosyć.
1: No ale tam się urodziłem, tam żyłem, w tamtej, jestem po prostu z tamtej rzeczywistości. No wiadomo, że ona nie jest doskonała. Wiadomo, że tam są, jest milion problemów i że jest reżim i że bez pięciu minut totalitaryzm, ale no, ja stamtąd pochodzę, tam moi rodzice, tam moi koledzy. To jest naturalne, że ja chcę tam być, ale oprócz tego, no mówię, no, to jest też działalność Związku Polaków. Ta cała historia, ona się zaczęła nie w 2021 roku, kiedy trafiłem do więzienia, tylko w 2005 roku, kiedy zdelegalizowano związek i ta walka trwa tyle lat, tyle ludzi w nią zaangażowane. No, Związek Polaków ma bardzo ważne znaczenie dzisiaj, dlatego też, że tylko w szkołach społecznych przy Związku Polaków można dzisiaj uczyć się języka polskiego. 3800 dzieci uczy się języka polskiego i opieką ich otacza Związek Polaków. No to wszystko jest bardzo ważne dla mnie. Jestem po prostu częścią tego i jest naturalne. Mi się jakby no, dziwnie się czuję, że muszę to tłumaczyć kolejny raz.
0: Ale masz poczucie, że da się coś, że ty będziesz mógł coś tam zrobić. To znaczy tak diagnozujesz ten moment, że jest jakaś szansa, że będziesz mógł funkcjonować w Grodnie.
1: Znaczy no Związek Polaków funkcjonuje. Ja w tym związku na pewno będę mógł funkcjonować. To nie ulega wątpliwości. Lepiej, gorzej, no to się okaże, ale też no należy też zrozumieć, że jeżeli się tego nie zrobi, no to my nie będziemy nigdy wiedzieli odpowiedzi na pytanie, jak to w rzeczy samej jest, jakie są możliwości. Ja rozumiem, że to jest niebezpieczne, że to jest jakby no takie karkołomne z punktu widzenia człowieka, który żyje w spokojnej rzeczywistości. Tak. No to jest mało zrozumiałe, ale no mówię, no ja zawsze przypominam no, różne momenty z historii Polski, kiedy wprowadzono

0: stan wojenny i ludzie wracali jednak z zagranicy do Polski, wiedząc, że być może trafią do więzienia i niektórzy z nich trafiali do więzienia. I to jest właśnie to uczucie, które też ja mam, ale mówię, no to na pewno nie jest misja samobójcza, tak jak część ludzi to ocenia, że porównując do Aleksieja Nawalnego, no to jest zupełnie inny kraj, zupełnie inny człowiek, zupełnie inna historia. Jakby no, to są rzeczy nieporównywalne. Ja jednak oceniam, że ten mój wyjazd wcale nie musi tak źle się skończyć, jak tu często ludzie wróżą.
1: A za czym szczególnie tęsknisz? Właśnie nie z tej perspektywy takiej związkowo-społecznej, tylko z życia.
0: Znaczy, no, tam. Tęsknię po krajobrazie, tęsknię po Niemnie, no, który bardzo, bardzo lubię i który za którym no, tęsknię. Kiedy pojechałem na Litwę i byłem w Druzginikach i zobaczyłem ten Niemen, tą wodę, która jeszcze niedawno płynęła przez Grodno. No, no wiadomo, że to był taki potężny cios nostalgii za tym.
1: Tak?
0: Tak.
1: Czy możesz trochę opowiedzieć właśnie słuchaczkom i słuchaczom o tym twoim małym świecie, dlatego że ty jesteś silnie związany zwłaszcza z Grodzieńszczyzną, to znaczy z tą ziemią, z jej historią, z jej kulturą. Co jest takiego charakterystycznego dla tej ziemi? Dlaczego jest to dla ciebie też tak ważne?
0: Zawsze mnie tak bolało zapomnienie. Znaczy, bo jest cały fragment historii, historii Polski, historii Polaków, którzy zamieszkiwali te ziemię i on został wyrwany z historii Polski. On jest nieznany, on jest zapomniany. Dzisiaj mało kogo obchodzi, no bo znaczy, jest naturalne, że patrzy się dzisiaj, będąc w Polsce, patrzy się na zachód przede wszystkim, mniej na wschód. Jeżeli się patrzy na wschód, to się postrzega tam przede wszystkim zagrożenia. Dzisiaj to jest zagrożenie militarne, to jest jakby bardzo poważna sprawa, to jest kwestia bezpieczeństwa, ale poza tym no, jest jeszcze cały fragment polskiej historii. Wszyscy znają Orzeszkową, znają Mickiewicza, ale tam jest każdy kamień po prostu ma swoją historię i
1: ale dla pocieszenia ci powiem, że to nie jest tak, że jest zapomniany. To znaczy, zgadzam się z tobą, że nie mamy tego w tak zwanej tej państwowej czy społecznej historii, ale pamiętam, że jak często rozmawialiśmy podczas twojego pobytu w więzieniu z różnymi znajomymi, to co trzeci mi mówił, a mój dziadek to pochodzi i tam poczobuty obok wieś, albo groby, tak. Albo, że ludzie wiedzą, jak wielu stamtąd musiało uciekać, ich poszodków.
0: Tak, tak. I to powoduje, że ten temat, nie zważając na lata, po prostu dziesięciolecia totalnego przecież zapomnienia za czasów PRL-u, on nadal funkcjonuje i nadal budzi emocje też w Polsce. I ta cała moja historia, ona po części jest też związana z tymi emocjami, że ludzie rozumieli tą sytuację, czyli odczuwali tą sytuację, w której my się znajdujemy tam. I to jest niesamowite. To jest jedno z pięknych takich przeżyć wewnętrznych dla nas wszystkich, kiedy po prostu czujemy tą wspólnotę z narodem polskim.
1: Mm-hmm. A ten Niemen? Dlaczego ten Niemen? Zawsze znaczy, jak ty mówisz, to jest Niemen. I Niemen nawet nazwał się Czesław.
0: Znaczy, wiesz, kiedyś z kolegą, z operatorem moim, to właśnie dyskutowaliśmy. On mi mówił, słuchaj, no przecież tyle jest miejsc pięknych, bo on jakby tak bardziej patrzył na świat w kontekście takim, no, nie wiem, Grecja, Hiszpania i tak dalej. No, a ja mówię, słuchaj, no wiesz, to jest jak z matką, no. Matka jest najlepsza, najpiękniejsza, najmądrzejsza, no. Tak jest i Niemen, no, po prostu to jest coś, znaczy, coś swojego, do czego jestem przywiązany. I dlatego każdy kamień stamtąd, każda historia jest szczególna dla mnie. No i ja tą szczególną historię, zawsze biorąc pod uwagę, że jestem dziennikarzem, czyli mam potrzebę opowiadania tych historii, to ją bardzo chętnie opowiadam.
1: Przepraszam, że tak ci to w twarz powiem, ale uważam, że słowo niezłomny w jakimś sensie zostało stworzone między innymi dla ciebie. I jak ja rozumiem, to jest kwestia i uporu, który w sobie masz i pewnej przekory właśnie niezgody na zapomnienie, niezgody na przemoc, na wszelkie nadużycia i niesprawiedliwość i odwagi pomimo pewnie istnienia strachu, bo my

0: myślę, że się boisz.
1: Każdy się boi.
0: No właśnie. I to wszystko nie tylko pomaga ci przetrwać, pomogło te 5 lat, wydaje się w takim zdrowiu, że nie zniszczyło, nie złamało, nie wiem oczywiście jak to wygląda, ale ten długi wstęp służy mi trochę, gdybyś mógł opowiedzieć, kto ciebie inspiruje, to znaczy, no, kto też daje ci siłę do tego, żeby nie tracić wiary, że to ma sens.
1: Znaczy, no, bardzo dużo postaci takich, których w swoim życiu spotykałem. Spotykałem ludzi, którzy odsiedzieli stalinowskie wyroki w całości, czyli 20-25 lat i całe życie żyli w strasznej biedzie. Dlatego, że państwo totalitarne, jakim był Związek Sowiecki, traktowało ich jako wrogów i po zwolnieniu z więzienia w latach tam 60-tych, 70-tych, oni cały czas żyli pod nadzorem KGB, a nie zważając na to, zostali Polakami, nie zmienili się i doczekali nawet niektórzy z nich. Nikt z nich nie doczekał takich honorów, które by ich dzisiaj spotkały. Mhm. Ale doczekały czasów, że wolna Polska była, że komunizm upadł i mogli na to patrzeć, jakby no, nie chyląc czoła po prostu przed nikim. I to było coś, co zawsze dodawało mi sił, dodawało przekonania, że można jednak. No. Mówię, znałem tych ludzi, byłem u nich w domu, nagrywałem ich wspomnienia. Oni mi opowiadali rzeczy nie tylko te, z których byli dumni. Cieszyłem się ich zaufaniem. No i później naturalne, że wspominając ich, wierząc, że tam gdzieś z nieba patrzą i trzymają kciuki, też traktowałem to, że nie mogę ich zawieść, ich zaufania.
0: Jeżeli mogę cię zapytać, jak ty o tym myślisz, to znaczy o przyszłości właśnie, o celu i sensie takiego trwania, uporu, bycia tam Polaków czy opozycjonistów, no ludzi, którzy się nie zgadzają na te niesprawiedliwości. Czy wyobrażasz sobie, że właśnie Putin może upaść, Łukaszenka może upaść, cokolwiek, to nie będzie prosty proces, przynajmniej nie nastanie demokracja z dnia na dzień, ale jednak, że coś może zacząć, otworzyć jakieś okno.
1: Znaczy ja wierzę, że wcześniej czy później okno możliwości dla Białorusi otworzy się. Ale no sedno takie, że generalnie życie przecież można porównać z jazdą na rowerze. Dopóki kręcisz pedały, no to jedziesz. Jak przestałeś kręcić, to spadłeś. No i tak do tego podchodzę.
0: Niektórzy kupią fotel i usiądą po prostu wygodnie.
1: ale czy to jest dobre rozwiązanie? Czy to jest ciekawe? Czy to jest jakby, czy ci ludzie, którzy mają takie no, bardzo wygodne życie i nigdy z nikim się nie kłócą i wszystko mają poukładane, czy są szczęśliwi? No, każdy, znaczy generalnie no, tyle sposobów na życie jest, ile jest ludzi, bo każdy swoim życiem odpowiada na pytanie, co ma sens. No, no, ja widzę sens w tym, jak ja żyję.
0: Na tyle, na ile możesz się podzielić swoim rozumieniem sytuacji tak zwanej geopolitycznej, tego, co w związku z Białorusią, wokół Białorusi się dzieje, a dzieje się to, że wydaje się, że Stany Zjednoczone próbują również na Europie wymusić pewną odwilż w relacjach z reżimem Łukaszenki. Stany Zjednoczone osiągają to między innymi namawiając reżim do uwalniania więźniów politycznych, choćby ciebie, a w zamian za to przy innych okazjach na przykład mieli zniesienie sankcji czy uwolnienie jakichś ludzi. Europa na razie się opiera, sankcje utrzymuje, chociaż na przykład prezydent Francji też porozmawiał z Łukaszenką. Jak ty to rozumiesz, co się dzieje?
1: Znaczy, no, moim zdaniem, no, generalnie, jeżeli chodzi o reżim Aleksandra Łukaszenki, to on zachowuje pewną cykliczność. Czyli okresy, kiedy na opinii Zachodu nie zależy, zmieniają się okresami, kiedy opinia Zachodu staje się ważna. No, czym się różnią te okresy? No, na opinii Zachodu nie zależy, jeżeli Łukaszenka czuje, że władza jego zagrożona jest. A w tym momencie nie będzie zwracał na żadne apele uwagi na opinię zachodnią i tak dalej. No tak było w 20, 21 roku i tam dalej. Jeżeli on nie czuje już takiego zagrożenia, jeżeli on jest pewny, że sytuacja wewnątrz Białorusi jest stabilna, no to wtedy powstają kwestie gospodarcze, czyli współpracy gospodarczej. I ta jego nie interesowała nigdy tam jakaś równowaga polityczna, jakieś kontakty polityczne, to jest drugorzędne. Jego zawsze interesowała współpraca gospodarcza, rozwój współpracy gospodarczej, dlatego że

0: stabilna gospodarka, to jest stabilny reżim. No i dzisiaj jego interesuje współpraca gospodarcza i on zabiega o tą współpracę gospodarczą. To tyle. No, a relacje Łukaszenki z Rosją, no, no Łukaszenka mentalnie jest człowiekiem ruskiego miru, tak bym powiedział, rosyjskiego świata. Człowiek, który uważa, że Białorusini i Rosjanie to jeden naród. Człowiek, który mówi, że Białorusini to są Rosjanie lepszej jakości. Człowiek, który mówi, że Moskwa jest jego stolicą, a Puszkin jego poetą i tak dalej. No, on ma bardzo twarde prorosyjskie poglądy, to jest sedno jego. No. I jakby no, te wszystkie gierki, które przez dziesięciolecia były uprawiane z Zachodem, no, to one wynikały raczej z polityki dezinformacji, którą stosowano. Chodziło o coś, co jakby jest trwale, chodziło o gospodarkę zawsze. I to jest interes Białorusi. Jaki jest interes Zachodu?
1: Albo Białorusinów, tych, którzy się nie zgadzają na znaczy, te jeżeli, nadużycia.
0: Jeżeli chodzi o interesy opozycji, to ja myślę, że lepiej tu by przedstawiciele jakichś tam środowisk politycznych by mówili. Ja mogę powiedzieć dokładnie o Polakach na Białorusi. W interesie Polaków na Białorusi jest przede wszystkim rozwój edukacji polskiej, żeby była możliwość uczyć się w języku polskim, żeby były zadbane miejsca pamięci narodowej, żeby kultura polska, zespoły polskie mogły rozwijać. A taki jest interes mniejszości polskiej. Kwestia, jaki jest interes Zachodu w stosunku do Łukaszenki? Moim zdaniem tu jednej odpowiedzi nie mam, bo my widzimy bardzo dużo różnych wariantów odpowiedzi i wspólnej polityki nie ma. Tak samo my widzimy, że takiej no, strategii jakiejś w stosunku do reżimu nie ma też Polska. Dlatego, że jest polityka taka bardziej, która jest reakcją na zachowanie Białorusi. Raz jest tak, raz jest
1: w ogóle polityka
0: inaczej.
1: Wschodnia polska jest taka bardzo ostatnio reakcyjna.
0: Znaczy nie, no bo politykę polską wschodnią należy często krytykować, ale należy też uznać, że w warunkach kryzysu, jeżeli jest kryzys, to polska dyplomacja pracuje po prostu bardzo wydajnie. Ja to wielokrotnie obserwowałem i powiem, że w warunkach kryzysu sprawdzają się te wszystkie mechanizmy. Gorzej jest, jeżeli kryzys mija, następuje taka szara codzienność i wtedy zaczynają się różnego rodzaju eksperymenty. I te eksperymenty nie zawsze jakby no, udają się. Ale w warunkach kryzysu naprawdę można być dumnym z tego, jak pracuje polska dyplomacja.
1: To jest w ogóle bardzo często definicja zdolności Polski, że jak jest kryzys, to się umiemy mobilizować gorzej z taką codzienną wytrwałością czy codziennymi instytucjami. Tu jeszcze jedno pytanie dotyczy, to pytanie wraca też tak jak opisywałeś Łukaszenkę cyklicznie, czyli na ile Białoruś bardziej zaangażuje się we wsparcie rosyjskiej agresji militarnej, czy na Ukrainę, czy może nawet na któreś z państw sąsiadujących, Litwę, czy Polskę. I chodzi już o takie militarne zaangażowanie, bo wiemy, że Białoruś między innymi z Rosją wywołały tak zwany kryzys migracyjny na naszych granicach. Więc nie wiem, jak na to patrzysz, bo znowu w ostatnich dniach są takie informacje o powstawaniu nowej jednostki niedaleko granicy z Ukrainą i tak dalej.
0: Znaczy, no, nowa jednostka. Chodzi o to, że teraz w regionie, generalnie w świecie, wszystkie państwa zwiększają wydatki na zbrojenie. I to jest naturalne. I Białoruś, która jest sojusznikiem Rosji, też jakby reaguje. Aleksandr Łukaszenka naprawdę nie pali się wydawać pieniądze na wojsko i to przez dziesięciolecia oszczędzał na tym wojsku i to wojsko dlatego jest takie,
1: jakie
0: no,
1: jest.
0: Dokładnie. I teraz Białoruś po części reaguje na to, co się odbywa poza jej granicami. No i to należy zrozumieć, bo Łukaszenka ściągnął broń jądrową, no i ta broń jądrowa dla niego jest gwarancją jakąś, ale jednocześnie no, trwająca wojna, trwające te zagrożenie, ono jest postrzegane nie tylko przez Zachód, ale też na wschodzie ludzie zaczynają się bać, bo na przykład jak w więzieniu siedziałam, to moja adwokatka, która no, jest, jakby najmniej nie ma poglądów takich, które by świadczyły, to ona właśnie mi cały czas mówiła, że ajajaj, Polska się zbroi. Ja jej mówiłem, odpowiadałem, że to bardzo dobrze, że to znaczy, że więcej bezpieczeństwa jest w regionie, bo Polska się zbroi nie po to, żeby wywołać wojnę, tylko po to, żeby wojny nie było, żeby na Polskę nikt nie, żeby Polski nikt nie zaatakował. Także, ale to przekonanie, te

0: znaczy o tym, że wojna jest w pobliżu i że te wszystkie siły, które są gromadzone, no to one w pewnym momencie mogą wystrzelić, no to ono jest i po tamtej stronie granicy.
1: A ty też masz taką obawę, jako też osoba, która przeczytała niezliczoną liczbę książek historycznych o II wojnie światowej?
0: Znaczy, no na pewno, jeżeli jest takie no, napięcie, jeżeli jest brak zaufania po obydwu stronach, no to jest naturalne, że może wybuchnąć konflikt. Ale ja nie widzę, znaczy siły zbrojne Białorusi są takie, jakie są. No i z tymi siłami ona się nie pokusi na konflikt zbrojny. Jeżeli Rosja, no Rosja, znaczy Łukaszenka też otwarcie w wywiadzie dla Al-Arabii przyznał, że jeżeli by doszło do konfliktu z Ukrainą, no to nie dałby rady on utrzymać granicy. Jednak no, wojsko ukraińskie nie da się dzisiaj po tych tylu latach wojny porównać z wojskiem białoruskim. No. Widzimy, że Ukraina jest w stanie wytworzyć potężne problemy w Rosji, wewnątrz Rosji. I na pewno to zagrożenie też czuje Łukaszenka i jego zachowanie wobec Zieleńskiego, wobec Ukrainy, ono uległo takiej no, drastycznej zmianie. No, od pogardy do takiego nawet proszenia o wybaczenie tak. Zieleńskiego. I to właśnie świadczy o jakby siłach, które ma dzisiaj Ukraina, o siłach, które ma Białoruś i które ma też Rosja. Ja myślę, że wszyscy mają dosyć tej wojny, poza tam jakimiś tam głównymi aktorami, nie wiem, Władimirem Putinem, który potrzebuje zwycięstwa, jakiegoś tam zwycięstwa cały czas chce i nie wiadomo, jak to zwycięstwo ma wyglądać tak naprawdę. A więc
1: końca nie widać.
0: Dokładnie. No a wszyscy są znużeni tą wojną i Białoruś też jest znużono tą wojną, bo Łukaszenka dobrze sobie zdaje sprawę, że dopóki toczy się wojna, żadnego takiego prawdziwego otwarcia w relacjach z Zachodem, z Unią Europejską nie będzie. Dopiero zatrzymanie wojny otwiera możliwości do jakiegoś porozumienia, do tego, żeby ta sytuacja, ten impas, w którym się znajdują relacje Białorusi z Zachodem, jakoś się zmieniły, żeby pojawiła się możliwość znowuż no, współpracy gospodarczej, która jest potrzebna dla gospodarki Białorusi, bo stabilność władzy, jeżeli gospodarka będzie się kruszyć, no to nie będzie stabilnej władzy i będzie znowu zagrożenie protestami, represjami i tym wszystkim, co było dalej. Więc no, to jest trudna sytuacja dzisiaj.
1: Wielu też Polaków jest zmęczonych, co z jednej strony jest zrozumiałe. Z drugiej czasami, oczywiście biorąc pod uwagę sytuację na wschód w jednym, drugim kraju, niezrozumiałe. Znaczy, żyje się tu bezpiecznie cały czas i dobrze. A ty nie masz takiej właśnie poczucia krzywdy za los? Że tu po prostu cały czas w tym regionie z perspektywy Polski była chwila oddechu, te 30 lat. W Białorusi to było zaledwie kilka lat. A tak to cały czas znaczy, trwa no, walka.
0: Niestety, no, tak jest. Tak, jak taki mem był, taki mamy klimat. No.
1: Tak, tak jest. No i właśnie, i nie masz czasami ochoty, jak niektórzy, wyemigrować do tej Grecji, Hiszpanii, gdzie jest przyjemniej i łatwiej.
0: Znaczy, no, człowiek sam tworzy sobie piekło.
1: Tak.
0: Niektórzy uciekają całe życie i nie mogą od tego piekła uciec, bo sami sobie piekło stwarzają. No, ja jednak jestem mocno przywiązany do grudzińszczyzny i czuję tą więź i zrywać jej no, nie chciałem. Oczywiście, że się czasem marzę, żeby wyjechać tam, gdzie jest słońce, morze i nie ma tych wszystkich problemów, ale tam po tygodniu to bym już miał dosyć i chciałbym z powrotem wrócić do swojej rzeczywistości.
1: Myślę,
0: tak to jest.
1: Wbrew pozorom wiele osób to rozumie. To, co jest też, przepraszam, że tak w twarz ci to mówię, ale niezwykłego w tobie, to jest oczywiście to, że jesteś jednym z niewielu osób, które działają w Polsce ponad podziałami, antypolaryzacyjnie. Na dobre i na złe jesteśmy rozdyskutowani aż do toksycznych sporów, które czasami nawet zagrażają bezpieczeństwu. Wiem, że też na to zwracasz uwagę, że to jest coś, co cię bardzo uderzyło po wyjściu na wolność i po przyjeździe do Polski. Jak ty to rozumiesz? Jak znasz historię naszą wspólną Polski dobrze, dlaczego?
0: Znaczy, no, po pierwsze, no jednak zawsze podziały istniały, ale było coś, co łączyło. A teraz to jest bardzo trudne znaleźć coś, co by miało wspólną ocenę i to jest przykre.
1: Rosja, kiedyś przynajmniej to było, że się

0: Bo i my nie zgadzamy.
1: No, papież też.
0: Był,
1: No.
0: Tak.
1: Ale niestety widzę, że to jest duży problem. Znaczy, po części moim zdaniem to wynika z tego, że jest popyt na wyrazistość. Internet promuje, czy w internecie budzą emocje właśnie takie, no, jakieś skrajne wypowiedzi, ostre rzeczy. Jak ja powiem szczerze, jak ja czytam nagłówek i widzę, padły mocne słowa, no to ja zazwyczaj nie klikam w to.

0: naprawdę i z faktów zawsze próbuję wyciągać wnioski. Być może ja mam taki uraz do tych mocnych słów, bo ja żyję w rzeczywistości, gdzie mocne słowa non-stop z telewizji lecą, z radia i ta cała nagonka, granie emocjami. Ja też jakby no wielokrotnie widziałem, doświadczyłem i po prostu to jest dla mnie nieprzyjemne nawet. Kiedy się gra emocjami, kiedy się podkręca emocje, kiedy się nie widzi w konkurencję człowieka. Znaczy my jako Związek Polaków no, od 2005 roku wielokrotnie byliśmy odwiedzani przez różnych polityków. I wiadomo, że też w Związku Polaków są ludzie, którzy mają absolutnie różne poglądy, ale coś wspólnego jest, coś co łączy, no bo to zagrożenie, które jest ze strony władzy, rozbicia organizacji generalnie jakby stosunku do Polaków, to łączy wszystkich ludzi. No i wewnątrz organizacji, kiedy nas odwiedzali ludzie z różnych stron politycznej barykady, zawsze było przekonanie, że oni reprezentują Polskę, jesteśmy poza granicami Polski. No, oni reprezentują Polskę i każdemu należy się szacunek. I takie podejście w Związku Polaków, ono jest. I dlatego dla mnie to jest coś naturalnego, że ja mogę rozmawiać z ludźmi z różnych środowisk politycznych, jakby nie zwracając uwagi, że komuś to się podoba, komuś to się nie podoba, dlatego że każdy ma swój elektorat, każdy jest, przedstawia Polskę.
1: Ale masz też, trzeba powiedzieć, jakby niezwykły autorytet i wiarygodność, że nikt nie czyni, albo mało kto czyni zarzut z tego ci. Nie chcę rozmawiać o przemocy, której doznałeś i samotności, i prób upokorzenia czy złamania cię w więzieniu. Też mam nadzieję, że będziesz pisał książkę, tak jak poprzednio, więc będzie jeszcze czas, żeby o tym porozmawiać. Pomyślałam, że na koniec zapytam cię, a za czym tęskniłeś z jedzenia najbardziej? Schudłeś bardzo, wszyscy widzieliśmy, ale co taka, jaka potrawa jest, albo nie wiem, jakie doświadczenie, bo wiadomo, że za rodziną najbardziej, poza tym.
0: Ale posłuchaj, no jedzenie jest, w jedzeniu jest coś takiego, że przyzwyczajasz się do niego. Czyli jest taka teoria, że 21 dni, 3 tygodnie, jak jesz jakieś danie, to ono później tobie się zaczyna podobać. W wyniku to jedzenie, które dostawałem w więzieniu, to ono mi się już podobało. Ja tęskniłem co do ilości tego więzienia. Ja myślałem, czy generalnie, czy jest możliwość zjeść tego więziennego jedzenia tyle, żeby być sytym. No i później byłem w szpitalu, tam przez tydzień byłem w szpitalu i tam tego jedzenia było znacznie więcej niż w karcerze. No i się przekonałem, że jednak można zjeść i będziesz syty. Więc takie przeżycie miałem. Za jakimiś konkretnymi rzeczami nie tęskniłem, dlatego że nie chciałem o tym myśleć, bo to jakby no zbyt nieprzyjemne jest później, bo to przyjemnie się myśli, a później ma się dolek, kiedy rozumiesz, że to jest bardzo daleko, więc...
1: Bo ty się, trzeba powiedzieć, przygotowywałeś psychologicznie na to wszystko.
0: Miałem też dużo czasu na to, dlatego że od 2005 roku non-stop byłem w sytuacji, kiedy faktycznie jestem zagrożony tym, że trafię do więzienia. No. I tam były przecież sprawy karne i tak dalej. Także moralnie byłem absolutnie przygotowany i dlatego nie należy porównywać mnie do ludzi, którzy w 20 roku dowiedzieli się, w jakim państwie oni żyją. No, a takich ludzi niestety wśród więźniów politycznych znakomita większość była, którzy nie zdawali sobie sprawy z instrumentów, które mogą być wykorzystane przeciwko nim i co będzie władza robiła, żeby ich upokorzyć.
1: Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Andrzej Poczobut był państwa gościem. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Wysłuchali państwo nagranej wcześniej rozmowy z Andrzejem Poczobutem, ale w studiu przy Myśliwieckiej jest Weronika Łapucka. Dzień dobry.
2: Witam państwa, witam Agnieszkę.
1: Polsko-białoruska badaczka, współautorka razem z profesorem Marplsem, Davidem Marplsem, książki Belarus, What Everybody Needs to Know, czyli Białoruś, co każdy powinien wiedzieć, która została wydana dopiero co, w tym roku, nakładem wydawnictwa Oxford University Press. Może krótko, żeby słuchaczki i słuchacze trochę więcej o tobie się dowiedzieli, to powiem, że zostałaś skazana przez reżim w Mińsku, czy sądy mu podległe, w 2024 roku na 10 lat w trybie zaocznym, dlatego też cieszę się, możemy ze sobą rozmawiać, tak w sprawie czy w procesie

0: analityków Cichanouskiej. O co chodziło?
1: Tak, to jest prawda. Wtedy reżim wykorzystywał po raz pierwszy w ogóle ten schemat, żeby zorganizować sąd przeciwko takiej ilości osób.
0: Bo to było ile osób?
1: 20 osób. I wszystkie te osoby to są osoby, które mieszkają już dawno tak naprawdę poza granicami Białorusi, ale wszystkie one mają jakieś tam kariery naukowe albo dziennikarskie, analityczne. I te wszystkie osoby krytykowały reżim. I jeszcze przed 20 rokiem i po. I po prostu reżim zdecydował się na to, że trzeba pokarać tak te osoby. I
0: po co? Skoro i tak są bezpieczni.
1: To było przed wyborami, tak, to były pierwsze wybory w 25 roku, tak, zorganizowane. I moim zdaniem reżim spróbował w ten sposób jakby ściszyć te głosy i w jakiś sposób przerazić nas, naszych znajomych, rodziny, jeżeli jeszcze u kogoś są na Białorusi. I faktycznie, moim zdaniem, to też można powiedzieć, że się udało, bo...
0: Czyli żeby krytyka była mniejsza, tak? W 25 już po tych wszystkich pacyfikacjach, tysiącach więźniów politycznych
1: tak,
0: i tak dalej.
1: To jest jedna przyczyna, moim zdaniem. A druga przyczyna to był taki test, jak w ogóle to zorganizować, jeżeli chodzi o procedurę. Bo potem reżim już miał kilka takich procedur, takich bardzo podobnych, gdzie wielkie takie skupiska ludzi, tam wielkie grupy osób, tam już więcej niż 20 były skazane też na rozmaite terminy w więzieniu i tam i różne kary i odbierane im też nieruchomości i tak dalej, bo potem też były takie bardzo podobne sprawy, jeżeli chodzi o tą radę koordynacyjną i tam inne osoby zaangażowane bardziej właśnie w takie procesy polityczne diaspory białoruskiej za granicą.
0: Twoim zdaniem, ile osób wyjechało w tych latach po spacyfikowanych w 20 roku, spacyfikowanych protestach, sfałszowanych wyborach, ile osób wyjechało z Białorusi?
1: Cały czas my nie mamy tak naprawdę liczb, tak, bo dużo osób wyjechało najpierw na przykład na Ukrainę, potem zaczęły się wojny, więc te osoby razem z uchodźcami z Ukrainy też przyprowadzały się tutaj do Polski, albo na Litwę, albo do Słowacji, do Czech. I ponieważ białoruskie państwo cały czas też udaje, że tak naprawdę problem demograficzny polega na czymś innym, a nie na tym, że ludzie wyjeżdżają z Białorusi i też nie chcą tam rodzić dzieci, to oni takich statystyk nie mają i nie mogliby tego przeprowadzić, chociaż mogliby tak wyliczyć, tak pewnie, kto tam płaci podatki, kto nie płaci i tak dalej. I różne inne sposoby na to teraz są takie technicznie możliwe. Ale tak na moje oko, powiedzmy, to nie są dane jakieś tam sprawdzone, ale tak jest szacowane, że tak, no 700, może nawet tysięcy ludzi, może nawet więcej.
0: Czyli bo, ponad 10%, kilkanaście procent.
1: Tak, bo wyjechało bardzo dużo osób, które brały udział w tych protestach i biura po prostu, całe jakby firmy wyjeżdżały, tak, całe duże takie organizacje wyjeżdżały i wiem, że dużo osób też potem tam dojeżdżało do tych osób i tak dalej. I też my wiemy, że oczywiście są jakieś tam wizy, były humanitarne, ale też były jakieś osoby, które wyjeżdżały tam według innych jakichś dokumentów. Dużo osób też wyjechało do Stanów, kto mógł dostać tam wizy, talent wizas i tak dalej, do Wielkiej Brytanii, jeżeli ktoś gdzieś miał rodzinę. Niestety też dużo osób pojechało do Rosji, tak, z tego co wiemy. Też dużo osób tam się chowało, kogoś tam znaleziono, kogoś nie. Nie mamy tych liczb, ale tak na oko widać, że ja widzę jako osoba, która już 17 lat mieszka w Warszawie, że teraz jest bardzo dużo Białorusinów i biznesów, knajp, fryzjerów, rozmaitych serwisów i firm i wszędzie ja często słyszę, bo ja, no my rozróżniamy tak akcent, a jak nawet się mówi po rosyjsku, Białorusin mówi albo Ukraińc, my to słyszymy, więc ja słyszę bardzo dużo Białorusinów.
0: Myślę, że wielu z nas, Polaków w Polsce nie tak łatwo nie widzi różnicy między Białorusinem czy Ukrainką z różnych powodów. Ale chyba też różnica jest może nie taka duża, ale popraw mnie, że jednak Białorusini chyba są, albo duża część jest pogodzona z tym, że już nie wróci, nie będzie mogła.

0: Moim zdaniem przyczyną jest po pierwsze to, że Białorusini już bardzo są zintegrowani w społeczeństwie polskie, jeżeli mówimy o Polsce, tak, o Polsce, bo ja nie posiadam informacji, nie wiem, jak to się dzieje tam, możemy gadać, jakie są procesy tam na Litwie, w Czechach i tak dalej. Jeżeli oczywiście dzieci poszły do szkoły, tak, już się uczą po polsku, starsze dzieci poszły na uniwersytet, też na studia, osoby dostały już dokumenty, kupiły tutaj mieszkanie, to oczywiście im będzie trudniej wrócić. Myślę, że skala tego jest duża i to jest naprawdę, jeżeli chodzi o potencjał tak demograficzny, to wyjechało bardzo dużo osób utalentowanych w różnych dziedzinach i to jest no tak naprawdę moim zdaniem trochę katastrofa. Na Białorusi, oczywiście nie chcę tutaj mówić, że na Białorusi nie zostało cudownych, mądrych, inteligentnych, pracowitych ludzi, zostało dużo. Dużo osób, którzy nie mogli opuścić też swojej rodziny, swoich dorosłych rodziców, dziadków, mają jakieś problemy z dokumentami, boją się, bo nie znają języka i tak dalej. Też dużo osób siedzi w więzieniach, pamiętajmy, tak? I są rodziny, które nie wyjeżdżają, bo mają dbać o te osoby, które są w więzieniach, tak. Bo ta liczba więźniów politycznych, wiemy, że ona nie jest ostateczna, bo niektóre rodziny sprzeciwiają się temu, żeby te osoby były oficjalnie uznane jako więźni polityczni, żeby nie dostawać jakichś dodatkowych kar i żeby nie represjonowano ich rodziny.
1: A twoim zdaniem, bo wydaje mi się, że mało wiemy, stosunkowo mało o Białorusi, poza tym podstawowym faktem, że rządzi tam od przysłowiowego zawsze despota. Mało wiemy o kulturze, tożsamości, tak naprawdę przeszłości też, wydaje mi się. Więc napisałaś książkę, co każdy powinien wiedzieć. A co każdy Polak tak z twojego doświadczenia, czego przede wszystkim nie wie, a dobrze, żeby może wiedział?
0: A wczoraj się ukazało na stronie Białoruś, Ukraina, region, jest taka grupa analityczna, też się okaże na stronie Studium Europy Wschodniej, chyba za parę dni opracowania raport 16, to się nazywa i tam jest mój artykuł po polsku, co Polacy jakby powinni wiedzieć o Białorusinach i tam ja skupiłam się przede wszystkim na spójności i bliskości historycznej, kulturowej, tak, bo Polacy bardzo często pamiętają o tym, że tak, było jakieś tam, było Wielkie Księstwo Litewskie, ale w takiej wspólnej świadomości to oznacza, że tam rządzili Litwini, ale tak wcale nie jest, tak, bo tam większość tego państwa to byli Białorusini i w odróżnieniu od Litwinów też Białorusini i nawet w historiografii 90-tych lat i nawet teraz, tego co wiem, chociaż oczywiście podręczniki historyczne się pozmieniały bardzo, nie jakby demonizują Polaków, tak. I więc ta przeszłość, kiedy mieliśmy konfederację, tak, już najpierw była ta Unia w Krewie, potem była Unia Lublińska, albo Lubelska.
1: Lubelska,
0: tak, przepraszam. W Lublinie, tak, Lubelska. To Białorusini jakby na to patrzą jako na taki sojusz sąsiadów. I ponieważ nie mieliśmy też tak naprawdę do XX wieku jakichś takich jakichś konfliktów, takich wielkich wojen i tak dalej, to ta przeszłość nas naprawdę łączyła. I oczywiście, że białoruska szlachta tam spolonizowała i tak dalej. I teraz mamy też dużo wspólnych postaci historycznych, które są naszymi wspólnymi bohaterami.
1: Jaki Kościuszko.
0: Kościuszka przede wszystkim oczywiście i i też Sienkiewicz ma korzenie tam zachodnie. I różne osoby naprawdę. Emilia Plater, jeżeli chodzi o takie fajne kobiety. To o tym Polacy często nie wiedzą i nie pamiętają. I to ja bym bardzo chciała, żeby Polacy jakby więcej o tym wiedzieli na ten temat. Dlatego też moim celem jest tłumaczenie tej książki też na język polski. Bardzo bym chciała, żeby Polacy przeczytali o tym, ile nas łączyło. Ile nas łączyło też językowo, kulturowo i
1: a masz poczucie, że my nie mamy, jak mówię, my, to jest uogólnienie, no,
0: tak,
1: ale
0: tak.
1: Nie mamy takiej pełnej świadomości tego?
0: Myślę, że nie, bo na przykład cały czas moim zdaniem właśnie jest problem z tym Wielkim Księstwem Litewskim i nawet tym okresem Rzeczypospolitej Bojego Narodów, tak, bo Polacy, pamiętam, że kiedyś podam Polakom takim bardzo doświadczonym, kształconym

0: osobom, że na przykład te statuty były pisane Wielkiego Księstwa Litewskiego, tak, były pisane po w języku jakby starobieloruskim, staroukraińskim. I te osoby były w szoku. Powiedziały, jak to nie po litewsku? Mówię, no nie. No to jest jakby jeden przykład, tak? I dużo tego jest.
1: Tak, bo ty mówisz bardzo optymistycznie o tej wspólnej historii, ja znam wersję, w której my sobie wydzieramy, czyje to było tak naprawdę.
0: Tak, i to, że rodziny Sapiegów i Gińskich i tak, i magnaterie, tak, i szlachta z terytorium Białorusi, znaczy tam były powiązane te rodziny przez śluby, przez jakieś tam sojusze rodzinne. Naprawdę to są na tyle połączone więzie i losy tych ludzi, że już faktycznie ciężko powiedzieć, czy to byli Polacy, czy Białorusini, czy tak pochodzili gdzieś tam z Litwy, z jakiegoś tam XII wieku, ale potem tak to się zdarzyło, że mieszkali bardziej na Białorusi, w Polsce i w Ukrainie też mieli na przykład jakieś tam pałacy albo pałacyki. Ale naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo blisko siebie też, jeżeli patrzeć na i na kuchnię, i na no i nawet na urodę, tak? My widzimy też, na przykład my nawet u siebie w Białorusi zawsze mówimy, że na zachodzie jest taka uroda połączona troszkę z polską urodą. I czasami też widzimy różnice. I też żartujemy na ten temat. Na przykład moja mama Polka, tak, to ja, jak się przeprowadziłam już do Polski, to zobaczyłam, że faktycznie moja mama wygląda jako Polka. Ja widzę to i ona pochodzi z zachodu Białorusi. Więc to jest takie ciekawe rzeczy, które, ile tam, że na przykład jest więcej osób blond, tak, że to jest, się też kojarzy, że jest bardziej powiązane z, te osoby są bardziej powiązane z Polską, albo tam z niebieskimi oczami.
1: A jak, nie wiem, czy to, jak to pytanie zadać, na ile ono jest istotne, ale na ile dla ciebie, czy szerzej jakieś dla twojego otoczenia, istotna jest refleksja, jak pielęgnować białoruskość, jakkolwiek ją rozumiemy, bo nie chodzi o jakieś takie nacjonalistyczne, wulgarne zrozumienie, no jednak w obliczu tego, że nie wiadomo jak długo ona, Łukaszenka nie pozwoli większości wrócić, albo będzie to zbyt niebezpieczne.
0: Ja myślę, że ona tak naturalnie się pielęgnuje właśnie przez to, że powstało tyle teraz biznesów i miejsc, gdzie przychodzą Białorusini i gdzie się jakby bawią między sobą i z tego, co widzę, to ta fala emigracji po 20 roku im było troszkę trudniej, tak? Bo to była emigracja wymuszona. Nie tak jak na przykład ja jechałam tutaj, bo to jest jakby też część mojej rodziny i tożsamości. Widziałam, że jakby ja wracam troszkę do korzeni i z tego byłby dumny na przykład mój dziadek, który niestety nie dożył do tych, do tego czasu i tak dalej, tak? A dużo osób tutaj przyjechały, nie znając języka, nie mając żadnego pojęcia, co to jest Polska, jak to działa i dlaczego nie mają tutaj być. Oczywiście mają taki wewnętrzny upór i oni mniej się integrują. Z tego, co widzę, w porównaniu do tych osób, na przykład, jak, które przyjeżdżają, oczywiście mają korzenia, tak? I też tego jest, takich osób dużo. I też ponieważ była skala tego była bardzo wielka, tak, że bardzo dużo osób wtedy przyjechało, to też moim zdaniem naturalnie było trudniej się zintegrować. I jeszcze jedną przyczyną było to, że my bardziej, nawet kiedy istnieje cały czas, cała część, ale kiedy zaczął istnieć program Kalinowskiego i te wszystkie
1: programy dla studentów,
0: to naturalnie tam studenci zawsze byli połączeni, tak też otaczaliśmy się Polakami naturalnie, tak, bo ty jesteś na uczelni, tam są Polacy.
1: Taki
0: wiek i powstają te przyjaźnie, socjalizacja, jakieś tam małżeństwa, przyjaźnie i tak dalej, ale teraz ci Białorusini przyjeżdżali i bardziej na przykład przeprowadzali się tutaj ze swoimi firmami, tak, i tam pracowali też Białorusini. Albo z tymi rodzinami, tak, między sobą tam wewnątrz rodziny rozmawiali już po białorusku i trudniej po prostu tak znaleźć już w tym momencie przyjaciół Polaków i inaczej ta integracja przepływa.
1: Bo scenariuszy jest wiele rozwoju sytuacji w regionie, bo kluczowe znaczenie ma oczywiście ukraińska wojna, czy rosyjska wojna z Ukrainą, ukraiński opór, ponieważ Łukaszenka też nie jest w pełni niezależny, jednak jest pod wpływem Putina. Jaki jest, czy jest scenariusz, którym wyobrażasz sobie, że Łukaszenki albo wyznaczonego przez niego dziedzica nie będzie? A drugie, a jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju sytuacji?
0: To jest

0: jest, jak się mówi, $1 million question, tak, pytanie na
1: za milion.
0: Milion dolarów. Ja uważam, że i to nie jest jakby jakaś tam nowość, że faktycznie wszystko zależy od tego, co będzie się działo na froncie rosyjsko-ukraińskim. I na to też czeka na pewno Łukaszenka, tak, i teraz próbuje manewrować, jakoś tam rozmawiać z Amerykanami, może...
1: Klasycznie jak to Łukaszenka, trochę, dokładnie, żeby tak jak się to wzmocnić przeciwko Putinowi, to bierze Zachód.
0: Tak, tak, tak, tak, jak, jakby to jest taki scenariusz dokładnie, dobrze mu znany i dobrze już wyćwiczony przez tyle lat. I tutaj... Oczywiście, że on ma nadzieję jakby kierować krajem jak najdłużej, rządzić krajem jak najdłużej i przekazać władzę komuś ze swojej rodziny, ale szczerze mówiąc, bardzo często jak myślę o scenariuszach w ogóle przyszłości dla Białorusi, to mnie inspiruje Polska, tak, bo Polacy też bardzo długo walczyli z komunizmem, tak, tyle było powstań, tyle było ofiar, tyle cierpienia, ale udało się i to też zrobiło się oczywiście z jednej strony nie w jeden dzień, a z drugiej strony niektóre wydarzenia były w pełni nieoczekiwane. I po prostu trzeba pracować i tak Białorusinami czekać i być gotowymi, tak, że może coś się stać i zarówno w Moskwie i zarówno w Mińsku. I najważniejsze, nie przegapić tej szansy, tak, jak Polacy tego nie przegapili i jesteśmy bardzo dumni tak z tego, że był okrągły stół, były wybory i udało się w miarę, oczywiście też potem była terapia szokowa, były różne przejścia, ale teraz popatrzmy, tak, Polska jest jednym z najbardziej rozwiniętym krajem Europy i popędza i jest stary,
1: powiedzmy. A co jest kluczowe w tej gotowości? No, bo jest jakiś ośrodek polityczny, Svitlana Cichanouska utrzymuje autorytet, nie idea. Idealnie, jak to w polityce bywa, wszystko funkcjonuje, ale jest przynajmniej ta osoba i jakiś ośrodek. A co jest kluczowe w tej gotowości? Tak
0: moim zdaniem kluczowe jest po pierwsze oczywiście to, że elity polityczne mają być przygotowane i ma być jakaś osoba, która będzie gotowa przyjąć władzę. Ostatnio z tego, co wiem, nie słyszymy tak, że ktoś jest gotowy zostać prezydentem, bo Svitlana Cichanouska mówi ostatnio, że ona by nie chciała być prezydentem, tak, prezydentką Białorusi. Więc tutaj elity polityczne mają przygotować diasporę, tak, polityczne mają przygotować kogoś na miejsce ewentualne, a z drugiej strony też ma być infrastruktura i wszyscy ci Białorusini, którzy wyjechali, tak samo jak Polacy, tak, wspierali swoich rodaków, mieszkając we Francji, w Anglii, w Stanach, w Kanadzie, tak samo Białorusini mają dalej budować swoje biznesy, swoje imię i żeby móc też pomóc gospodarczo, jeżeli będzie taka potrzeba.
1: Bardzo ci dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu. Weronika Łapucka, współautorka książki Belarus, What Everybody Needs to Know, czyli Białoruś, co każdy powinien wiedzieć. Na razie mamy dostępną po angielsku, wydało Oxford University Press. Dzisiejszy program wydawała Piotrka Masierak, realizowała Elżbieta Malinowska, Agnieszka Lichnerowicz. Spokojnego wieczoru.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 sierpnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jeden ze skazanych w głośnej aferze łowców skór w łódzkim pogotowiu jest na wolności. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na prezeskę Międzynarodowego Trybunału Karnego. Szpital specjalistyczny w Bytomiu od jutra wstrzymuje przyjęcia na internę. Łowca skór z łódzkiego pogotowia jest na wolności, ustalił portal Onet. Karol B. dostał półroczną przerwę w odbywaniu 25-letniej kary ze względu na stan zdrowia. To jeden z czterech pracowników łódzkiego pogotowia skazanych w głośnej aferze.
5: Ta afera to nieodłączna część historii i lat 2000, choć nadal dyskutuje się o niej w łódzkim środowisku. Na początku 2002 roku dziennikarze Gazety Wyborczej

0: Tomasz Patora i Marcin Stelmasiak oraz dziennikarz Radia Łódź Przemysław Witkowski ujawnili, że pracownicy łódzkiego pogotowia przekazywali zakładom pogrzebowym informacje o zgonach pacjentów. W śledztwie wyszły też na jaw zabójstwa z użyciem pawulonu, czyli leku, który medycy podawali ofiarom, żeby przyspieszyć ich śmierć. Za zabójstwa 5 pacjentów wskazano 2 sanitariuszy. Andrzej N. dostał dożywocie, a wspomniany już Karol B. 25 lat więzienia. 2 lekarzy skazano natomiast za umyślne narażenie pacjentów na śmierć. Joanna Karp, Radio Łódź.
1: Stany Zjednoczone objęły sankcjami prezeska Międzynarodowego Trybunału Karnego Japonkę Tomoko Akane oraz starszego prawnika instytucji, poinformował o tym amerykański sekretarz stanu. Marco Rubio w komunikacie podkreślił, że według administracji Donalda Trumpa MTK jest skorumpowanym i skrajnie upolitycznionym ponadnarodowym sądem, który celowo i w złej woli nadużywa swoich uprawnień i przekracza powierzony mu mandat. Zapowiedział, że USA nie będzie tolerować jego ataku na suwerenność państwową. Amerykańska administracja już wcześniej ogłosiła sankcje wobec licznych sędziów i prokuratorów Trybunału, głównie w związku ze ściganiem przez MTK premiera Izraela Benjamina Netanyahu oraz byłego izraelskiego ministra obrony. Węgierski sąd zdecydował o 30-dniowym areszcie tymczasowym dla kierowcy polskiego autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Według dotychczasowych ustaleń węgierskiej policji Robert M. prawdopodobnie zasnął za kierownicą. O tym, że jest on doświadczonym kierowcą, mówi zmiennik, który jechał z nim z pielgrzymami z Podkarpacia. Drugi kierowca autokaru, Grzegorz Wojtoń, mówi, że jego zdaniem Robert M. nie dopuścił do żadnego zaniedbania w czasie jazdy.
2: Trudno mi w tym momencie powiedzieć, ale myślę, że to jakaś chwilowa niedyspozycja, bo kierowca, który był de facto pierwszym kierowcą, w tym można powiedzieć pierwszym oficerem na pokładzie, naprawdę kierowca z bardzo dużym doświadczeniem, z niezwykłym taką kulturą osobistą i w jeździe, i w stosunku do innych pasażerów, bardzo uczynny, bardzo taki no i sympatyczny, można powiedzieć wzór dla innych kierowców. I nic nie wskazywało na to, żeby był zmęczony, bo przed zmianą ja jechałem wcześniej, odpoczywał, nawet można powiedzieć, że chyba z 1,5 godziny sobie drzemnął.
1: W wypadku na Węgrzech w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Polskie służby przygotowują się do ewakuacji medycznej kolejnych 12 Polaków z węgierskich szpitali. Jak zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka, mają jutro wrócić do kraju. Od jutra do końca sierpnia bytomski szpital specjalistyczny wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Powodem są braki lekarzy specjalistów, które nie pozwalają na zapewnienie całodobowej opieki. Według bytomskiej placówki problem wynika z ograniczonej dostępności medyków tej specjalizacji na rynku pracy i prowadzi on rekrutację. Wstrzymanie przyjęcia obejmuje zarówno pacjentów przyjmowanych w trybie planowym, jak i nagłym. Od jutra rozpocznie się też wypisywanie osób leczonych na oddziale. Część z nich, jak informuje szpital w Bytomiu, trafi do innych placówek. Ostatni olsztyński kiosk pamiętający czasy PRL-u zniknął z przestrzeni miejskiej. Budka przy ulicy Żołnierskiej została rozebrana i trafiła w ręce Fundacji Klasyczna Jazda.
3: Było dużo pracy, wydawało się początkowo, że to będzie kilka dni. Zrobiło się troszeczkę więcej, kiosk już na lawecie. Odrestaurujemy go tak, aby na targach motoryzacyjnych głównie był eksponatem przypominającym stare czasy, aby wkomponował się w nasze stare samochody zabytkowe.
4: Taki jest plan, aby nie umarł. Ten kiosk na pewno nie idzie na żyletki, nie idzie na złom, nie idzie na przetopienie. Chcemy, aby był elementem naszej ekspozycji, bo gdy my jako grupa, jako fundacja jeździmy na targi motoryzacyjne, to zawsze oprócz wystawienia pojazdów stawiamy coś z epoki.
1: Mówią przedstawiciele Fundacji Klasyczna Jazda. Na razie PRL-owski kiosk czeka renowacja. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą od 19 do 23 stopni.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wismajor Pies Przewodnik.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
2: 6 minut po godzinie 22.
3: Ha.
4: Cecha.
3: Ha.
4: Cecha.
3: Jacek Kabryluk, Marek Kaczyński.
2: Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: To znowuż my.
4: Po raz 364. Bartek Kaciński.
2: I Jacek Kawryluk w 364, tak jak powiedziałeś, wydaniu jubileuszowym. Tutaj chciałem dodać to, żeby tradycji stało się zadość. Zapraszamy tradycyjnie na 120 minut do samej północy.
4: To będzie spotkanie z muzyką improwizowaną w drugiej części. Powiedzmy, że w większości muzyką improwizowaną, bo Patrick Shiroishi, który będzie naszym bohaterem, nagrywa tyle różnych płyt co roku, że trafiają się tam różne rzeczy. Są takie, w których ma coś napisanego, są takie, przy których pracuje jako improwizator.
2: Miał pojawić się przed tygodniem, ale doszliśmy do wniosku, że może odrobinę jeszcze poczekać, zwłaszcza, że tych płyt produkuje, jak wspomniałeś ostatnio, bardzo dużo. Co więcej, mamy także polskie wątki w historii tego artysty, które również pojawią się po godzinie 23. Zatem zapraszamy, a w pierwszej godzinie, jak to zwykle bywa, nowości. To jeszcze, żeby wszystko było jasne, koncert zespołu 10 do potęgi 17 może jeszcze trwa. Na pewno no tak, rozpoczął się tak. O godzinie 20:32.
4: Byłeś na nim 10 minut, do 17.
2: Byłem przez jakieś 30 kilka minut, było pięknie, naprawdę to chyba jeden z bardziej takich nieco lżejszych projektów, w których bierze udział Colin Stetson, ale i fantastycznie gra na saksofonie solówki i żongluje swoim oddechem cyrkulacyjnym, zatem wszystko jest na miejscu. Gdyby państwo chcieli nam oczywiście powiedzieć, jak było do końca tego koncertu, to hch@polskieradio.pl.
4: Słyszeliście to państwo u nas tydzień temu, jeśli chodzi o nagranie pierwsze, które zapowiada album. A dzisiaj rozpoczynamy od rapu.
2: Pogaduszek, tak. Oni gadają, my słuchamy.

0: step as she's walking away. Open Mic Eagle na początek dziś w utworze Unfinished Concrete Initials z najnowszej płyty i z singla również, ale też z najnowszej płyty Doomed.
1: Kenny Segal i także gościnnie Hemlock Ernst. To jest taka płyta przepięknie wyprodukowana. Dość nostalgiczna o rozpadzie. To nie są bardzo pozytywne i jasne tematy. Natomiast wszystko, jak to w przypadku Segala, doskonale wyprodukowane. Zatem płyta do słuchania, do czytania także i właściwie taki trochę nostalgiczny hip-hop.
0: Tak trochę zaczynamy w strefie takiej, powiedziałbym, bardziej mainstreamowej muzyki afroamerykańskiej, bo ta płyta momentami wpada w takie rejony R&B,
1: Tak, to prawda, bardzo atrakcyjne rejony.
0: Ale gładko przechodzi z momentów takich stricte rapowanych do śpiewanych jak tutaj.
1: To jeszcze tylko dodam, że oczywiście zaproszeni goście nie tylko Hemlock Ernst na tej płycie, ale także nasz ulubiony Billy Woods, który nie odpuści i jest wszędzie. Ale rzeczywiście jest to taka spójna całość, której słucha się znakomicie. To myślę, że jedna z lepszych pozycji z ostatnich dni.
0: I bardzo podobnie jest w wypadku płyty Lorraine. To oczywiście nie jest muzyka, która może podbić listy przebojów natychmiast, ale czwarta płyta Lorraine, czyli ona się nazywa naprawdę Tadja Chick, Amerykanki, producentki, wokalistki, bardzo, bardzo trudnej do zaszufladkowania jednoznacznego. Ta czwarta płyta ma momenty, kiedy jest takim R&B, jak to się zdarzało na początku również w karierze Lorraine. Tak na początku pod taką etykietką próbowano ją sprzedać jako takie alternatywna, psychodeliczna wersja R&B. I to się momentami cały czas sprawdza w odniesieniu do jej nagrań, chociaż no, są to nagrania o charakterze, powiedziałbym, bardzo twórczym i bardzo zaskakującym, jeśli chodzi o sklejanie pewnych estetyk. No i też przy okazji jest to zapowiedź koncertu Lorraine, bo przyjedzie ta artystka na Unsound.
1: Przyjedzie do Warszawy, do Krakowa, no czy właśnie, do pociągu?
0: No właśnie,
1: bo to jest istotne.
0: To jest mój problem, że nie jestem ci w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
1: No właśnie, bo my sobie cały czas zadajemy jeszcze to pytanie o rozkład poszczególne dni, kto, kiedy, co, kiedy trzeba być w Warszawie, kiedy trzeba być na Ansandzie w Krakowie, a kiedy pomiędzy, bo ważny będzie pociąg, który połączy te miasta. Tradycja pociągów, jeśli chodzi o polskie festiwale, jest już znacząca od pewnego czasu, w związku z tym czekamy, co się wydarzy i gdzie ona wystąpi.
0: A jest tutaj podpis, słuchaj, jest podpis Kraków.
1: Tak?
0: Lorraine Kraków. Także,
1: ciekawe,
0: także,
1: czy przyjedzie pociągiem, czy samolotem.
0: Chyba wszystko już jest częściowo przynajmniej poukładane. No tak, ciekawe, czy przyjedzie tym pociągiem z Warszawy.
1: Z Ansandem związana jest także kolejna artystka, Sophie Birch.
0: Tak, jak najbardziej. To posłuchamy, jeśli chodzi o Sophie Birch, to jest nadrabianie zaległości, bo ta płyta Biwa Pipa Bua Luka, jeśli to dobrze przeczytałem.
1: Znakomicie.
0: Ukazała się 21 lipca, kiedy nas nie było na antenie, kiedy byliśmy na wakacjach. A Lorraine dopiero co. No i żeby była jasność, Sophie Birch występowała na Ansoundzie, nawet wielokrotnie.
1: Tak, nawet do snu.
0: Lorraine wystąpi w tym roku. Chociaż może i dla Sophie Birch. Gdzieś tam się na którymś z Ansoundów znajdzie miejsce, bo poza tymi dwoma festiwalami, o których mówiłeś, czyli Warszawą i Krakowem, to ten telemost festiwalowy między Warszawą a Krakowem trwa od 2 do 11 października. Później jest 21 października Nowy Jork i trwa prawie 2 tygodnie. A później jest Londyn od 25 do 28 pewnie, listopada.
1: To więc pewnie gdzieś tam się pojawi.
0: Kto jest w którymś z tych czterech miast jesienią, prawdopodobnie trafi na Ansound.

0: Bardzo proszę, jak dzisiaj zaczynamy. Trąbka ładna, wcześniej Lorraine i harmonie przepiękne, jakby z zupełnie innej muzyki od innych artystów. Na początku hip-hop, który nie jest hip-hopem.
1: Co chciałeś powiedzieć, że za ładnie gramy,
0: no
1: za ładnie gramy.
0: Kiedy wreszcie noise? Kiedy drony?
1: Lorraine, ale cóż my jesteśmy w stanie poradzić na to, że takie płyty akurat się ukazują? Lorraine,
0: jest lato.
1: Birthday,
0: wybaczamy.
1: Z płyty Fata Morgana, a później Sophie Birch i Wan Wu. Z płyty, której tytuł już nie będę przetaczał, on jest bardzo długi, zaczyna się na B i potem są dziwne, trochę jak po fińsku, mam wrażenie, tak to brzmi.
0: Ale ona raczej z Kopenhagi.
1: Tak, a tu proszę, muszę sprawdzić, co to znaczy, ale to jest bardzo, bardzo ładna płyta rzeczywiście, dokładnie tak jak ten utwór, zaskakująca taką otwartością, powiedziałbym, po tych wszystkich ambientowych płytach Sophie Birch. I warto, naprawdę warto tego albumu posłuchać, nawet jeżeli komuś się nie podobały poprzednie. To jest taka sytuacja.
0: No bo te poprzednie może były bardziej utrzymane w estetyce ambient, trochę bardziej rozimprowizowane, ale tutaj mamy coś już nieco innego. hch@polskieradio.pl to jest nasz adres, gdyby państwo mieli ochotę donieść nam, czy warszawski koncert 10 do potęgi 17 zakończył się, czy może coś innego się wydarzyło na tak zwanym mieście, a my jesteśmy tutaj z państwem i opowiadamy o płytach, które ostatnio nam towarzyszyły. Tych płyt coraz ciekawszych będzie ukazywało się coraz więcej, bo koniec wakacji i zapowiedzi jest sporo. Także piosenkowych dzielimy te nowości. Część odnajdą państwo chociażby w tygodnikach, które Bartek prowadzi w sobotę po południu.
1: A część w samym H, który
0: A to
1: Jacek
0: już
1: prowadzi
0: dla tych,
1: wieczorem w niedzielę.
0: Którzy uwielbiają słuchać muzykę na przykład do snu.
1: Tak, tak.
0: To jest dobre.
1: No, to czasami widzisz, no, czasami są takie momenty, kiedy to wszystko się zbiega, jak przy płycie Lorraine. Taką płytę Lorraine możemy jej sobie posłuchać w HCH. Można w ciągu dnia prezentować właściwie dowoli ze 3-4 single, ale wieczorem też by się coś znalazło na niedzielę.
0: Na pewno, tak jak Marta Sky Murphy, która pojawiła się w ostatniej audycji Samocha, to jest absolutnie niezwykła dziewczyna, jej płyta z Royem Montgomery, prezentowaliśmy fragmencik, ale to, co robi w innych kompozycjach i z innymi artystami, innymi składami, też jest warte uwagi.
1: Kolejny temat z gatunku takich właściwie no, pomiędzygatunkowych i łączących wiele różnych osób, to jest postać nieżyjącego już, zmarłego na początku ubiegłego roku, Eda Askew, Edward Crane Askew, artysta, który trochę się wymykał, może dlatego też, że dużą część swojej kariery, swojego życia artystycznego poświęcił malarstwu. Ale poza tym, że był malarzem, nagrywał płyty od wielu dekad, od zdaje się pierwsze nagrania jeszcze pod koniec lat 50. I co było w nim takiego wyjątkowego? Otóż no, działał gdzieś w ramach

0: sceny folkowej, psychodeliczno-folkowej. Był trochę outsiderem, trochę patrzył na wszystko z innych pozycji. Zaskakujących też, jeśli chodzi o ówczesną scenę folkową przynajmniej, bo Ed Askew był otwarcie gejem. Te jego songi były homoseksualnymi songami miłosnymi już dawno, dawno temu, więc no, nie dawało to możliwości bardzo łatwego wyjścia na listy przebojów kiedyś. Ale dawało pewien taki kapitał jeszcze w połączeniu z estetyką, która była nieco marzycielska, dziwna, zaskakująca, jeśli chodzi o wpływy, bo on się fascynował Johnem Cage'em na przykład. Porównywano go z Robertem Wyattem z kolei momentami. To ciekawa postać, osobna bardzo. No, od razu się oczywiście chciałoby się snuć skojarzenia z Arturem Russellem, ale Arthur Russell był jednak dużo bliżej świata współczesnej kompozycji, świata jeszcze był jeszcze bieglejszy, jeśli chodzi o możliwość przemieszczania się między gatunkami. A Ed Askew po prostu sobie śpiewał.
1: Tak, i myślę, że to, jeśli chodzi o Russella, to jest jakby kolejna generacja, chociaż myślę, że ta linia takiego niezależnego tworzenia w Nowym Jorku, gdzieś tam na granicy różnych gatunków, to jest coś, co ich połączyło mimo różnicy wieku i jakby też kondycji społecznej, w której znaleźli się obaj artyści. Jeśli chodzi o Eda Askew, o tyle jest ciekawe, że on także wydawał płyty chociażby w znanych wytwórniach jak Drag City, jak Sub Pop. Gdzieś tam te nagrania krążyły. To znaczy, to była trochę taka miejska legenda, którą warto było znać, którą na początku znały osoby wtajemniczone, a później gdzieś na zasadzie odkrywania te nagrania pojawiały się także w dużych czy też większych wytwórniach. Stąd szacunek, którym darzyli artyści bardzo różnych gatunków jego twórczości.
0: Większa publiczność spotkała się z nim, kiedy pojawił się na płycie Sharon Van Etten bodaj 13 lat temu. Tak. I teraz też na płycie pożegnalnej, która się właśnie ukazała nakładem właśnie wytwórni Drag City pod koniec lipca, też są goście. I myśmy wysupłali właśnie jeden z takich utworów z gościem specjalnym, którym jest Bill Callahan, utwór Someone. Płyta nosi tytuł The Final Painting. A zaraz później posłuchamy nowego singla Łukasza Rychlickiego, tak, z Kristen i z Lotto. Michał Biela, jego kolega z Kristen, nagrywa bardzo ładne piosenki.
1: A znowuż Łukasz Rychlicki tworzy bardzo piękne kolaże gitarowe.
0: Ed Askew, Łukasz Rychlicki.
2: Note, what happened here? I piled up thoughts and tones, a book, a book.

0: Pick a number. Pick a number.
1: 55, 63.

0: Łukasz Rychlicki i utwór Dog z najnowszego singla, a wcześniej Ed Askew i Someone z towarzyszeniem Billego Callahana, Billa Callahana, ale, tak, ale także no, całego świetnego składu muzyków, którzy tutaj towarzyszą Askew na tej pożegnalnej, pośmiertnie już wydanej płycie. William Tyler między innymi gra na gitarze, na trąbce Fulvio Sigurta w tym utworze.
1: Tak, piękny skład różnych muzyków, jak się okazuje. To był muzyk, który łączył wielu artystów. Gdzieś tam, tak jak opowiadaliśmy Państwu, trochę przemykał się pomiędzy, był znany tu i tam, ale w którymś momencie okazało się, że jednak jego muzyka jest istotna. Jego teksty, to co robił, w związku z tym gdzieś tam to bardzo pięknie połączyło się w jedną całość. Zresztą też z tym Rychlickim to też dobrze zagrało. Słuchaliśmy też z uwagą tego. Natomiast za chwilę powiedziałbym, że to jest już nasza

będzie druga opowieść o tym przedsięwzięciu, ponieważ ci muzycy, no nie dość, że dość regularnie pojawiają się w naszych spotkaniach, to pierwsza zapowiedź tej płyty pojawiła się, mam wrażenie, chwilę przed wakacjami, gdzieś pod koniec czerwca, kiedy do tria Ghosted dołączył

0: tria, które znamy i z płyt poprzednich, i z koncertów granych w Polsce. Dołącza muzyk, który jest trochę starszy, a nawet znacząco starszy od całej reszty. Ma w tej chwili 84 lata. To jest szwedzki klarnecista. Wybitna postać, jeśli chodzi o scenę jazzową, skandynawską, ale też wybitna postać w sferze łączenia muzyki europejskiej i muzyki afrykańskiej.
1: Tak, to człowiek, który zwracał uwagę już od bardzo dawna na to, co dzieje się poza Europą i w jaki sposób muzykę improwizowaną, zachodnią, można przełożyć także na język muzyki afrykańskiej.
0: I tutaj występuje w dwóch rolach. Trochę gra na klarnecie, a trochę, i to wydaje mi się, że się jeszcze lepiej wpisuje w ten taki modus grania ghosted, w którym chodzi o zapętlenia, o minimalizm, o taki transowość. Gra na ngoni, czyli na tej lutni afrykańskiej, która jest no, kolejnym instrumentem sekcji rytmicznej właściwie poszerzonej, więc Orena Barci trochę buja w obłokach ze swoją gitarą przetwarzaną. Natomiast cała reszta to jest taka pulsująca sekcja rytmiczna.
1: No właśnie, ale cała ta płyta wcale nie jest jakaś pod względem brzmienia radykalna. Ona jest... No właśnie, nie wiem, na czym to do końca polega. Czy to Kristen Botten wpłynął na trio Ghosted, czy to Ghosted po prostu zdecydowało się, że popłyną za Bottenem, którego pamiętam z koncertu w Warszawie, nie tak dawno, z Gustafsonem, gdzie zagrał niezwykle liryczny koncert.
0: No właśnie, ja mam wrażenie, że to jest płyta ECM-owska w ogóle.
1: Tak,
0: to jest
1: tak,
0: płyta, którą w najlepszych czasach mógłby wydać wytwórnia ECM. I to jest również płyta dla tej publiczności. Znowu, wychodzimy ze swojej bańki trochę, bo no, Crystal Botten to myślę, że robi naturalnie, no bo on doskonale pamięta te czasy i ten styl grania. No i trochę wychodzimy w stronę takiej publiczności, która lubi przestrzeń, melodię, czasami, bo tu się czasami bardzo ładne melodie, te klarnetowe
1: pojawiają. Tak, a Ghosted jakby porzuca ten brud i taki gdzieś tam hałas na rzecz takiego porozumienia z Bottenem. I to wszystko po prostu brzmi bardzo ładnie.
0: Najnowsza płyta kwartetu już w tej chwili. Christer Botten, Oren Ambarci, Johan Bertling i Andreas Verlin. Wybieramy dla państwa utwór Lizardite.
1: Króciutki.

0: trio Ghosted, czyli Oren Ambarczy, Johan Bertling, Andreas Werlin i Christer Botten na nowej płycie Serpentine, wydanej przez wytwórnię Black Truffle, należącą do Orena Ambarczy'ego.
1: Cały czas się zastanawiam, czy akurat w przypadku tych czterech osób powinniśmy używać słowa ghosted. Sam go używam oczywiście na określenie tych trzech muzyków. Czy jest to ghosted plus Christer Botten, czy jednak każdy muzyk tutaj wnosi coś zupełnie innego. W każdym razie wydaje mi się, że tak jak wspomnieliśmy, bliżej tutaj brzmieni produkcyjnie ECM-u i więcej przestrzeni w tej muzyce. Chociaż oczywiście bardzo lubimy to, co zespół Ghosted robił i co robił Christer Botten na swoich płytach, także solowych.
0: No i słychać to, w jaki sposób ten styl zespołu ulega transformacji, bo tutaj w tym utworze Oren Ambarczy wcielał się w nieistniejącego gitarzystę afrykańskiego, awangardowego, grając na gitarze jak na harfie momentami.
1: Bo my tutaj gadu-gadu sobie, a Oren Ambarczy produkuje w tym roku kolejną świetną płytę, produkuje i w niej występuje, bo też miał nagrania solowe, kompozycje realizowane dla paryskiego GRM-u. Co więcej, we wrześniu pojawi się jego solowy album, między innymi z udziałem Jima Orarka, Izdeisha Iko Ishibashi i całego dużego składu muzyków. I to może być również bardzo mocna pozycja, jeśli chodzi o wydawnictwa jesienne. Zatem Ambarczy cały czas nie zwalnia tempa.
0: Na zakończenie tej godziny HCH mamy dla Państwa coś, co myślę, że się jakoś wpisze w ten klimat, bo to też jest takie poszukiwanie kulturowe, poza tym, że poszukiwanie muzyczne. Tyle, że w najbliższej nam okolicy Olgierd Dokalski publikuje za dwa dni nową płytę solową Preludes to the Universe i to się różni od jego płyty, na przykład Mirza Tarak płyty.

0: takiej tatarsko-polskiej, fantastycznej. Tym, że tutaj Dokalski już sam grał i sam się nagrywał i to jest jakby jego bardzo, bardzo solowa wypowiedź z białoruskimi, ukraińskimi wątkami, ale oczywiście z, też z autorskimi kompozycjami. Także
1: trąbka,
0: fantastyczna płyta.
1: Flugelhorn, elektronika, żadnych sampli, wszystko komponowane na żywo. Olgierd Dokalski od lat związany z zespołem Kirk, ale nie tylko, bo i w tych swoich solowych projektach pokazuje, że jest muzykiem z wyobraźnią. Po więcej zapraszamy w piątek, kiedy będzie cała płyta. Naprawdę warto słuchać jej od początku do końca, bo to jest taka muzyka, która wchodzi i zostaje razem z nami.
0: Słuchamy utworu Kainat i wracamy po serwisie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie, żeby być sobą, z kimś pogadać, żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
2: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję www.caritas.pl/hospicja.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 18 sierpnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 2 samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego zabiorą jutro do kraju 12 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Zarzuty i policyjny dozór dla kobiety, która zaatakowała ukraińskich nastolatków w Bydgoszczy. Lech Wałęsa, Robert Lewandowski i Ania Rubik będą promować Polskę za granicą. Jutro do Polski wróci 12 kolejnych osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jak informuje rzecznik rządu Adam Szłapka, pacjenci przylecą 2 samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. Na pokładzie każdego samolotu będzie lekarz i pielęgniarz, powiedział nam dyrektor LPR-u dr Marcin Podgórski.
4: Będziemy to realizować 2 samolotami Learjet 75 konfiguracji 3-nosowej, czyli będzie możliwość w każdym samolocie przetransportować 3 pacjentów w pełnym zabezpieczeniu medycznym, lekarz oraz pielęgniarz. Zaplanowane są o 2 transporty na każdy samolot, łącznie 12 pacjentów.
3: W wypadku na węgierskiej autostradzie zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierowca autokaru został tymczasowo aresztowany na 30 dni. 62-letni Robert M. złożył zażalenie na decyzję sądu w Mieszkolcu. Michał Makowski.
5: W ocenie sądu istnieje uzasadnione podejrzenie, że z powodu zmęczenia kierowca zasnął w trakcie jazdy i to sprawiło, że autokar wypadł z drogi. Adwokat polskiego kierowcy Daniel German powiedział, że jego klient nie chce komentować ostatnich wydarzeń.
6: Nie ma nas żadnych okazji do tej sokosabą bądź umieg.
5: Oczywiście jesteśmy jeszcze na wstępnym etapie sprawy. Sąd miał trudności z podjęciem decyzji, ponieważ były argumenty za i przeciw. Sąd postanowił aresztować mojego klienta na 30 dni i ponownie rozważyć zasadność aresztowania po 30 dniach. Rzeczniczka

0: Sądu Tunde Majorosz poinformowała, że według sądu z powodu obcego obywatelstwa i miejsca zamieszkania polskiego kierowcy istnieje ryzyko ucieczki lub ukrywania się przed węgierskim wymiarem sprawiedliwości. Sąd obawia się, że podejrzany będzie mógł mataczyć, wpływać na drugiego kierowcę i pasażerów autokaru, których zna od dawna i w ten sposób narazić dowody na szwank. Za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia. Miszkolc, Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Stany Zjednoczone objęły sankcjami prezydentkę Międzynarodowego Trybunału Karnego, Japonkę Tomoko Akane, jednego z czołowych oskarżycieli. Sekretarz stanu Marco Rubio zapowiedział, że Waszyngton będzie dążył do rozmontowania Trybunału. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
2: Sankcje nałożono na podstawie dekretu Donalda Trumpa z lutego ubiegłego roku. Objęły one Japonkę Tomoko Akane, która kieruje Trybunałem, oraz prawnika procesowego z Senegalu. Departament Stanu twierdzi, że oboje uczestniczyli w ściganiu przedstawicieli władz państw, które nie uznają jurysdykcji Trybunału. Marco Rubio nazwał haski sąd skorumpowanym i śmiertelnie upolitycznionym. Nie będziemy tolerować zamachu na suwerenność państw, oświadczył. Rubio zapowiedział, że kampania przeciwko Trybunałowi obejmie całą administrację i będzie zakrojona na szeroką skalę. Waszyngton objął już wcześniej restrykcjami kilkoro sędziów i prokuratorów Trybunału. Powodem był m.in. nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu oraz śledztwo w sprawie amerykańskich żołnierzy w Afganistanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Zarzuty usłyszała 46-letnia kobieta, która w Bydgoszczy miała zaatakować nastolatków z Ukrainy. Podejrzaną zatrzymano razem z 34-letnim mężczyzną. Do incydentu doszło w piątek w pobliżu dworca kolejowego.
3: Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego oraz uszkodzenia mienia. Natomiast zatrzymany razem z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
1: Mówi Monika Chlebicz z bydgoskiej policji. Kobieta otrzymała policyjny dozór. 14-letnia dziewczynka i 12-letni chłopiec bawili się dronem. Jak informował konsulat generalny Ukrainy, zostali zaatakowani za rozmowę po ukraińsku. Mężczyzna i kobieta mieli ich wyzywać i grozić. Wykręcili też jednemu z dzieci rękę. Strażacy ugasili pożar w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem. Po raz pierwszy w Tatrzańskim Parku Narodowym ratownicy do walki z ogniem użyli drona. Mariusz Pieśniewski.
4: Za pomocą drona Topru udało się zlokalizować miejsce pożaru, które okazało się trudno dostępne dla strażaków. Ratownicy zostali przetransportowani tam na pokładzie śmigłowca. Wodę do gaszenia pożaru nie można było dostarczyć bezpośrednio z wozów strażackich, więc transportowano je w podwieszanych pod drony pojemnikach.
5: Z wykorzystaniem drona ze służb Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dostarczaliśmy na miejsce ratownikom wodę do celów gaśniczych i niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji.
4: Mówi zastępca oficera prasowego Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem, brygadier Krzysztof Leja.
5: Pierwszy raz mieliśmy taką akcję. Nie zdarzyło nam się do tej pory jeszcze wykorzystać drona podczas naszych działań.
4: Akcja była wyjątkowa, bo rzadko dochodzi do pożarów w tym rejonie.
5: Ze względu na samo ukształtowanie terenu i dosyć dużą wilgotność terenu.
4: Pożar powstał najprawdopodobniej na skutek uderzenia pioruna w drzewo. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Piłkarz Robert Lewandowski, hollywoodzki aktor Jesse Eisenberg, modelka Ania Rubik i były prezydent Lech Wałęsa wystąpili w spotach kampanii, która ma promować Polskę za granicą. Jej hasło to Polska więcej niż się spodziewałeś.
6: Hello, my name is Frédéric Chopin. Welcome to Warsaw, where my heart is.
7: Nikodem Rozbicki. W spotach Poland More Than You Expected wcielam się w trzy postaci. Frederyka Chopina, Mikołaja Kopernika, a także polskiego króla.
8: Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Kampania emitowana będzie w social mediach na 5 rynkach, 4 europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Chcemy pokazywać Polskę jako kraj właśnie taki nowoczesny, nie zapominając o naszej historii, o kulturze. Mamy badania, wyszło nam ewidentnie, że wyłącznie pan Robert Lewandowski ma taką rozpoznawalność organiczną na poziomie we wszystkich krajach badanych.
9: Bardzo się cieszę, że mogę być częścią kampanii. Chciałbym, żeby ta kampania była zaproszeniem do odkrywania Polski na nowo.
1: Spoty poza Stanami Zjednoczonymi będą promować Polskę w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Marika Górecka.
10: Dobry wieczór. Zaczynamy od tenisa ziemnego. Jan Zieliński w parze z Brytyjczykiem Luke Johnsonem odpadli z turnieju ATP Masters w Cincinnati. W pierwszej rundzie gry podwójnej przegrali z Monacijczykiem Ugonysem i Francuzem Edouardem Rogerem Vasselinem.

0: 1-2. Zieliński był ostatnim z naszych reprezentantów w męskim turnieju. Wcześniej z imprezą pożegnali się nasi singliści Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Pozostajemy przy tenisie. Niespełna 2 tygodnie pozostały do ostatniego w tym roku turnieju wielkoszlemowego. Udziału w dalszym ciągu nie są jednak pewni Jannik Sinner i Carlos Alcaraz. Włoch nie wystąpił w 2 ostatnich turniejach, w Montrealu oraz Cincinnati z powodu urazu kolana. Jak podaje włoski dziennik La Gazzetta dello Sport, ostateczna decyzja ma zapaść na dniach po przeanalizowaniu wyników testów sprawnościowych. Na liście zgłoszeń do US Open wciąż widnieje Carlos Alcaraz. Dla Hiszpana trwa walka z czasem. Jeśli nie uda mu się wyleczyć nadgarstka, tenisista wróci do gry dopiero na Laver Cup pod koniec września. Do Polski po Mistrzostwach Europy wrócili nasi lekkoatleci. Biało-czerwoni wywalczyli w Birmingham 6 srebrnych i 2 brązowe medale. Aż 7 z nich przypadło w udziale naszym reprezentantkom. Wśród nich srebro w biegu na 100 metrów i brąz w sztafecie 4x100 metrów zdobyła Ewa Swoboda.
1: No, lekka atletyka jest kobietą, więc jakby jestem bardzo dumna z nas dziewczyn, że no, dajemy sobie po prostu z tym wszystkim radę. Może, nie wiem, to nie jest czas na chłopaków, może przyjdzie taki sezon, że dziewczyny nie będą zdobywać medali, a chłopaki będą zdobywać te medale. No nie wiem, no może tak się wszystko po prostu ułożyło, ale no jak widać, lekka atletyka kobietami stoi.
0: W klasyfikacji medalowej reprezentacja Polski zajęła 18 miejsce. Naszych lekkoatletów ponownie będzie można podziwiać już w najbliższą niedzielę podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, który stanowi część cyklu Diamentowej Ligi.
2: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą od 19 do 23 stopni.
3: Autopromocja.
4: 3 godzina.
5: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
6: Czy wiecie, co oznacza czaszka?
7: Ja jestem prosty chłopak, więc jak widzę czołg, widzę jakiś pojazd opancerzony, samolot, to ja jestem zachwycony.
6: Zmęczenie wakacjami? Jest coś takiego?
8: O, nie mów takich
6: Mam
8: rzeczy.
6: Poczucie...
7: Dziecko nie było zachwycone i ja, szczerze powiedziawszy, też nie.
6: A z drugiej strony mnie to jednak trochę martwi, bo mam poczucie, że to usypia jednak naszą czujność.
5: 3 godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
3: Autopromocja.
9: Trójka. Program 3 Polskiego Radia.
10: 10 minut po godzinie 23.
11: Ha.
12: Cecha.
11: Ha.
12: Cecha.
11: Jacek Kabryluk, Marek Kaczyński.

Thank you.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór raz jeszcze.
0: 364. wydanie audycji HCH. Jacek Hawryluk.
1: I Bartek Kaciński. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Przywitaliśmy Państwa w tej godzinie nową muzyką nowego duetu założonego przez Patryka Shiroishiego i Randala Taylora. I to jest coś, obok czego nie warto przejść obojętnie. Od razu powiedzmy, że to jest taki bezpośredni bodziec do tego, żeby się w końcu zająć postacią Patryka Shiroishiego, bo wydaje mi się, że trudno będzie o łatwiejszy punkt na tej, w tej jego twórczości. Płyta jest nie tyle lekka, co taka dostępna z różnych stron, bo myślę, że publiczność off festiwalu, słuchacze muzyki alternatywnej, szeroko rozumianej, powinni ten album polubić. Album zatytułowany Kimio. I zupełnie nie jest to płyta jazzowa, jednocześnie zupełnie nie jest to płyta rockowa również, gdzieś tam pomiędzy. Chociaż Randall Taylor się posługuje gitarą. On znany jest z takiego projektu Amulets i zapętla partie gitary. Czasami zwielokrotnione pętle wykorzystuje w swoich utworach. Więc jeżeli tutaj się ta gitara pojawia, to ona jest raczej taką gitarą spreparowaną przez taśmę magnetyczną przypuszczoną.
0: Jeśli w tej godzinie będziemy mieli jakieś problemy z opisaniem zjawisk muzycznych, czy też przyporządkowaniem tego, co robi Patryk Shiroishi, to proszę się nie dziwić, ponieważ to jest artysta, który no nie tylko pojawia się w wielu składach i robi bardzo różne rzeczy, ale to jest właśnie taki muzyk, który przekracza granice i pokazuje, że właściwie świetnie czuje się w bardzo różnym towarzystwie. Zresztą ta płyta, od której rozpoczęliśmy, duetu Bon Odori, to nie jest jedyny powód, dla którego Patryk Shiroishi pojawia się dzisiaj, ponieważ jest także inny duet, który pojawi się nieco później i niemal te płyty pojawiają się równolegle, no prawie, bo ta druga to zaplanowana jest na połowę września, ale my ją znamy. W związku z tym będziemy mogli Państwu także drobne fragmenty zaprezentować, a że w biografii Patryka Shiroishiego pojawiają się także polskie wątki.

0: kino, to wszystko gdzieś tam układa nam się w jedną całość. Co państwo o nim powinni wiedzieć? No, na pewno to, że to jest artysta japońsko-amerykański, trochę można powiedzieć multiinstrumentalista, który związany jest z tą bardzo aktywną, młodą sceną z Los Angeles, do której my również często powracamy. Że to jest człowiek, który no, nie tylko opanował grę na saksofonie, ale to jest człowiek, który po prostu tworzy swoją muzykę, dzieli się nią z innymi, no i bardzo często właśnie nagrywa muzykę z innymi artystami.
1: To jest muzyk, który niespełna 40-letni, a z dużym już dorobkiem, ale też takim dorobkiem bardzo, bardzo autorskim, bez wielkich przebojów, bez wielkich takich, no jakichś również spektakularnych przykładów współpracy z bardzo, bardzo znanymi artystami, bo działa w Los Angeles i tam duża część jego kolegów to są ludzie, którzy pojawiają się, a to na soundtrackach filmów, a to z jakimiś bardzo znanymi artystami w zespole jeżdżą i zarabiają pieniądze. Shiro Ishii to jest muzyk, który się realizuje jednak głównie w tym, co sam by chciał zrobić.
0: Czy trochę jak sam Gendel, czy Gendel jest trochę z innej beczki?
1: No, Gendel jest właśnie z trochę takich przyjaźni show biznesowych ma sam Gendel. Wydaje mi się, że Shiro Ishii jest bardziej alternatywnym artystą w sensie środowiska.
0: No, jeszcze z Brodką się nie zaprzyjaźnił.
1: Nie, jeszcze chyba nie, chociaż myślę, że...
0: Ale zaprzyjaźnił się z Piotrem Kurkiem.
1: Tak, bo to, do tego, do wątków polskich za chwilę jeszcze wrócimy. Teraz warto wspomnieć o jednym, mianowicie o tych japońskich korzeniach Patryka Shiro Ishiego i o tym, jak bardzo ważne dla niego na jego solowych płytach, na których posługuje się i saksofonem, i całą gamą instrumentów elektronicznych, jest producentem. Jak odnosi się do tej swojej historii, swojej mniejszości etnicznej, która po II wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych no, przechodziła bardzo trudny czas. I to był życiorys ojca bodaj, Patryka Shiro Ishiego. To jest wpisane w jego życiorys rodzinny. To są te obozy takie specjalne dla osób japońskiego pochodzenia. To jest trochę traktowanie Japończyków w Stanach Zjednoczonych po wojnie. Tak jak myśmy traktowali hitlerowców i Niemców w ogóle tuż po II wojnie światowej.
0: Tak, kiedyś podróżując po Stanach przejeżdżałem obok takiego obozu dla Japończyków właśnie w okolicach Los Angeles. W związku z tym to jest historia cały czas żywa i myślę, że ta społeczność japońska, która żyje i która ma korzenie, no powiedzmy od kilku generacji w Stanach, bardzo dobrze tę historię zna, no i w dużym stopniu także przeżyła.
1: No to teraz właśnie do tej historii się odniesiemy fragmentem płyty solowej Patryka Shiro Ishiego, Hidemi. A później posłuchamy jednego z licznych projektów, które ukazały się na płytach w tym roku, czyli tria Victor Kinjo, Yama Yuki i Patryk Shiro Ishii.

Fragmenty dwóch płyt Patryka Shiro i Shiego. Najpierw solowej Hidemii, a następnie płyty Urabon, wydanej w marcu bieżącego roku. I to jest album, na którym Shiro i Shiemu towarzyszą Wiktor Kindzio, który śpiewa, gra na koto i instrumentach perkusyjnych.

0: muzyk pochodzi z São Paulo, ale ma japońskie korzenie ewidentnie. No i pochodzący z Tokio, obsługujący urządzenia elektroniczne Yamayuki.
1: Gdy zagłębiamy się w dyskografię tego artysty, to odsłaniają nam się kolejne drzwi i właściwie to jest trochę taka opowieść szkatułkowa, bo nagle okazuje się, że ten człowiek grał właściwie ze wszystkimi. Mimo że powiedziałbym, jest takim trochę bohaterem drugiego planu, bo tak jak wspomnieliśmy na początku, nie ma na swoim koncie współpracy z wielkimi gwiazdami, czy też bardzo znanymi artystami, ale jednak w środowisku muzyki niezależnej, improwizowanej, jazzowej, elektronicznej pojawia się w bardzo różnych konfiguracjach. W związku z tym od kilku lat ta jego twórczość jest niezwykle intensywna, ponieważ jest bardzo często zapraszany także jako muzyk gościnny. Chociażby w tym spisie bardzo różnych artystów, którzy pojawiają się u jego boku. No, chociażby pojawiają się takie formacje jak Dirty Projectors czy Skankanazi z zupełnie innego świata. Ale chciałem też zwrócić uwagę, że Shiro Ishii pojawi się na być może jednej z najważniejszych płyt tego roku, która pojawi się, zostanie opublikowana we wrześniu, albo już nie pamiętam, może na początku października. Wprawdzie jest to album koncertowy pewnego dobrze nam znanego artysty, ale nagle pojawi się jego nazwisko również w składzie zespołu. Myślę o płycie Ghost of American Psychonauts, czyli koncertowej płycie Boniego Prince'a Billego.
0: No proszę, no tego nie wiedziałem, nie zauważyłem.
1: Ale także Emma Ruth Randall jest artystką, która z nim współpracuje. No i kolejne nazwiska. Tak mogliśmy odkrywać dla państwa bardzo różnych wykonawców.
0: A dość późno się ta kariera zaczęła, to znaczy przeglądamy dość dokładnie dyskografię Patryka Shiro Ishiego i znajdujemy pozycję z ostatnich 10 lat, a wcześniej właściwie jest to biała plama, więc dość późno ten muzyk zaczynał, jeśli chodzi o takie profesjonalne granie. Też trzeba od razu powiedzieć, że niewiele o nim stosunkowo, niewiele o nim wiadomo, że to jest, nie jest postać jakoś świetnie opisana. Niezbyt długi tekst przed kilkoma laty, taka sylwetka w magazynie The Wire. I tam...
1: Chociaż recenzje jego płyt pojawią się dość regularnie różnych współprac. Mhm.
0: Ale ten początek bieżącej dekady z tą płytą Hidemi to wydaje się jakiś przełom w karierze Shiro Ishiego. No i kilka przedsięwzięć, które wracają w tejże karierze. Od kilku lat wraca trio z Dave'em Harringtonem i Maxem Jaffe. Ukazały się już łącznie 3 płyty, w tym jedna koncertowa, i w kwietniu, pod koniec kwietnia tego roku wyszła druga studyjna zatytułowana Making Colors, i z niej mamy dla państwa utwór Fractal Hash.

0: znaleźć.
1: O, i tak to brzmi. Ten saksofon, także inne instrumenty, które są połączone razem, i Patrick Shiroishi, Max Jaffe, David Harrington, to z ich ostatniej, kolejnej wspólnej płyty, bo Patrick Shiroishi dzisiaj jest naszym bohaterem. Pojawiają się jego nowe płyty, a jednocześnie także podpatrujemy, co ten artysta robi, grając z innymi muzykami. I powoli dochodzimy do wątku polskiego, który jest także bardzo ciekawy. Być może państwo pamiętają nasze spotkania, być może pamiętają państwo spotkanie w audycji Samocha, kiedy gościł Piotr Kurek. To było mniej więcej przed rokiem, czy może przed wakacjami nawet, 2025 roku, kiedy opowiadał nam o swojej wspólnej płycie z kim?
0: Z Patrykiem Shiroishim.
1: Tak jest.
0: No bo

0: Piotr Kulek patrzy w stronę Japonii. I tak daleko patrzył w stronę Japonii, że aż zobaczył zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i Japończyka, który tam działa, czy też Amerykanina o japońskich korzeniach.
1: Z tego, co pamiętam, bo dopytywałem go, pracowali nad tym wspólnym

0: Kiedy cały materiał był gotowy, nie wiem czy już nie wydany, przy okazji wizyty Piotra w Los Angeles, zupełnie przy okazji innej historii, spotkali się, porozmawiali i dopiero wtedy się poznali tak naprawdę.
1: No to są światy, które jakoś tam, wydaje mi się, do siebie pasują. Znaczy Shiro Ishii jest kompatybilny z wieloma światami muzycznymi.
0: No teraz już wiem, gdy przejrzałem jego dyskografię, to mam wrażenie, że on absolutnie nie ma żadnego problemu.
1: Tak, moglibyśmy właściwie całą audycję poświęcić formacji Fubut Sushi, w której też gra Patrick Shiro Ishii, ale no to jest trochę osobna historia, taka bardzo, bardzo ciekawa, kultowa już formacja, która gra taki jazz na pograniczu ambientu.
0: A propos jazzu, to od razu ci wejdę w słowo. W tym roku Shiro Ishii był artystą rezydentem na jazzowym festiwalu Vancouver w lipcu.
1: Bardzo słusznie. No a teraz posłuchamy go z Kurkiem i posłuchamy go z Julkiem Ploskim, innym producentem muzyki szeroko rozumianej elektronicznej.
0: W utworze Truth pojawią się i Patrick Shiro Ishii i Martyna Basta, która w tym roku opublikowała bardzo piękną płytę. Zatem polskie wątki w historii Shiro Ishiego.

0: No i bardzo proszę, Nasi i Patryk Shiroishi.
1: Julek Ploski, a wcześniej Piotr Kurek z Patrykiem Shiroishim współpracowali. Myślę, że w wypadku Julka Ploskiego też korespondencyjnie.
0: Na pewno, chyba. Na pewno. Natomiast wiesz, jak już poznałem nieco lepiej twórczość Shiroishiego, to inaczej patrzę na jego współpracę z Piotrem Kurkiem. Bo jednak, co by nie powiedzieć, obaj są świetnymi muzykami, radzą sobie w różnych warunkach, w związku z tym taka praca korespondencyjna to dla nich jest naprawdę pestka. Nawet współpracował Shiroishi z Claire Rosie, która pojawia się również w dziesiątkach różnych przedsięwzięć. No dzisiaj to jest taki model, powiedziałbym, już obowiązujący współpracy. Piszemy, wysyłamy, tworzymy, do widzenia, idziemy dalej.
1: Wracamy do przedsięwzięcia, od którego zaczęliśmy, czyli do Bono Dori, do tego duetu Shiroishiego z Randallem Taylorem. To jest płyta, wokół której jest zaskakująco cicho, jak dla mnie, no ale może to jest kwestia wytwórni, Temporal Drift. No,
0: mam wrażenie, że jednak oni się tutaj spotkali, jednak grali ze sobą.
1: Oni się spotkali, tak. Oni się spotkali, no tu i tu akurat nie mieli daleko, dlatego że Randall Taylor to jest Portland, a Patrick Shiroishi to jest Los Angeles, więc no, relatywnie niedaleko, jak na Stany Zjednoczone oczywiście. Jak dla nas odległości są całkiem pokaźne.
0: Czyli co? Bon Odori, a zaraz później kolejny duet
1: Płyty? Tak, i to będzie duet, którego płyta wychodzi we wrześniu. Mamy te utwory przedpremierowo, to jest duet

0: Patrick Shiroishi, tym razem z perkusistą Jasonem Nazarim, nagrali płytę Here I Am, No I. Ukaże się ona 18 września, a my już ją mamy i prezentujemy Państwu dziś, odnosząc się do całego dorobku Shiroishiego.
1: Tym razem połączenie Los Angeles i Brooklynu. Więcej jesienią, kiedy płyta się ukaże.
0: A u nas jeszcze jeden utwór, Self-Portrait Against Blue, ale to już na pożegnanie.
1: Elżbieta Malinowska i my,
0: Bartek Chaciński,
1: Jacek Hawryl, kłaniamy się, dziękujemy, do następnego razu.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 19 sierpnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwa samoloty LPR-u zabierą dziś 12 osób z węgierskich szpitali do kraju. Pierwszy od maja irański atak rakietowy na Zjednoczone Emiraty Arabskie. 22 miliony euro strat w turystyce w wyniku paraliżu lotniska w Katanii przez wulkan Etna. 12 osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróci dziś do kraju. Będą transportowani dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Jego dyrektor, dr Maciej Podgórski, powiedział nam, że na pokładzie każdego z nich będzie załoga medyczna, czyli lekarz i pielęgniarz. Podkreślił, że pierwszy samolot wystartuje na Węgry rano, a ranni zostaną przetransportowani do Rzeszowa.
1: Pierwszy samolot w Rzeszowie powinien lądować w okolicach godziny 11, może przed 12. W uzależnieniu od tego, w jaki sposób uda się tych pacjentów przetransportować na lotnisko w Debreczynie, to będą transporty pacjentów z poszczególnych szpitali, do których pierwotnie trafili. Musimy to w taki sposób zorganizować. Transporty tych szpitali w miarę precyzyjnie dotarły na to lotnisko.
0: Autokar wiązący pielgrzymów z Podkarpacia z Medjugorje rozbił się w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierowca został tymczasowo aresztowany na 30 dni. Iran zaatakował Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dwie irańskie rakiety balistyczne zostały przechwycone przez tamtejszą obronę powietrzną, nie wyrządziły szkód. To pierwszy taki atak na Emiraty od maja. Kraj uważany jest za jednego z największych sojuszników USA w regionie.
2: Jak podały władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, obie rakiety spadły do morza, nie wyrządzając materialnych szkód. Może to być jednak szkoda dla procesu pokojowego między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Po tym, jak negocjacje utknęły w martwym punkcie, obie strony zdają się zmieniać taktykę. Irańczycy zapowiedzieli przejście do ofensywy militarnej. Donald Trump ogłosił natomiast, że stawia na naciski ekonomiczne związane z amerykańską blokadą irańskich portów. Zapowiedział również, że wkrótce ogłosi cieśniny Ormus terytorium USA. Tymczasem w cieśninie Ormus nadal trudna sytuacja. Ruch ograniczony jest do zaledwie kilku statków dziennie, bo większość armatorów boi się podjąć ryzyko żeglugi. Irańskie władze sugerują, że lada

0: chwilę nastąpi podpisanie porozumienia z Omanem, w myśl którego oba kraje podzielą się kontrolą nad cieśniną Ormus i zyskami z zarządzania tym kluczowym dla światowego handlu szlakiem. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Puma pojawiła się w lasach w okolicach Zagórza Śląskiego i Michałkowej na Dolnym Śląsku. Dzikiego kota uchwyciła fotopułapka.
2: Prawdopodobnie był na terenie Nadleśnictwa Świdnica, ale gdzie obecnie przebywa, gdzie się może znajdować, tego nie wiadomo. Zdjęcie, które zostało pokazane jednemu z pracowników Nadleśnictwa, było z datą 9 sierpnia, więc no naprawdę nie wiadomo, gdzie to zwierzę się obecnie znajduje.
1: Mówi Mariusz Wojciechowski z Nadleśnictwa Świdnica. Kilka dni wcześniej duży kot miał być widziany także w rejonie Szczytnej Polanicy Zdroju. Z kolei policja w Ostrołęce prowadzi postępowanie w sprawie fałszywego alarmu dotyczącego pojawienia się pumy. Okazało się, że zgłoszenie w sprawie drapieżnika na terenie gminy Goworowo było żartem jednego z mieszkańców.
3: Celem jest przede wszystkim dokładne zweryfikowanie wszystkich informacji oraz ustalenie, czy w związku z tą sytuacją mogło dojść do popełnienia przestępstwa polegającego na wywołaniu fałszywego alarmu przez mieszkańca powiatu ostrołęckiego.
1: Jak dodaje rzecznik ostrołęckiej policji Tomasz Żerański, za fałszywy alarm może grozić do 8 lat więzienia. 22 miliony euro. Na tyle straty w turystyce przez aktywność wulkanu Etna i zamknięcie lotniska w Katanii na Sycylii oszacowała wstępnie włoska organizacja właścicieli małych i średnich firm. 8-dniowy paraliż portu lotniczego dotknął ponad 100 tysięcy osób, odwołano prawie 700 lotów. Raport wskazuje, że straty z powodu odwołanych lub skróconych wakacji osób z całego świata poniosła branża hotelarska, gastronomiczna, transportowa, a także sektor handlu i usług. Stwierdzono, że konieczne jest opracowanie protokołu działań w sytuacjach kryzysowych związanych z aktywnością wulkanu Etna. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą od 19 do 23 stopni.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Ludzie.
6: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam na kolejny odcinek cyklu Ludzie. Bohaterem tego odcinka będzie Marcin Matczak, prawnik, profesor nauk społecznych, specjalista w zakresie teorii i filozofii prawa, zwolennik liberalizmu politycznego, prywatnie ojciec znanego rapera Maty. Dobry wieczór, panie profesorze.
7: Dobry wieczór.
6: Bardzo się cieszę, że znalazł dla nas pan czas. Jest pan osobą, z którą można rozmawiać na rozmaite tematy, różnorodne, natomiast ja jestem historykiem z wykształcenia, lubię chronologię. Pan się urodził w Wodzisławiu Śląskim, tak?
7: Tak, urodziłem się w Wodzisławiu Śląskim, ale później administracja zrobiła mi kawał, zmieniła, proszę pana, jakieś granice administracyjne i proszę sobie wyobrazić, że zachwiało to moją podstawą tożsamościową, bo nagle okazało się, że się urodziłem w Rydułtowach, czyli jakby w części Wodzisławia, które chyba się wybiło tam, prawda, na jakąś niepodległość. Ale rzeczywiście, kiedy się tam rodziłem, to był Wodzisław Śląski.
6: I tam pan się wychowywał? Tam pan dorastał?
7: Nie. Ja stamtąd wyjechałem z rodzicami dosyć wcześniej, bo to jest Górny Śląsk, no tak. Więc tam powiedzmy powietrze dla życia nie było najlepsze. Mm-hmm. I ja się wychowywałem w województwie lubuskim, w takiej miejscowości Sława, które jest niedaleko Leszna, niedaleko Głogowa, niedaleko Nowej Soli, nad pięknym jeziorem, takim mazurskim jeziorem, które jest na zachodzie Polski.
6: Okej, okay, ale wychowywał się pan w rodzinie śląskiej? To państwo rodzice pochodzili ze Śląska, czy...
7: Tak, wie pan, to jest tak, że moja mama...
6: Zaraz powiem, dlaczego drążę.
7: Moja mama pochodzi z Wielkopolski, natomiast mój tata pochodził, bo zmarł w 2020 roku, z Górnego Śląska i mówił gwarą. Mhm. I duża część mojej rodziny rzeczywiście to są osoby, które mówią językiem śląskim, tak należałoby powiedzieć. To są górnicy, to są ludzie, którzy pracowali pod ziemią, mój dziadek, mój wujek. W związku z tym ta, że tak powiem, charakter kulturowy Śląska Górnego jest mi dobrze znany. Niestety wyjechałem za szybko stamtąd, żebym sam mógł mówić językiem śląskim, czego żałuję.
6: Natomiast na pewno pan przesiąkł tym takim światopoglądem, podejściem do życia rodzinnego Ślązaków. Dobrze zgaduję?
7: Myślę, że tak. Myślę, że to jest taka rzecz, która gdzieś tam z nami zostaje, tak.
6: Mam wielu przyjaciół na Śląsku i bardzo ich cenię. Czuję w nich takie inne spojrzenie niż nas tutaj, warszawiaków. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten aspekt właśnie rodzinny. Czy pańskim zdaniem ta śląskość, którą wyniósł pan z domu, po mamie jest pan wielkopolaninem, czy to też pana kształtowało światopoglądowo, jak pan myśli? Myślę o takiej tolerancji dla różnorodności.
7: Wie pan, myślę, że tak. Myślę, że tak. Dla mnie to doświadczenie śląskości, jeżeli można tak powiedzieć, to było doświadczenie rzeczywiście życia rodzinnego, prawda? Myśmy

0: Tam często jeździli, najczęściej w grudniu, dlatego że to były, jakoś tak się ułożyło, to były urodziny zarówno mojej babci, jak i mojego dziadka. Pamiętam zresztą, że byliśmy tam wtedy, kiedy ogłoszono stan wojenny i potem musieliśmy bardzo szybko wracać, bo to mniej więcej tak było właśnie w tym czasie. I wie pan, myślę, że dla mnie to było doświadczenie życia prywatnego, rodzinnego, które jest bardzo mocnym elementem, że tak powiem, tej kultury i tej tradycji, ale też na przykład takie, nazwałbym to rzetelności w podejściu do pracy, do bardzo ciężkiej pracy, która nie wybacza błędów. Mm-hmm. Myślę, że to jest taki element, jeżeli mogę tak powiedzieć, dziedzictwa. Natomiast jeżeli chodzi o sam fakt tego, że Śląsk był miejscem i cały czas jest, w którym się łączą różne kultury, także w języku łączy się wpływ wielu mów i wielu języków, to myślę, było coś, co oczywiście zawsze wiedziałem i gdzieś we mnie było, ale ponieważ to było moje doświadczenie życia prywatnego, to ja myślę, że kwestia tolerancji czy otwartości to było raczej coś, co myślę, mi przyszło raczej z moim doświadczeniem życia publicznego. Wie pan, ja jestem przede wszystkim naukowcem, chociaż oczywiście życie mnie rzuciło w różne miejsca i bycie osobą publiczną, publicystą i tak dalej, ale bycie naukowcem oznacza szacunek dla innego zdania, dlatego że nauka rozwija się wyłącznie przez krytykę. Ja na przykład nie mogę jako ktoś, kto zajmuje się nauką, powiedzieć, nie wiem, nie masz prawa się odzywać. Ja muszę powiedzieć tylko jedno, czy masz dobry argument, czy masz zły argument. Dlatego że jeżeli powiem ci z jakiegokolwiek powodu ideologicznego, że nie masz prawa się odzywać, no moja misja naukowca się kończy, prawda? Bo ja, to nieważne, kim jesteś, czy jesteś profesorem, czy magistrem, czy masz wykształcenie takie, czy inne, jeżeli masz dobry argument, to ja ciebie mam obowiązek wysłuchać dla swojego własnego dobra. Natomiast te wszystkie takie, wie pan, obecne w naszym życiu publicznym zachowania nietolerancyjne, one moim zdaniem wynikają z chęci zamknięcia ust, zanim ktoś się w ogóle wypowie, w oparciu o takie twierdzenie, ty i tak nie masz po co mówić, bo jesteś taki, owaki. Czyli to jest argument z człowieka, a nie ze słowa i nie z argumentu.
1: To nie słowa własnych słabości?
0: Oczywiście też, tak? Dlatego, że wiele elementów naszych przekonań to są takie elementy tożsamościowe. Wie pan, ludzie na przykład się dziwią bardzo często, zwłaszcza w ostatnich latach i w Polsce i na świecie. Dlaczego jest tak, że ktoś przedstawia racjonalne argumenty, a druga strona ciągle według tej osoby tkwi w błędzie? Bo to nie racjonalny argument może cokolwiek tutaj zmienić, tylko coś zupełnie innego. Arystoteles o tym mówił, że oprócz logosu, czyli argumentu, jest jeszcze etos, to kim ty jesteś dla tej osoby, czy jesteś blisko, czy daleko, czy ona czuje z tobą jakieś powiązanie emocjonalne i przede wszystkim patos, czyli element taki emocjonalny. I współcześnie my bardzo często wierzymy, że jeżeli mamy dobry argument racjonalny, to to wystarcza. To już Arystoteles wiedział, że nie wystarczy. Musimy być kimś dla tej osoby, ona musi nam zaufać, czyli relacja musi być i musi być jeszcze element odpowiedzenia na jej emocje. Jeżeli natomiast ktoś przychodzi i swoim argumentem nie zważa na te emocje i jest nikim, bo jest po prostu z zewnątrz, no i uważa, że jego mądrość jest wystarczającym tytułem, żeby kogoś przekonać, to jest opór po drugiej stronie i w ogóle ten argument nie dociera, prawda? Więc może to być też kwestia słabości, ale po obu stronach, to znaczy po stronie tego, kto chroni swoją tożsamość i mówi, wiesz, ja mam ułożony w głowie...
1: On się nawet wówczas utwierdza, prawda?
0: Tak, ja mam ułożony w głowie porządek świata i ty mi go nie burz, dlatego że jak ty mi będziesz go burzył swoimi argumentami, to ja się będę gorzej czuł. I to jest słabość pewna. Nauka nie może tak robić. Ja nie mogę mieć idei i powiedzieć sobie, ja nie chcę was słuchać, krytycy, recenzenci, bo jeżeli mnie skrytykujecie, to mi się to zawali. No właśnie o to chodzi. Jeżeli się zawali, to znaczy, że to jest zła teoria, prawda? A w tożsamości jest inaczej. Tożsamość jest chroniona często zamknięciem oczu i uszu na argument. Myślę, że tak to działa.
1: To jest paliwo dla populizmu, dla autorytaryzmu?
0: Tak. Wie pan, to jest tak, że jak się czyta ludzi, którzy analizowali, jak dochodziło do największych autorytaryzmów i populizmów na świecie, czyli, nie wiem, Hannah Arendt czy Erich Fromm, to wszystko zaczyna się od ludzkiego serca.
1: O Erichu Frommie pogadamy jeszcze,
0: tak,
1: dobrze?
0: Tak, zaczyna się od psychiki, tak? Czyli od tego, że z jakiegoś powodu ja się czuję bardzo źle w świecie, boję się tego świata. Na przykład, nie wiem, żyję w Republice Weimarskiej i nagle świat mi się zawalił, bo moje państwo przegrało wojnę, płaci ogromne reparacje, jest hiperinflacja, bo jest wielki kryzys, więc ja nie wiem, czy będę mógł wyżywić swoje dzieci.
1: Mało tego, prawie do końca wojny większość myślała, że tej wojny nie przegrywają Niemcy, prawda?
0: Dokładnie, więc było ogromne zaskoczenie, bo byli trzymani w propagandzie. W związku z tym ja jestem ogromnie zawiedziony jako człowiek, świat mi się zawalił, no i teraz co ja mam zrobić? No sam nie naprawię tego świata, a tu nagle pojawia się ktoś, kto mi buduje plan. I mówi, ja jestem silnym człowiekiem i ja to wszystko naprawię. Ja pogonię tych, ja zamknę tamtych, uporządkuję ci to wszystko, tylko pójdź za mną, prawda? Zaufaj mi, oddaj mi swoją wolność w zamian za bezpieczeństwo. I my w dużej mierze obecnie przeżywamy też taką sytuację, dlatego że świat wielu ludziom jawi się jako zbyt skomplikowany, jako chaos. Przez to na przykład, przez technologię, przez media społecznościowe, które nas ciągle uderzają w głowę, szokują, tu wypadek, tu trzęsienie ziemi, tu te akt terrorystyczny, prawda, tutaj

0: jakaś, nie wiem, nowa pandemia.
1: Tu prawda, tu fałsz, jak to odsiadł,
0: tak, ale to też
1: prawda?
0: Jest chaos.
1: No tak, no, oczywiście.
0: Ludzie podają nam informacje o tym, że już nikomu nie można wierzyć, że wszystkie autorytety upadły i w tym chaosie jest potrzeba, żeby zachować siebie. W związku z tym ja muszę często, jako osoba, muszę często stać się trochę czarno-biała, czyli muszę powiedzieć, dobra, dobra, już nikogo nie słucham, tylko na przykład słucham Donalda Trumpa, albo Jarosława Kaczyńskiego, albo Donalda Tuska i im wierzę, bo dzięki temu mogę przetrwać. I jak ktoś mi mówi, że Donald Trump jest zły, albo Donald Tusk jest zły, albo Jarosław Kaczyński jest zły, to ja nie słucham tego, bo to zagraża mojemu ułożeniu świata, które ci ludzie mi uporządkowali. I dlatego tak trudno jest dzisiaj dyskutować, a tak łatwo się jest wyzywać, dlatego że jeżeli ktoś na przykład krytykuje kogoś, komu ja wierzę, to wie pan, to jest tak, jakby ktoś krytykował członka rodziny. No to wtedy, nieważne, czy on mówi racjonalnie, czy nie, my emocjonalnie zaczynamy tego kogoś bronić, bo on jest częścią naszej tożsamości, prawda? I to powoduje, że ta rozmowa już nie jest racjonalna, tylko jest całkowicie emocjonalna.
1: Panie profesorze, pan mówi, że tak naprawdę to wszyscy powinniśmy dzisiaj przeczytać rzeczonego Ericha Fromma, Ucieczkę od wolności.
0: Uważam, że tak. Uważam, że to jest jedna z najważniejszych lektur. Ja ją zawsze polecam i swoim studentom i każdemu, kto pyta o to, co przeczytać, żeby zrozumieć ten świat. Tak, to ten mechanizm Ucieczki od wolności jest ponadczasowym niestety mechanizmem, bo tak jak mówię, to ludzie nieraz, wie pan, myślą, że nazizm, faszyzm to są zjawiska historyczne. To są zjawiska psychologiczne. I one oczywiście przychodzą pod innymi nazwami, z innymi osobami, które je reprezentują, ale ich cechą jest chęć narzucenia innym siłą swojego przekonania, swojej wizji świata, niepozwolenie na to, żeby ona była krytykowana, ta wizja świata, i takie przekonanie, że jednolitość właśnie idei, myśli, nie wiem, koloru skóry, rasy, płci, orientacji seksualnej, to jest coś, co nas uratuje przed chaosem świata, bo świat staje się kakofonią, a więc staje się zbyt różnorodny. I teraz, jak pan popatrzy na starych autokratów, kiedyś tam istniejących, i teraz to jest wspólny mianownik. Oni dążą do jednolitości. Na przykład rasiści, którzy mówią, że chcą, żeby Europa czy Polska była biała, tak naprawdę chcą, żeby była jednolita. Ludzie, którzy zwalczają społeczność LGBT, chcą, żeby, nie wiem, Polska, świat, Europa była heteroseksualna, żeby była jednolita. Oni nie radzą sobie psychologicznie z różnorodnością. Kolor skóry to jest różnorodność. Język, który się słyszy na ulicy, inny niż nasz, to jest jakaś różnorodność. Wie pan, to, żeby też była jasność, to nie dotyczy tylko, że tak powiem, ludzi strasznie skrzywionych. Jak pan dzisiaj by wyszedł, myślę, na ulicę w Warszawie i by pan zapytał przypadkowego przechodnia, co czujesz, kiedy słyszysz język ukraiński albo język rosyjski, to wielu ludzi, którzy nigdy by o sobie nie pomyśleli, że mają jakieś ciągoty, wie pan, autorytarne, powiedzieliby, niepokoi mnie to, bo nie wiem, czy to już jest moje miasto, czy to jest mój kraj. I to jest cecha psychologiczna, która jest w każdym z nas.
1: A nie zadziwia pana, że to się tak szybko odwróciło? Myślę o tym, że w 2020 roku wszyscy popieraliśmy Ukraińców i cieszyliśmy się wręcz, że oni z nami są, a dziś jest tak duży odsetek ludzi, którzy nie są w stanie ich znieść, bądź reagują przynajmniej tak, jak pan przed chwilą powiedział, że przeszkadza im język.
0: Wie pan, emocje się odwróciły po prostu, prawda? W sposób naturalny my jesteśmy predestynowani do tego, że kiedy ktoś cierpi, kiedy ktoś został zaatakowany, no to my go bronimy. No i Ukraina została zaatakowana.
1: Ale ludzie uciekali.
0: Tak, ale to była świeża emocja. Emocje mają to do siebie, że one trwają przez jakiś czas, a później upadają.
1: Powszednieją.
0: Proszę zwrócić uwagę, już my nie dostajemy tak wielu informacji, mimo że one ciągle mają miejsce, o śmierci.
1: Bo ten dramat jest de facto codziennie ten sam.
0: Tak, ale już on się znudził mediom na przykład, prawda? Już tak nie działa. W związku z tym, kiedy czegoś nie widzimy, to być może nam się wydaje, że to już nie jest takie straszne. To jest dalej takie samo straszne, albo jeszcze bardziej straszne, ale my już tej emocji nie odczuwamy. Natomiast odczuwamy emocje inne. No właśnie jesteśmy napuszczani przez niektórych polityków, żeby uważać tych ludzi, którzy tutaj obok nas żyją, za wrogów, za kogoś, kto nam w ogóle zagraża. Ja najwielokrotnie mówiłem o tym bardzo perfidnej takiej propagandzie, którą uprawia u nas prawica. Ona przedstawia, ona zawsze potrzebuje mieć wroga, ale nie takiego zwyczajnego przeciwnika, prawda? Jak to jest w sporcie na przykład. Wie pan, drużyna, z którą ja gram, no, jest moim przeciwnikiem,
1: jest
0: ale nie jest moim wrogiem.
1: Jest rywalem, tak. Tak?
0: Natomiast politycy, zwłaszcza prawicowi, potrzebują wroga, który jest wrogiem egzystencjalnym, czyli takim, który zagraża naszym podstawowym, nie tylko wartościom, ale wręcz życiu. I ja o tym mówiłem, o jednej z najbardziej perfidnej takiej propagandzie, którą udało mi się wyłapać, takiej narracji, że Ukraińcy zabierają na miejsce u lekarza. Wie pan, to proszę zwrócić uwagę, jakie to jest straszne, dlatego że to pokazuje, że oni zagrażają naszemu życiu, prawda? No bo
1: tak
0: jeżeli
1: jest,
0: ktoś mnie wyprzedza,
1: oczywiście,
0: prawda,
1: oczywiście,
0: w kolejce do lekarza, no to ja nie dostanę się, może zachoruję, może umrę. Jest to niezwykle perfidna propaganda, bo ona opiera się na bardzo starym założeniu właśnie, że jak się wzbudzi prymitywne emocje, strachu, agresji, no to wtedy się zjednoczy ludzie, a jak ludzie się znowu zjednoczą, no to wtedy czują się lepiej. I paradoksalnie w 2020 roku ludzie czuli się lepiej w Polsce, bo się zjednoczyli, ale w emocji dobrej, pomocy. A teraz ta emocja już opadła z różnych powodów, o których mówiliśmy.

0: Więc potrzebują jakby innej emocji. I niestety dzisiaj cała masa ludzi jednoczy się w emocji złej. Wrogości, niechęci, prawda, obawie. Tak już jest z nami. Niestety emocje są dosyć labilną, jeżeli można tak powiedzieć, sferą, więc one często się zmieniają.
1: A czy da się ten pochód w tą złą stronę odwrócić, czy nie ma na to szans? I raczej będzie, populiści będą triumfowali, nie mówię tylko w tym aspekcie, ale generalnie w życiu publicznym.
0: Moim zdaniem,
1: jest
0: da
1: taki
0: się,
1: trend,
0: no. Moim zdaniem da się to odwrócić, ale jest to trudne i wymaga wiele pracy. Mhm. Niestety ta praca nie jest wykonywana. Powiem panu, o co mi chodzi. Jeżeli zgadzamy się do tego, a uważam, że powinniśmy się zgodzić, że emocje rządzą zachowaniami ludzi, zwłaszcza wtedy, kiedy świat właśnie wydaje się chaotyczny, wydaje się niebezpieczny, a taki jest, to znaczy, że oprócz posiadania na przykład dobrego programu politycznego, czy dobrych merytorycznych argumentów, czyli znowu tego logosu, prawda, o którym mówił Arystoteles, musi pan mieć jeszcze emocje. Jakieś. I teraz liberalizm, wolność, szacunek i tolerancja to są bardziej złożone idee niż nienawiść, wrogość, ksenofobia.
1: Oczywiście.
0: Prawda? W związku z tym przewagę mają populiści, którzy pracują na prymitywnych emocjach. Po prostu łatwiej jest ludzi wystraszyć albo nastawić wrogo, niż emocjami ludzi nastawić do współpracy. Po prostu jest to trudniejsze, ale to nie oznacza, że tego nie można zrobić. Byli tacy ludzie, którzy potrafili to zrobić. Nelson Mandela potrafił to zrobić w bardzo spolaryzowanym środowisku, prawda? Nie wiem, Winston Churchill potrafił to zrobić w momencie, kiedy został zaatakowany. Można powiedzieć, jemu paradoksalnie było trochę łatwiej, bo atak jednoczy tak czy inaczej. Natomiast ja od wielu, wielu lat właściwie mówię, że zadaniem liberalnych przywódców jest szukanie narracji emocjonalnej, która pozwoli dać przeciwwagę dla populizmu. Dawałem zawsze taki przykład, wie pan, można dużo mówić o migracji, można pokazywać tabele w Excelu, można raporty pokazywać, ale później nagle ktoś widzi tego biednego kurdyjskiego chłopca w czerwonej koszulce, który leży na plaży, nieżywy, bo utonął w czasie ucieczki. I to zmienia wszystko, dlatego że ma pan tu konkret, emocje, możliwość utożsamienia się. To się przestaje być abstrakcyjne. No i teraz jest pytanie, i myślę, że to pytanie w pewnym sensie oskarżycielskim tonem trzeba zadać. Co przywódcy liberalni, którzy akurat teraz rządzą w naszym kraju, robią, żeby wzbudzić dobre emocje w stosunku do Ukraińców? Czy widzimy cierpienie na przykład, prawda, ukraińskiej matki, ukraińskiego dziecka, ukraińskiego mężczyzny, który stracił rodzinę? Wie pan, bo to jest daleko, wydaje się, abstrakcyjnie i wtedy tych emocji nie ma. Być może, żeby pokazać, dlaczego my musimy ich wspierać, nawet nie być może, na pewno, nie wystarczy mówić, musimy racjonalnie ich wspierać, dlatego że oni są buforem przed Rosją i my musimy pokazać, jakie emocje za tym stoją. Tak nam się świat zmienił. Ja niestety nie widzę czegoś, co bym nazwał taką dobrą propagandą emocji po stronie liberalnej.
1: Wie pan co, ja dziś słyszałem w moim radiu, albo wczoraj, wypowiadającą się matkę ukraińską, której syn został pobity w naszym kraju i ona mówiła właśnie w emocjonalny sposób, że on trenuje sztuki walki i być może poradziłby sobie z nimi, natomiast on się potwornie bał, że zostanie deportowany z Polski. Mówiła to w dużych emocjach. Myśli pan o czymś takim?
0: Myślę, że to jest jeden z elementów. Natomiast chodzi mi o to, żeby, wie pan, mieć tak naprawdę plan, żeby mieć program zarządzania emocjonalnego, który buduje raczej współpracę niż buduje nienawiść. Jest dosyć powszechną wiedzą, moim zdaniem, to, że przywódcy prawicowi mają taką zdolność do budowania, wie pan, planów i pomysłów, projektów, które jednoczą ludzi. Na przykład, moim zdaniem, Prawo i Sprawiedliwość, kiedy zaproponowało budowę CPK, to był taki pomysł, wie pan, żebyśmy my, jako naród, jakby zrobili coś ważnego, prawda?
1: Razem,
0: żebyśmy,
1: tak.
0: Razem. I teraz przywódcy liberalni mają to do siebie, że oni, ze względu na to, że podstawą liberalizmu jest indywidualizm, on się często przeistacza w atomizację. Ludzie żyją po prostu osobno i nie mają wspólnych narracji, wspólnych opowieści. I oni nie potrafią tego zrobić. To znaczy nie potrafią narzucić takiego myślenia całościowego, myślenia planem, do którego jeszcze dołożą emocje. Na przykład takie, będziemy wielcy, będziemy nowocześni, będziemy awangardą Europy, prawda? Więc to jest potrzebne. I tak samo w przypadku Ukrainy, moim zdaniem, tam potrzeba po prostu profesjonalnego wsparcia argumentów merytorycznych emocjami. A to nie jest takie proste, dlatego że tak jak mówię, te emocje otwartości, tolerancji, pomocy, one są trudniejsze, że tak powiem, do komunikowania. Dlatego między innymi ja jakiś czas temu napisałem, że Donald Tusk powinien stworzyć specjalny fundusz wsparcia emocjonalnego dla wartości liberalnych. Może to brzmi śmiesznie, ale nie da się po prostu walczyć z populizmem emocji złych bez populizmu emocji dobrych. Po prostu, jeżeli się nie będzie rozumiało, że ludzie myślą racjonalnie, z domieszką bardzo dużą emocji, a nawet nieraz tak dużą, że to się staje nieracjonalne, to po prostu jeżeli nie będzie argumentacji emocjonalnej, jednoczącej, to niestety będzie wskazywało na to, że populizm ten groźny, ten prawicowy wygra.
1: A nie niepokoi pana to, że poziom edukacji w naszym kraju jest coraz niższy, myśląc o tym, co się wydarzy w przyszłości?
0: Oczywiście niepokoi mnie to i widziałem wiele raportów dotyczących, no na przykład, nie wiem, stanu zdolności czytania ze zrozumieniem nawet studentów pierwszego roku. Było ostatnio takie badanie, które pokazywało, że on jest bardzo

0: bardzo niski. Więc na pewno w tym zakresie mamy wiele do zrobienia. Ale jeszcze raz podkreślam, ja wiele razy słyszałem w ostatnich, myślę, 10 latach taką informację, edukacja przede wszystkim. Jeżeli byśmy edukowali, to na pewno byłoby inaczej. Na pewno byłoby lepiej, ale nie sądzę, że tylko edukacja, czyli znowu rozum, argument, wystarczy, żeby poradzić sobie z ludzkimi emocjami. Emocje są po prostu silniejsze i one nie są czymś obcym, one nie są czymś innym, tylko są czymś, co my musimy wziąć pod uwagę w rozmowie, w działaniu, w dialogu. Jeżeli tego nie weźmiemy, to nawet nigdy pan nie będzie miał doskonale wykształconego całego społeczeństwa. Polska i tak jest dobrze wykształcona, i tak jest dosyć egalitarna pod tym względem. Co więcej, mamy sytuacje, w których populiści wygrywają w państwach, które mają wyższy poziom wykształcenia i wyższy poziom wiedzy. Bo tu nie tylko o wiedzę chodzi. Tu chodzi o strach, o zaufanie, o rzeczy, które są poza racjonalnością tak klasycznie rozumianą. I tym się też trzeba zająć. A tak jak mówię, moim zdaniem to leży odłogiem. I przywódcy liberalni nie zajmują się tym. Właśnie dlatego, że uważają, że rozum, racjonalność wystarczy. Dzisiaj już nie wystarczy.
1: Pan mówi, że wynalezienie druku można porównać z tym, co wydarzyło się po tym, jak internet opanował naszą rzeczywistość.
0: Tak, dlatego, że jest taka teza, która jest potwierdzona empirycznie przez neuropsychologów, że technologia zmienia nasz sposób myślenia. Zmienia nasz mózg, nie tylko umysł. I jest sporo takich analiz, które pokazują, że wynalazek w ogóle pisma zmienił sposób, w jaki nasz mózg przetwarza informacje. Wynalazek druku to tylko spotęgował, dlatego że udostępnił całej masie ludzi, których wcześniej na to nie było stać, tanio tę informację. I jest taka teza, moim zdaniem prawdziwa, że kiedy tylko Gutenberg wynalazł swoją prasę, a więc ludzie już mogli czytać na odbitkach, które były tanie, a nie tylko na manuskryptach, które były bardzo drogie i dostępne pewnej części społeczeństwa, to nagle ludzie zaczęli na przykład kwestionować autorytety, prawda? Bo zaraz potem się rozpoczęła
1: reformacja, tak.
0: Na przykład wcześniejsze tezy, które były podobne do tez Lutra, nie przebiły się tak łatwo, dlatego że nie było tego narzędzia. Więc ja uważam, że technologia zmienia sposób myślenia. I tak jak mówię, mamy na to dowody także, że internet, który jest, nieraz się mówi, drugą rewolucją Gutenberga, bo to jest sytuacja bardzo podobna. Proszę pomyśleć o prawnikach. No kiedyś, żeby wiedzieć, co jest w ustawie, trzeba było mieć dzienniki ustaw, prawda? Papierowe księgi, trzeba było mieć bibliotekę, gdzie były komentarze. W związku z tym my jako prawnicy na przykład mieliśmy pewną taką hermetyczną wiedzę, która nie była innym dostępna. Trochę tak jak kiedyś mnisi w klasztorach mieli wielkie manuskrypty. A tu nagle pojawił się internet. Teraz każdy może sobie przeczytać, co jest w ustawie, co jest w konstytucji. Co więcej, każdy może sobie przeczytać komentarz, każdy może sobie przeczytać wyrok. Za darmo w pewnym sensie. No nie płacimy za to jakichś szczególnych pieniędzy. Więc nagle wiedza się rozprzestrzenia i ludzie ją uzyskują i pojawia się taka pokusa twierdzenia, no ja też mogę przeczytać, a więc wiem to samo, co ekspert. To nie jest prawda, dlatego oczywiście, że to jest tak jak na przykład z diagnozą medyczną. No, jesteśmy w stanie pewnie przeczytać coś o objawach naszej choroby, zapytać czata GPT i czegoś się dowiedzieć, ale rozumiemy, że pewnie lepiej jednak pójść do lekarza, jeżeli to jest sytuacja poważna, no bo nasza wiedza może być zbyt płytka, nawet jeżeli jakaś jest. Natomiast daje ona, wie pan, taki pozór, no ja wiem tyle samo, co ekspert, i dlatego też upadek autorytetów, tak jak wtedy autorytetu Kościoła, teraz się powtarza. Już nie tylko chodzi mi o autorytet Kościoła, ale właśnie na przykład ekspercki autorytet, prawda? Prawników, lekarzy.
1: No to poprzednia władza celowała w tym, żeby autorytety obalać.
0: Tak, ale to nie jest tylko polska kwestia. Na przykład ruch antyszczepionkowy na całym świecie jest tak naprawdę ruchem upadku zaufania do wiedzy medycznej.
1: Absolutnie tak.
0: I ja nie mówię, że on jest uzasadniony w sensie racjonalnym. Uważam, że jest nieuzasadniony w sensie racjonalnym, ale jak powiedzieliśmy sobie, tam jest cała masa emocji, które trzeba zrozumieć i trzeba sobie z nimi poradzić. No po prostu mówienie tym ludziom, jesteście idiotami, dlatego że się nie szczepicie, nie wystarczy. No po prostu to jest dla mnie dobry przykład sytuacji, w której ktoś buntuje się przeciwko autorytetowi, jest oczywiście trochę populistyczny, a z drugiej strony wydaje się, że jeżeli tylko się tym ludziom powie, jak jest w sensie medycznym, to oni przestaną robić to, co robią. No nie, oni nie przestają robić tego, co robią, prawda? Więc to jest bardzo ciekawy poligon.
1: No dobrze, panie profesorze, to jak tych ludzi, którzy są antyszczepionkowcami, przekonać do tego, że jednak nauka ma tutaj rację i warto się szczepić?
0: Połączeniem jakiegoś zrozumienia ich obaw, prawda? To znaczy, jeżeli pan podejdzie do tych ludzi, tak jakby wyzywając ich, no to nic nie pomoże. Więc trzeba zrozumieć, dlaczego oni się tego boją, prawda? No i dlaczego oni się mogą tego bać? No na przykład mogą się tego bać, dlatego
1: oni się boją, oni się boją kolejnych chorób i śmierci, wprost.
0: Tak, ale oni zostali zawiedzeni w dużej mierze, prawda, przez kogoś. Na przykład przez lekarzy, którzy zamiast być obiektywnymi autorytetami, stali się, na przykład niektórzy z nich, lobbystami pewnych rozwiązań, prawda, nie wiem, sponsorowanych przez kogoś. Oni się zawiedli, bo na przykład nie mieli do końca informacji w sytuacji zagrożenia, jaką był COVID, kiedy nagle przyspieszyły procedury rejestracyjne dla szczepionek.

0: I coś, co było robione ze względu na to, żeby ludziom pomóc, zostało zinterpretowane jako próba pójścia na skróty. O tym trzeba rozmawiać, prawda? Dlatego, że jeżeli się o tym nie rozmawia, to po drugiej stronie jest takie wrażenie, unikacie tych tematów, prawda? Więc ja myślę, że pierwszym podejściem jest, znowu wracam do tego trójkąta arystotelesowskiego. Jeżeli ja mam wiedzę, że szczepionki są potrzebne, bo to jest podstawa naszej wiedzy medycznej, to jest logos, to jest argument. I on potrzebuje wsparcia poprzez etos, czyli to, kim ja jestem, dlatego do kogo mówię, i przez patos, czyli przez emocje. Więc ja muszę najpierw zbudować swój etos w stosunku do tej osoby. Jeżeli ja przyjdę z pozycji eksperta, który mówi, głupi jesteś, słuchaj, co ja ci mówię, to tu nie ma żadnej relacji. Ten człowiek nie będzie mnie słuchał i mój logos nie dotrze do niego. Więc ja muszę najpierw zrozumieć i muszę powiedzieć, słuchaj, rozumiem, że masz powody, żeby się obawiać, bo właśnie, przyspieszona rejestracja, takie rzeczy, porozmawiajmy o tym. Powiedz mi, co spowodowało, że doszedłeś do takiego wniosku. I to jest zbudowanie, moim zdaniem, takie minimalne zbudowanie jakiejś relacji. Jeżeli chodzi o patos, no to pan, ja nie mogę na przykład, myślę, mówić o wyszczepialności społeczeństwa jako procencie, który powoduje, że mamy zbiorową odporność. To jest zbyt abstrakcyjne. Ja myślę, że są ludzie, którzy pokazują, zobacz, to jest przedszkole, do którego przyszło dziecko, prawda, które miało ospę. I teraz zobacz, co się stało, prawda? Okazało się, że część tych dzieci jest nieszczepiona. I na przykład trójka z tych dzieci umarła. Musisz sobie z tym poradzić emocjonalnie, prawda? Bo to jest sytuacja, do której prowadzi jakby konsekwentnie myślenie, o którym mówisz, prawda? Trochę tak jak z tym chłopcem tureckim, ja muszę pokazać emocjonalną i konkretną konsekwencję, do czego prowadzi wojna w Syrii, do czego prowadzi brak pomagania migrantom. Tak samo tu muszę pokazać bardzo konkretnie, nie abstrakcyjnym Excelem i tabelą i procentem, tylko konkretnym człowiekiem, konkretnym ludzkim życiem, do czego to prowadzi. Jeżeli uda mi się to tak zrobić, no to wtedy jest jakaś szansa, że się porozumiemy.
1: Bohaterką tej samej audycji kiedyś była Dorota Jakubowska, taka znana psycholożka doświadczona, i mówiła o tym, że żyjemy w kryzysie samotności. Pan mówi, że kryzys samotności jest kolejnym paliwem dla populizmu.
0: Tak, oczywiście, że jest. Wie pan, ja kiedyś się zastanawiałem nad tym, nad ludźmi, którzy bardzo mocno krytykują ojca Rydzyka. Powiem o konkrecie, dlatego że mówią, że to jest człowiek, który korzysta na naiwności starszych ludzi, Radio Maryja, jest maszynką do robienia pieniędzy. Ja kiedyś się zastanawiałem nad tym, skąd ten sukces, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo to jest jakiś sukces.
1: Absolutnie.
0: Prawda? Cała masa ludzi wspiera tego człowieka, mimo...
1: Także komercyjny.
0: Tak. I wie pan, ten człowiek zbudował relację.
1: Tak.
0: Bo
1: tam odpowiedział na samotność, prawda?
0: Tak. Po drugiej stronie jest cała masa ludzi starszych, do których dzieci, wnuki nie mają czasu zadzwonić, a ksiądz Radia Maryja ma czas zadzwonić. Oczywiście on nie dzwoni indywidualnie, ale ci ludzie mają, czy mieli, bo teraz pewnie się to trochę zmieniło, bo przecież Radio Maryja zaczynało działać, kiedy jeszcze nie było internetu, ale tam się zbudowała pewnego rodzaju relacja. Ktoś do tych ludzi mówił, ktoś ich zauważył, ktoś miał dla nich jakąś propozycję. I ja kiedyś mówiłem o tym, że w Wielkiej Brytanii kiedyś zaczęła działać taka firma, która się nazywała Silver Line chyba, prawda? Srebrna linia, gdzie można było wykupić abonament, jak się jest dzieckiem albo wnukiem, żeby ktoś w pana czy moim imieniu dzwonił do starszych rodziców.
1: No bo jestem zabiegany, tak?
0: Tak. Pan, obrzydliwa rzecz, można powiedzieć, prawda? Zapłacenie komuś, żeby wykonywał w pewnym sensie mój ludzki obowiązek. W pewnym sensie, można powiedzieć, ojciec Rydzyk zorganizował taki Silver Line, prawda? To znaczy on znalazł tę przestrzeń, zbudował tę relację i potem ludzie się dziwią, dlaczego on uzyskał wpływ. Bo on zbudował relację i teraz to nieważne, on nawet jak mówi głupoty, czyli jego logos jest, powiedzmy, nie do końca idealny albo daleki od ideału, to nie ma żadnego znaczenia. Ludzie, którzy ufali Donaldowi Trumpowi, kiedy on powiedział, że COVID może zostać zabity przez płyn do płukania toalet, pili płyn do płukania toalet. Proszę zobaczyć, jak silny musi być etos, zaufanie, żeby zrobić tak głupią rzecz. To jest oczywiście ekstremum, ale to pokazuje, że my musimy zadbać o te elementy relacji i emocji, jeżeli chcemy, żeby ci ludzie nas słuchali. A jeżeli my powiemy, no nie, nasz logos, nasz argument wystarczy, to jest dużo za mało. Więc ta samotność jest problemem, bo ona odpowiada trochę na problem, o którym mówiliśmy wcześniej. Jeżeli ludzie są samotni i są małymi atomami, to oni mają potrzebę przynależności do czegoś, co jest większe od nich. To pisał Erich Fromm. Erich Fromm pisał o idei masochizmu społecznego, który nie ma nic wspólnego z masochizmem seksualnym, tylko takiej potrzeby, że kiedy człowiek jest zagubiony, nie wie, co ze sobą zrobić, to on chce się zatopić i powierzyć czemuś większemu od siebie. Takim czymś może być na przykład poczucie, że jesteśmy razem. Dlatego na przykład ruchy autorytarne zawsze maszerują, śpiewają, gromadzą się, prawda? U nas w Polsce takim mechanizmem, który podkreślał jedność pewnej grupy, były na przykład i cały czas są miesięcznice smoleńskie, które też są przez większość ludzi wyśmiewane, a ludzie nie zastanawiają się nad procesem, dlaczego to jest rytuał, powtarzalność, to jest zbieranie się razem, to jest wspólne robienie czegoś. Tak samo plany dla społeczeństwa właśnie, że coś wspólnie budujemy, coś chcemy wspólnie osiągnąć, to jest też coś, co odpowiada na problem, o którym pisał Fromm. Jeżeli teraz nie ma takich pomysłów, przynajmniej po stronie liberalnej, a są po stronie prawicowej, no to prawica zyskuje, dlatego że ona

0: po prostu leczy, można powiedzieć, ludzką samotność budowaniem wspólnych przedsięwzięć, wspólnych planów. I to jest coś bardzo odpowiadającego na potrzebę ludzkiej samotności, która, jak powiedziałem, jeszcze się zwiększa, bo paradoksalnie media społecznościowe zwiększają samotność niż zmniejszają, chociaż powinno być niby inaczej, ale one zwiększają samotność ludzką.
1: Kolejny wątek, panie profesorze. Ta strona prawa, strona radykalna podpiera się często patriotyzmem. Pan mówi, że nie powinniśmy się patriotyzmu wstydzić i nie powinniśmy dać zawłaszczyć patriotyzmu prawej stronie.
0: Tak, no, widzi pan, tak się nam to układa, że dotykamy różnych niby pól, ale one w dużej mierze się sprowadzają do tego samego. No bo czym jest patriotyzm? Patriotyzm jest miłością do tego samego, do ojczyzny, prawda? Czyli jest cała masa ludzi, którzy czują to samo. No, no, to jest budowanie wspólnoty. To jest także w sposób naturalny jakaś pamięć. Pamięć jest też wspólnotą z tymi, którzy byli, a ich już nie ma, prawda? Z dziadami, pradziadami, to jest ten element, który w patriotyzmie też występuje. Problem z patriotyzmem dzisiaj jest taki, że mamy jakby dwa rodzaje. Mhm. To znaczy mamy patriotyzm nienawiści, czyli ten właśnie budowany na tej koncepcji wroga. Czyli na przykład ktoś może myśleć, że jak nienawidzi Niemców, to jest patriotą, prawda? Wie pan, dla mnie to nie jest do końca dojrzała forma patriotyzmu. Przepraszam, taki żart mi przyszedł kiedyś do głowy, może nie jest na miejscu, ale trudno mi sobie wyobrazić miłośnika psów, który buduje całą swoją miłość do psów na nienawiści do kotów. To wydawałoby nam się dziwne. No nie, uważalibyśmy, że to jednak musi być miłość do psów, musi być opierać się na czymś więcej niż nienawiści do kotów, prawda? Tak samo tu możemy sobie pomyśleć, że istnieje drugi rodzaj patriotyzmu, patriotyzm miłości, który jest jakby pozytywnym patriotyzmem. Ja myślę, że prawica zawłaszczyła patriotyzm nienawiści. To znaczy ona znowu używa dosyć prymitywnych emocji, bo najłatwiej jest ludzi zjednoczyć nienawiścią do czegoś. Strachem przecież.
1: Do obcych najchętniej.
0: Tak, no oczywiście to musi tak, dokładnie tak. Natomiast trudniej jest ludzi zachęcić do patriotyzmu miłości, współdziałania i robienia czegoś wspólnie. Dlatego ja tak się zrzymam na to, że przywódcy liberalni nie umieją zaproponować wizji wspólnego robienia czegoś, bo są liberałami, w związku z tym uważają, niech każdy żyje sobie swoim życiem, nie będziemy się wtrącać, a współcześnie ludzie tego potrzebują. Więc jak nie ma propozycji patriotyzmu pozytywnego, no to wjeżdża w tę przestrzeń patriotyzm negatywny, bo tam przynajmniej ci ludzie coś czują, prawda? I jeszcze raz chcę to mocno podkreślić, to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie zbudować patriotyzm pozytywny automatycznie, bo on wymaga więcej wyrafinowania. Te emocje są trudniejsze do zaproponowania. Dlatego potrzebne jest aktywne działanie. I wie pan, no, ja ostatnio w związku z różnymi dyskusjami, ja wyrosłem na jednego z głównych krytyków pana premiera Donalda Tuska, co dla mnie nie jest żadnym problemem, ale dla dużej części ludzi jest, bo u nas jest niestety tak, że jak się krytykuje jedną stronę, to od razu pana zapisują do drugiej strony. Tak to jest. Natomiast ja bym chciał na przykład od premiera Tuska, który jest przywódcą zakładem liberalnym, usłyszeć, jaki jest plan dla Polski na następne 10 lat. Na przykład, jaka ma być Polska w Unii Europejskiej? To powinno być naturalne dla niego przecież, prawda? Jako dla wcześniej osoby, która zdobywała ogromne doświadczenie w ramach Unii Europejskiej. Czy pan wie, jaki jest plan na naszą obecność w Unii Europejskiej? Czy my chcemy być bardziej za 10 lat jak Niemcy, czy bardziej jak Francja, czy może jak Wielka Brytania poza Unią Europejską? Jeżeli ktoś nie powie, jaki jest ten plan, to ktoś zajmie to miejsce. I moim zdaniem to miejsce zajmuje scenariusz polexitowy, prawda? No, mamy mocną narrację dotyczącą Unii Europejskiej negatywną, że to jest eurokołchoz, że Bruksela jest taka sama jak Moskwa, a nie mamy narracji z drugiej strony, która mówi, dlaczego tam powinniśmy być, ale znowu nie w aspekcie tabeli, tylko emocji.
1: Ale ciągle mamy bardzo wysokie poparcie dla obecności w Unii Europejskiej.
0: Bardzo się cieszę, ale proszę zwrócić uwagę, że wsparcie dla idei polexitu rośnie. I teraz ja się cieszę, że tak jest. Ja uważam, że Polska nigdy z Unii Europejskiej nie powinna wychodzić, że powinna się nauczyć na doświadczeniu Wielkiej Brytanii, jakie szkody to przynosi, a nam przyniosłyby jeszcze większe, dlatego że my jesteśmy bardziej uzależnieni od gospodarki unijnej. Natomiast ja mówię o kontrofensywie pozytywnego myślenia o naszych wspólnych sprawach, której nie ma. Po prostu nie ma, bo zgadzamy się do tego, że tej narracji brakuje, która by właśnie pozwoliła zastąpić tę negatywną. A już nawet samo powiedzenie, że mamy plan, nie wystarczy, bo tak mówię, ten plan musi być jeszcze jakimiś emocjami obudowany. Polska ma szansę być w Unii Europejskiej potężnym graczem. Jesteśmy dużym krajem, nowoczesnym, mamy mnóstwo fantastycznego potencjału i pracy, i intelektu. Trzeba to zagospodarować w opowieści po prostu, a tej opowieści nie ma. A jest opowieść negatywna. Grzegorza Brauna, Konfederacji, pana Czarnka, prawda? Musi być opowieść. Opowieść jest bardzo ważna dla ludzi, bo ona też jednoczy. Narracja jednoczy. Wszyscy myślimy tak samo, mamy taki sam cel, w tym kierunku chcemy iść, a jej ze strony liberalnej nie ma.
1: Pańskie spojrzenie na Kościół katolicki w naszym kraju?
0: Ja uważam, generalnie, że Polska jest krajem dosyć konserwatywnym. Może tego z Warszawy nie widać, czy z Gdańska, czy z Katowic, które są wielkimi metropoliami, ale wyniki naszych wyborów, generalnie decyzje, na przykład w ostatnich

wyborach prezydenckich. Proszę zwrócić uwagę, że jak pan popatrzy, i przez ostatnie mówię nawet ostatnie 4 czy 5 wyborów prezydenckich, kiedy pan popatrzy na osoby, które zostawały prezydentami w Polsce, to to są zazwyczaj osoby, które są bardziej konserwatywne niż ich własne ugrupowanie. I mówię tutaj zarówno, to jest jakby oczywiste, że Andrzej Duda czy Karol Nawrocki są osoby konserwatywne, ale nawet na przykład Bronisław Komorowski był także na tle

0: talentu, nie wiem, znanego reżysera, znanego pisarza, znaną publicystkę i mamy spojrzenie w dół na ludzi, którzy są wierzący. I mamy atak, pokazywanie, że ci ludzie są jak barany, które się dają oszukiwać przez hierarchię, albo że są zabobonem, że są ciemnogrodem. I teraz nie chcę w to wchodzić, tylko chcę panu pokazać jeden skutek, który jest związany z naszą wcześniejszą rozmową. Jakby pan na to nałożył Froma na moment. To są jacyś ludzie, którzy szukają tożsamości w życiu. Próbują się w tym chaotycznym świecie ogarnąć. I teraz nagle przychodzi ktoś i dosyć brutalnie atakuje te wartości. Mówi, jesteście głupi, to w ogóle jest wszystko wymyślone. I jak możecie tym ludziom ufać? Zostawcie to. To on zmniejsza poczucie chaosu, czy zwiększa poczucie chaosu? Fromm powiedziałby, on uderza w porządek normatywny, w pewną opowieść, która ma charakter porządkujący dla tych ludzi. Jeżeli to robi, to oni mają tendencję do tego, żeby bronić tych wartości. Bo każdy, jeżeli ktoś atakuje nasze wartości rodzinne, nasze wartości narodowe, to my mamy naturalną potrzebę.
1: Uderzenie we mnie, no tak.
0: W związku z tym to jest woda na młyn populistów prawicowych, bo oni mogą powiedzieć, zobaczcie, ci ludzie atakują ważne dla was wartości, a my będziemy je bronić. Dlatego każdy z prawicowych, populistycznych polityków przedstawia siebie jako rycerza na białym koniu, który będzie bronił wartości podstawowych. Prezydent Nawrocki mówi, Bóg, honor, ojczyzna jest ważniejsza niż sejf, czyli przeszłość, to w czym jakby tkwimy, w tym naszym patriotyzmie, który nieraz jest nazywany patriotyzmem umierania niestety, jest ważniejsze niż nasza przyszłość. No i ktoś może mówić, to jest błąd. Ale to zdobywa posłuch, dlatego że ludzie w zagubionym świecie naturalnie chcą wrócić do korzeni. To jest jakby nasza naturalna droga. Więc to trzeba zrozumieć. Ja nie mówię, że to trzeba tolerować, że to trzeba powtarzać, ale trzeba zrozumieć, że atakowanie wartości konserwatywnych jest wodą na młyn konserwatywnych polityków, bo to ułatwia im przedstawienie siebie jako ludzi, którzy tego bronią.
1: Czy konserwatywni politycy są cynikami i rozgrywają w ten sposób wyborców, czy oni po prostu w to wierzą, pańskim zdaniem?
0: Myślę, że większość z nich jest cyniczna. Wie pan, to jest trochę tak jak z Przemysławem Czarnkiem i jego stosunkiem do OZE, prawda? Mm-hmm. On publicznie to zwalcza, ale w domu ma, prawda? W związku z tym pewnie tak samo jest z sytuacją, z którą mamy do czynienia tutaj. To znaczy on publicznie może bronić wartości konserwatywnych, nawet nie on, ale oni często tak robią, ale w ogóle w nie, nie wierzyć, a nawet w swoim życiu tego nie stosować. Są nawet takie statystyki, prawda, jak często prawicowi konserwatywni politycy się rozwodzą i ile żon mają,
1: tak
0: prawda?
1: Jest.
0: Co jest przedstawiane jako słusznie, jako pewnego rodzaju
1: hipokryzja
0: z ich strony. Więc to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. To mogą być ludzie niewierzący, którzy po prostu przyjmują maskę pewną, dlatego że wiedzą, że ona się sprzedaje. Ale my musimy, mówię my, jako ludzie, którym zależy na tym, żeby życie publiczne się nie rozpadło, żeby Polska
1: była wspólnotą,
0: musimy się zastanowić, dlaczego to jest skuteczne i jaką my mamy kontrpropozycję w stosunku do tego, co ludzi jednoczy. I z naszej rozmowy, nie tylko z naszej rozmowy, z wielu moim zdaniem rozmów tego typu wynika, że nie mamy takiej kontrpropozycji. Ona musi zostać wypracowana, bo jeżeli nie zostanie wypracowana, to w nią wejdą te inne opowieści, które dla Polski są wrogie. Na przykład, jeżeli nie będzie pozytywnego, emocjonalnego scenariusza bycia w Unii Europejskiej, to będzie negatywny, bardzo emocjonalny stosunek niebycia w Unii Europejskiej, czyli narracja dotycząca niebycia w Unii Europejskiej. Po prostu tak to działa i to trzeba zrozumieć.
1: Kiedyś też z pańskich usłyszałem, że popularność Donalda Trumpa, oczywiście to będzie duży skrót myślowy, sprowadza się do takiego atawizmu surowego ojca, który ma kontrolę nad rodziną.
0: To nie jest moja teza, tylko to jest teza George'a Lakoffa, który jest neurolingwistą i który napisał jedną z najważniejszych książek na świecie o sile metafory, czyli znowu o sile opowieści. I on, zanim Trump w ogóle wygrał pierwsze wybory, on napisał taki esej Zrozumieć Trumpa, który jest dostępny zresztą w sieci, warto go przeczytać, gdzie on powiedział, że jego skutecznością polityczną jest przede wszystkim to, że on potrafi siebie przedstawić jako figura surowego ojca, czyli właśnie kogoś, kto za dobre wynagradza, za złe karze, kto chce przywrócić stare hierarchie i kto chce przywrócić jednolitość. To znaczy właśnie, żeby Ameryka znowu była wielka, to znaczy znowu biała, znowu tylko heteroseksualna, żeby była etnicznie czysta i tak dalej. I to jest bardzo silna metafora, dlatego że to jest metafora porządkująca świat. I ona także odpowiada na fromowską analizę, bo jeżeli zgodziliśmy się do tego, że ludzie zagubieni, którzy nie potrafią sobie poradzić ekonomicznie na przykład, nie potrafią sobie poradzić z chaosem świata, potrzebują zatopić się i uwierzyć komuś, kto wydaje się od nich silniejszy i większy, no to Trump właśnie kogoś takiego gra. Jego bezczelność, na przykład jego agresja, jego atakowanie innych ludzi jest potwierdzeniem, że on jest silny. Jego wyśmiewanie Bidena, że ten zasypia, że jest słaby, że jest chory, jest atawistycznym sposobem pokazania, ja jestem silny. To samo u nas robi Karol Nawrocki. Jego epatowanie siłą, boksowaniem, wyciskaniem na klatę, nawet tym krzykiem do żołnierzy, o którym ja wielokrotnie mówiłem, to są symbole, które mają powiedzieć, jestem silny i was obronię. Oczywiście on nas nie obroni. To jest

0: To nie jest Rambo, nie jest prawda? Tak. Ale wie pan, to jest poziom narracji, to jest poziom opowieści. Ludzie chcą tego słuchać. Ludzie chcą w to uwierzyć. Problem polega na tym, że znowu przywódcy liberalni, a nawet niektórzy przywódcy konserwatywni, jeżeli mogę tak powiedzieć, nie potrafią zbudować tej figury surowego ojca. Dla mnie na przykład, już także o tym wielokrotnie mówiłem...
1: Ale to nie pasuje do liberalizmu przecież.
0: Oczywiście, że nie pasuje. Oczywiście, że nie pasuje. Natomiast formuła bycia autorytetem, może nowa, może zmieniona, pasuje. Natomiast chcę pokazać, że no, dla mnie przyczyną, jedną z przyczyn porażki Polski 2050 i Szymona Hołowni było to, że moim zdaniem on nie potrafił zbudować, jako jednak osoba dosyć konserwatywna, tej figury surowego ojca metaforycznie. Potrafi ją zbudować Grzegorz Braun, co jest przyczyną jego sukcesu. To jego szczęść Boże, to, że on, wie pan, on nie jest wiele starszy od Szymona Hołowni, ale jakby pan ich zestawił obrazowo, to Szymon Hołownia wygląda bardziej jak syn.
1: Absolutnie.
0: Grzegorza Brauna. A ci ludzie...
1: To są ludzie dwóch różnych epok, nawet w warstwie językowej.
0: Tak, ale też właśnie obrazu, prawda? Nasz świat myśli obrazem i o tym Lejkow pisał, że Trump, jaki on nie jest, jest... Ma wiek, ma posturę, prawda? Ma agresywność, która się ludziom myli ze sprawczością, ale on całym sobą mówi, ja to wszystko uporządkuję. Jeżeli polityk nie potrafi tego powiedzieć sobą, nie tylko słowem, no to dzisiaj ma trudniej po prostu, a wręcz właściwie przegrywa.
1: A czy pan widzi jakieś takie zalążki, myślę, o naszym kraju, takiego mądrego, liberalnego podejścia spełniającego te warunki, o których pan mówi, żeby potrafić postawić się w stronie konserwatywnej i z nią wygrywać?
0: No wie pan, ja nie widzę i dlatego staram się jakby w życiu czy w mojej aktywności publicznej coś z tym zrobić. Przede wszystkim pokazywać, że to trzeba zrozumieć i że tę narrację trzeba zbudować. Jak pan być może wie, ja ostatnio rozpocząłem taką akcję publiczną dotyczącą klubów Radykalnego Centrum. Znaczy chciałbym, żeby ludzie się spotykali i o tym rozmawiali. Ja myślę, że to wymaga refleksji szerszej niż refleksja jednego człowieka. To znaczy ja na przykład chciałbym, żeby Polacy podyskutowali o naszej relacji do Ukraińców. I żeby porozmawiali o niej szczerze. Powiedzieli, okej, czego się boimy? Jakie mamy emocje? Jakie obrazy, jakie komunikaty moglibyśmy zbudować wspólnie? Żeby te relacje były lepsze. Bo potrzebujemy siebie nawzajem. I gospodarczo, ekonomicznie, ale także w zakresie bezpieczeństwa.
1: Widziałem pańskie, słyszałem pańskie argumenty w dyskusji z Rafałem Ziemkiewiczem.
0: Więc chciałbym, żebyśmy my wykonali pewien wspólny wysiłek polegający na tym, na obronie emocjonalnej wartości liberalnych. To znaczy, żebyśmy znaleźli język, obrazy, metafory, którymi będziemy w stanie o tym mówić. Żebyśmy w pewnym sensie umieli mówić o tych ważnych sprawach dla nas, jak na przykład bezpieczeństwo, demografia, kryzys demograficzny, jesteśmy coraz starszym społeczeństwem, relacje polsko-ukraińskie, językiem, który budzi dobre emocje i trafia do ludzi i jest na tyle dobrze zbudowany ten język, żeby mógł konkurować z językiem zła, który jest po drugiej stronie. Ale to, proszę mi, to jest trochę, nie chcę tego upraszczać, ale wie pan, to trochę tak, jakby agencja reklamowa nagle dostała zlecenie na zareklamowanie liberalizmu, ale nie manipulacją czy oszustwem, tylko dobra agencja reklamowa
1: jest... Tylko poważną, dużą kampanią.
0: Ale też dobra agencja reklamowa nie oszukuje. Ona odszukuje w propozycji ideowej wartość, która jest prawdziwa. Bo jeżeli nie ma prawdziwej wartości, to nikt w to nie uwierzy. Prawda? I dlatego jeżeli ma pan na przykład serwis internetowy, który polega na kupowaniu i sprzedawaniu i na przykład wysyłaniu paczek, to robi pan reklamę, która pokazuje dziadka, który kupuje przez ten serwis internetowy książkę do nauki angielskiego, bo jego wnuczka jest wychowywana w Wielkiej Brytanii przez polskich uchodźców. Kupuje, uczy się, później jedzie i się z nią spotyka na święta. I to jest historia, mini historia, która mówi o czymś prawdziwym. On kupił tę książkę w tym serwisie, ale ona wzrusza. Ona pokazuje, że my nagle do czegoś, co jest w miarę techniczne, prawda, nabieramy pewnych ciepłych emocji. Liberalizm też się może wydawać techniczny, prawda? Natomiast my musimy umieć go przedstawić jako coś, co jest wartościowe i jest tam cała masa wartości, które się do tego nadają. Ale niekoniecznie dzisiaj to jest przede wszystkim indywidualizm, to jest niekoniecznie bycie samemu i sobie sterem, żeglarzem i okrętem, bo świat jest zbyt złożony, żeby ludzie sobie samodzielnie z nim radzili, więc potrzebują pewnego rodzaju planu, więc potrzebujemy jakby liberalizmu 2.0, który do swoich wartości doda jeszcze wartość wspólnoty, co jest trudne, bo to już będzie taki no, bardzo, bardzo nowy liberalizm, jeżeli można tak powiedzieć. Jeżeli on tego nie będzie umiał, to moim zdaniem przegra, dlatego że ludzie tej wspólnoty, tego bycia razem, wspólnych planów rozumieją i jeszcze raz podkreślam, to wiemy naprawdę już od Fromma, że oni tego potrzebują, a jakby ciągle nie jesteśmy w stanie o to zadbać.
1: Ale ten liberalizm, rozumiem, słuchając pana, potrzebuje też autorytetów.
0: Oczywiście tak, i on je miał. On je miał. Liberalizm miał te autorytety. No nie wiem, ludzie, którzy zakładali Stany Zjednoczone, myśleli w kategoriach liberalizmu politycznego. Ludzie, ci pozostali autorytetami, oczywiście łatwiej jest pozostać autorytetem umarłym, bo nie ma się do czego przyczepić, prawda? Mhm. Człowiek zamienia się w pewnym sensie w jakiś taki awatar historyczny. Natomiast ja

0: Ja uważam, że liberalizm nie kłóci się z ideą autorytetu. To musi być po prostu inny trochę autorytet. To nie może być ktoś, to nie może być autorytet formalny, to znaczy taki, który mówi słuchaj mnie, bo tak. To nie może być autorytet generała w wojsku, który mówi musisz mnie słuchać, dlatego że ja jestem wyższy stopniem od ciebie. To musi być taki autorytet, ja szukałem takich sobie metafor, wie pan, autorytet przewodnika w górach. Pan słucha przewodnika w górach nie dlatego, że on ma wyższy stopień, tylko dlatego, że...
1: Czy on ma wiedzę.
0: Ma wiedzę, ale też... On, pan rozumie, że on był wcześniej tak, tam, gdzie ma pan
1: doświadczenie,
0: ma być.
1: Tak.
0: Trener bokserski dla mnie jest takim autorytetem, który, o którym ja wiem, że on nie jest przeciwko mnie, tylko jeżeli ja jestem bokserem, tylko jest ze mną. On też ma doświadczenie, on ma lepsze spojrzenie na to, co on jest po to, nie żeby mnie zindoktrynować przecież, tylko po to, żeby mi pomóc. Prawda? Treser w cyrku to jest ten autorytet zły, on chce mnie zmanipulować, prawda? Przemytnik w górach to jest autorytet zły, bo on chce mnie wykorzystać. Proszę zwrócić uwagę, że znowu pracujemy na metaforach, ale te metafory pokazują różne formuły autorytetu. Ja piszę teraz książkę o autorytecie, taką, która właśnie ma to pokazać, dlatego jestem na bieżąco.
1: W tych metaforach,
0: ale one są naprawdę bardzo ważne, bo one, to Lejkow o tym mówi, metafory pozwalają nam lepiej zrozumieć świat i lepiej mówić o tym świecie i dostrzec różnicę na przykład pomiędzy różnymi formami autorytetu, złymi i dobrymi. Liberalizm nie kłóci się z tymi dobrymi formami autorytetu.
1: Powiedział pan, że nigdy nie powinniśmy wyjść z Unii Europejskiej, więc ciągle jest duże poparcie dla Unii Europejskiej w naszym kraju. Jednocześnie mówi pan, że zwiększa się poparcie tych, którzy są za polexitem. Czy budowanie takiej wspólnoty, poczucia przynależności Polaków do Unii Europejskiej, na przykład w kontrze do Stanów Zjednoczonych ma sens?
0: Myślę, że tak. Generalnie mam wrażenie, że pewien zawód, który wszyscy chyba przeżyliśmy, jeżeli chodzi o rolę Stanów Zjednoczonych, paradoksalnie może odgrywać jakąś rolę jednoczącą.
1: Może w tym pomóc, prawda?
0: Tak. Natomiast, wie pan, to jest, musimy rozumieć, że to jest troszeczkę elitarne uczucie, jeżeli mogę tak powiedzieć. Wie pan, ja byłem w tamtym roku 3 miesiące w Stanach Zjednoczonych na stypendium. Jak wróciłem do Polski, to czułem, to byłem największym patriotą na świecie. Pod względem absolutnie wszystkiego. Jakości życia, jedzenia, bycia tutaj. No, natomiast...
1: Bezpieczeństwa.
0: No, bezpieczeństwa i tak dalej. Natomiast ilu ludzi, prawda, wyjeżdża co rok z Polski na 3 miesiące, żeby znienawidzić Stany Zjednoczone i powrócić i zapałać miłością do Polski. Większość ludzi może sobie wyobrażać to tylko i wyłącznie, myślę, jako pewnego rodzaju wzór, jako pewnego rodzaju obraz, prawda, daleki. Więc...
1: Ale z drugiej strony edukacja może nam podpowiadać, o ile bardziej różnorodna jest Europa, o ile ma dłuższą tradycję.
0: Tak, ale znowu, oczywiście to jest słuszne, idzie pan w kierunku edukacji, co jest ważne, natomiast chodzi też o pewne emocje. Wie pan, paradoksalna rzecz, która, myślę, większość ludzi wie, ale jakby nad tym się nie zastanawiała nigdy. Proszę zwrócić uwagę, że Unia Europejska konserwatywnym Polakom jest przedstawiana jako antykonserwatywna, jako projekt lewicowy, żeby nie powiedzieć lewacki, jako taki, który niszczy wartości. Założyciele Unii Europejskiej to byli ludzie, którzy głosili wartości konserwatywne.
1: Chrześcijańskie.
0: I jeden z założycieli Unii Europejskiej jest obecnie na ścieżce do pozostania błogosławionym czy świętym w Kościele katolickim. Wie pan, wspólnota, która jest zbudowana na wartościach ewidentnie judeo-chrześcijańskich, prawda? Równość i wolność to nie są, to nie wymyśliła tego rewolucja francuska. To są wartości, które są głębokimi wartościami, które przyniosło chrześcijaństwo. Tom Holland w Bożym Dziedzictwie o tym pisze. Nie jakiś, prawda, talib, tylko agnostyk, który analizuje drogę idei. Więc wracam znowu do tego. Nie ma, wie pan, planu emocjonalnego na pokazanie, dlaczego Unia Europejska jest ważna. Jest albo technokratyczne mówienie o gospodarce i o tym, że no musimy handlować, prawda? Handel jest najważniejszy, produkt krajowy brutto jest najważniejszy. To nie działa na emocje. Nie ma w ogóle jakiejś takiej narracji, która może pokazać wspólnie coś zrobimy. Paradoksalnie znowu wojna w Ukrainie trochę to ułatwia, dlatego że na przykład, nie wiem, porozumienie z Francją w zakresie, nie wiem, atomu, wsparcia w walce z Rosją buduje coś, co jest pozytywną emocją, ale tego jest cały czas za mało. Więc znowu to jest dobry przykład, myślę, który pokazuje, jak bardzo druga strona zawładnęła naszą przestrzenią publiczną i przedstawiła nam Unię Europejską tak, jak chce nam przedstawić, a my nie mamy kontrpropozycji, żeby ją przedstawić inaczej. Dlatego, tak jak mówię, trzeba tego szukać.
1: Profesorze, to są bardzo ważne i pasjonujące wątki te światopoglądowe. Natomiast chciałem zapytać, czy pański syn pana uwrażliwił na muzykę hip-hopową?
0: O tak, oczywiście.
1: Słucha pan hip-hopu?
0: Wie pan, co wcześniej tak nie słuchałem.
1: Ale teraz?
0: Tak, słucham i co więcej
1: czego
0: rozumiem.
1: Czego pan słucha?
0: A to różnych rzeczy. Oczywiście słucham mojego syna, ale no słucham wielu jego znajomych i przyjaciół. Ta polska scena...
1: Tak o Hemingwaya pan słucha?
0: Wie pan co... Paradoksalnie chyba najmniej, muszę powiedzieć. To znaczy może dlatego, że ja nie szukam, jakby, no, Taco Hemingway jest wybitnym twórcą. Ja lubię jego utwory, natomiast...
1: Lirycznie jest wybitny.
0: Tak, natomiast ja myślę, że on tak naprawdę w moim świecie ma dosyć sporą konkurencję, prawda? Dlatego, że akurat w moim świecie jest dużo ludzi, którzy są intelektualni, którzy są właśnie w tym obszarze dobrzy. Natomiast dla mnie bardzo ważne są pewne także emocje, które hip-hop ze sobą niesie. Na przykład prawdziwość. Ukazanie siebie, jakim się jest. Ja w ogóle myślę, że to spowodowało, że

0: hip-hop zabił pop w pewnym sensie. Wie pan, że główne nagrody hip-hopowe w Polsce to nazywają się pop-killery, prawda? Więc to znaczy on zabił pop, no bo tak. Pop jest sztuczny w pewnym sensie. Ta sztuczność polega na tym, że wokaliści i wokalistki nie śpiewają swoich własnych słów, tylko ktoś pisze teksty. Przecież to jest całkowicie normalne. No w hip-hopie tak nie jest, prawda? Tutaj człowiek pokazuje siebie cały i ta prawdziwość, szczerość, także dotycząca trudnych emocji i też coś, co dla wielu ludzi jest, wie pan, odstręczające, to znaczy wulgarny język. Ja ostatnio się zastanawiam, dlaczego ludzi nie odstręcza wulgarny język Dnia Świra i Marka Konrada na przykład, prawda? Przecież tam jest bardzo wulgarny język. Ludzie rozumieją, że to jest pewnego rodzaju forma mówienia o świecie, która nieraz może docierać mocniej niż grzeczny język.
1: Ale nie wiem, powie mi pan, że się pan nie musiał też oswoić z tym językiem, że na początku nie, to panu
0: oczywiście,
1: nie przeszkadzało.
0: Tak, natomiast mówimy tutaj o pewnego rodzaju, wie pan, także no, odkrywaniu czegoś nowego i o fascynacji, prawda? No i dlatego mówię o tym, że to jest dla mnie interesujące, bo myślę, że jeżeli byśmy ciągle tkwili tylko w swoich dawnych przekonaniach, no to nie byłoby takie interesujące. To było dla mnie nowe, to było dla mnie świeże i dzięki Michałowi też zrozumiałem, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć, chyba można, filozofię hip-hopu. Znaczy to, że to jest kultura, prawda? Że to jest pewnego rodzaju podejście do życia, a nie tylko muzyka i wydaje mi się to bardzo interesujące.
1: A długo pan się zrzymał z tym, że syn wybrał taką drogę zawodową?
0: Nie, ja w ogóle z tym nie walczyłem. Wie pan, no, jak wiadomo, ja napisałem książkę trochę o tej historii, której starałem się dzięki Michałowi za jego zgodą wykorzystać trochę to, co on zrobił, jego popularność, żeby trochę pokazać, jak się zmienia nasz świat. Wie pan, ja myślę, że największą satysfakcją dla ojca jest to, kiedy syn robi zupełnie coś innego, w czym ja nie mogę mu pomóc.
1: Jest samodzielny.
0: Jest samodzielny i robi to bardzo dobrze.
1: No tak.
0: Prawda? Bo to znaczy, że on poszedł swoją drogą, jak każdy bohater w opowieści musi pójść i ja jestem z tego bardzo dumny. To znaczy, wie pan, ja myślę, że gdyby on był prawnikiem, mógłby być prawnikiem. Jest wystarczająco mądry, inteligentny, żeby być lekarzem. To zawsze istniałaby takie przekonanie, o tutaj, prawda, po rodzinie to było, prawda? Więc myślę, że to była ta jego decyzja i ta droga jest jakby piękną decyzją niezależności i buntu takiego dobrze rozumianego po to, żeby pokazać światu, zrobię to po swojemu, zrobię to zupełnie inaczej i zrobię to bardzo dobrze, nawet lepiej niż mój ojciec. I uważam, że tu w ogóle nie ma co się zrzymać. Ja uważam, że to jest fantastyczna historia.
1: Jeszcze jeden wątek na zakończenie. Wspomniałem panu przed wejściem do studia, że głęboko moje korzenie sięgają do redakcji sportowej. No i wyłapuję takie wątki sportowe w każdej dyskusji. Powiedział pan o tej metaforze z trenerem bokserskim. Czy świat sportu jest panu bliski? Akurat sportu walki może?
0: Może sportu walki akurat nie. Natomiast wie pan, ja od dziecka uprawiałem sport. Znaczy uprawiałem lekką atletykę, uprawiałem...
1: Jaką konkurencję?
0: Skok wzwyż. Uprawiałem...
1: Rekord życiowy?
0: Proszę?
1: Rekord życiowy pan pamięta?
0: 1,76. Ale to było dawno temu. Bez takiego treningu nawet. Natomiast wie pan, grałem w piłkę nożną, grałem w piłkę ręczną. Ja zawsze wspominam, że ja wychowałem się w tej samej szkole i na tym samym boisku, na którym wychował się Mariusz Jurasik. Po prostu byliśmy kolegami, razem graliśmy ze sobą. No i on później został najlepszym skrzydłowym mistrzostw świata. Wtedy, kiedy Polska prawie została mistrzem świata, nie udało się pokonać Niemiec. I to on, gdyby trafił ten rzut, który tam się odbił, mógł to zmienić. Ale to jest fantastyczna historia, więc sport, wie pan, dla mnie jest osobiście ważny i ja myślę, że ogólnie współcześnie on jest ważny, bo dla wielu młodych ludzi, ja o tym także mówiłem, jest właściwie jedyną formą, żeby w świecie wirtualnym zmierzyć się z prawdziwym światem.
1: Panie profesorze, ja często trąbię na tej antenie, że nie ma na dziś lepszego wychowawcy dla naszych dzieci niż sport.
0: Ja się absolutnie z tym zgadzam. Także myślę, że w tym jest nadzieja, prawda, żeby się zmierzyć z przeciwnikiem, ze światem.
1: Z wygraną i z przegraną.
0: Z przegraną, żeby zrozumieć, że przegrana nie jest końcem świata, tylko jest nauką.
1: Odnaleźć się w grupie, prawda?
0: Wie pan, to, ja myślę, że w ogóle filozofia sportu powinna się rozwijać w Polsce mocniej i na pewno cała masa ludzi by z tego zyskała. Ja prowadzę często takie jakieś prelekcje czy szkolenia dla firm i oni mnie raz pytają, w jaki sposób rozpoznać, czy człowiek, którego chcemy zatrudnić młody, będzie dobrym pracownikiem, czy złym. Ja mówię, nie wiem, ale jedną ze wskazówek może być to, czy uprawiał sport. Dlatego, że jeżeli uprawiał sport, to na pewno nie jest skażony i zepsuty światem wirtualnym, bo tam się musiał zmierzyć z rzeczywistością, z informacją
1: zwrotną.
0: Z ciężką pracą, z rytuałem, z cierpliwością. I to jest bardzo dobra szkoła życia.
1: Z uszanowaniem też autorytetu trenera chociażby.
0: I z traktowaniem przeciwnika nie jako wroga.
1: Tak.
0: Prawda? To są bardzo ważne rzeczy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, prawda? Więc kto wie, gdyby ta edukacja, o której pan mówił, może powinna się jednak przenieść z edukacji intelektualnej bardziej na edukację fizyczną. Wychowanie WF nas uratuje, można powiedzieć, i ochroni przed populizmem. To wcale...
1: Tak uważam, panie profesorze,
0: to wcale nie
1: tak uważam.
0: Ja też mówię o tym trochę z uśmiechem, bo sam się zaskoczyłem taką tezą, ale w tym jest bardzo dużo prawdy. Ja myślę, że sport dobrze wychowuje po prostu. Także obywatela.
1: I tu postawimy kropkę. Profesor Marcin Matczak był gościem audycji Ludzie. Dziękuję panie profesorze.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Do usłyszenia.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Ciężko na sercu.

Dobry wieczór Państwu. Zagrał dla nas Slayer, co jest znakiem niechybnym, że czekają Was 2 godziny w moim towarzystwie. Nazywam się Jarek Szubrycht i prowadzę dla Was audycję Ciężko na sercu, którą wydaje Mariusz Owczarek. Dzisiaj będą zespoły znane i lubiane, za to z płyt, które lubiane nie są, a już na pewno nie przez wszystkich. Z płyt, które w chwili premiery często bywały witane jękiem zawodu, które określane były mianem największego rozczarowania w karierze tych grup. Od miłości do nienawiści droga przecież niedaleka. Love to Hate Slayera pochodzi z płyty Diabolus in Musica, która przez ortodoksyjnych fanów grupy i trashu w ogóle określana bywa mianem new metalowej, a nawet, co bardzo zabawne, rapowej. Jasne, słychać w tym brzmieniu, że to 1998 rok, że coś się w metalu, w jego głównym nurcie zmieniło, ale po pierwsze to świetny album, a po drugie, co ja bym dał, żeby ten Slayer z tym Jeffem wrócił. No ale nie wróci. A skoro już zacząłem od Slayera, to pójdę za ciosem i opowiem Wam o najbardziej kontrowersyjnych płytach z dorobku całej wielkiej trashowej czwórki. I jako drugi przed Wysoki Sąd zapraszam zespół Megadeth i oczywiście ich album Risk z 1999 roku. Co tu się wydarzyło? Teorie są różne, ale chyba prawdziwa jest ta najprostsza. Megadeth prawdopodobnie chcieli powtórzyć sukces Load Metalliki, wyrywając się z kurczącego się trashowego królestwa ku fanom szeroko pojmowanego alternatywnego rocka. Miały to grać te same stacje radiowe, które tłukły grunge, Metallicę właśnie czy inne Red Hot Chili Peppers. Nie wyszło. Nie wyszło, bo zabrakło prawdziwych stadionowych hitów, a zatem nowa publiczność się nie pojawiła, a starzy fani się obrazili. Ryzyko zawarte w tytule płyty nie opłaciło się zespołowi, tym bardziej, że z tonącego statku czmychnął fantastyczny gitarzysta Marty Friedman. Na kolejnej płycie, The World Needs a Hero, Megadeth grali już taki trash, jakiego fani sobie życzyli, a Dave Mustaine kajał się w wywiadach za ten wypadek przy pracy. Ale czy Risk to zła płyta? Otóż wcale nie. Megadeth ma w dorobku takie, które niby mają wszystko co trzeba, ale których się nie pamięta, bo nie ma za co. Risk przynajmniej się wyróżnia i naprawdę da się tego słuchać.

teraz Antrax. Oni akurat przyzwyczaili swoją publiczność do różnych zwrotów akcji, by wspomnieć choćby ich próby, bardzo udane zresztą, łączenia metalu

z rapem na długo przed powstaniem osobnego gatunku muzycznego zwanego rap metalem. A jednak Stomp 442 uważa się powszechnie za najmniej udaną płytę, Anthrax za niepotrzebną i nieudaną próbę podążania za alternatywnym metalem z tamtej epoki, od Helmeta po Panterę i zresztą Dimebag Darrell gra tu w dwóch piosenkach. Uważam, że podobnie jak w przypadku Diabolus in Musica Slayera, choć znak czasów jest tu wyraźnie odciśnięty, Anthrax zbierał baty niezasłużenie. To nie jest zła płyta. No ale tak, wciąż nie ma Belladonny, ukochanego przez większość fanów wokalisty grupy. Chociaż ja akurat Johna Busha przy mikrofonie Anthraxu kupowałem bez zastrzeżeń. Tutaj też po raz pierwszy nie ma Dana Spitza, wieloletniego gitarowego partnera Jana Scotta w tym zespole. I zanim Anthrax znalazł za niego godne zastępstwo w postaci Roba Caggiano, a później Jonathana Donaisa, ratował się jak umiał i na Stomp 442 na gitarze sporo gra, a w dodatku skomponował wszystkie piosenki perkusista grupy Charlie Benante. Pamiętajcie zatem, że narzekając na Stomp robicie przykrość Charliemu, a to przecież taki fajny facet.

Metallica to największy zespół thrash metalowej Wielkiej Czwórki, a zatem i rozczarowanie największe. Prawdę mówiąc, z ich dyskografii dałoby się wybrać co najmniej kilka płyt, które w chwili premiery spotkały się z przyjęciem umiarkowanie pozytywnym albo wręcz zdecydowanie negatywnym, szczególnie jeśli brać pod uwagę opinie tych najwierniejszych fanów, tych, co to byli z zespołem od Kill 'Em All. Ale co by nie mówić o czarnej płycie, bo tak, na nią też narzekano i zatwardziali metalowcy narzekają do dziś. Co by nie mówić o Load, a nawet o przedziwnie i, nazwijmy rzecz po imieniu, źle brzmiącej St. Anger, da się ich wszystkich słuchać. Natomiast Lulu słuchać się nie da. Przysięgam, próbowałem wielokrotnie i w całości nie da rady. Tym bardziej jest to trudne i rozczarowujące, że przecież jestem fanem Metallica, ja przynajmniej byłem do pewnego czasu. Jestem też i byłem wówczas fanem Lou Reeda we wszystkich właściwie jego wcieleniach. Zatem kiedy usłyszałem o tym przedziwnym pomyśle na ich wspólną płytę, byłem bardzo podekscytowany. Spodziewałem się, owszem, że będzie dziwna, ale nie spodziewałem się, że będzie taka żadna. Taka rozpadająca się pod ciężarem tych swoich ambicji na każdym właściwie kroku. Kłopot z Lulu polega moim zdaniem na tym, że nie słychać w tym materiale ich wspólnej pracy. Tylko Metallica grającą cokolwiek i Lou Reeda, który próbuje to czymkolwiek zagadać. I nawet kiedy pojawiają się fajne pomysły, bo pojawiają się, owszem, to trudno oprzeć się wrażeniu, że Metallica i Lou nie widzieli się ani razu, nie tylko na próbie, ale nawet w studiu nagraniowym, że właściwie nie uzgodnili tego, co zamierzają razem zrobić, a może uzgodnili, ale się nie zrozumieli, bo brzmi to tak, jakby każdy tu sobie rzepkę skrobał. Zmarnowany potencjał, ale uwaga, na swój sposób cenię Lulu. Uważam, że tego rodzaju próby, nawet jeśli okazują się nieudane, są świadectwem tego, że artystom zależy, że napędza ich ciekawość, głód nowego, a nie tylko zobowiązania kontraktowe i monity z księgowości. Podsumowując, katastrofa, ale jaka piękna.

Jeszcze tylko słowo o Metallice i Lou Reedzie, bo są tacy, co na ich usprawiedliwienie mówią, że to się po prostu nie mogło udać, że artyści z tak bardzo różnych muzycznych światów, no i pokoleń, nie byli w stanie się dogadać, że ten projekt skazany był na porażkę. Każdemu, kto tak uważa, proponuję uważne przesłuchanie płyty Soust, czyli połączenia sił Scotta Walkera i zespołu Sun. Tam teoretycznie te światy i te pokolenia są jeszcze bardziej odległe, a materiał wybitny. No ale idźmy dalej przez rozczarowania. Pamiętam buńczuczne zapowiedzi płyty Calm Before the Storm. Byłem wtedy aktywnym szalikowcem Venom, metalowym neofitą, który wierzył w to, że bogowie z Newcastle, tak jak zapowiadali, wypuszczą album, który nie tylko przebije ich dotychczasowe dokonania, ale też zmiecie ze sceny całą trash metalową konkurencję, którą Venom przecież wykarmił własną piersią. Bo właśnie, ten kontekst jest tu bardzo ważny. Z tego plugawego, brutalnego, metalowego rock'n'rolla Venom paliwo do swoich machin wojennych czerpali nie tylko black metalowcy, to było dobrych parę lat później, ale przede wszystkim trasherzy od Slayera po wczesną oczywiście Metallicę. Kronos, lider Venom, widział oczywiście, że ich uczniowie podkradają zespołowi fanów, więc postanowił rozgromić wroga na jego własnym terytorium. Błąd strategiczny, który pociągnął za sobą nie tylko przegraną bitwę, ale właściwie całą wojnę. Po Calm Before the Storm Venom już nigdy nie wrócił na tron, który tak pochopnie opuścił, by podjąć wyzwanie rzucone przez małolatów. Co my tutaj mamy? Mniej szatana, mniej chaosu i brudu w brzmieniu i przede wszystkim mniej Mantasa. Radykalnie mniej, bo gitarzyście Venom koledzy podziękowali, zastępując go na Calm Before the Storm dwoma młodzieńcami, którzy może i technicznie byli biegli, ale za to nijak nie umieli grać muzyki, za którą kochaliśmy Venom. No i jeszcze te wokale okropne. Czar prysł.

czas na płytę, której w oficjalnej dyskografii zespołu próżno szukać, która nie była wznawiana, nie ma jej w serwisach streamingowych, a która funkcjonuje jako symbol całej kategorii metalowych płyt, co rozczarowały. Czas zatem na Cold Lake, Celtic Frost. Gdyby Tom Warrior wiedział, że coś z tego dzisiaj puszczę w audycji, pewnie powiedziałby z wyraźną dezaprobatą. Ale po kolei. Celtic Frost to wielki zespół. W dodatku taki, który od początku lubił wyzwania i robił rzeczy po swojemu. Jeszcze jako Hellhammer kładł podwaliny pod black metal wspólnie z Venom i Bathory. Później, już jako Celtic Frost właśnie, grał rzeczy, którymi inspirują się do dziś i black metalowcy, i death metalowcy, i te wszystkie nurty metalu pompatycznego i ambitnego od Therion po Opeth. Ale już na wysokości czwartej płyty w 1988 roku Celtic Frost zamiast zaostrzać brzmienie postanowił je złagodzić i skomercjalizować. I to był manewr wykonany pod wiatr historii, zatem trudno się dziwić, że niemal zatopił ten okręt. Inna sprawa, że tej płyty, że Cold Lake właściwie miało nie być, bo zespół został rozwiązany po Into the Pandemonium, albumie wspaniałym, choć nie przyjętym tak gorąco, jak Szwajcarzy by sobie wtedy tego życzyli. Tom jednak uległ podszeptom, podobno ze strony producenta i wytwórni, reaktywował Celtic Frost bez Martina i Rida, bez swojej oryginalnej sekcji rytmicznej, no ale Martin to też przecież gigantyczny wkład twórczy w brzmienie Celtic Frost. Zastąpił ich amerykańskimi muzykami do wynajęcia i co ważne, pojawił się też szwajcarski gitarzysta Oliver Amberg, który wziął na siebie główny ciężar twórczy, a zatem Cold Lake jest płytą napisaną w przeważającej części przez gościa niedoświadczonego, którego w dodatku przed chwilą w zespole jeszcze nie było. Zajrzałem przed audycją na oficjalną stronę Amberga i w jego oficjalnej biografii znajdujemy taką oto informację. Jestem wdzięczny Tomowi za to, że dał mi szansę. Wierzę i wiem, że ją spieprzyłem. Bardzo to smutne, bo trudno przecież winić Amberga, bo jednak za całość odpowiada kierownik zespołu i nie musiał tych utworów, nie musiał tych propozycji Olivera przyjmować i wydawać na płycie pod szyldem Celtic Frost. Ale znowu,

uwaga, nie jest to płyta aż tak okropna jak opinia o niej i przede wszystkim nie jest aż tak glam metalowa jak zdjęcia zespołu z tamtego czasu. No ale cóż, na tle innych materiałów Celtic Frost rzeczywiście chwały im nie przynosi.

Padła już nazwa Batory, a zatem czas na Batory. Quorthon to jeden z wielkich. I jego wkładu w ekstremalny metal nikt nie podważy, co jednak nie znaczy, że był nieomylny. A właściwie był, do Twilight of the Gods włącznie. No a później już bywało różnie. Niektóre płyty wychodziły całkiem nieźle, inne trochę gorzej, ale na poziom tych pierwszych.

pierwszych sześciu materiałów nigdy nie był już w stanie się wznieść. Można zatem dyskutować, czy największym rozczarowaniem w dyskografii Bathory był Oktagon, to jest dość znana opinia, czy może już Requiem. Ja stawiam na Requiem nie dlatego, że to jednoznacznie zła płyta, że zupełnie nie da się tego znieść, ale właśnie dlatego, że na niej kończy się era Bathory kanonicznego, a zaczyna się epoka Można posłuchać. No i szkoda, wielka szkoda, że Quorthon tak szybko od nas odszedł. Jestem przekonany, że jak wielu jego rówieśników, złapałby w końcu drugi oddech i miałby dla nas jeszcze wiele wspaniałej muzyki.

teraz Polska. A jak Polska, to oczywiście musi być kat. Do płyty Róże Miłości najchętniej przyjmują się na grobach zespół wybitny. Jeden z najważniejszych w historii polskiego metalu. Być może najważniejszy. Dla mnie najważniejszy. Niestety Szydercze Zwierciadło, płyta z 1997 roku, już szyderczo odbijało konflikt w zespole, którego dwoma biegunami byli przede wszystkim Roman Kostrzewski i Piotr Luczyk, którzy w różnych okresach przyciągali do siebie różnych innych członków grupy. Ale nie o Szyderczym Zwierciadle dzisiaj. Po krótkiej przerwie, podczas której panowie mieli szansę pójść po rozum do głowy, zespół powrócił na koncerty. Pamiątką z nich jest płyta DVD Somewhere in Poland, po czym zespół rozpadł się na dwie części, z których żadna nie zbliżyła się do tego, co osiągali jako całość. I tu już mamy bohaterkę tej opowieści, pierwszą płytę Kata bez Romana, czyli Mind Cannibals. To album przygotowywany jeszcze przez Kata jako całość, zresztą z Kostrzewskim w składzie, bo odszedł od Kata tuż przed nagraniami, czy właściwie w trakcie. Gdyby się jednak nie pożarli, gdyby ją nagrał, śmiem twierdzić, że mielibyśmy materiał zaliczany dziś do katowskiego kanonu, bo to po prostu jest dobra, a momentami bardzo dobra płyta. Niestety bez głosu Romana, bez jego tekstów i charyzmy, to już jest po prostu inny zespół i nie dziwię się, że fani tego nie kupili, no bo sam jestem fanem, który nie kupił. Próbowałem, ale jakoś nie miałem ochoty tego słuchać. Teraz na potrzeby tej audycji przypomniałem sobie, no i już bez emocji jestem w stanie przyznać, że to Kat muzycznie wciąż zdrowy, zdecydowanie katowski i na pewno mamy do czynienia z najlepszym z albumów wydanych po odejściu pierwszego wokalisty. Wybrałem dla was utwór Religious Clash. Nie tylko dlatego, że taki jest fajny, chociaż fajny, ale również dlatego, że to, co nastąpiło później, było jak wojna religijna. Wyznawcy katowskiej religii z prorokiem Romanem starli się ze zwolennikami Starego Ładu, pilnie strzeżonego przez najwyższego hierarchę papieża Piotra I. Skomplikowane dzieje tej schizmy są wszystkim zainteresowanym doskonale znane. Piotr Luczyk zachował nazwę i tron, ale rząd dusz stracił i nie da się już tego odrobić. Chyba w dodatku nie próbuje, już na pewno nie próbuje tak jak fani uważaliby, że powinien, bo zdaje się, że nie do końca rozumie, w czym problem, ale to już zupełnie inna historia.

pozostaniemy jeszcze na chwilę w kraju. Był taki czas, kiedy zespół Christ Agony postrzegany był jako jeden z głównych pretendentów do tronu ekstremalnego metalu, na którym zasiadał wówczas Vader. Epoka Behemota miała dopiero nadejść, kiedy Christ Agony serią trzech znakomitych albumów pokazał, że nie dość, że gra znakomity black metal, a wtedy to był gatunek na topie, to jeszcze robi to absolutnie po swojemu. Świat patrzył, wykazywał zainteresowanie, ale zespół nie wykorzystał tej szansy. Z różnych względów, o których tu dziś nie chcę mówić, ogólnie rzecz ujmując, sam talent muzyczny nie wystarczy. Trzeba mieć jeszcze inne talenty i odpowiednich ludzi wokół i trzeba mieć szczęście i tak dalej, i tak dalej. Teraz zespół przeżywa drugą młodość. Trzymam kciuki, niech im się wiedzie jak najlepiej. Ale wtedy symbolem upadku Christ Agony, jedną z przyczyn kryzysu, a może jego pierwszym skutkiem, najpewniej jedno i drugie, była czwarta płyta grupy, czyli Darkside, wydana w 1997 roku. Płyta odważna, chwilami dziwna, wręcz eksperymentalna. Kiedy słucham jej dzisiaj, uważam, że jest świetna, a w chwilach, w których jest mniej świetna, jest przynajmniej ciekawa i absolutnie nie zasłużyła na te cięgi, które wtedy zebrała, ale cóż, nie trafiła w emocje i oczekiwania fanów, w moje ówczesne zresztą również. Najgorsze było to, że Cezar, lider Christ Agony, nie potrafił tej płyty